0: Halo? Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

jestem fantastyczny. A ty nie wiem, jak nie wstyd ci, gdy myślisz tak ty, że zasłużyłeś na komplementy. Pochłonięty przez samozachwyt, gdy fakty krzyczą, że cienki pozostajesz jak wentyl.

Chodźmy.

Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość, że...

0: Autopromocja.
1: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
2: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
3: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
1: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
4: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej?

0: tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
1: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
2: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
1: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
3: Autopromocja.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry. Właśnie minęła piąta, zatem czas na serwis Trójki, przedstawia Romuald Wójcik.
5: Polskie myśliwce znów wzbiły się w powietrze, nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Ja odpowiadam za swój kalendarz, a nie żadna fundacja, oświadczył Karol Nawrocki w sprawie doniesień o płatnych spotkaniach z nim. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu, w wielu miastach bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną. Wieczorem poderwano polskie samoloty bojowe. Powodem był kolejny lotniczy atak Rosji na zachodnią Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych nie odnotowało naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło w tym czasie alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. O zakończeniu operacji poinformowano po 23:00. Także na Łotwie wieczorem poderwano myśliwce NATO. Rosyjskie ataki miały miejsce w Dnieprze, Krzywym Rogu i Pawłochradzie w Ukrainie. W miastach tych wybuchły pożary, ranne zostały 3 osoby. Tymczasem w Brukseli ambasadorowie unijnych krajów nie zdołali osiągnąć porozumienia w sprawie sankcji na Rosję. Dziś o 8:00 rano dyplomaci spotkają się ponownie. Rząd i prezydent współpracują w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, powiedział w Nowym Jorku wicepremier szef MSZ. Radosław Sikorski podkreślił, że Pałac Prezydencki i koalicyjny rząd równolegle starają się o zwiększenie w naszym kraju liczby żołnierzy USA.
6: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
5: Jutro miał o tym rozmawiać w Waszyngtonie z sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pilną prośbę strony amerykańskiej spotkanie zostało jednak przełożone. Ustalany jest nowy termin. Ja odpowiadam za swój kalendarz, a nie żadna fundacja, oświadczył Karol Nawrocki. Przebywający z wizytą w Stanach Zjednoczonych prezydent był pytany o medialne doniesienia dotyczące płatnych spotkań z jego udziałem.
7: Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
5: Ta sprawa jest skandaliczna i musi zostać wyjaśniona, mówi z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: To praktycznie uniemożliwia uczciwym ludziom spotykanie się z otoczeniem pana prezydenta, no bo jeżeli trzeba za to płacić, no to znaczy, że jak się nie ma możliwości zapłacenia, to jest niemożliwe. Te wyjaśnienia, które na razie przedstawiają przedstawiciele kancelarii prezydenta, są wyjaśnieniami w ogóle nie na temat.
5: Media informowały o prywatnej fundacji, która za 100 tysięcy dolarów miała oferować możliwość rozmowy z prezydentem w cztery oczy podczas zorganizowanego wczoraj w USA polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego. W szpitalu zmarł mężczyzna postrzelony w niedzielę w Bukownie koło Olkusza w Małopolsce. Pod opieką lekarzy jest także drugi ranny. Jak podejrzewa policja, strzelać miał 52-latek zatrzymany po krótkiej obławie. O szczegółach Paweł Pawlica.
9: Nieprzytomny 44-latek postrzelony w rękę śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Sosnowcu w ciężkim stanie. Mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
10: Lekarze walczyli do samego końca, no mimo to 44-latek zmarł.
9: 52-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Policja znalazła przy nim broń czarnoprochową, z której miał oddać strzały.
10: Śmierć 44-latka myślę, że zmieni kwalifikację czynu. Mówimy o usiłowaniu zabójstwa, no w tym momencie mamy do czynienia z zabójstwem.
9: Policja wciąż ustala przyczyny strzelaniny. Ranny 36-latek miał zeznać policji, że on i jego kolega nie znali napastnika. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
5: Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu. W wielu miastach można skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną. Zachęca do tego m.in. łódzkie MPK, mówi rzecznik Piotr Wasiak.
11: Aby zachęcić do zrezygnowania tego dnia z auta, władze Łodzi umożliwiają tego dnia podróżowanie komunikacją miejską za darmo. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach. Wystarczy zabrać ze sobą dowód rejestracyjny swojego pojazdu, może być również w aplikacji mObywatel.
5: Z właścicielem samochodu bezpłatnie może podróżować tylu pasażerów, na ile zarejestrowany jest jego pojazd. Tymczasem po 2-letniej przerwie wraca jedna z atrakcji turystycznych Pragi, kolejka linowa na wzgórze Petrzin. Pasażerowie mogą od dziś korzystać z nowych wagonów kursujących po wyremontowanej trasie. Wśród pierwszych podróżnych był nasz reporter.
12: Zaprojektowane przez czeską projektantkę Annę Mareszową i wyprodukowane w Szwajcarii wagony są bardziej przestronne od poprzednich. Jeśli chodzi o wygląd, kolejka jest piękna, tu nie mam wątpliwości.

Możliwości. W środku nie ma już obsługi, ponieważ steruje się z dyspozytorni. Mówi mi naczelnik kolejki na Petrzyn, Paweł Kejcha. Dla pasażerów jazda jest bardziej komfortowa. Nowe wagony są trochę dłuższe. Przede wszystkim są jednak przeszklone, co pozwala podziwiać panoramę Pragi. Nowością jest też interaktywny element przejazdu.

0: Polskie Radio.
1: I faktycznie, jak słyszeliśmy, pasażerowie zareagowali z entuzjazmem. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Ja to nawet słyszałem, że ten entuzjazm to był z pokryciem. Nawet tak. No ale dobrze, o pogodzie teraz. Z północnego zachodu i z północy napływa chłodne powietrze polarnomorskie. No i po co to powtarzać? To już wiadomo, czy ekrano się obudzi. Bruch. Ale jeszcze dwucyfrówka o poranku za oknem na Myśliwieckiej. Jeszcze dwucyfrówka. Natomiast w ciągu dnia dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie najwięcej rozpogodzeń. No a w ciągu dnia też przelotnie popada deszcz. We wschodniej połowie kraju niewykluczone burze. No a w rejonie Karpat, na obszarze podtatrzańskim, najmocniej popada. Nie tylko deszcz, także w Tatrach i w Beskidach śnieg. No i uwaga, w Tatrach miejscami może dosypać koło 18 cm. metrów śniegu. Tak, to właśnie ten czas. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, porywisty do 80 km na godzinę i już powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Taki komunikat się pojawia. Dziś od 9 stopni na Pogórzu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 19 na północnym zachodzie. 6 po 5.
2: Trójkowy budzik.
3: A i co z tym entuzjazmem?

Tak jak wczoraj, coś mi się wydaje dla tych wszystkich, którzy uśmiechem witali poniedziałek i otrzymali zapewne order, i to nie jeden order uśmiechu za odwagę, tak dziś podejrzewam za ten entuzjazm poranny, no to trzeba by nazwać jednego z drugim Supermanem. Witamy Państwa serdecznie dziś w Budziku.

Chociaż jeden dzień, żeby właśnie jeszcze we wrześniu, w październiku, tym bardziej w listopadzie i w grudniu, to co przed nami ten dzień rozpoczynał się no właśnie teraz. Rozpoczynają Państwo dzień z trójką, trójkowym budzikiem. Irena Dan, Piotr Łodej, kłaniamy się nisko. Państwo tak sugerują.

ja oczami i uszami wyobraźni to widzę, by troszeczkę mocniej łupnąć, bo chłodno, wietrznie za oknami. No oczywiście do prognoz pogody będziemy zaglądać, do kartki z kalendarza, także tego muzycznego, do tego co po 6 w porannej audycji, ale po kolei, spokojnie, powolutku. Kwadrans po 5.

Tak jak wczoraj nasz wierny słuchacz, pan Zbyszek, wyliczał jeszcze trochę, bo czas pędzi, oj, pędzi, pędzi, już mamy trzecią dekadę września, szybciusieńko za 3 miesiące redaktor będzie miał karpia w wannie. Przypomnę, to wczorajsza korespondencja od pana Zbyszka z Bielska-Białej. No i ma to pokrycie także w kartce z kalendarza na dziś, bo tak się pięknie składa, że do końca roku już pozostała tylko setka. Słońce obudzi się za żebym nie wygadał, nie, spokojnie, jeszcze ze zmianą czasu, jeszcze poczekajmy, spokojnie. Za godzinę i 2 minuty, za godzinę, 2 minuty. Słońce wzejdzie, zajdzie po 18:30, dzień potrwa nieco ponad 12 godzin, no jeszcze do przesilenia kawałeczek. A przed nami wtorek, 22 dzień września, jako w serwisie się powiedziało dziś Europejski Dzień Bez Samochodu, także Światowy Dzień Nosorożca i Dzień Hobbita. No jakoś tak świętujemy. Do astronomicznej, kalendarzowej jesieni jeszcze troszeczkę pozostało, ale świętujemy imieniny dziś Darii, Joachima, Jonasza, Maurycego, Wiktora i Tomasza. Wszystkim świętującym

Rok 1992 to z pokryciem upominek muzyczny dla wszystkich dziś świętujących solenizantów i jubilatów. Wtedy właśnie, w 1992 roku, zespół Blind Melon, grający alternatywnego rocka, wydał swoją pierwszą płytę pod tym samym tytułem. W muzycznym trójkowym kalendarzu, rzecz jasna, pamiętamy, świętujemy i składamy najlepsze życzenia, bowiem dziś australijski muzyk rockowy Nick Cave ma swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego.

69 lat kończy Nick Cave. Tu Nick Cave and the Bad Seeds w muzycznym trójkowym kalendarzu. Sygnał od Państwa poranne, budzik @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 2 2 i 7 3. Serdecznie się polecamy się. Kto już na nas umknął, kto po drugiej stronie radioodbiornika? Pan Michał z małżonką z Lublina. Gorąco pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za obecność. No a w muzycznym kalendarzu pamiętamy, że w 1951 roku urodził się David Coverdale, wokalista m.in. Whitesnake. 75. urodziny okrągłe. Najlepszego!

0: Whitesnake, fantastycznie. No, można trzepać piórami przy takiej muzyce. Do kalendarza muzycznego wrócimy za chwilę, za moment skrót serwisu i prognoza pogody.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
3: Dwaj piloci zginęli w katastrofie śmigłowca.

0: kierowca biorącego udział w gaszeniu pożaru w Parku Narodowym Yosemite w Kalifornii. Przyczyna wypadku na razie nie jest znana. Pożar, który wybuchł tydzień temu, strawił już ponad 1500 hektarów lasu. Walkę z ogniem utrudniają strażakom warunki terenowe. Park jest otwarty dla zwiedzających, wyłączono jednak część szlaków. Agencja AP podała, że w walce z pożarami lasów zginęło w USA co najmniej 14 osób w tym roku. Nadal nie ma decyzji o przedłużeniu sankcji na Rosję, bo niektóre państwa domagają się zdjęcia pewnych osób z listy, stwierdziła szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas podkreśliła, że zaostrzenie restrykcji jest konieczne zarówno ze strony wspólnoty, jak i USA. Według medialnych doniesień Francja chce wykreślenia z listy sankcyjnej oligarchy Aliszera Usmanowa. Słowacja domaga się azylu dla Michaiła Friedmana. O 8 rano ambasadorowie unijnych krajów mają wrócić do rozmów dotyczących sankcji wobec Moskwy. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności uszkodzenia w Łomży latarni i znaków drogowych przez przewożony na lawecie czołg. Żandarmi będą wyjaśniali, dlaczego wieża czołgu z lufą wykonała obrót, mówi major Damian Stanula.
1: Trwają czynności mające na celu ustalenia, z jakich przyczyn doszło do uszkodzenia tej infrastruktury drogowej. Dlaczego sama wieża dokonała obrotu podczas przejazdu przez miasto?
0: No nie taka sama. Być może jeden z czołgistów jest szachistą i w trakcie podróży błędnie zinterpretował komunikat wieżą na A2. Kolejny serwis Trójce o 6.
2: Rozkaz był. Obrót wieżą wykonać rozkaz. No tak właśnie. 28 minut pozostało do 6. Pan synaptyk o tym, że z północnego zachodu i z północy niezmiennie i niestrudzenie podkreśla napływa chłodne powietrze polarnomorskie, ale w pierwszym zdaniu prognozy pogody pojawia się, że możliwe większe przejaśnienia, głównie na zachodzie. Tam też możliwe rozpogodzenia. Przejaśnienie, rozpogodzenie, no czymś to się pewnie różni. No a poza tym tak się przejaśni, że będzie przelotnie padał deszcz. Na wschodzie możliwe burze. Sporo opadów dziś w rejonie Karpat, na pod Tatrzu, a w samych Tatrach oraz na szczytach Beskidów będzie sypał śnieg. W Tatrach miejscami dosypie około 18 cm świeżego białego puchu. Jeszcze nie zeszłorocznego. No a wiatr słaby, umiarkowany, ale też porywisty, do 80 km na godzinę w czasie burz, a w górach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Dziś na termometrach od 9 stopni na Pogórzu, około 15 w centrum i na wschodzie. Najwyższa temperatura, no szału nie ma, na Pomorzu Zachodnim do 19 stopni Celsjusza.
3: O, chłodno.
4: Trójkowy budzik.
2: I do tego też bym powiedział wilgotno. No jesień, jesień, jeszcze nie w kalendarzu, ale za oknami już prawie, prawie. Więc rozgrzewające nagrania w budziku, rozbudzające to na pewno. Za 27 minut 6 z muzycznego kalendarza, teraz urodzinowa. Tak jest, John Jett.

24 minuty pozostało do godziny 6 po Joan Jett w muzycznym trójkowym kalendarzu urodzinowo. Za chwilkę jeszcze jedna grzała, ale wcześniej sygnał od Państwa. Dzień dobry, jesiennie, choć jeszcze lato, to z pozdrowieniami porannymi od pani Ani z Wołowa. Bardzo dziękujemy ze skrzynki SMS-owej. Dzień dobry wszystkim słuchaczom redakcji. Żegnaj lato na rok, to od pani Marii. No jeszcze troszeczkę. I pan Andrzej z Rudy Śląskiej, stały słuchacz Budzika w Trójce. Pozdrawiam redaktora i wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękujemy. Grzała potrzebna. Państwo podpowiadają, kto na szóstą do roboty, więc potrzebuje, bo za oknami jeszcze ciemno. Będzie w głąb jeszcze to szło. Jeszcze trochę. Dni coraz krótsze, do tego wilgotno, mokro. A my na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza przypominamy, że w 1980 roku rozwiązał się zespół Led Zeppelin.

0: Panie redaktorze,
1: to się mówi, że to będzie okazja do tego, żeby zrobić głośniej troszeczkę, właśnie teraz, po taki przebój, że... Grzała taka, że naprawdę... Ho-ho. Led Zeppelin na zamknięcie muzycznego kalendarza i wspomnienie tego, że 46 lat temu zakończył działalność ten właśnie zespół. Rozwiązał się po śmierci Johna Bonhama. 20 minut pozostało do godziny.

0: 6 o tak pięknej, wczesnej, porannej porze, gdzie za oknami słońce, upał i... Przepraszam bardzo. Pan Wojtek z Piaseczna. Dzień dobry, panie Wojtku.
1: Dobry, panie redaktorze. No właśnie, ja głowę wystawiłem i tego słońca i upału szukam. I kurczę, coś mi na oczy kapie.
0: Kabrioletem do roboty jechać. Ludzie, no naprawdę.
1: Tak obcięli, no to co ja biedny mam zrobić? Worek plastikowy na głowę i jadę.
0: Ale
1: no.
0: Słyszę, że pan nie jedzie. No właśnie, nie jedzie pan do pracy. Czyli to ten pan hamulcowy, który ma dzisiaj wolno i może sobie pozwolić na poranę na ryby.
1: Znaczy, no nie do końca wolne, bo na drugą zmianę, ale stwierdził, że rano może pojechać na ryby. Przecież to nie przeszkadza.
0: No i co? Biorą?
1: A jeszcze nie wiem, bo nie dojechałem, bo mi ten deszcz w oczy łapie i muszę skład przecierać.
0: No to raz trzeba, jak to mawia klasyk, raz zmóc i później już nie będzie przeszkadzało. No,
1: no właśnie spróbuję, że jak głowę zanurzę w rzece, to się ten, to się wyrówna.
0: Rybom to nie przeszkadza, podejrzewam. A chyba lepiej biorą, jak taka pogoda, prawda?
1: Szczerze mówiąc, to no, jeszcze tego nie sprawdziłem. Mhm. Jak ten, jak pada, czy lepiej biorą, bo czasami, co, mówisz, że leszczyk lubi deszcz, tak, to... Mhm. Nie do końca się sprawdza.
0: Może lepiej na grzyby byłoby spróbować, co? Bo to taka pogoda może...
1: Byłem w sobotę.
0: Dobrze. To będziemy sprawdzać, jaki tam stan 3 do 4 w koszyczku na przykład takiego kozaczka, czy tam podgrzybka. No niechby tam. Panie Wojtku, bardzo serdecznie dziękuję. Takiej jak zwykle życzę, takiej. Cierpliwość.
1: Nie dziękuję, żeby nie zapaść.
0: Cierpliwość. Dzięki wielkie, przyjemnego dnia, również w pracy, rzecz jasna. No, a po południu sobie pan pojedzie do pracy. Troszkę zmoknięty, to można odpocząć, a nie, tam będzie się zastanawiał. Wszystkiego dobrego, przyjemnego czasu, tak czy inaczej. I bardzo dziękuję za obecność o poranku. Na 18 minut przed godziną 6, no takie to jak za oknami jeszcze, no niejasności.

0: 5 i w oknie widzisz odbicie budzika. Tylko i wyłącznie.
1: Ja widzę twoje, Robert Grzędowski w studiu. Dzień dobry. Może tak będziemy rozmawiać, ty patrz. Zobacz.
0: Patrzeć, nie, bo będziemy mówić obok mikrofonu.
1: Patrzeć w niebo, patrzeć w niebo.
0: Gdzie to niebo?
1: No tam, tam, gdzie się odbijają te lampy tu sufitowe.
0: Właśnie.
1: Co dzisiaj o poranku? Po
0: o nietypowych mistrzostwach powiemy. Wczoraj Paweł Turski relacjonował w porannej audycji mistrzostwa motorniczych tramwajów. No i temat podchwycili państwo i opowiedzieli nam o kilku nietypowych zawodach.
1: Jedziemy dalej dzisiaj.
0: Kuba Witkowski też podpowiedział takie mistrzostwa. Uważaj. Mistrzostwa operatorów pługów odśnieżnych odbywają się w Polsce.
1: To już?
0: Już tradują. Więc o kilku nietypowych mistrzostwach z Polski i ze świata dziś powiemy i liczymy na kolejne państwa podpowiedzi. Może znajdzie się coś takiego, do czego warto trenować. Bo na przykład te mistrzostwa w spaniu organizowane w Czarnogórze. My nie trenujemy. Akurat nie do tego.
1: Pas.
0: Ale też wyjaśnimy jeszcze jedną kwestię z wczoraj. Bo rozmawialiśmy o słowach, które pojawiają się najczęściej w naszym codziennym słowniku.
1: Zwyciężyło? Dzień dobry.
0: Wiesz co, było kilka takich propozycji, które niewiele znaczą, mam wrażenie. Jakby, no, ogólnie. I skąd one się biorą? O tym dziś powiemy w porannej audycji.
1: Pustosłowie znaczy się.
0: Pustostany takie.
1: Znam takich, co tak potrafią i potrafią i z tego nic nie wynika. Ale ładnie
0: wiesz, ale było tam, wiesz, ten...
1: No i tak to wygląda. Także. Robert Grzędowski po godzinie 6:00 w porannym zapraszamy do Trójki.
0: Tak jest.
1: Serdecznie państwa zapraszamy. Za 13 minut 6:00.
0: Już.
1: A ci na pługosolarkach to podejrzewam, że na jelicie mogą trenować jak skoczkowie teraz.

0: Pan niedawno przyjechał do pracy, zdaje się.
1: Nie tak niedawno. No,
0: takie niejasności, chyba jeszcze ciemności.
1: Jeszcze
0: bardziej.
1: Ciemności, tak. Wiedz, że jest jesień, jeśli przychodzisz do studia o 5:45.

No i tak to wygląda. No i tak to wygląda. Tak, tak, te pustosłowia pojawiają się w języku polskim w naszych wypowiedziach też. 10 minut pozostało do godziny 6, więcej o tym po 6. Wtorek, 22 września przed nami, słońce obudzi się chwilkę po 6, a dziś między innymi Europejski Dzień Bez Samochodu.

Kara Środowski już prawie do usłyszenia dziś w budziku. Mam nadzieję, że tak troszkę więcej optymizmu wlaliśmy w ten pochmurny, wietrzny, deszczowy, w górach śnieżny poranek. No oby państwu towarzyszył uśmiech dziś przez cały dzień. Tego życzymy. Tym bardziej, że temperatura taka dziś niespecjalnie, może od 9 stopni na Pogórzu, około 15 w centrum i na wschodzie do 18 na Pomorzu Zachodnim, więc proszę się dobrze i ciepło programu trzeciego trzymać przez cały dzień. Spokojnego życzymy państwu, wszystkim dojeżdżającym do pracy. Za 6 minut o 6 serwis, potem poranne zapraszamy do trójki, a my zapraszamy, dziękując za dzisiejsze spotkanie, na jutro. Irena Dan, Piotr Łodej, a na do usłyszenia Marian Kowalski.

0: Autopromocja.
1: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
2: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
3: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
1: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
4: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
1: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
5: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
1: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach już 6:00. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis

0: Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
1: Po kolejnych alertach o zagrożeniu z powietrza MSWiA pracuje nad systemem powiadamiania na telefony.
2: Spotkanie szefa MON-u z amerykańskim sekretarzem wojny odwołane z powodu konfliktu terminów odbędzie się kiedy indziej.
1: Kolejny tragiczny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Zginął 13-latek.
2: Późnym wieczorem znowu zostały poderwane nasze myśliwce, a mieszkańcy dostali alerty RCB. Miało to związek z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Operacja zakończyła się po kilkudziesięciu minutach. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona.
1: MSWiA tymczasem pracuje nad aplikacją z ostrzeżeniami i systemem powiadamiania na telefony. Będzie ona m.in. podawała informacje o możliwych zagrożeniach z powietrza wraz z podpowiedziami, jak zachować się w sytuacji kryzysowej.
2: Sergiusz Parszowski z Obserwatorium Bezpieczeństwa uważa, że warto stawiać na dodatkowe źródła wiarygodnych informacji o niebezpieczeństwie.
3: Potrzebujemy zbudować w kraju system ostrzegania i alarmowania, który będzie jednocześnie wykorzystywał bardzo różne kanały i narzędzia. Ani w oderwaniu od pozostałych same powiadomienie SMS nie załatwią sprawy, ani pojedyncza aplikacja nie załatwi sprawy, ani syreny alarmowe w oderwaniu od rzeczywistości nie załatwią sprawy, bo każde z tych narzędzi, jak i wiele innych, ma swoje plusy i ma minusy.
1: Uzupełnieniem aplikacji oraz SMS-owych alertów mają być też ostrzeżenia wysyłane bezpośrednio na telefony. Resort Spraw Wewnętrznych pracuje nad nakładką na smartfony, która pozwoli na wyświetlanie powiadomień o niebezpieczeństwie.
2: Pentagon poinformował, że zaplanowane na jutro spotkanie wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w tym amerykańskim resorcie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i będzie przełożone.
1: O swoim planowanym spotkaniu z ministrem wojny Pete'em Hegsethem szef MON-u informował we wtorek. Rozmowy mają dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
2: Zwrot w Brukseli w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. Ambasadorom unijnych krajów nie udało się osiągnąć porozumienia, choć procedura pisemna zatwierdzająca decyzję została rozpoczęta i miała się zakończyć o 20.
1: Została jednak wydłużona o 8 rano. Ambasadorowie spotkają się ponownie.
4: Irlandzkiej prezydencji wydawało się, że jest zgoda na kompromisowe uzgodnienia, ale jednak się przeliczyła. Wykreślenie z listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów wzbudziło opór. Nie pomogła nawet propozycja, by sankcje przedłużyć aż o 3 lata, zamiast o pół roku, tak jak do tej pory. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że nie zgodziła się na to Łotwa. I to ona jako pierwsza zgłosiła zastrzeżenia, a tym samym proces zatwierdzający przedłużenie sankcji trzeba było przerwać. Ale niezadowolonych krajów jest znacznie więcej. To te, które uważają, że w momencie, kiedy Rosja nasila ataki na Ukrainę, nie można łagodzić sankcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: W Nakle nad Dotecią zginął 13-latek jadący na hulajnodze. Wjechał pod koło autobusu, mówi rzecznik tamtejszej policji Kamil Smoliński.
5: Ze wstępnych ustaleń przybyłych na miejsce policjantów wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
2: Autobusem kierował 55-letni kierowca. Był trzeźwy. Szczegóły wypadku będzie ustalać policja pod nadzorem prokuratury.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oficjalnie rozpoczęty. Uroczystość odbyła się w Teatrze Muzycznym przy wypełnionej po brzegi widowni. W tym roku o nagrodę główną Złote Lwy powalczy 16 tytułów, a w sekcji Perspektywy pokazanych zostanie 8 produkcji.
2: Dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska podkreślała, że tegoroczne święto polskiego kina ma kilka ważnych zadań.
6: Otwieramy dziś drugie półwiecze festiwalu i to jest bardzo dobry moment, żeby padły duże słowa. Słowa o sile kultury, ale też słowa o odpowiedzialności kultury. Ważnej zawsze, a w niespokojnych czasach nawet istotniejszej. Pomyślmy o tym, proszę, oglądając szeroko nowe polskie kino i klasykę, którą dla Państwa w programie przygotowaliśmy.
2: Uroczystość otwarcia festiwalu uświetniła projekcja najnowszego filmu Jana Cholubka, Dziki, Dziki Zachód, który znalazł się w konkursie głównym. Patronem medialnym festiwalu jest Trójka.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 25% prądu. Można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych.
2: Ostrzeżenia w związku z suszą hydrologiczną występują w większości województw.
1: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Wtorek będzie na ogół pochmurny i deszczowy. Rozpogodzenia możliwe dziś będą na zachodzie kraju i to na zachodzie będzie dziś najcieplej.

0: Do 18 stopni, w centrum i na wschodzie do 15, na południu 12. Tego deszczu najwięcej spadnie dziś w centrum i na południu Polski, a w Tatrach i Beskidach może sypnąć śniegiem. W Tatrach dosypie nawet 18 cm.
1: Sponsorem programu był właściciel

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i Eminem ma album nowy.

Lubi też krzyczeć, daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mieląc mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pęset, ostry sosik, plami bluzę, gdzieś przy rondo ONZ.

0: A może właśnie metrem, tramwajem, autobusem albo kolejką pojedziemy? Dziś dzień bez samochodu i wiele publicznych środków lokomocji jest darmowych, na przykład gdy zabierzemy dowód rejestracyjny. No pytanie tylko, czy to wystarczająca zachęta, gdy za oknem pochmurno i deszczowo.
1: Nie zdążę transportem i za dużo mam rzeczy.
2: Musiałabym bardzo precyzyjnie o określonej godzinie zaczynać, o określonej godzinie wyjść z domu i o określonej godzinie wrócić, bo pociągi mam tylko w pewnym przedziale czasu w godzinach szczytu rano i po południu.
3: Tanio nie jest, paliwo jest drogie.
2: Akurat nie mam tego dylematu, to mnie tak mocno nie boli, dlatego że mam auto na gaz.
0: A czy państwo będą świętować, obchodzić, celebrować dzień bez samochodu? 22 i 7 trójek. Może znajdziemy jakieś argumenty za. Poranna audycja w tym temacie dziś, ale też polecamy się w temacie.

0: Nietypowych mistrzostw.
1: W Jąkowie pod Olsztynem odbywają się mistrzostwa świata w rzucie młotkiem do telewizora.
2: Trenuję do zawodów w Czarnogórze, a tam są zawody w jak najdłuższym przebywaniu w łóżku.
0: Takie państwo nam podpowiedzieli wyjątkowe rozgrywki wczoraj po relacji Pawła Turskiego z mistrzostw motorniczych tramwajów. Nie zostawiamy tego tematu w próżni i o nietypowych mistrzostwach powiemy więcej. No kto wie? Może warto wpisać w kalendarz, może któreś są idealne właśnie dla państwa. Szczegóły do 9 na pewno się pojawią, pojawi się też na pewno Renata Grochal o 8.13 i porozmawia z europosłem KO Bartłomiejem Sienkiewiczem. Już teraz zapraszamy na rozmowę bez uników, ale też na piosenkę do wyjaśnienia, mniejszą grę czy news albo fake news.
3: Rozszerzenie stołecznej strefy płatnego parkowania na Woli oraz Pradze Południe od kilku dni budzi wiele emocji. Część mieszkańców i internautów przerzuca się argumentami, że wcale nie chodzi o zwiększenie dostępności miejsc postojowych, a wprost o pieniądze. Jak jest naprawdę?
0: Stałe punkty programu przygotowane.
4: Zapraszamy do Trójki.
0: A zapraszamy w składzie Karolina Gonet, Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Raz jeszcze dzień dobry, a to Snow Patrol. Just Say Yes.

0: Halo, halo, 2 2 7 3.
1: Chciałem podpowiedzieć, że mamy jeszcze jedno ważne święto dzisiaj. Nie tylko dzień bez samochodu, ale dziś też obchodzimy Światowy Dzień Ćwiczenia przed Lustrem, prośbę o podwyżkę. Myślę, że tak ważnego święta nie można pominąć, szczególnie w dzisiejszych czasach. Pozdrawiam całą trójeczkę.
0: Pozdrawiamy serdecznie, proszę ćwiczyć. Ja tylko dopowiem na wszelki wypadek. Chodzi o ćwiczenie przed lustrem, prośbę o podwyżkę płacy. Konkretnie płacy. Żeby złe siły nie pomyślały, że jakichś innych podwyżek byśmy chcieli. A co słychać u Donalda Trumpa? Jak zawsze dzieje się, prezydent USA ogłosił zmianę planów dotyczących budowy wielkiego łuku triumfalnego w Arlington. To znaczy łuk powstanie, ale udoskonalony. Ma być nie tylko kawałem kamienia, ale też obiektem wojskowym, czyli magazynem amunicji ze stanowiskami wystrzeliwania dronów i gniazdami snajperów. Co najwyraźniej pasuje do haseł, które mają się znaleźć na tym łuku, czyli jeden naród pod Bogiem oraz wolność i sprawiedliwość dla wszystkich. A w rogu mała gwiazdka. Dla wszystkich z tego jednego narodu. I jeszcze jedna. Uwaga na snajperów. Dobrze, może wystarczy komentarza, państwo sobie pomysł Trumpa ocenią, a z wieści jednoznacznie dobrych? Ray wystąpi na przyszłorocznym Openerze.

0: Ciekawe, czy ktoś kiedyś spróbuje na karaoke zmierzyć się z tym utworem. Karolina?
1: A ja się zastanawiam, jakie słowo najczęściej wypowiada Ray. Nie tylko w tym utworze, ale
0: w tym utworze jest tak dużo słów. Można by sprawdzić, rzeczywiście. Dziś o słowach powiemy, bo wczoraj rozmawialiśmy o słowach z państwem i

0: Państwo zaprezentowali nam kilka propozycji, tych słów, które słyszą Państwo najczęściej. I powtarzałyby się tam takie propozycje jak jakby, ogólnie i tego typu sprawy. Czyli ale takie słowa nic.
1: Słowa nic, ale tych przykładów było więcej, więc może przypomnijmy właśnie.
2: Słowo jakby.
3: Ogólnie.
2: Najczęściej słyszę okej. Super.
4: No wiesz?
2: No.
5: I nie wiem. Dobra.
2: Okej.
1: Nie wiem, czy Państwo wyłapali, ale ja powiedziałam właśnie, bo jest to ten wyraz, muszę przyznać, którego ja nadużywam. A ty jakiego wyrazu nadużywasz?
0: Też.
1: Ja też. Ja też, ale to właśnie jest taką moją zmorą i przyznam szczerze, że nie powiem, że sobie wczoraj uświadomiłam, ale wczoraj szczególnie obijało mi się to o uszy i bardzo mnie bolało, kiedy to właśnie kolejne już kilkanaście razy padało w trakcie jakiejś mojej wypowiedzi. Ale wczoraj miałam okazję też rozmawiać z Mateuszem Adamczykiem, który jest autorem trójkowego cyklu Przysłowie. Właśnie zeszliśmy na ten temat słów i zwrotów, które często pojawiają się w naszej mowie, takich jak jakby, właśnie, ale Mateusz zwrócił uwagę na to, że same te słowa, one nie są problemem. One stają się nim dopiero wtedy, kiedy używamy ich bezwiednie, właśnie jako wypełniaczy ciszy lub zastępników chwili potrzebnej na zebranie myśli. I jego zdaniem współcześnie część dawnych dźwięków namysłu tutaj możesz zademonstrować. A zostały właśnie zastąpione słowami.
6: Zastąpiliśmy te wyrażenia, te dźwięki innymi słowami. I tutaj możemy wyróżnić kilka procesów. Dlaczego takie, a nie inne słowa? Skąd one się wzięły? Wydaje mi się, że jakby wzięło się z tego, że my coraz częściej dystansujemy się od tego, co mówimy. Nie chcemy wziąć pełnej odpowiedzialności za to, co mówimy. I to nie tylko dlatego, że coś kombinujemy albo chcemy tę drugą osobę wpuścić w malinę, mówiąc kolokwialnie, ale także dlatego, że żyjemy w świecie, w którym coraz częściej nie mamy pewności co do tego, co się na świecie dzieje, jak o tym mówić. Z drugiej strony może to być zapożyczenie z języka angielskiego. Tam jest bardzo dużo tego like. It's like, it's just like. Wśród tych zapychaczy są jeszcze takie, które już mają swoje nazwy i tak jest z tak ochlapującym. Nie wiem, czy Państwo znają to określenie, ale kiedy kończymy każde zdanie tak i
1: albo
6: idę tam
1: nie.
6: Tak, albo nie, albo rozumiesz.
1: To co, rozumiesz?
0: Nie, ochlapujące.
1: Albo dobrze, tak, rozumiem. Ochlapujące. Ale właśnie, kiedy chociażby słyszymy to rozumiesz, nie tylko mówimy, ale też zapraszamy rozmówcę do rozmowy. I w językoznawstwie nazywa się to, uwaga, tutaj ładna definicja, ładne słowo, funkcja fatyczna. Czyli podtrzymywanie kontaktu i uwagi drugiej osoby. Czyli często kończymy zdanie twierdzące pytajnikiem w pewnym sensie, bo chcemy zachęcić rozmówcę
0: i utrzymać
1: do kontynuowania.
0: Ten kontakt, tak?
1: Tak. Zapytałam też, czy podobne językowe przyzwyczajenia mieli nasi dziadkowie albo też pradziadkowie i czy to się jakoś zmieniało.
6: Myślę, że niewiele się różnili od nas w tym zakresie, że jednak wciąż to były te same słowa. Może one zmieniały swoją frekwencję względem siebie, to znaczy w pewnym czasie jakby było częstsze, w innym czasie tak było częstsze, albo choćby różne te słowa występują w tej funkcji właśnie. Natomiast tak było zawsze i będzie zawsze. I bardzo dobrze z jednej strony, że tak będzie, ponieważ trudno by było, żebyśmy nasze wypowiedzi konstruowali zawsze w poprawny, płynny, dobry składniowo sposób, bo to by oznaczało, że jesteśmy małoludzcy. Tak to może do nas mówić sztuczna inteligencja, a wiemy z doświadczenia, że z nią można porozmawiać, o co się zapytać, ale żeby to był pełny kontakt, taki, który nas naprawdę nasyci, to nie powiedziałbym, że to jest dobre rozwiązanie.
1: Ja mam też dla Państwa taką sugestię, może małe zadanie domowe. My w radiu akurat często mamy okazję odsłuchiwać tego, co wcześniej nagraliśmy, co powiedzieliśmy, więc wyłapujemy te właśnie, które się pojawiają, albo jakby, lub oczywiście, bo to jest wyraz, którego ja często nadużywam, lub też, którego nadużywa Robert. Mhm. I wtedy Państwo na pewno usłyszą, wyłapią, ile razy jakiś wyraz powtarza się, chociażby w jakiejś jednej krótkiej wypowiedzi, czy w rozmowie.
0: Ja myślę, że w tych czasach łatwiej o to ćwiczenia, bo często nagrywamy głosówki, wysyłamy takie wiadomości, więc można ich po czasie odsłuchać i sprawdzić, co tam nam z ust wychodzi. Karolina Gonec z tymi wyjaśnieniami w studiu. Bardzo dziękujemy. 25 minut mamy po 6, a to perfekt. Bla, bla, bla. A w temacie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomiecka o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce

0: Wkrótce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:31. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik.
3: Prezydent Ukrainy spotkał się z szefem CIA na lotnisku Shannon w Irlandii, poinformowała agencja Reutera. Do spotkania doszło w czasie, gdy samoloty były tankowane. Dziś po południu Wołodymyr Zełenski ma się spotkać w Nowym Jorku z prezydentem USA Donaldem Trumpem przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Niespełna miesiąc temu szef CIA John Ratcliffe złożył wizytę w Moskwie, gdzie rozmawiał z szefem rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego i dyrektorem FSB. Setki tysięcy dzieci w Strefie Gazy wróciły po 3 latach do stacjonarnej nauki. Zajęcia odbywają się w uszkodzonych szkołach i prowizorycznych obiektach. Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci 98% szkół w enklawie zostało zniszczonych lub uszkodzonych podczas trwającej ponad 2 lata wojny. Dla uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach lub opuścili Strefę Gazy, utrzymana zostanie zdalna edukacja. Na koniec informacja dla kierowców o utrudnieniach na autostradzie A4. Między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi trwa remont, wprowadzono objazdy. Kierowcy w tych miejscach są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności, mówi Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg.
4: Roboty prowadzone są po północnej stronie autostrady. Oznacza to, że jadąc autostradą A4 w kierunku Zgorzelca nie wjedziemy na węzły Budziszów i Kąty Wrocławskie. Dla kierowców wyznaczone są objazdy poprzez sąsiednie węzły. Informacje o obowiązujących objazdach znajdują się na znakach tymczasowej organizacji ruchu, a także są wyświetlane na tablicach zmiennej treści.
3: Kolejny serwis Trójki o niezmiennie ciekawej treści o 7:00.
2: Czy to jeszcze lato? Formalnie tak, do jutra, ale aura już mocno jesienna. Popada dziś solidnie w centrum i na południu, ale przelotne opady możliwe też będą na północy i wschodzie, a rozpogodzenia w prognozie mamy dla zachodu kraju. Tylko i wyłącznie. Na zachodzie będzie najcieplej, do 18 stopni. Najchłodniej ma być na południu, stopni 12, a w Tatrach... Czy to jeszcze lato? W Tatrach może dosypać nawet 18 cm śniegu. A napisałem sobie 18 metrów, ale wiadomo, to by już była przesada. Do mistrzostw operatorów pługów śnieżnych, czy odśnieżnych oficjalnie, już można by się szykować, bo tak, są takie zawody. I właśnie o tego typu wyjątkowych mistrzostwach powiemy więcej za kilka minut. A teraz jeszcze raz zaglądamy do kartki z kalendarza.
5: Tak dokładnie 26 lat temu, 22 września 2000 roku, ten dzień był samochodu, był pierwszym dniem bez malucha. Bo wtedy właśnie Fiat Auto Poland kończy produkcję malucha, zjeżdża z taśmy ostatni żółty maluch z serii tak zwanej Happy End, która była wyprodukowana właśnie na koniec. I to taki koniec pewnego etapu w polskiej motoryzacji. Ale mimo to, mimo tego dnia bez samochodu życzę wszystkim kierowcom szerokiej drogi.
2: Panie Marku, umówmy się tak. Maluchem można. Dziś wyjątkowo. Ale poza tym dzień bez samochodu. Teraz INXS w Trójce. New Sensation.

0: In Excess. Sekcja rytmiczna pracuje, a kto tam palcami stukał w kierownicę? Dzisiaj dzień bez samochodu, proszę państwa, przypominamy. Za 22 minuty godzina 7, a państwo dzwonią w sprawie nietypowych mistrzostw.
1: Mistrzostwo świata w pływaniu do tyłu.
0: W pływaniu do tyłu, czyli na grzbiecie, to... No, to by było normalne, więc zakładam, że jest tu jakiś haczyk. Proszę nam powiedzieć więcej o mistrzostwach w pływaniu do tyłu w Krakowie. 2 2 i 7 3. A teraz grupa Hej i Bezruch. To chyba a propos tych mistrzostw z Czarnogóry.

0: A jakich mistrzostw w Czarnogórze, zapytają państwo, a ja mam nadzieję, że państwa zaciekawiłem, tak jak państwo wczoraj, podpowiadając nam nietypowe mistrzostwa, rozbudzili naszą wyobraźnię. Wybraliśmy więc przewodnika, Michała Kowarskiego, a Michał przede wszystkim wsłuchał się w głos w słuchawce.
1: Ja bym chciał tylko poinformować, że ja od 40 lat trenuję do zawodu w Czarnogórze, a tam są zawody w jak najdłuższym przebywaniu w łóżku, nieprzerwanym. Ja na razie jestem ograniczony weekendem, że od piątku od godziny tam 15 do poniedziałku 6 rano, ale miałem okazję trenować za COVID-u, wytrzymałem 11 dni.
2: Trzeba przyznać imponujący wynik, choć do rekordzistów sporo brakuje. Początkowo zawody odbywały się bez możliwości jakiegokolwiek wstawania czy siadania. Rekordzista wytrzymał 60 godzin. W 2023 roku organizatorzy się zlitowali i zezwolili na 10 minut przerwy, co 8 godzin na toaletę. Dodając do tego, że uczestnicy mają nieograniczone przekąski, napoje, dostęp do telefonu, laptopa czy książek, dam państwu 3 sekundy na zgadnięcie, ile rekordzista przeleżał w takich warunkach. 1200 godzin, 50 dni ciągłego leżenia. Przeliczając nagrodę dla zwycięzcy na godziny, wychodzą około 83 eurocenty na godzinę. Z Czarnogóry udajemy się do Finlandii, gdzie co roku organizowane są zawody w noszeniu żon. Żona musi mieć minimum 49 kg wagi. Jeśli nie spełnia tych kryteriów, nakłada się dodatkowy balast. Dystans nie byle jaki, bo 250 metrów. Na trasie na pary czekają drewniane barierki i basen o głębokości metra. Do wygrania równowartość wagi żony w złocistym napoju na bazie chmielu. Techniki noszenia są różne. Niektórzy mężowie decydują się na chwyt strażacki, inni trzymają żonę za nogi, ta zwisa głową w dół, popularnie nazywany chwytem estońskim. Dziewięciokrotny mistrz Taisto Miettinen, mimo tego, że z Finlandii, gustuje w chwycie estońskim właśnie.
3: Miewałem spore problemy zimą. Miałem operację kręgosłupa. Przez 3 miesiące nie mogłem nic robić. W ramach rehabilitacji i zabawy zacząłem nosić małżonkę na plecach i tak już zostało. Mam 61 lat. Jestem chyba najstarszym gościem tutaj.
2: Z zawodów, które o dziwo mogą leczyć kręgosłup, do zawodów, które skutecznie mogą go uszkodzić. Chyba każdy w internecie trafił choć raz na nagranie ludzi spadających z bardzo stromego wzgórza, biegnących za wielką rolką sera. Mowa o Copper Hill Cheese Rolling w hrabstwie Gloucestershire w Anglii. Zawodnicy gonią za 4-kilogramową rolką sera, która może osiągać prędkość nawet 110 km na godzinę. W początkowej fazie wzgórze,
3: choć sensowniej byłoby je nazwać urwiskiem,
2: ma niemal 60 stopni nachylenia. Nic dziwnego, że złamanie i wstrząśnienia mózgu to norma. Wygrywa ten, kto pierwszy minie linię mety na dole wzgórza.
3: Istne szaleństwo. Myślę, że był to mój najlepszy bieg. Nie wiem, jak wyglądałem z dołu, ale pamiętam, jak dostrzegłem Chrisa przede mną. Pomyślałem, że muszę być szybszy, więc przez całą resztę dystansu biegłem prosto.
2: To Tom Kopke, 23-letni Niemiec, który zwyciężył w tegorocznej edycji. Chris, o którym wspomniał, to absolutna legenda zmagań. Chris Anderson, który triumfował na Copper Hill astronomiczne 23 razy. W przeliczeniu na złotówki, wartość sera, który przez te lata udało mu się złapać, to nieco ponad 7000 zł. Mało spektakularne, ale liczy się dobra zabawa.
0: I liczy się kontuzje, bo pewnie tych było wiele. Tematem nietypowych mistrzostw zajął się Michał Kowarski, ale proszę państwa, jest tego więcej. Na przykład już 5 października w Tokio odbędą się pierwsze mistrzostwa świata w spaniu. Zawodnicy będą mieli 90 minut na drzemkę, a organizatorzy za pomocą specjalnych urządzeń pomiarowych sprawdzą szybkość zasypiania, głębokość snu, jego ogólną jakość oraz stabilność. I żeby nie było zbyt łatwo, planują nieco utrudnić drzemki poprzez hałas czy intensywne światło. Ale umówmy się, tak po kawce, z czymś słodkim, do popołudniowego filmu dokumentalnego, a opadlibyśmy, na pewno. Mistrzostwa w spaniu w Japonii, a państwo o jakich nietypowych mistrzostwach słyszeli? 2 2 7 3.

0: Dzwonią państwo w dniu bez samochodu, 2 2 7 3.
1: Dla mnie dzień bez samochodu to jest sobota i niedziela. Proszę mi wierzyć. Ostatni weekend byłem w Szczecinie pociągiem. 3 tygodnie temu byłem w Poznaniu pociągiem. A na co dzień jeżdżę zawodowo samochodem. Także niestety w ten sposób się to u mnie kończy. Ale sobota, niedziela jest dniem bez samochodu. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy. No gdyby weekend jeszcze był z samochodem w przypadku kierowcy zawodowego, to uznałbym to za jakiś syndrom sztokholmski chyba.

0: Mistrzostwa w spaniu, w leżeniu, w noszeniu żon albo w pogoni za serem. Świat zna wiele niedorzecznych, tak, niedorzecznych rywalizacji. Co państwo dopiszą do tej listy i o co chodzi z tym pływaniem do tyłu w Krakowie? Dwie dwójki i siedem trójek, zapraszamy. Za 7:09, panie Piotrze.
1: News albo fake news.
2: Rozszerzenie stołecznej strefy płatnego parkowania na Woli oraz Pradze Południe, a wkrótce Włoch i Mokotowa od kilku dni budzi wiele emocji. Część mieszkańców i internautów przerzuca się argumentami, że wcale nie chodzi o zwiększenie dostępności miejsc postojowych, a wprost o pieniądze. Jak jest naprawdę? To wie nasz gość, magister inżynier Jan Jakiel ze stowarzyszenia SISCOM. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Miasta ustawiają parkomaty i rozszerzają strefę wyłącznie po to, by zarabiać na kierowcach?
3: Nie, absolutnie nie, jest to fake. Pieniądze, które są uzyskiwane w strefie płatnego parkowania, to jest raptem 15% kosztów, jakie ponoszą zarządcy dróg.
2: A co właściwie ma zmienić strefa płatnego parkowania? Ma zwiększyć wpływy do budżetu, czy przede wszystkim sprawić, żeby łatwiej było znaleźć wolne miejsca? Są i takie argumenty.
3: Cena za płatne parkowanie powinna być tak ustawiona, żeby 15% miejsc postojowych było wolnych, żeby ten, kto szuka tego miejsca postojowego, mógł je szybko i łatwo znaleźć, a nie krążył przez 20 minut wokół pożądanego miejsca.
2: Przykład wpisu z portalu społecznościowego. Zabierają nam miejsca parkingowe, a potem każą za nie płacić. Co w tym zdaniu jest faktem, a co fałszywym obrazem działania miasta?
3: To zdanie jest w ogóle wewnętrznie sprzeczne. Zabrali, nie ma, to za to każą płacić. Powiedzmy sobie szczerze, miasto nie zabiera miejsc postojowych. Przykład Warszawy pokazuje, że stara się miasto zachować tyle samo miejsc postojowych, ile było przed wprowadzeniem strefy płatnego parkowania. Jeżeli jakieś miejsca są likwidowane, to wynika to z obowiązujących przepisów i jest podyktowane względami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2: Rozszerzenie strefy może paradoksalnie ułatwić parkowanie, nawet jeśli będzie się wiązało z nowymi opłatami?
3: Tak, jak najbardziej. Zwiększenie rotacji pojazdów czy rezygnacja części kierowców po wprowadzeniu opłat powoduje, że uwalnia się ileś miejsc postojowych dla tych, którzy naprawdę potrzebują dojechać i zaparkować i załatwić swoje sprawy. Więc tutaj zdecydowanie tak.
2: Rozszerzenie strefy budzi zawsze emocje. Jakie najczęściej padają kontrargumenty, a być może i fake newsy?
3: No przede wszystkim, że miasto próbuje zarabiać na wprowadzeniu strefy płatnego parkowania. Miasto odzyskuje raptem 15% kosztów, które ponosi w związku z utrzymaniem i remontami dróg. Jeżeli pada jeszcze zarzut, że przecież płacimy podatki, przecież mamy akcyzę w kosztach benzyny, to jest kolejnych 15%, więc miasto cały czas dokłada do ruchu samochodowego.
2: Na chwilkę zatrzymujemy się. Dziękuję za ten fragment spotkania. Przypomnę, naszym gościem jest magister inżynier Jan Jakiel ze stowarzyszenia SISCOM.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: A za chwilę jedziemy dalej. Całość rozmowy będzie zaparkowana w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake news.
0: Dziękujemy, a państwo dzwonią w sprawie nietypowych mistrzostw.
4: W mojej firmie dzisiaj jest duży audyt i są to po prostu mistrzostwa Górnego Śląska w wywaleniu ściemy.
0: No tak.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik. L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyota w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 22 września, jest siódma. O siódmej w Trójce serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
8: Rosjanie zaatakowali ukraińskie miasta rakietami balistycznymi, Ukraińcy odpowiedzieli dronami.
9: Szkoły dostaną jednolite rekomendacje odnośnie ewakuacji, nie tylko na wypadek zagrożenia ze wschodu.
8: Dziś dzień bez samochodu, dla niektórych dzień jak co dzień.
9: Kolejna niespokojna noc mieszkańców Ukrainy. Rosjanie atakowali rakietami balistycznymi Kijów, Dniepr i Krzywy Róg. Są zabici i ranni.
8: W odpowiedzi Ukraińcy z powietrza uderzyli w rosyjską rafinerię ropy.

0: naftowej w mieście Samara wybuchły pożary.
1: Wzajemne rosyjsko-ukraińskie ataki powietrzne będą tematem dzisiejszych rozmów Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Nowym Jorku.
0: Politycy koalicji rządzącej domagają się wyjaśnień w sprawie płatnych spotkań z prezydentem Karolem Nawrockim. Prywatna fundacja miała za 100 tysięcy dolarów oferować możliwość rozmowy z prezydentem Polski w cztery oczy w ramach wczorajszego Polish American Economic Summit w Nowym Jorku. O szczegółach Michał Makowski.
2: Kancelaria prezydenta twierdzi, że udział w polsko-amerykańskim forum lub spotkanie z prezydentem nie zależy od wpłacania środków finansowych. W tym samym tonie wypowiedział się prezydent Karol Nawrocki.
3: Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
4: To, że różne think tanki czy konferencje próbują zdobyć środki na swoją działalność, to jest rzecz normalna. Pytanie, czy ktoś obiecywał dostęp do prezydenta.
2: Komentuje wicepremier Radosław Sikorski. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz oczekuje działań prokuratury w sprawie ewentualnego powoływania się na wpływy w kancelarii prezydenta.
5: Prokuratura, moim zdaniem, ma obowiązek wyjaśnić, czy taka afera ma miejsce, czy nie ma miejsca.
2: Prokuratura jak dotąd nie wszczęła żadnego postępowania w tej sprawie. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Na wspomniany Bartłomiej Sienkiewicz będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
0: W najbliższym czasie szkoły w całym kraju otrzymają jednolite rekomendacje dotyczące ewakuacji w sytuacjach zagrożenia. To pokłosie wydarzeń z 17 września, gdy w związku z zagrożeniem powietrznym mieszkańcy dwóch województw usłyszeli syreny alarmowe, a pojedyncze szkoły zamiast ewakuować uczniów nakazały rodzicom odbiór dzieci.
1: Szefowa resortu edukacji zapowiedziała wtedy stworzenie jednakowych wytycznych dla każdej szkoły, choć jak przypomina rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca, już teraz szkoły mają jasne procedury ewakuacyjne.
6: Każda szkoła musi mieć procedury ewakuacji, niezależnie od rodzaju zagrożenia. To może być zagrożenie powodzią, może być to zagrożenie pożarem, może być to zagrożenie takie, o jakim mówiliśmy 17 września, czyli zagrożenie atakiem z powietrza. Te procedury w szkołach są, one są na pewno aktualizowane. Jesteśmy w stałym kontakcie z kuratoriami.
0: Na początku roku szkolnego placówki przeprowadzają także próbne ewakuacje związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
1: Państwa arabskie potępiają niedzielny szturm na meczet Al-Aqsa we wschodniej Jerozolimie. Uczestniczyło w nim tysiące osób ochranianych przez izraelską policję, a przewodniczył im minister bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela Itamar Ben-Gwir.
0: Zgodnie z porozumieniem obowiązującym od 1967 roku w tym jednym z najświętszych miejsc islamu mogą się modlić jedynie muzułmanie.
7: Liga Państw Arabskich nazwała szturm rażącym pogwałceniem prawa międzynarodowego, złamaniem nienaruszalności miejsc świętych, a także niebezpieczną eskalacją i niedopuszczalną prowokacją wobec muzułmanów na całym świecie. W ostatnich miesiącach nasilają się naloty na meczet, zwłaszcza w okresie świąt żydowskich. Od niedzieli do poniedziałku w Izraelu świętowano Jom Kippur, Dzień Pojednania. Jednym z prominentnych uczestników tych nalotów jest minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben-Gwir, który uczestniczył także w niedzielnej prowokacji. Ben-Gwir jest ministrem, któremu podlega izraelska policja. Jej funkcjonariusze też byli obecni na terenie meczetu, ale ochraniali uczestników szturmu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Zostaw auto w domu. Z okazji Dnia bez samochodu dziś w wielu miastach komunikacja miejska jest bezpłatna. Jaki środek transportu wybrali mieszkańcy Wrocławia, sprawdzał Mateusz Czmiel.
8: Chyba raczej nie, bo mam służbowy samochód, jest on mi potrzebny do pracy, także chyba nie.
9: Po prostu przesiadam się na rower.
0: A jak się jeździ rowerem po Wrocławiu?
9: Bardzo dobrze. Trzeba powiedzieć, że tyle ścieżek jest, że można spokojnie jeździć.
0: A dlaczego rower, a nie komunikacja miejska na przykład?
9: To jest dla poprawy fizycznej sprawności. No. Tam się jedzie, siedzi się albo się stoi, a tu w ramach gimnastyki.
10: Rower. Ja mam dosyć daleko do pracy, więc jeżdżę komunikacją miejską, ale jakbym miała bliżej, to rower. Na pewno, zdecydowanie.
0: Ale na rowerze też się siedzi. Dzień bez samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności.
1: To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Jest 7.05, to czas na sport w studiu Norbert Michalak.
13: Dzień dobry. 16 dni na walizkach, 4 hotele i aż 5 różnych obiektów. Piłkarska reprezentacja Polski rusza w prawdziwy maraton. Przed Katarowiczami wyjątkowo intensywne zgrupowanie. 4 starcia z 3 wymagającymi rywalami oraz ciągłe podróże na trasie Warszawa-Sztokholm, Modlin, Sochocin, Zenica. Mimo tak intensywnego czasu z powołania i szansy debiutu w reprezentacji cieszy się obrońca Lecha Poznań Wojciech Mońka.
14: Na pewno jest to dla mnie coś nowego. Nie wiem, jak mam to opisać. Cieszę się po prostu, że jest tyle ludzi i

0: i czekają na mnie. Liczę na to, żeby wyciągnąć ze siebie jak najwięcej doświadczenia z tego okresu i żeby mimo wszystko zadebiutować w reprezentacji.
1: Być może szansa będzie już w piątek. Polacy w Warszawie w meczu Ligi Narodów zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Emocji z pewnością nie zabraknie dziś późnym popołudniem. Polscy siatkarze zagrają z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy.

0: parowej, także na to się przygotowaliśmy.
1: Mecz Polska-Niemcy w Sofii o 18. Ze zmiennym szczęściem na Mistrzostwach Europy również w Sofii boksuje polska reprezentacja. Z turnieju odpadły już jedna z bardziej doświadczonych w kadrze Aneta Rygielska oraz wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta. Z kolei swoje walki w 1/8 finału wygrali panowie Paweł Brach, Michał Pierzchała i Mateusz Urban.
2: Wtorek będzie na ogół pochmurny i deszczowy. Rozpogodzenia możliwe dziś będą na zachodzie kraju i to na zachodzie dziś będzie najcieplej do 18 stopni Celsjusza, w centrum i na wschodzie do 15, na południu 12. W centrum i na południu Polski proszę się przygotować na solidne lanie deszczem, a w Tatrach i wysoko w Beskidach może sypnąć śniegiem. W Tatrach dosypie nawet 18 cm.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Żegnamy reklamy.
2: Już prawie 8 po siódmej.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Mistrzostwa w noszeniu żon, mistrzostwa w pogoni za serem, także takie w spaniu, różne dziwne zawody widział świat. A my jeszcze przed ósmą powiemy o polskich przykładach nietypowych mistrzostw, choć i Państwa zachęcamy do ich zgłaszania.
6: Bardzo ciekawych mistrzostw świata co roku odbywają się w Krakowie, mistrzostwa świata w pływaniu do tyłu.
2: No właśnie, tylko o co chodzi z tym pływaniem do tyłu? Halo, halo, czy słyszy nas Kraków? Dwie dwójki i siedem trójek. Tak, można zrobić głośniej. To Pearl Jam i Even Flow. 8,5 minuty po siódmej.

0: Dziś 22 września, czyli Dzień bez samochodu. Akcja ma zachęcać zagorzałych zmotoryzowanych do przemyślenia swoich nawyków i być może częstszego korzystania z komunikacji zbiorowej, tramwajów, autobusów, kolei czy metra. To sprawdźmy więc, czy kierowcy zamierzają ten dzień należycie obchodzić.
1: Zamierza pani wysiąść z auta i skorzystać z transportu publicznego?
2: Oj nie, ja mieszkam poza Warszawą, nie mam dobrego połączenia.
3: Tak, jutro akurat planuję nie jeździć.
4: Nie.
1: A dlaczego?
4: Dlatego, że nie zdążę transportem i za dużo mam rzeczy.
2: Jeżeli miałabym bardzo regularne godziny pracy, to bez problemu dojechałabym pociągiem. Ale musiałabym bardzo precyzyjnie o określonej godzinie zaczynać, o określonej godzinie wyjść z domu i o określonej godzinie wrócić, bo pociągi mam tylko w pewnym przedziale czasu w godzinach szczytu rano i po południu.
3: W godzinach popołudniowych mogę wsiąść w metro i dojechać tam, gdzie chcę.
1: To się bardziej kalkuluje?
3: Myślę, że w dzisiejszych czasach tak, zwłaszcza w ostatnich dniach. Tanio nie jest, paliwo jest drogie.
2: Akurat nie mam tego dylematu, to mnie tak mocno nie boli, dlatego że mam auto na gaz.
3: Generalnie dużo chodzę i jeśli tylko mogę, to korzystam z transportu albo wręcz idę na piechotę, tak? Można przejść dwa przystanki, nie korzystając z auta, ani nawet ze środków komunikacji miejskiej. Ale ja rozumiem, że czasem ludzie nie mogą. Natomiast ze świadomością myślę, że jest dużo większa niż jeszcze parę lat temu.
0: Te głosy zebrał Kuba Witkowski wczoraj, a państwo świętują dzisiejszy dzień bez samochodu? Oczywiście zasady darmowych przejazdów trzeba sprawdzać u siebie lokalnie, ale na przykład w Łodzi wystarczy dziś dowód rejestracyjny samochodu, by komunikacja publiczna stała się darmowa, czary mary. No i jeszcze można zabrać ze sobą tyle osób, ile według dowodu ma w pojemności auto. I one też przejadą darmowo. To świętujemy czy nie? Dwie dwójki i siedem trójek, a za chwilę kilka słów o tym, czy dzień bez samochodu może być dobry dla portfela. Teraz piosenka dnia. To Miley Cyrus i Let's Get Married.

0: Miley Cyrus, Let's Get Married w Trójce. Ta piosenka będzie dziś powracać na naszej antenie. Olej napędowy z dziewiątką z przodu, 95 po prawie lub nieco powyżej 8 zł. Ceny na stacjach paliw sprawiają, że dzień bez samochodu wydaje się nieco bardziej kuszący niż zwykle. Muszą państwo przyznać. Pytanie, czy rezygnacja z auta to rzeczywiście oszczędność, albo jak duża to oszczędność? O poranku w Trójce witam profesora Łukasza Mamicę z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: To ile możemy zaoszczędzić, rezygnując z samochodu w tym dniu bez samochodu, gdy komunikacja publiczna jest dla kierowców darmowa?
1: W krótkim terminie takiego jednego dnia to oczywiście te oszczędności nie są duże i to nie jest, no bo to jest kwestia tych biletów, za które musimy zapłacić. Natomiast oszczędności pojawiają się w dłuższej perspektywie, czyli tutaj ten dzień ma nas zachęcić do tego, żebyśmy dokonali trwałej zmiany naszych nawyków. No i wtedy to już są, no, w zależności od trasy, którą pokonujemy każdego dnia, ale to już są no, setki złotych miesięcznie, jeżeli porównamy ten najtańszy bilet okresowy no, w stosunku do tego, co wydajemy na paliwo, ale nie tylko na paliwo, bo to jest tak samo kwestia amortyzacji samochodów i tutaj już te kwoty no, są znacznie wyższe.
0: Czyli mówimy o setkach złotych w skali miesięcznej, ale setkach złotych, które no, de facto są dla nas kosztem za wygodę. Wielu kierowców podkreśla to, że samochodem jest po prostu wygodniej. Czy ekonomia coś mówi na ten temat?
1: No to z tą wygodą też należy trochę uważać w tym sensie, że nawet korzystanie z komunikacji publicznej wymusza niejako pewną formę ruchu. Tak? Osoby, które tylko przemieszczają się z punktu do punktu samochodem, nie wykonują tego ruchu, czyli de facto będą miały no, konsekwencje takie zdrowotne w tym zakresie. Więc ta wygoda.
0: A te znów możemy przeliczyć na pieniądze i to całkiem poważne w tym kraju.
1: Oczywiście, to jest problem też nadwagi, którą mamy, to jest kwestia zanieczyszczenia środowiska, więc to są bardzo takie długofalowe konsekwencje, które są związane z no, formą, z trybem życia. Więc ten dzień dla samochodu jest takim moim zdaniem momentem, kiedy powinniśmy sobie uświadomić, po co to robimy, tak? Bo to nie jest, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, pieniądze są tylko jednym z tych elementów, które tutaj mają znaczenie.
0: To co dodajemy oprócz zdrowia?
1: No, na pewno trzeba dodać kwestie klimatyczne, tak? Pamiętają państwo to bardzo gorące lato, mamy suszę hydrologiczną. To wszystko jest spowodowane ilością dwutlenku.

0: dwutlenku węgla, który jest w atmosferze i który zatrzymuje to ciepło na Ziemi od początku rewolucji przemysłowej, kiedy spalamy paliwa, czyli to są koszty, które ponosimy właśnie dlatego, że spalamy. A transport indywidualny jest tym elementem, który stosunkowo łatwo możemy ograniczyć poprzez zmianę nawyków, tak? Czyli przejście na rower, przejście na komunikację publiczną, więcej spacerów. No to są te rozwiązania, które dają możliwość takiego realnego wpływu i też poczucia, że możemy coś zrobić w tym zakresie.
1: Profesor Łukasz Mamica z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Łączach Trójki. Panie profesorze, ale to podróżowanie indywidualne samochodem, to do którego dziś akcja Dzień Bez Samochodu, do rezygnacji, z którego Dzień Bez Samochodu ma zachęcić, to także stanie w korkach. Czy da się jakoś przeliczyć na zyski, straty finansowe właśnie to, że na przykład godzinę jedzie się z przedmieść Warszawy do centrum Warszawy albo z przedmieść Łodzi do centrum Łodzi zamiast kilkunastu minut komunikacją publiczną?
0: Oczywiście tutaj też takim najprostszym sposobem jest popatrzenie, ile kosztuje godzina pracy każdego z nas. Tak? A więc to łatwo sobie wtedy wyobrazić, że ten pracownik, który musi przejechać z punktu A do punktu B, on po prostu mógłby wykonywać swoją pracę, tak? A więc firma mogłaby tutaj zaoszczędzić. Więc to są te korzyści, o których pan rektor wspomniał, dotyczące nas wszystkich. Czyli to, jeżeli rezygnuję z przejazdu samochodem, to oznacza też, że wzmacniam gospodarkę, no bo te czasy przejazdów po prostu spadają. I to jest zresztą też powód, dlaczego na całym świecie dopłaca się do komunikacji publicznej w takim prostym rozumieniu. Czyli płacimy, utrzymujemy tą komunikację, ale robimy to dlatego, że te korzyści społeczne są zdecydowanie wyższe. Czyli takie właśnie krótszy czas dojazdu, mniejsze zanieczyszczenie, to jest kwestia też zanieczyszczenia hałasem, o którym ostatnio coraz więcej mówimy, gdzie wzrasta świadomość, więc no, to są po prostu, inaczej mówiąc, płacimy, jeżeli nie dokonujemy tej zmiany, to płacimy w różnych obszarach i gospodarczych, i środowiskowych, i zdrowotnych, więc każde takie działanie, no jest tutaj, ta zmiana nawyku jest jak najbardziej pożądana.
1: Takie są argumenty profesora Łukasza Mamicy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Oczywiście decyzję zostawiamy państwu, ale przypominamy, dziś dzień bez samochodu. Okazja do tego, by na przykład z dowodem rejestracyjnym w wielu miastach w Polsce podróżować komunikacją publiczną za darmo. Panie profesorze, bardzo dziękuję za te poranne wyjaśnienia.
0: Ja również za to dziękuję spotkanie. Skorzystam z komunikacji publicznej, zresztą robię to codziennie.
1: Tego, proszę bardzo. I idzie także przykład od pana profesora. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Życzę dobrego dnia bez samochodu. A to Krzysztof Zalewski, tak, tak. Mamy już prawie 25 minut po 7:00.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Ludzie w podróży w Trójce.
6: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska Białej.
7: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
6: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Audycja już do odsłuchania na stronie Trójki i na polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Obszańska.
8: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
0: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7.30. A w skrócie serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
16: Jeśli prezydent Trump zastosuje nową ustawę sankcyjną, może doprowadzić do honorowego zakończenia wojny w Ukrainie, powiedział w Nowym Jorku wicepremier, szef MSZ. Radosław Sikorski zobowiązał się, że jeśli to zrobi, nominuje Donalda Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla. Ustawa Lindsey'a Grahama, podpisana przez prezydenta USA, daje mu możliwość nałożenia dodatkowych sankcji i ceł w wysokości do 100% na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz. Korea Północna poinformowała o udanym teście ultranowoczesnego uzbrojenia. Przywódca reżimu Kim Jong-un oświadczył, że nowa technologia przyprawi wrogów o ból głowy. Eksperci podejrzewają, że

0: testowano nowe pociski hipersoniczne. W ocenie mediów działania reżimu na krótko przed dzisiejszą debatą w ONZ i czwartkowym spotkaniem prezydenta USA z przywódcą Chin mogą być sygnałem dla amerykańskiej administracji, że Pjongjang nie rezygnuje ze zbrojeń. Coraz więcej drogowskazów znika z tatrzańskich szlaków. Turyści je zabierają, niszczą albo oblepiają naklejkami. Park wymienia średnio 100 tablic rocznie. Najczęściej do dewastacji dochodzi w popularnych miejscach, mówi Jakub Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Brak takiego kierunkowskazu, zalepienie jego nazwy bądź też kierunku powoduje to, że może dojść do pobłądzeń, co w konsekwencji może być też śmiertelne. Prosimy o to, aby tych kierunkowskazów nie niszczyć, nie zalepiać, nie dotykać, bo one są po to, żeby pokazywać i nie trzeba robić sobie zdjęcia. Mamy też takie pojedyncze przypadki, co zauważyliśmy, że osoby sobie wychodzą na taki słup, gdzie są kierunkowskazy i robią sobie pamiątkowe zdjęcie.
0: No właśnie, żebyśmy tak doceniali kierunkowskazy podczas dni z samochodem. Kolejny serwis Trójca o 8.
2: To możemy się umówić, że zawsze, gdy będzie piosenka Meli Koteluk z tym fragmentem pierwszym zjazdem z ronda zjedź, to będziemy przypominać o kierunkowskazach. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam. Płace w przedsiębiorstwach rosną, choć wolniej niż oczekiwano, a zatrudnienie stabilnie spada. W sierpniu zmniejszyło się o niecały procent, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego.
4: Redukcję liczby etatów obserwujemy w zdecydowanej większości branż. Najsilniejsza ona jest w górnictwie, natomiast mamy tylko kilka wyjątków, w których zatrudnienie rośnie. No i w tych wyjątkach cały czas utrzymują się przede wszystkim branże usługowe.
3: Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach wyniosło w sierpniu 9259 zł i 54 grosze, a to oznacza, że wzrosło w skali roku o 5,6%. Czechy i Niemcy będą wspierać kierowców z powodu wysokich cen paliw. Przez cały październik w Czechach będzie ustalana cena maksymalna. W Niemczech z kolei z początkiem następnego miesiąca zacznie obowiązywać obniżka podatku energetycznego od benzyny i oleju napędowego, dzięki której paliwa powinny potanieć o mniej więcej 17 eurocentów na litrze. Tylko co siódmy pracownik w dużym mieście może zaparkować pod biurem. Ograniczona liczba miejsc postojowych skutecznie zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej. A jak mówi Jerzy Węglarz, analityk firmy BNM, zachęcają do tego także koszty.
5: Firmy, które wynajmują miejsca dla swoich pracowników, muszą się liczyć z kosztem średnio około 300-400 zł miesięcznie za miejsce w garażu podziemnym. Nieco tańsze są miejsca naziemne. Najdroższe miejsca parkingowe w centrum Warszawy kosztują nawet 1000 zł miesięcznie za jedno miejsce.
3: Jak podaje GUS, w miastach, w których liczba ludności przekracza 500 tysięcy, z komunikacji miejskiej korzysta ponad 90% gospodarstw domowych. A dziś oprócz dnia bez samochodu mamy też dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę. Dolar kosztuje 3,78 zł, a euro 4,34.
2: I ćwiczyłaś?
3: Jeszcze nie.
2: Jeszcze nie, dopiero przejdziemy
3: dzień
2: do świętowania.
3: Się zaczyna.
2: Rozumiem, rozumiem, ale wiadomo, trening czyni mistrza, także proszę próbować. Dziś będzie na ogół pochmurno i deszczowo, bo można zostać pod dachem, przed lustrem właśnie. Rozpogodzenia możliwe na zachodzie kraju i to na zachodzie będzie najcieplej do 18 stopni, najchłodniej na południu 12 i też na południu i w centrum kraju dziś najwięcej deszczu, przy czym w Tatrach i Beskidach może sypnąć śniegiem, w Tatrach nawet do 18 centymetrów. Dziś dzień bez samochodu, a państwo dzwonią. 2 2 i 7 3.
6: Wczoraj mi się zdarzyła taka przygoda, że zepsuło mi się auto, kiedy wyruszałem do pracy i niestety z mojego miasta do miasta obok, gdzie jest około 10-15 kilometrów, musiałem wziąć taksówkę. Także tak wygląda komunikacja między miastami.
2: A i to jest bez wątpienia ważny aspekt całej tej sprawy, o którym też w Trójce będziemy mówić i mówimy często. Wykluczenie komunikacyjne. Ale dziś dzień bez samochodu, może warto jednak dać szansę komunikacji publicznej.
7: A ja mam dzień bez samochodu, bo mam dwie nogi w gipsie. Pozdrawiam i nie polecam.
2: To my też nie polecamy. Życzymy zdrowia i szybkiego powrotu do pełni formy i dochodzenia na przystanek. No przecież o tym dziś mówimy. 24 minuty do godziny 8, tu Trójka i audycja poranna. Teraz Depeche Mode, a za chwilę przejdziemy do nietypowych mistrzostw, na które można się natknąć w Polsce.

0: Nietypowe, a może i niedorzeczne nawet, zawody organizowane są także w Polsce.
1: Bardzo ciekawych mistrzostw świata co roku odbywają się w Krakowie, mistrzostwa świata w pływaniu do tyłu.
0: Tylko o co chodzi z tym pływaniem do tyłu?
2: Ja myślę, że chodzi o z tym pływaniem do tyłu, to znaczy oni pływają do przodu, ale tyłem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Do przodu, ale... A to wciąż są domysły. Poproszę o konkrety, 2, 2 i 7 trójek.
3: Zapraszamy do trójki.
0: Przed godziną opowiadaliśmy Państwu o nietypowych zmaganiach na świecie. Było słów kilka o gonieniu za serem, o noszeniu żon na czas, czy też o leżeniu w łóżku. Kto najdłużej? Jeden ze słuchaczy podzielił się refleksją, że zdarza mu się ćwiczyć do zawodów w najdłuższym leżeniu w Czarnogórze. Trzymamy kciuki, ale trójkowi słuchacze nie zawodzą i donoszą, że w Polsce również mamy nietypowe zmagania.
4: W Jąkowie pod Olsztynem odbywają się Mistrzostwa Świata w rzucie młotkiem do telewizora. Coroczne zawody i naprawdę są bardzo fantastyczne, rozgrywane od wielu lat.
5: Tu niestety muszę pana i państwa rozczarować. Ostatnia edycja odbyła się w 2014 roku. Z kolei w 2013 roku miała miejsce ostatnia edycja wyścigów na muszlach klozetowych w Rabczańskim Parku Edukacji i Rozrywki.
6: Start!
5: Tak o zawodach w 2010 roku na antenie czwórki opowiadał Piotr Wiecha, naczelny kontroler do spraw klozetowych.
7: Ani nie spuścimy tutaj wody, ani nie zrobimy tego, co zwykle się robi na muszlach. Nie poczytamy też gazety, bo klozety jadą, więc lepiej się skoncentrować na zakręcie niż na literaturze. Klozety mają kierownicę i manetkę, tego nie ma zwykły klozet. Mają kółka, no a tak poza tym, no to jest deska, jest ceramiczna muszla i klozety jadą.
5: Na szczęście mamy w Polsce jeszcze wiele innych, wspaniałych, nietypowych zmagań.

0: tym roku odbyła się 29. edycja Pływania na byle czym w Augustowie.
1: No i potem jeszcze stroboskopy, lasery i pływająca ściana eventowa. I żeby nie było żadnych wątpliwości, to tam statuetka pewnie Oscara też się gdzieś pojawia.
0: Relacjonował Grzegorz Kujałowicz z Radia Białystok. 16 pływadeł, w większości wykonanych z materiałów z recyklingu. Co roku pod koniec lipca do Augustowa zjeżdżają tysiące ludzi z całej Polski, by intrygujące konstrukcje podziwiać. Co roku wciąż można się wybrać na Mistrzostwa Świata w pławianiu bursztynu w Jantarze, czy Mistrzostwa Świata w rzucie beretem w Krotoszynie. Wczoraj dowiedziałem się, że podobno w Ciechanowie nie mawia się rzut beretem, a rzut mokrym beretem. Podobno mokry dalej lata, choć to w Krotoszynie mogłoby spowodować dyskwalifikację. I bez wcześniejszego zamoczenia beretu, rekordzista w 2000 roku był w stanie beretem rzucić na imponującą odległość 40 metrów i 98 centymetrów.
2: Opowiadał Michał Kowarski, a Karolina Gonet zakrzyknęła, a może my coś takiego zrobimy? Co w słuchawkach usłyszałem wyjątkowo wyraźnie. No czemu nie? Czemu nie, proszę państwa? Może właśnie jako trójka zorganizujemy jakieś nietypowe mistrzostwa? Może mają państwo pomysł, w czym mogłyby to być mistrzostwa? 22 i 7 trójek. Oczywiście, ten numer obowiązuje, a teraz Morcheeba i Be Yourself za 18 minut 8.

0: I to jest konkretny gość. Taki komentarz na Facebooku Trójki mamy pod postem zapowiadającym dzisiejszą rozmowę bez uników. Kto będzie tym konkretnym gościem? Renato?
1: Dzień dobry. Renata Grochal. Dzisiaj studio przy Myśliwieckiej odwiedzi Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, współtwórca Ośrodka Studiów Wschodnich, były minister kultury. Dużo tych funkcji. Będziemy rozmawiać między innymi o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, ale też o tym, co się dzieje w Europie, o wyborach landowych w Niemczech. AfD rośnie w siłę, Alternatywa dla Niemiec, skrajnie prawicowa partia, słabną partię tradycyjne CDU w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim nie weszło do parlamentu landowego, do Landtagu. Zobaczymy, jaką prognozę ma Bartłomiej Sienkiewicz, czy to oznacza...

0: oznacza, że Niemcy są zagrożone prawicowym populizmem. Dlaczego tak się dzieje? Ale porozmawiamy też o tym, co w Polsce, o tym, czy naprawdę można kupić prezydenta za 100 000 dolarów.
1: To kontrowersyjne pytania, ale padną o 8:13.
0: Serdecznie zapraszam.

0: komety i najważniejsza podróż w trójce. A państwo dzwonią, 2 2 7 3.
1: A ja jestem weterynarzem i jeżdżę od krówki do krówki. Muszę was przeprosić, ale rowerem nie będę jeździł. Lubię biegać, więc jeżeli będzie coś blisko, to obiecuję, pobiegnę.
0: O, proszę, taka deklaracja. Trzymamy się, oczywiście pozdrawiamy. Taka deklaracja w dniu bez samochodu. Trzymamy też za słowo. 11 minut jeszcze do godziny 8. Teraz Kuba Ambrożewski.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Soul Asylum, Runaway Train.

Zaryzykowałbym stwierdzenie, że to była najważniejsza rzecz, jaka wydarzyła się w historii MTV. Mówi twórca tej piosenki i wyjątkowo nie jest to dowód na jego megalomanię. Stoją za tym bowiem konkretne argumenty, ale zacznijmy od początku. Grupa Soul Asylum powstała na początku lat 80. w tak zwanych Twin Cities, czyli Minneapolis i St. Paul, jednym z pionierskich ośrodków amerykańskiego punk rocka i hardcore'u. Wszak to właśnie stamtąd wywodzą się legendarne grupy Husker Du, The Replacements. Zespół dowodzony przez Dave'a Pernera przez wiele lat próbował pójść w ich ślady, ale bez powodzenia, aż przyszedł początek lat 90. i wraz z pojawieniem się Nirwany eksplodowała moda na rock alternatywny. Zespół, na którego czele stał długowłosy blondyn, czyli wspomniany Perner, z dnia na dzień znalazł więc swoje miejsce w stacji MTV. Wydatnie pomógł w tym jeden z singli, Runaway Train, w którym Perner sięgnął po gitarę akustyczną i bardzo szybko przekuł w piosenkę swój wyjątkowo mroczny nastrój. Wokalista w tym czasie był przygnębiony częściową utratą słuchu. Stąd w tekście słowa o dzwonieniu do przyjaciela w środku nocy i metafora rozpędzonego pociągu symbolizująca tu depresję. Perner wspomina, że

0: Gdy zaprezentował utwór kolegom z zespołu i wytwórni, spotkał się z nieznaną mu wcześniej bardzo żywą reakcją. W piosence ewidentnie było coś wyjątkowego. Dopiero później Dave zdał sobie sprawę, że skomponował prawdziwy przebój. Mimo że napisanie go było bardzo proste, to już praca w studiu wyglądała zgoła inaczej. Producent Michael Beinhorn zmusił Pernera do zaśpiewania Runaway Train około 100 razy. To wszystko nie może się jednak równać z wpływem, jaki wywarł teledysk do utworu. Reżyser Tony Kaye wpadł bowiem na niecodzienny pomysł, aby wideo wykorzystać jako platformę do poszukiwania zaginionych dzieci i nastolatków. Wytwórnia początkowo była temu przeciwna. Teledysk ma promować płytę, a nie wypełniać misję społeczną. Zespół postawił jednak na swoim. W klipie pojawiły się więc zdjęcia zaginionych dzieci, a na końcu komunikat. Jeśli widziałeś któreś z tych dzieci albo jesteś jednym z nich, zadzwoń pod ten numer. I co najlepsze, ten pomysł okazał się skuteczny. Spośród 36 poszukiwanych osób udało się odnaleźć aż 21 dzieci.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: No, ważny to przebój w historii muzyki. W dniu bez samochodu wsiadamy do pociągu. Byle jakiego. Za 7,5 minuty 8.

0: bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 22 września. Jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
14: Mają czas do północy. W Brukseli spotkanie ostatniej szansy w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję.
15: Proces Sebastiana M. w sprawie tragicznego wypadku na A1 wchodzi w końcową fazę. Zostały już tylko umowy końcowe.
14: Pod koniec tygodnia w aptekach pojawią się szczepionki przeciwko COVID.
15: W Brukseli rozpoczyna się spotkanie ostatniej szansy w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. Do północy mija termin na decyzję. Chodzi o tak zwaną czarną unijną listę z zakazem wjazdu do krajów wspólnoty i zablokowanymi aktywami w Europie.
14: Wczoraj ambasadorom państw członkowskich nie udało się osiągnąć porozumienia, a sprzeciw wzbudził pomysł wykreślenia z listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów.
16: Wydawało się, że kompromis, chociaż trudny, jest na wyciągnięcie ręki. Dwóch oligarchów zostanie wykreślonych, za to sankcje zostaną przedłużone aż na 3 lata. Irlandzka prezydencja rozpoczęła nawet procedurę pisemną zatwierdzającą przedłużenie sankcji, ale jak wynika z moich informacji, zastrzeżenia zgłosiła Łotwa. Niezadowolonych krajów jest natomiast więcej. Uważają one, że w czasie, kiedy Rosja nasila ataki na Ukrainę, nie można łagodzić sankcji. Zaczyna się więc walka z czasem.

0: Jeśli do północy nie będzie porozumienia, wtedy prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji otrzyma ponownie dostęp do swych zamrożonych aktywów w Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Prezydent USA Donald Trump spotka się dziś z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
2: Minister Spraw Zagranicznych Polski Radosław Sikorski mówi, że drogą do pokoju w konflikcie jest silne wsparcie Ukrainy przez Stany Zjednoczone.
3: Dopiero gdy Putin uzna, że nie jest w stanie wygrać tej wojny po akceptowalnym koszcie, stanie się bardziej wrażliwy na oferty Ukrainy zawieszenia broni i negocjacji pokojowych.
1: Radosław Sikorski jest w Nowym Jorku, aby wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Jest tam też prezydent. Karol Nawrocki dotarł do Stanów Zjednoczonych w piątek.
2: Proces Sebastiana M. w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Piotrkowem wchodzi w końcową fazę. Przewód sądowy został zamknięty, a oskarżonemu przedłużono tymczasowy areszt. Wczorajsza rozprawa przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwała przeszło 9 godzin.
4: Kolejnym etapem mają być mowy końcowe. Prokuratura ocenia zgromadzony materiał dowodowy jako pełny i jednoznaczny, mówi Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
5: Prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
4: Strona oskarżona nadal kwestionuje część ustaleń ekspertów, mówi obrońca Sebastiana M. Katarzyna Hebda.
6: Z naszego punktu widzenia najważniejszą kwestią, która nie została w dniu dzisiejszym rozwiana, była kwestia drogi hamowania.
4: Pełnomocnik pokrzywdzonych, mecenas Łukasz Kowalski, podkreśla, że biegli wskazywali na prędkość samochodu przekraczającą 300 km na godzinę.
7: Samochód przy starcie ma 300, no to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał.
4: Oskarżonemu przedłużono także tymczasowy areszt do 1 lutego przyszłego roku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
1: W wypadku 3 lata temu zginęła 3-osobowa rodzina ze Śląska. Sebastianowi M. za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Już ponad 230 tysięcy osób zaszczepiło się przeciwko grypie przed nadchodzącym sezonem infekcyjnym. Szczepionki są dostępne w aptekach i punktach szczepień.
1: Pod koniec tygodnia w aptekach powinna się pojawić również szczepionka przeciwko COVID. Jest dostosowana do obecnie występującego wariantu Omikron, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
8: Mamy cały czas od już 2022 roku wirus podtyp Omikron, tyle tylko, że on cały czas mutuje. Dlatego szczepionki co roku muszą być de facto aktualizowane, ponieważ jest tak duża zmiana genetyczna w wirusie, że potrzebujemy modyfikować szczepionkę. Być może doczekamy się szczepionki mniej wrażliwej na mutacje, ale to wciąż jest sfera badań klinicznych.
1: Szczepienie przeciwko COVID jest bezpłatne dla wszystkich grup wiekowych, nie obowiązują już e-skierowania.
2: Rekrutowanie kobiet do agencji towarzyskich w krajach arabskich nie było przeszkodą, by dostać się do Landtagu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, podobnie jak związki z zakazanym ruchem identytaryzmu.
1: Po niedzielnych wyborach do parlamentów dwóch landów kontrowersyjne wprowadziła zarówno AfD, jak i skrajna lewica.
9: Zapowiedź wywłaszczenia firm z branży nieruchomości głoszona przez liderkę skrajnej lewicy w stolicy Niemiec brzmi kontrowersyjnie, ale dała partii zwycięstwo w Berlinie. Elif Erlp musiała się jednak tłumaczyć z obecności przestępców na wieczorze wyborczym i antysemitów w partyjnych szeregach. Na wiecach Die Linke standardowo wznoszone są propalestyńskie okrzyki. Problem stanowią towarzyszące im antyżydowskie hasła. Emocje budzą też posłowie AfD w Landtagu Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Trzech z nich nie kryje współpracy z identytarystami. Zarzuty dyskryminacji rasowej i przemocy sprawiły, że ruch został zakazany we Francji, jest obserwowany przez służby Austrii i Niemiec. Jego liderzy nie mogą wjeżdżać do Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. Kolejna posłanka zatrudniała kobiety w agencjach na Półwyspie Arabskim. Wśród strategów partii w Landzie jest aktywny neonazista. Część biur poselskich AfD obsługuje Rosjanka, kontaktująca się z wyborcami przez maila z rosyjską domeną w adresie. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Ósma pięć to czas na sport. Norbert Michalak.
12: Znamy komplet ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarzy. Najlepszą ósemkę turnieju uzupełnili Belgowie oraz Słoweńcy. Belgowie pokonali Czechów 3-1, a Słoweńcy rozprawili się z Serbami, wygrywając 3-0. Drużyna z Bałkanów powalczyła tylko w ostatnim secie. Dwie poprzednie partie przegrała odpowiednio do 14 i 13. Dziś oczy polskich kibiców będą zwrócone oczywiście na ćwierćfinał, w którym Polacy zagrają z Niemcami, mówi rozgrywający kadry Jan Firlej.
13: Uczula nas trener bardzo na to, żebyśmy byli skupieni non-stop, bo na pewno będą walczyć do końca. Myślę, że paradoksalnie lekko osłabieni kontuzjami, ale dzięki temu, nie wiem czy można powiedzieć, ale trochę chyba luźniejsi i tacy grający z dużą dozą ryzyka. Także spodziewam się bardzo ciężkiego spotkania.
12: Mecz Polska-Niemcy o 18. Maja Chwalińska wraca na zwycięską ścieżkę.

0: Nasza tenisistka awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Na inaugurację Polka pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową 6-4, 6-2. Grę naszej reprezentantki ocenia trener tenisa Paweł Ostrowski.
1: Oczywiście ja przewiduję, że będzie na pewno jakiś mały spadek, potem znowu pójdzie do góry, ale najważniejsze, że tam jest, że gra, że

0: Kielcach kibice Szczepiorniaka mają powody do zadowolenia. Industria pewnie wygrała pierwszy mecz w sezonie ligowym przed własną publicznością. Pokonała pewnie 39-22 MMTS Kwidzyn. MVP spotkania został białoruski rozgrywający Kirył Rabczyński, który rzucił 6 bramek.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Panie Maćku, wygramy z tymi Niemcami? O, jakaś niepewna godzina z prysznicem. Myślałem, że niepewna mina. Dobrze, czyli zwycięstwo Polaków pewne, skoro tak mówi Maciek Załęcki. Mecz o 18:00, o tej porze.
3: Tak?
2: Tak, no chyba o to chodzi. O tej porze, czyli o 18:00, powinno być słonecznie na zachodzie kraju, w centrum i na południu, i na wschodzie może wtedy padać. Szklana pogoda, a w telewizorach mecz. Dziś najcieplej będzie na zachodzie Polski do 18 stopni Celsjusza, najchłodniej na południu do 12. I uwaga, w Tatrach może dziś spaść nawet 18 cm śniegu.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Na zegarach 2:08.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: Mistrzostwa są różne. W noszeniu żon, w spaniu, a w Polsce na przykład w naśladowaniu ptaków czy w pływaniu tyłem. Choć to wciąż dość enigmatyczne, czekamy na wyjaśnienia z Krakowa, ale też pytamy, jakie to mistrzostwa mogłaby zorganizować Trójka.
5: Jako Trójka to mogłoby to być wyścigi na rowerach trójkołowych.
2: Na rowery trójkołowe, no tak, jakieś trójki są konieczne.
6: To by było dosyć ciekawe wyzwanie. Macie tam bardzo takie fajne strongmenki czy i strongmenów dziennikarskich, którzy by prowadzili audycje non-stop, na przykład przez 3 doby, jak 3 trójki.
2: Nie, że się migam, ale Państwowa Inspekcja Pracy, wiedzą Państwo.
7: Ja sobie pomyślałem, że mógłby to być rzut mikrofonem Trójki. Chodzi o to, żeby po prostu utwierdzić, że Trójka ma olbrzymi zasięg.
2: O, z ideą! To mi się podoba. I jakie jeszcze mają Państwo pomysły na nietypowe mistrzostwa w Trójce? 22 i 7 trójek. Oczywiście, ten numer się poleca. Za chwilę rozmowa bez uników, w niej Renata Grochal i europoseł KO Bartłomiej Sienkiewicz. A teraz U2 i City of Blinding Lights. Mamy 9 po 8.

0: City of Blinding Lights, czyli grupa YouTube. Panowie, bardzo dziękujemy. Czas na politykę w Trójce, jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami w studiu jest Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister kultury, współtwórca Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy policja powinna wejść do Trybunału Konstytucyjnego i, jak mówi Waldemar Żurek, przywrócić go obywatelom? Mamy czwórkę sędziów, którzy od miesięcy nie są wpuszczani na salę, muszą siedzieć na korytarzu, nie orzekają i mamy Macieja Berka, który wczoraj skierował do prezydenta pismo o wyznaczenie niezwłocznie miejsca i czasu złożenia ślubowania, co jest obowiązkiem sędziego, ale już słychać z pałacu, że nie będzie takiego terminu.
3: Policja powinna interweniować wtedy, kiedy jest wzywana, a nie planować wejście i planować interwencję. Znaczy, to nie policja jest tutaj podmiotem rozstrzygającym, kto siedzi w parlamencie, w trybunale, tylko prawo. Są mianowani sędziowie, oni mają prawo i obowiązek uczestniczyć w działaniach Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli ktoś im to uniemożliwia, i wszystko jedno, kto to jest, czy to są ludzie na ulicy, czy to są jacyś panowie wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego, czy to są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy tam nie powinni zasiadać, na co są wyroki po prostu Trybunałów Europejskich, no to wtedy to sędziowie Trybunału powinni wezwać policję, że im ktoś uniemożliwia wykonywania czynności. No i wtedy wchodzi interwencja policyjna, oni przedstawiają papier, na jakiej podstawie, kim są, i żądają usunięcia przeszkody. I to jest normalne działanie państwa. Nic w tym nie ma.
2: A że to się nie dzieje od pół roku, to jest błąd tych sędziów, którzy zostali tej czwórki, która nie jest dopuszczona do orzekania?
3: Myślę, że tutaj wiąże się to też z taką rzeczą, o której wszyscy wiemy, a mianowicie PiS traci większość w tym fałszywym Trybunale Konstytucyjnym sędziów. Liczebnie traci. I ten ostatni wybór, zdaje się, że jeszcze jeden sędzia ma do tego dojść.
2: W styczniu.
3: W styczniu powoduje, że jest większość sędziów, którzy są legalni, a nie pochodzą z...
2: Już w tej chwili jest 8 sędziów na 15, czyli obecny parlament wybrał już większość sędziów, ale prezesem jest Bogdan Święczkowski, który nie dopuszcza do orzekania tych sędziów, i czy on popełnia przestępstwo, czy jego można by było zatrzymać na gorącym uczynku?
3: Moim zdaniem absolutnie tak. Znaczy, nie wiem, czy to jest przestępstwo, bo do tego jest prokuratora, żeby to oceniać. Bo prokurator musi ocenić, jest przestępstwo, nie ma przestępstwa. Na tym polega jego rola. Jeśli jest przestępstwo, domniemanie przestępstwa, to wszczyna postępowanie i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że sytuacja, w której mamy kompletną fikcję z Trybunałem Konstytucyjnym, który w Polsce nie istnieje, i równocześnie prawowicie wybrani przez większość parlamentarną, przez Sejm, sędziowie nie mogą objąć swoich funkcji, bo jakiś pan Święczkowski z jakimś panem Pipsztyckim im tego zabraniają, jest absolutnie kuriozalna.
2: A jak pan,
3: my nie mamy Trybunału Konstytucyjnego.
2: Jak pan interpretuje działanie prezydenta Karola Nawrockiego, który najpierw sobie wybiera dwójkę z szóstki sędziów?

0: sędziów. Nie wiadomo, dlaczego akurat od nich przyjmuje ślubowanie. Teraz jego szef kancelarii Zbigniew Bogucki mówi, jego minister mówi, że najpierw Maciej Berek musi przedstawić dowody na to, że ma 10-letni staż na stanowisku radcy prawnego. W co gra prezydent?
1: Ja nie jestem od interpretacji zachowania pana prezydenta. Tutaj nie ma miejsca na interpretację. Tutaj mamy nagie fakty. One nie nadają się do interpretacji. A ten nagi fakt polega na tym, że pan prezydent Nawrocki w sposób nielegalny łamie prawo, dopisując sobie uprawnienia, których nie ma. Czyli mamy prezydenta, który wkłada sobie na głowę koronę i mówi, że on teraz będzie tutaj to robił, a tego nie robił. Otóż konstytucja, ustawy, cały system prawny wokół prezydenta nie dopuszcza takiej możliwości, ponieważ jeśli się nie ma zapisanego jakiegoś uprawnienia, jasno, na papierze, to się go po prostu nie posiada. A pan prezydent uważa, że może wszystko. I ja uważam, że w sytuacji, w której pan prezydent nie podpisuje, nie wybiera, nie mianuje, on po prostu nie wykonuje swoich czynności. Czyli pan prezydent nie rządzi.
0: Ale budżet kancelarii rośnie właściwie z roku na rok.
1: Nie rządzi, więc jeśli mamy do czynienia z kimkolwiek w Polsce, kto ma pewien kontrakt z ludźmi, z państwem, z obywatelami, że będę prezydentem, czyli będę wykonywał to, co jest zapisane. I w pewnym momencie nie robi tego, czyli nie podejmuje decyzji, do których jest zobligowany, czyli przyjęcia przysięgi od sędziów Trybunału. To znaczy, że nie wykonuje swoich funkcji. To za co mu płacimy? Znaczy płacą na niego ludzie, którzy zarówno go wybierali, jak i nie wybierali. Pan prezydent powinien stracić pensję. Znaczy dość karmienia kogoś, kto po prostu nie rozumie, że prezydentura nie jest jego osobistą zabawką, tylko jest pewnym zobowiązaniem. Ja chcę tu przywołać jeszcze jeden fakt. Otóż świętej pamięci Lech Kaczyński musiał dokonać zaprzysiężenia.
0: Sędzi Bagińskiej, tak.
1: Pani sędzi, co do której miał fundamentalne wątpliwości. Ale ponieważ wybierała ją większość parlamentarna, powiedział wprost, ja to muszę zrobić. Trwało to, owszem, kilkadziesiąt dni. Ale uzasadnienie było jasne. Jestem zobligowany do zrobienia tego. Otóż pan prezydent Nawrocki się czuje zwolniony. Jeśli się tak naprawdę chce przywrócić elementarną praworządność w Polsce, to nie tylko i wyłącznie przywrócić Trybunał Konstytucyjny zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym, ale także pokazać panu prezydentowi, bo on jest częścią praworządności, że takie numery nie przechodzą. I najprostszym numerem jest pokazaniem tego, jest po prostu nic innego, jak powiedzieć, nie pracujesz, nie zarabiasz. Po co w takim razie utrzymywać ten cały setki ludzi?
0: Ale to znaczy, że podczas pracy nad budżetem na 2028 rok powinno wypaść stamtąd taka pozycja budżet Kancelarii Prezydenta, tak jak między innymi Trybunału Konstytucyjnego?
1: Ja przypominam, że była taka sytuacja, w której pan minister finansów nie zapłacił PiS-owi za łamanie prawa wyborczego i pieniądze, które oni uważali, że są im należne. Nie dostali tych pieniędzy. Znaczy, ja tu nie bardzo rozumiem, być może ta sprawa jest skomplikowana, być może ona ma jakieś dodatkowe dno związane, co można zrobić z pieniędzmi, a co nie. Ale prawdę mówiąc, my nie możemy być zakładnikami jakichś przepisów finansowych, kiedy prezydent Polski niszczy prawo polskie. Znaczy to jest decyzja wstrzymania wypłaty. Koniec.
0: Budżet na 2027 oczywiście, a nie
1: ale
0: na 2027.
1: Ale budżet 2027, a dlaczego nie 2026? No.
0: Panie ministrze, prezydent zaprzecza, co prawda, ale według doniesień dziennikarzy prywatna fundacja, której szefowie są doradcami prezydenta, oferowała 100 tysięcy dolarów za spotkanie na amerykańsko-polskim forum ekonomicznym w Nowym Jorku z prezydentem. Powinna się tym zająć prokuratura?
1: Wygląda to z zewnątrz zupełnie tak jak Trump, który bierze pieniądze za to, że jest prezydentem nie od państwa, tylko od prywatnych sponsorów i sprzedaje swoje tweety z wyprzedzeniem za jakieś obłąkane pieniądze.

0: Jeśli ktoś chce wcześniej się dowiedzieć, co się będzie działo, to musi zapłacić. No to jest tak naprawdę prywatyzacja władzy. Bardzo współczuję Amerykanom, że znaleźli się w sytuacji, w której ich prezydent handluje ich państwem jak prywatnym folwarkiem. To jest... Znaczy ten upadek Stanów Zjednoczonych jako tej latarni demokracji i praworządności jest niesamowity. Ta latarnia jest roztrzaskana. I to dzieje się na naszych oczach. I ja nie chcę chodzić w spekulacje, czy pan prezydent Nawrocki chce iść tą drogą, czy nie. Ja uważam, że akurat w tej sprawie powinniśmy bronić w ogóle ideę prezydentury. To znaczy, jeśli... Bo to, gdyby to się potwierdziło, no to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. To jest niedopuszczalne na kryminalnej... Straszne. Ale uważam, że tym pierwszym odruchem jest obrona instytucji, a nie człowieka. Otóż jeśli jest ktoś, kto oferuje pieniądze za spotkanie z panem prezydentem, to jest... A pan prezydent mówi, że on sam ustala swoje ten, czyli nie ci, którzy się ogłaszają w pakietach premium, to znaczy, że mamy klasyczną sytuację wypełniającą paragraf kodeksu karnego mówiącą o powoływaniu się na wpływy dla korzyści własnej. I ze względu na to, że to jest prezydentura, to prokurator generalny, uważam, i prokuratura w ogóle powinna z oskarżenia publicznego natychmiast się tą sprawą zająć. Ale zająć się tak, jak się zajmuje prokuratura. Znaczy wezwać na przesłuchanie, zająć nośniki elektroniczne, zająć korespondencję i w tej firmie, i wśród urzędników, którzy z nią utrzymywali kontakty, dostać wyjaśnienia na papierze. Sprzedawaliście pana prezydenta za 100 tysięcy dolarów? Czy 50? Wszystko jedno? Czy nie sprzedawaliście? To jest wasza korzyść własna. W jaki sposób, jakim prawem to ogłaszaliście? To jest zadanie dla prokuratury, a nie do tak naprawdę domniemywania dziennikarzy, polityków, którzy już powiedzieli, a tam prezydent bierze forsę. Ja jestem przeciwny temu. Znaczy, to jest jedno z najcięższych oskarżeń, jakie sobie można wyobrazić. Jak się nie ma dowodów, to się takich rzeczy nie formuje, bo to jest nadal prezydent Rzeczypospolitej, niezależnie od tego, jak jesteśmy wobec niego krytyczni.
1: Ale jak pan patrzy na prezydenta rzeczy, Karola Nawrockiego i styl powinny... jego sprawowania urzędu, to wyobraża pan sobie, żeby tam coś się działo w kancelarii za plecami prezydenta?
0: Ja jestem jak najgorszego, jak najgorszego zdania o współpracownikach, które sobie pan prezydent podobierał. I to, jak się zachowuje politycznie, nieprawnie rozszerzając swoje możliwości w tej sprawie, no jest oparte, przypuszczam, nie tylko i wyłącznie na tym, jak sam myśli, ale także na ludziach, którzy mu to wszystko organizują. Więc ja nie chcę wchodzić w czyjąś głowę. Nie jestem, nie mam dostępu do mózgu innych ludzi. Możemy to oceniać tylko i wyłącznie w ten sposób, jak to widać z zewnątrz. A z zewnątrz widać, że to, co jest w tej sprawie potrzebne, to natychmiastowe działanie prokuratury.
1: Opozycja oskarża premiera Donalda Tuska, że straszy Rosją, podczas gdy nie ma do tego podstaw. Czy są rzeczywiście podstawy, żeby mówić tak, jak mówi premier, że najbliższe miesiące, zima będą krytyczne, że Rosja, właściwie eskalacja już się stała faktem i że Rosja będzie wysyłać tutaj przypadkowe, w cudzysłowie, drony, które mają zastraszyć polskie społeczeństwo i spowodować, żeby wymusili na swoich liderach, żeby nie pomagali Ukrainie?
0: No wszystko jest na stole. To w tym sensie można powiedzieć, że jeśli pan premier dysponuje potwierdzeniami, no bo w służbach jest tak, że tak samo cenne jest potwierdzenie, jak i sam fakt. I płaci się czasami w służbach agentowi, który potwierdza jakiś fakt, tak samo jak temu, który ten fakt przyniósł. W związku z tym, jeśli służby mają potwierdzenia tego, co się dzieje, to jest równie cenne. Ale co się dzieje, widzimy wszyscy. Widzimy, że Rosja, że Putin jest zagoniony szczur w kącie, że będzie gryzł, że tak naprawdę jest o krok od porażki, że Rosja się chwieje na nogach, tak samo jak Ukraina, że nagle się okazuje, że druga armia świata de facto nie istnieje. Równocześnie cały czas obydwie strony wymyślają nowe bronie i nowy sposób ich użycia. Pękają kolejne granice na takiej normalnej wojny, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Rosja musi przenieść wojnę na zachód, w postaci wojny, mówię, to znaczy nie czołgi, które ryją niemiecką czy polską ziemię rosyjskie,

0: tylko wojnę pod tytułem sianie zamętu, sabotaż, zabijanie ludzi, przypadkowe celowe uderzenia dronów i rakiet. To jest wojna. Zapomnijmy o tej starej wojnie. I on to musi zrobić.
1: Ale tutaj stawiamy pauzę, ponieważ mówi... nasz czas na antenie radiowej Trójki dobiegł końca. Państwa i moim gościem był Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, współautor razem z Hanną Gil-Piątek książki Naród do zadań specjalnych.
0: O, to ta książeczka.
1: Nie o Ukrainie, tylko o Polsce. O tym będziemy rozmawiać w internetowej dogrywce na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Proszę z nami zostać. I pan minister postara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jesteśmy narodem, który musi działać wbrew własnemu państwu?
2: Dziękujemy. Dogrywka trwa oczywiście w internecie, a my zaprosimy już za chwilę Państwa na skrót serwisu i prognozę pogody.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie. Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na serwis w skrócie. Romuald Wójcik.
13: Prezydent łamie prawo, dopisując sobie uprawnienia, których nie ma, mówił w Trójce o działaniach Karola Nawrockiego w sprawie Trybunału Konstytucyjnego europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz.
0: Mamy prezydenta, który wkłada sobie na głowę koronę i mówi, że on teraz będzie tutaj to robił, a tego nie robił. Otóż konstytucja, ustawy, cały system prawny nie dopuszcza takiej możliwości. Jeśli się nie ma zapisanego jakiegoś uprawnienia, to się go po prostu nie posiada. A pan prezydent uważa, że może wszystko. W sytuacji, w której pan prezydent nie podpisuje, nie wybiera, nie mianuje, on po prostu nie wykonuje swoich czynności. Czyli pan prezydent nie rządzi.
13: Cała rozmowa z Bartłomiejem Sienkiewiczem na naszej stronie internetowej i na YouTubie. 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych w rosyjskim ataku na miasto Dniepr. Rosjanie zaatakowali też Krzywy Róg i Pawłochrad. Wykorzystywali rakiety balistyczne i drony odrzutowe. Również Ukraina uderzyła w nocy w głębi terytorium Rosji. Celem ataku były rafinerie ropy naftowej. Przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ Wołodymyr Załański ma dziś rozmawiać z Donaldem Trumpem. W niedawnej telefonicznej rozmowie amerykański prezydent miał naciskać na ukraińskiego przywódcę, aby Ukraina zaprzestała powietrznych ataków na rosyjski przemysł przetwórstwa ropy. Woda z sieci wodociągowej w 2 miejscowościach w powiecie polkowickim na Dolnym Śląsku nadaje się do spożycia tylko po przygotowaniu. Alert w tej sprawie wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wysłano go do mieszkańców Chocianowa i Rakowa. Kolejny serwis w Trójce o 9:00.

0: Wtorek będzie na ogół pochmurny i deszczowy. Najbardziej pochmurny i deszczowy będzie dziś w centrum i na południu Polski. W Tatrach może także sypnąć śniegiem. A rozpogodzenia możliwe na zachodzie kraju i to tam będzie najcieplej, do 18 stopni Celsjusza. W centrum i na wschodzie do 15, na południu 12. A jakie nietypowe mistrzostwa Polski, albo Europy, albo nawet i świata mogłaby zorganizować Trójka?
1: Wyścig na 333 metry na trzech kończynach tyłem do przodu.
0: Testuje pan naszą wyobraźnię. Sport to chyba by był kontuzjogenny.
2: Ja jestem z Trójmiasta, więc proponuję rzut trójzębem w dal.
0: Jeśli Neptun nam trójząb pożyczy, to może. Myślę, że jeszcze wrócimy do sprawy nietypowych trójkowych mistrzostw, ale skoro mamy 8:33, to czas na zapisy do mniejszej gry. Nie czuję, że rymuję. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie zgłoszeń i za chwilę gramy.

0: Jessie Ware i Ride z Morikonowskim zacięciem. Na linii trójki na łączu pan Karol spod Warszawy. Dzień dobry, panie Karolu.
1: Dzień dobry.
0: A pan lubi westerny?
1: Oj, dawno żadnego nie widziałem, ale może to jest dobry pomysł, żeby jakiś obejrzeć. Bo chyba lubię.
0: A nie są zbyt senne? W tych czasach to trudno wytrzymać chyba taki seans.
1: Ale zawsze można skrolować jeden telefon.
0: A, może, no tak, można
1: też to przeżyć.
0: Poprzesuwać sobie trochę kilka scen i jakoś się przeżyje. Podchodzę trochę pana Karola, żeby rozluźnić atmosferę. Panie Karolu, pan się stresuje mniejszą grą, czy raczej na spokojnie?
1: To jest zawsze jakiś stres, jak się do radia zadzwoni jednak.
0: A wie pan, jak się do radia wchodzi, też jest czasami stres. Ale spokojnie, damy radę jakoś w tej mniejszej grze, tylko czekamy na przeciwniczkę lub przeciwnika dla pana Karola, 2 2 i 7 3 i gramy za niecałe 4 minuty.

0: I said, are you gonna be my girl, Jet? W Trójce jest 8:41.
1: Mniejsza gra.
0: I w mniejszej grze pan Karol spod Warszawy, z którym już się słyszeliśmy. Dzień dobry raz jeszcze, panie Karolu.
2: Dzień dobry.
0: Pan Karol jest specjalistą branży IT, a jego przeciwnikiem będzie pan Daniel ze Swarzędza, przedstawiciel handlowy. Dzień dobry, panie Danielu.

0: Dzień dobry, witam.
1: A przedstawiciele handlowi mają jakieś swoje nietypowe mistrzostwa? Są jakieś rozgrywki przedstawicieli handlowych?
0: Nic mnie na ten temat nie wiadomo.
1: A, czyli nie brał pan udziału jeszcze na razie nie, tak? Ale to proszę trenować, może coś się kiedyś pojawi.
0: Codziennie rozgrywa.
1: Aha, codziennie są treningi, no, rozumiem. To dobrze. Panie Karolu, w branży IT to na pewno są jakieś zawody. W Excelu albo coś takiego.
2: Też nic mi o tym nie wiadomo, ale na pewno coś jest.
1: Panowie, proszę się zainteresować i proszę trenować, ale dzisiaj przede wszystkim proszę się nastawić na dobrą zabawę w mniejszej grze. Na początek losujemy kategorię na dziś.
3: No co i? Było dalej?
1: Co było dalej? Zasady są proste. My zaprezentujemy fragmenty tekstów kultury, czyli filmów, seriali albo znanych przebojów, a panowie będziecie musieli dokończyć ten fragment, który w pewnym momencie się urwie. Czy, panie Maćku, pan ma przygotowane te dźwięki z odpowiedniego folderu katalogu? Wszystko już mamy, ale pan Maciek jest szybki. Dobrze. To zaczynamy od pana Karola. Panie Karolu, jest pan gotowy?
2: Tak jest.
1: Czy stres jest?
2: No, niezmienny.
1: Niezmienny. No to zaraz, mam nadzieję, ustąpi. Pierwsze koty będą, mam nadzieję, oczywiście z punktem. Słuchamy fragmentu, to będzie fragment filmowy z Misia.
4: To jest! Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło!
1: Oczko mu się odlepiło. Co tam było dalej, panie Karolu?
2: Dziura w głowie na razie.
1: Oczko mu się odlepiło. Oj, popularne to znane
2: temu
1: słowa.
2: Misiu.
1: Temu misiu, tak jest, ale sprawdźmy dla pewności.
4: To jest! Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: No, nie ma żadnych wątpliwości. Jest punkt dla pana Karola i 1-0. A teraz pan Daniel, panie Danielu, to będzie fragment muzyczny. Na pewno zna pan ten utwór.
5: Dzień dobry, kocham cię.
1: I co dalej?
0: Już posmarowałem sobie tobą chleb.
1: Sprawdzamy?
5: Dzień dobry, kocham cię. Już posmarowałem tobą chleb. Dzień...
1: Ja myślę, że zaliczamy, że sobie, wiadomo, że sobie, to oczywiste, że kanapek komuś by nie robił z ukochaną osobą, pan grabarz. To jest oczywista sprawa. 1-1 po pierwszej serii, wracamy do pana Karola i trochę, myślę, podnosimy poziom tej rywalizacji na wyższy. Teraz, panie Karolu, Tadeusz Woźniak.

0: I co dalej?
1: Muszę pomyśleć chwilę, na pewno będę gotowy, ale jeszcze jakiś, będę jasny i gotowy.
0: Sprawdzamy.
2: By mi zawełtać błękit w głowie.
3: No nie wiem, nie wiem.
2: To będę jasny i gotowy.
0: Brawo, panie Karolu. To była krótka chwila, wcale długo pan nie musiał sobie przypominać tego fragmentu. Mamy 2-1, trzeba remisować, panie Danielu. Czy pan, panie Danielu, był kiedykolwiek fanem kabaretu Tej?
4: No nie powiedziałbym, że byłem fanem, ale...
0: Zresztą z Poznania, a pan z okolic?
4: Tak, tak, z pijamą było prosto, bo też z Poznania, no zobaczymy.
0: No to sprawdzamy, czy pan będzie wiedział, co było dalej, a najpierw fragment.
5: Wiecie, co to znaczy sklep? Powiedz.
6: No sklep to jest skrót.
0: No i dalej jest rozwinięcie tego skrótu. Jak ono brzmi?
3: Brzmiało.
0: Sklep, czyli?
4: Zdaje się, nie znam tego.
0: A trzeba spróbować, panie Danielu, może jakiś strzał. A nuż pan trafi.
4: Nie mam pojęcia.
0: A to sprawdźmy, jaka była wersja kabaretu Tej.
6: No sklep to jest skrót. Stój, kliencie, lub ewentualnie poproś.
5: Tak jest.
0: No i tu padają brawa, ale nie będzie braw w tym momencie dla pana Daniela. Buu, panie Danielu, nie ma punktu, zwycięża dziś pan Karol spod Warszawy. To był dźwięk ulgi, panie Karolu?
1: Bardzo się cieszę, tak, już jestem spokojniejszy.
0: Już spokojniejszy, dobrze. Panie Danielu, bardzo dziękujemy. Było blisko.
4: Gratuluję.
0: Jest pan dzisiaj wicemistrzem. I oczywiście... Oczywiście, pozdrawiamy, tak jest. A pan, panie Karolu, zwyciężył, więc wybiera pan piosenkę, której posłuchamy.
1: Tak jest, to będzie Grzesław Nawrocki i mam tylko to.
0: A jakaś dedykacja? Pozdrowienia.

Dobrze, proszę państwa, wracamy do ważnej kwestii. Jakie mistrzostwa nietypowe, może niedorzeczne, mogłaby zorganizować Trójka? Państwo już proponowali rzut trójzębem, rzut mikrofonem, wyścigi na trójkołowcach, wyścig na trzech kończynach także się pojawił, ale ja sprecyzuję, niech to będą mistrzostwa, w których państwo także wezmą udział, nie tylko redakcja. My się sami nie bawimy. Propozycje trójkowych mistrzostw mogą być absurdalne i proszę je zgłaszać Staszkowi 22 i 7 trójek.

0: To grupa Jungle, The Wave. Mamy 6 minut do 9. Dziś 22 września. W Tatrach śnieg, a w Trójce mrozu. Tak będzie, prawda? Nie
1: tak,
0: kłamie.
1: Tak, tak, będzie.
0: Justyna Grabarz.
1: Dzień dobry. Tak, Justyna Grabarz też. Mrozu będzie gościem audycji Dobrego Dnia po godzinie 11. I trochę o grupie Jungle też powie swoją drogą, więc zapraszamy. Powie też trochę o zespole Breakout i o utworze Na drugim brzegu tęczy, który jest motywem głównym naszego spotkania.
0: Czyli cały czas spotykamy się z tymi utworami z wystawy Za czym kolejka ta stoi.
1: Tak, tak. I dzisiaj cofamy się do albumu z roku 69, debiutu zespołu Breakout, więc będzie to audycja w dużej mierze bluesowa. Cieszę się na to niezmiernie, powiem szczerze.
0: A kilka dni temu był dzień bluesa, zdaje się, światowy, więc... A może polski dzień bluesa? W każdym razie pasuje. Cały czas jesteśmy blisko. Pasuje.
1: Trzymamy ten klimat non-stop, to prawda.
0: Bluesowa audycja Dobrego Dnia rozpocznie się chwilę po 9:00. Justyna Grabarz zaprasza.
1: Zapraszam.
0: A my mamy za 4,5 minuty serwis, sport i pogodę.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi. Żegnamy reklamy.
7: I właśnie wybiła godzina 9:00, tu Trójka, audycja poranna, dziś 22 września. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
8: Donald Trump spotka się dziś z Wołodymyrem Zełenskim w Nowym Jorku.
9: Powinni wezwać policję. Europoseł Bartłomiej Sienkiewicz mówił w Trójce o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.
8: Dziś dzień bez samochodu. Warto pomyśleć, po co nam ten dzień.
9: Przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ma dziś dojść do spotkania prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa. Rozmowy dotyczyć będą pokoju w Ukrainie.
8: W tle ukraińskie ataki na rosyjski przemysł naftowy i możliwe amerykańskie sankcje na Rosję. O szczegółach Paweł Buszko.
10: Donald Trump w niedawnej telefonicznej rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim miał naciskać, aby Ukraina zaprzestała powietrznych ataków na rosyjski przemysł przetwórstwa ropy. Tymczasem Ukraińcy w niedzielę spektakularnie uderzyli w moskiewską rafinerię. Fabryka wstrzymała pracę. Podróżujący do USA Wołodymyr Zełenski zaznaczył zaś, że jego kraj wstrzyma ataki, jeśli Rosja także zaprzestanie uderzeń na terytoria Ukrainy. Rosję do zakończenia wojny mogą też skłonić niedawno zatwierdzone amerykańskie sankcje. Czy będą użyte, zależy od Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski będzie też pewnie przekonywał amerykańskiego przywódcę do przekazania Ukrainie dodatkowych systemów obrony powietrznej, a te będą bardzo potrzebne, jeśli Putin będzie kontynuował wojnę i nadal atakował rakietami ukraińskich cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
9: To żaden zgrzyt, takie rzeczy się zdarzają. Tak kwestie spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim sekretarzem obrony komentuje Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej. Szef MON-u miał się spotkać z Pete'em Hegsethem jutro. Na prośbę Amerykanów spotkanie zostało jednak przełożone.
8: Wiceszef MON-u mówi, że nie stało się nic nadzwyczajnego, a relacje na linii Warszawa-Waszyngton są bardzo dobre, czego dowodem są inne rozmowy.
11: Jeśli państwo weźmie pod uwagę, jak układają się te relacje, to w tej chwili w Stanach Zjednoczonych

0: przebywają zarówno minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
1: Biuro prasowe Pentagonu przekazało, że spotkanie zostało przesunięte z powodu kolizji terminów i wkrótce zostanie wyznaczona nowa data rozmów.
2: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają prawo i obowiązek uczestniczenia w pracach Trybunału, a jeśli ktoś im to uniemożliwia, to powinni wezwać policję, mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce.
1: Czworo sędziów jest niedopuszczonych do pracy przez prezesa Bogdana Święczkowskiego, bo nie złożyli ślubowania w obecności prezydenta.
3: Czy on popełnia przestępstwo, czy jego można by było zatrzymać na gorącym uczynku?
4: Moim zdaniem absolutnie tak. Znaczy nie wiem, czy to jest przestępstwo, bo do tego jest prokuratora, żeby to oceniać. Sytuacja, w której prawowicie wybrani przez większość parlamentarną, przez Sejm, sędziowie nie mogą objąć swoich funkcji, bo jakiś pan Święczkowski z jakimś panem Pipsztyckim im tego zabraniają, jest absolutnie kuriozalna.
2: Na złożenie ślubowania wciąż czeka Maciej Berek. Cała rozmowa z Bartłomiejem Sienkiewiczem na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
1: Rząd zajmie się dziś ustawą ograniczającą wynagrodzenia i czas pracy medyków. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski mówi, że ograniczenie czasu pracy lekarzy ma poprawić bezpieczeństwo pacjentów.
5: Ustawa, która mówi o wysokości maksymalnych wynagrodzeń i czasie pracy, ma na celu uporządkowanie tego systemu, jak również zabezpieczenie, aby personel medyczny, bo to nie tylko lekarze, ale również ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych, innych, żeby jednak pracowali w określonym czasie pracy, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, żeby to nie byli ludzie, którzy są przepracowani.
2: Zgodnie ze zmianami maksymalny czas pracy medyka ma odpowiadać dwóm etatom. Limit wynagrodzenia ma wynieść 240 zł brutto za godzinę, a miesięczne zarobki lekarza nie będą mogły przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej.
1: Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu jest okazją także do tego, by sobie uświadomić, jakie są koszty korzystania z tej formy transportu indywidualnego, mówił w porannym Zapraszamy do Trójki profesor Łukasz Mamica z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
6: Pieniądze są tylko jednym z tych elementów, które tutaj mają znaczenie. Na pewno trzeba dodać kwestie klimatyczne. Bardzo gorące lato, mamy suszę hydrologiczną. To wszystko jest spowodowane ilością dwutlenku węgla, który jest w atmosferze i który zatrzymuje to ciepło na Ziemi od początku rewolucji przemysłowej, kiedy spalamy paliwa. Czyli to są koszty, które ponosimy właśnie dlatego, że spalamy.
2: A transport indywidualny jest tym elementem, który stosunkowo łatwo możemy ograniczyć poprzez zmianę nawyków, dodał ekspert. W wielu miastach w Polsce dziś darmowe przejazdy komunikacją publiczną.
7: Klimat.
1: 27% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych.
2: Ponad połowa kraju, zwłaszcza południowa część, jest objęta ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną. Natomiast w pasie Wybrzeża Bałtyku oraz na Żuławach i w okolicach Zalewu Szczecińskiego obowiązują ostrzeżenie EMGW pierwszego i drugiego stopnia przed gwałtownym wezbraniem wody.
1: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Dziewiąta pięć, czas na sport w studiu Norbert Michalak.
10: W Warszawie polscy piłkarze przygotowują się do meczów Ligi Narodów. Obrońca Lecha Poznań Wojciech Mońka, który będzie miał szansę na debiut w kadrze, nie narzeka na dyspozycję.
11: Myślę, że wyglądam dosyć świeżo. No ja przyznam szczerze, że na początku sezonu nie wyglądałem najlepiej, ale myślę, że ta forma rośnie z meczu na mecz. I teraz dziś jestem raczej już w tej optymalnej dyspozycji spotkań z zeszłego sezonu, chociaż myślę, że może być jeszcze lepiej.
10: Najbliższy mecz Ligi Narodów Polacy rozegrają w Warszawie w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Dziś mecz Polska-Niemcy na Mistrzostwach Europy w siatkówce zadecyduje o awansie do strefy medalowej turnieju. Przed ćwierćfinałem broniący tytułu Polacy są pewni swego, mówi libero Jakub Popiwczak.
12: No myślę, że blok obronny to jest jeden z elementów, które naprawdę są w naszym wykonaniu zazwyczaj na najwyższym poziomie w tym sezonie stoją i bardzo często one decydują o tym, że przeciwnikom gra się z nami niesamowicie ciężko. Natomiast no, żeby być najlepszym w Europie, trzeba w każdym elemencie dawać radę, więc myślę, że nie skupiamy się tak detalicznie na jakimś jednym konkretnym elemencie, tylko staramy się po prostu, żeby ta nasza gra w każdym elemencie była jak najlepsza.
10: Mecz Polska-Niemcy rozpocznie się o 18:00 w Sofii. Na koniec tenis. Ukrainka Oleksandra Ołyjnikowa będzie rywalką Mai Chwalińskiej. Obie zawodniczki zagrają ze sobą w drugiej rundzie turnieju na twardych kortach w Singapurze. Finalistka tegorocznego French Open występ w Singapurze zaczęła od zwycięstwa nad Słowaczką Rebeką Szramkową 6-4, 6-2. Chwalińska w tym turnieju gra również w

0: Eblu w parze z utytułowaną czeszką Barborą Krejcikową.
1: Choć przy Myśliwieckiej akurat słońce wyjrzało zza chmur, to wtorek na ogół będzie pochmurny i deszczowy w większości kraju. Rozpogodzenia możliwe na zachodzie Polski i to na zachodzie będzie dziś najcieplej do 18.

0: Polskiego Radia.
1: Jakie nietypowe mistrzostwa moglibyśmy dla Państwa zorganizować w Trójce? Mamy jeszcze propozycję z końcówki audycji porannej.
2: W sprawie trójkowych konkurencji proponuję trójskok w bok. Dziękuję, pozdrawiam ze Szczecina.
1: No wie Pan...
3: Może by to były jakieś konkursy takie paszczowe. Na przykład kto piękniej krzyknie jakieś słowo wymyślone, konkretne.
1: No to brzmi ciekawie. Możemy sprawdzić. Justyna, jakie słowo?
4: Jakie słowo?
1: Jakie słowo? Na przykład trakcja.
4: Trakcja? Ale to teraz
1: ale najpiękniej
4: konkurs?
1: Możesz zrobić tak.
4: Dobrze. Trakcja! Śpiewnie było.
1: Trakcja.
4: Nie.
1: Nie, to nie, nie było krzyknięcie. Krzyk, dobra, przegrałem. No. Przegrałem.
5: Proponuję zawody w gadaniu 3x3.
1: Oj, to jest coś, co mi się podoba. Dużo tych Państwa propozycji. My je oczywiście przejrzymy, przemyślimy. Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, to proszę pisać. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl lub robert.grzędowski@polskieradio.pl i na pewno do jakichś wspólnych wniosków dojdziemy.
4: Gadanie 3x3 to jest chyba dość częsta u nas sprawa, nie? Tak mi się wydaje.
1: No wie pani co?
4: Co ty się tak oburzasz dzisiaj na wszystko? A, to ja teraz będę do 12 z państwem tak w ogóle, bo audycja Dobrego Dnia się rozpoczyna, tak więc...
1: Czas start!
4: No tak, dzień dobry, raz jeszcze.
6: Dobrego dnia.
4: A wraz ze mną Maciej Załęcki i Wojciech Dorosz i grupa The Rolling Stones na początek.

Anybody seen my baby? The Rolling Stones na rozpoczęcie, na otwarcie i na dzień dobry, w ostatni dzień lata. Jak się państwo z tym czują, że idzie jesień? No mnie łapie jakiś taki mały smutek, ale mimo wszystko cieszę się na myśl o tych pięknych jesiennych barwach, o owocach, o sezonie dyniowym, o leżeniu pod kocykiem. To też jest naprawdę piękne doświadczenie. Dzisiaj w audycji Dobrego Dnia trochę o jesieni, trochę o lecie, ale przede wszystkim o muzyce. Porozmawiamy o bluesie, bo dziś motywem przewodnim audycji będzie muzyka zespołu Breakout i album Na drugim brzegu tęczy. Ale zanim to, przyjrzymy się naszej piosence dnia. Miley Cyrus, End of the World.

0: End of the World i Miley Cyrus. Takie rzeczy na antenie Trójki. A teraz, drodzy Państwo, obiecany breakout na drugim brzegu tęczy. Dziś przyglądamy się historii tej płyty, czyli debiutu tego składu. Czy Tadeusz Nalepa był zadowolony z tego albumu? Miał małe zastrzeżenia, a tak kiedyś opowiadał o tym w Trójce w rozmowie z Lechem Nowickim.
1: Ja jako muzyk mam jednak spore zastrzeżenia do niektórych rzeczy na tej płycie powstałych. Może właśnie Hajdasz tam nie gra tak, jak później grał, jak grał na przykład na płycie Blues Breakout. Bardziej ascetycznie, lepiej mu perkusja brzmiała. No, ale było to coś nowego. Zupełnie przypadkowo zaczęliśmy współpracę z Włodkiem Nachornym i to jednak, no nawet bym powiedział, że szokowało. To jednak, jeżeli chodzi o same kompozycje, teksty i pomysły, to była chyba najlepsza jednak płyta.
0: My chyba aż tylu zastrzeżeń nie mamy i chętnie posłuchamy fragmentu tego albumu. Breakout, Wołanie przez Dunajec.

Wołanie przez Dunajec. Czy muzyka zespołu Breakout pojawiała się w Państwa domach? Czy mają Państwo jakieś szczególne wspomnienia z tym związane? Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. No i adres mailowy mamy również. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Można do nas dzwonić, pisać, wszystko dozwolone, a nawet wskazane. The War on Drugs przed nami.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
9: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Wróżka, prawdę ci powie?
14: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
13: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
15: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
16: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
17: Żegnamy reklamy.
18: Minęła 9:30.
19: Informator ekonomiczny.
18: A w studiu Sylwia Zadrożna i jej gość.
20: Paweł Czuryło z Rzeczpospolitej w studiu Trójki. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam serdecznie.
20: I zaczynamy od rosnących cen gazu, bo hurtowe ceny tego surowca były w sierpniu w Europie wyższe o ponad 140%. No i w ten najbliższy sezon grzewczy, który już w zasadzie patrząc za okno za pasem, już bardzo blisko, no to Europa wchodzi z niskimi zapasami, chociaż Polska tutaj wypada dobrze, a nawet bardzo dobrze, jeśli byśmy popatrzyli. Co się będzie działo? Co nas czeka?
21: Patrząc na to zapełnienie magazynów w Polsce, faktycznie jest ono zbliżone do 100%, więc wypadamy zdecydowanie lepiej niż sytuacja wygląda w krajach na zachodzie Europy. I faktycznie ta geopolityka z ostatnich miesięcy zaczęła się przekładać wyraźnie na notowania na rynkach. Widać to też w kontraktach terminowych. Aczkolwiek w naszym przypadku do końca roku taryfa dotycząca gazu dla gospodarstw domowych jest ustalona i niezmienna, więc pytanie o rok przyszły. W tym kontekście Orlen, który importuje gaz, zapewnia, że tak naprawdę choć ta taryfa się zmieni, to tutaj kluczowe będą ceny, jakie zostały zakontraktowane 2 lata temu, że w takich odcinkach czasowych cena z rynku przekłada się na to, co płaci

0: konsument. W kolejnym roku pamiętajmy o tym, że mamy także wątek wyborczy. A jak wiadomo, polityka i gospodarka chodzą razem.
1: No tak, nie podejmuje się jakichś niedobrych decyzji dla politycznych celów. Co ciekawe, wczoraj Polski Alarm Smogowy podał, że jeśli chodzi o takie najwyższe koszty ogrzewania domu, no to pelet, bo gaz na drugim miejscu dopiero, a pelet numer jeden.
0: I widzieliśmy efekty tego, bo ostatnie miesiące pokazały nam wyraźnie, były takie nagłówki w prasie, czy też tytuły w internecie, które wskazywały na to, że jest boom na ów pelet. Raz, że nie było go, a dwa, że jest drogi po prostu.
1: No właśnie, tam nawet Łokik sprawdzał, jak ta sytuacja się kształtuje, no ale okazuje się, że to po prostu popyt i podaż robi swoje. W Rzeczpospolitej tematy demograficzne coraz mocniej zaistniały ostatnio. Podobno bez zmiany wieku emerytalnego nie poradzimy sobie z wyzwaniami, jakie stoją przed nami, a te wyzwania są ogromne. Chociażby, jak podawał niedawno Polski Instytut Ekonomiczny, do 2035 roku w Polsce będzie około 2 milionów pracowników z rynku.
0: Faktycznie od wczoraj w Rzeczpospolitej rozpoczęliśmy taką akcję Demografia, gospodarka pokoleń i chcemy pokazywać wpływ zmian demograficznych na gospodarkę, na społeczeństwo, na wzrost gospodarczy w Polsce, bo ten problem będzie tak naprawdę dotyczyć nas wszystkich. Okaże się być może i pewnie tak będzie, że pracownicy reprezentujący tak zwaną silver economy, czyli ci starsi, będą na wagę złota wręcz, bo z rynku pracy faktycznie ubędzie sporo pracowników. No niestety, jeśli mamy taki niski wskaźnik dzietności, jak w Polsce, on delikatnie przekracza 1, to będziemy mieli taki problem, który będzie się przekładać i na gospodarkę, na firmy, ale też na opiekę społeczną, bo to też będzie wyzwanie, bo pamiętajmy o tym, że ten odsetek ludzi starszych w Polsce będzie się zdecydowanie zwiększać.
1: Choć też pamiętajmy, że decyzje o zmianie wieku emerytalnego to nie są popularne decyzje.
0: W tym kontekście również ten wiek emerytalny będzie do nas pewnie wracał, bo wiadomo, że mieliśmy już próby zwiększania wieku emerytalnego, potem zostały cofnięte. Ale w związku z wydłużającym się okresem życia prawdopodobnie większość z nas stanie przed takim dylematem i być może okaże się, że będziemy decydować o tym, czy przechodzimy na emeryturę, czy też jeszcze w związku z poprawiającą się kondycją zdrowotną chcemy popracować dłużej, co potem się przełoży na wyższe świadczenie. Bo pamiętajmy o tym, że w tym nowym systemie emerytalnym tyle środków, ile zgromadzimy, będziemy musieli podzielić na okres, na liczbę miesięcy, które nam pozostaną do końca życia.
1: I na koniec jeszcze kilka słów o patriotyzmie gospodarczym, bo ten okazuje się, że ma się bardzo dobrze, szczególnie na zakupach.
0: Faktycznie opisujemy dziś w Rzeczpospolitej badanie poświęcone temu, jak Polacy podchodzą do wyboru miejsca, skąd pochodzi towar. I ten udział Polaków, którzy zwracają uwagę na to, gdzie jest wyprodukowany dany towar, faktycznie się zwiększa. Widzimy to również choćby w przypadku takiej działki jak duże AGD. Pamiętajmy o tym, że prawie 40% dużego AGD jest w Unii Europejskiej i powstaje właśnie w Polsce. A w tym kontekście ważna jest również konkurencja choćby z graczami z Chin. Ona nie jest tylko obecna na rynku motoryzacyjnym, ale także na rynku na przykład związanym właśnie z AGD.
1: Tak, no i coraz częściej też te flagi polskie muszą być przy różnych produktach, ułatwiają nam podejmowanie decyzji. Paweł Czuryło był dzisiaj naszym gościem, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, miłego dnia.
2: Informator ekonomiczny.
3: Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
3: Wasza rozmowa mi przypomniała pewien utwór Łony, mówiący o sezonie grzewczym, więc teraz się pojawi na trójkowej antenie.
1: Super.
3: Jak to jest, że nieoczekiwanie centralne ogrzewanie tak splata mi się z przemijaniem, tak rapował? No to słuchamy. Kaloryfera.

dzień to zagrzawa na żart. Ten krawat na kark rano, a potem kawa na start. Posiada na garb, kiedy wrażenie sprawiam jak wiatr. I jeszcze prąd wyłączyli, muszę śniadać unplugged. Jest źle, nie było wcześniej mi tak. W kręgosłup jakiś ból mnie wszedł i boleśnie tkwi tam. Może dysk mi wypadł albo bliski mi tak. Skąd, bo komu bije dzwon, temu bije dzwon. Mi jeszcze nie bije, ale perspektywy i tak mam blade. Bo najgorsze ma dopiero nadejść. Kompletny upadek i przerwany chocholi taniec. Bo kaloryfer jest gorący, włączyli ogrzewanie. To nie jest miłe, nie jest dobrze, jest źle o tyle, że przyszła jesień znowu, ja ją znowu przeoczyłem. I znowu czas mnie nadgryzł, ten czas co ma zęby nie licha. Wszystko przez ten kaloryfer. Jak to jest?

0: Jak to jest, że nieoczekiwanie, centralne ogrzewanie, tak splata mi się z przemijaniem. Przepiękny tekst. Komu już jesień buchnęła przez grzejnik? Kto włączał ogrzewanie? Proszę się przyznać. Dzisiaj taka trochę melancholijna audycja Dobrego Dnia nam przez to wszystko wyszła. Przez ten koniec lata, ale przez piosenkowy motyw płytowy, czyli utwór Na drugim brzegu tęczy zespołu Breakout.
1: Dzień dobry. Oczywiście, że w domu było wszystko Breakoutów. Ale chcę powiedzieć jeszcze, że ta audycja dzisiejsza to jest strzał w dziesiątkę, bo ta melancholia u nich to jest taka jesienna, ale to jest taka melancholia właściwa. Cudowna. Pozdrawiam.
0: No to teraz trochę tej melancholii właściwej jeszcze nam się pojawi. The Last Day of Summer i The Cure.

0: No, melancholii dzisiaj sporo, ale jak powiedziała nam chwilę temu jedna z trójkowych słuchaczek, jest to melancholia właściwa. I taka melancholia kryje się w muzyce The Cure, ale też w dużej mierze w muzyce składu Breakout, o którym dzisiaj w audycji Dobrego Dnia mówimy, a państwo dzielą się swoimi historiami. 22,7 trójek.
1: Dla mnie grupa Breakout była kiedyś, no, super, super, super. Niestety raz tylko udało mi się być na ich koncercie w amfiteatrze w Świnoujściu, podczas którego, nawiasem mówiąc, brakło prądu i przez 10 minut perkusista grał na perkusji tylko oczywiście, bez prądu, i dopiero potem można było dalej słuchać koncertu. Ale dla mnie ta grupa, no, to jest rewelacja na wszechczasy.
0: O, i zdecydowanie tak. Zazdroszczę tych koncertów, przyznam szczerze. To teraz proponuję utwór Breakoutu, ale w wykonaniu Mai Kleszcz, bo czemu nie? Rzeka dzieciństwa.

0: dzieciństwa. Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już.
1: Przez Dolna Maja Kleszcz i fragment albumu Blues z tekstami Bogdana Lebla, którą Maja Kleszcz wydała parę lat temu, a w miniony piątek wydała kolejną płytę Nieklikalność. Polecam bardzo serdecznie odsłuch tego albumu. A my teraz zerkamy do muzycznego kalendarium właściwie, a tam kilka ważnych dat urodzinowych. Po pierwsze dzisiaj urodziny naszej kochanej Zofii Sylwin, odpowiedzialnej za setki koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zosiu, 100 lat życzymy. Świętowanie oficjalne dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF, a tego samego dnia właściwie urodziny 22 września obchodzi Nick Cave.

0: Ależ to jest piękna kompozycja. Where the Wild Roses Grow, znakomity Nick Cave i Kylie Minogue. W dzień urodzin Nicka Cave'a. Urodziny Zofii Sylwin jednak jutro, ja się pospieszyłam, ale błądzicie z rzeczą ludzką. I tak życzymy Zofii wszystkiego wspaniałego. Na zegarze 4 minuty do godziny 10.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
3: No już, już, biedactwo.
4: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
5: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.

0: żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit. Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 22 września. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
11: Nastolatek z Siemianowic Śląskich zatrzymany pod zarzutem przygotowywania zamachu. Incydent z dronem w Redzikowie. Resort obrony wydał dość oświadczenie. Mężczyzna sforsował płot na lotnisku we Wrocławiu. Chciał się dostać na lot do Włoch. Zarzut przygotowywania zamachu terrorystycznego i 3 miesiące aresztu dla 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatka zatrzymała ABW. Jak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, 17-latek był zafascynowany ideologią faszystowską.
12: Ten młody człowiek zafascynowany ideologią nazistowską przygotował zamach terrorystyczny, w którym miało zginąć wiele osób. Planował zresztą wcześniej zakup broni i wyposażenia wojskowego. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.
11: I grozi mu do 15 lat więzienia. Wykryty około kilometra od bazy w Redzikowie cywilny, bezzałogowy statek powietrzny nie stanowił żadnego zagrożenia dla obiektów bazy. Był cały czas obserwowany przez wojskowe systemy obrony powietrznej, tak podaje MON. Wczoraj wieczorem portal Onet poinformował, że 15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie wykryto nieuprawniony bezzałogowy statek powietrzny. Według portalu zamiast jego neutralizacji albo zestrzelenia wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Ministerstwo twierdzi, że dron nie operował nad amerykańską bazą, lecz jego lot odbywał się z naruszeniem strefy, w której obowiązuje zakaz lotów bezzałogowych statków powietrznych. Oprócz wykrycia drona zidentyfikowane zostało także miejsce przebywania jego operatora. Na lotnisku we Wrocławiu zatrzymano mężczyznę, który próbował nielegalnie dostać się na lot do Palermo. Sforsował ogrodzenie lotniska, a następnie wmieszał się w grupę pasażerów idących do samolotu. Mężczyznę zatrzymali na pokładzie funkcjonariusze Straży Granicznej. Służba prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Po zdarzeniu wzmocniono patrole wszystkich służb pracujących na terenie lotniska. Unijne starcie w sprawie przyszłego budżetu wspólnoty w Brukseli. Kolejna bitwa na argumenty na temat kształtu unijnych wydatków na lata 2028-34. To jeden z głównych tematów spotkania ministrów do spraw europejskich państw członkowskich. Mają oni także rozmawiać o uproszczeniu unijnych regulacji. Przed naradą grupa 11 krajów, w tym Polska, opublikowała list, w którym zaproponowała wstrzymanie przez rok przyjmowania nowych przepisów.
13: Europejski

0: I budżet podzieli Unię na dwa obozy. Po jednej stronie zdecydowana większość, w której jest Polska i która domaga się utrzymania hojnego wsparcia na rozwój regionów i rolnictwo, a po drugiej stronie kraje, które domagają się znacznych cięć, na czele z Niemcami. Jest obawa, że rosnąca w siłę skrajna prawica w Niemczech wywrze presję na władze w Berlinie i nie będą chciały one rezygnować ze swych żądań. Drugi temat spotkania to ograniczenie unijnej biurokracji. Przycisk pauza chce wcisnąć grupa 11 krajów, która uważa, że Unia zamiast przyjmować nowe regulacje, powinna przede wszystkim rok poświęcić na wdrożenie już przyjętych i na przegląd tych istniejących przepisów, by sprawdzić, czy wszystkie są niezbędne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Kolejna niespokojna noc dla mieszkańców Ukrainy. Rosjanie atakowali rakietami balistycznymi Dniepr i Krzywy Róg. Używali też dronów odrzutowych. Również Ukraina w nocy uderzyła w głębi rosyjskiego terytorium. Jej celem była rosyjska infrastruktura przetwórstwa ropy naftowej.
2: Rosyjskie ataki wymierzone były w przedsiębiorstwa i obiekty infrastruktury. W Dnieprze zginęło 2 cywilów, 6 odniosło rany. W nocy obiektem ataków był także Kijów. Tutaj drony bądź ich odłamki spadły na budynki mieszkalne i magazyny. W odpowiedzi Ukraińcy z powietrza uderzyli w kujbyszewską rafinerię ropy naftowej w rosyjskim mieście Samara. Wybuchły tam pożary. Wzajemne rosyjsko-ukraińskie ataki powietrzne będą tymczasem tematem dzisiejszych rozmów Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński prezydent przyleciał do Stanów Zjednoczonych. Tydzień temu Donald Trump zapowiadał tak zwane energetyczne zawieszenie broni między Ukrainą i Rosją. Kijów godzi się na takie rozwiązanie, ale uzależnia je od rosyjskiego wstrzymania ataków na ukraińską infrastrukturę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś pochmurno z przejaśnieniami w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Będzie przelotnie padać. 12 stopni na południu, 15 w centrum i na wschodzie, 18 na zachodzie.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Już 5 minut po godzinie 10.
3: Dobrego dnia.
5: Za konsuletą Maciej Załęcki, w roli wydawcy i przy telefonie Wojciech Dorosz. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry, a to jest grupa The Verve. Bardzo proszę.

0: Najlepszy sposób na znienawidzenie jakiegoś utworu, ustawić ją sobie, ten utwór, jako budzik w telefonie. Ja tak miałam z utworem Bittersweet Symphony, był moim budzikiem przez jakiś czas, no i czary, bo ta nienawiść nigdy nie nastąpiła. Wspaniale się zaczyna dzień z tym utworem, proszę kiedyś przetestować. Możliwe, że ktoś z Państwa właściwie dopiero teraz się budzi i zaczyna dzień od tej piosenki. Czy jest ktoś taki na sali? 2027 trójek, można się z nami podzielić swoim porankiem, przedpołudniem. A dzisiaj w audycji Dobrego Dnia przede wszystkim rozmawiamy o grupie Breakout, której debiutancki album Na drugim brzegu tęczy ukazał się w 1969 roku, a Państwo nam opowiadają swoje historie związane właśnie z tym składem.
1: Ponieważ dzisiaj są wspomnienia o zespole Breakout i Tadeuszu Nalepie, chciałbym się pochwalić. 8 lat temu nad Narwią poznałem jego syna, Piotra, który jest na płycie Blues Breakout z ojcem, który trzyma go za rączkę jako małego chłopaka. I ja tą płytę mam do dzisiaj.
0: O płycie Blues i tej okładce też dzisiaj będziemy mówić w audycji Dobrego Dnia. Przed 11 swoją historią związaną z tym składem i z tym albumem podzieli się z nami Mrozu, który po 11 poopowiada o swojej nowej płycie. A tak w temacie świeżo wydanych albumów, chciałem urodzić się, żeby latałem. To jest tytuł najnowszej płyty Artura Rojka, która jest naszą płytą tygodnia. Sofia Loren, Słupnej Park. Fragment tej płyty przed nami.

Ależ to pięknie wybrzmiewa. Ile tutaj jest smaczków i smyczków nawet. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Nowa płyta Artura Rojka. Premiera piątkowa, na której Artur Rojek opowiada w dużej mierze o dorastaniu, rodzicielstwie, relacjach z rodziną i rzeczach, które człowiek zaczyna inaczej rozumieć dopiero z perspektywy dorosłości. My ten album dla Państwa mamy. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Jeśli ktoś chce płytę zdobyć, no to trzeba do nas na ten adres właśnie napisać. Czekamy na Państwa wiadomości, a ja jeszcze zdradzę, że jutro w audycji Dobrego Dnia Artur Rojek będzie gościem Mateusza Tomaszuka, tak więc już zachęcamy do słuchania. A przed nami teraz grupa Hooverphonic.

0: Mad About You, takie piękne rzeczy na antenie Trójki.
1: Ponad czasem.
0: Na drugim brzegu tęczy. To album z taką mocną czerwoną okładką przedstawiającą zespół Breakout. Są na niej Tadeusz Nalepa, Mira Kubasińska, Michał Muzolf i Józef Hajdasz. Włodzimierza Nachornego widać dopiero w środku. Jest na koszulce płyty. Grafikę stworzyła Maria Spychalska. Na płycie znajduje się 10 utworów, w tym tytułowy. Album był sensacją, to na pewno. O tym, jak oddziaływał na otoczenie oraz w jakich kontekstach powstawał, opowie nam Michał Margański.
2: Płyta wprowadziła na polski rynek rock z prawdziwego zdarzenia. Była nagrana w marcu 1969 roku, natomiast jej produkcja trwała około pół roku, także dopiero pod koniec lata trafiła do sprzedaży po typowym, nieokreślonym wcześniej terminie, jak to w PRL-u bywało. Nie radzono sobie na przykład z synchronizacją działania tłoczni z drukarnią. Winyle albo przez tygodnie oczekiwały na grafikę, albo na odwrót. Była okładka, a nie było płyty. Kiedy w każdym razie wszystko było już gotowe, płyty rozwożono do sklepów, ale często w sposób przypadkowy. Stąd też mówiono, że jakiś towar, w tym przypadku płyty, rzucono tu i tam. Wszystko nie działo się jednak w jednym terminie, zatem nie było mowy o konkretnym dniu premiery. Kiedy już wreszcie jakimś cudem udało się ją kupić, okazało się, że pierwszy album Breakout brzmi bardzo nowocześnie. Brzmienie i kompozycja tego albumu, jak i utworu tytułowego, pogrzebało erę Big Beatu, rozpoczynając w Polsce erę rocka. Przyniosło to zespołowi splendor, ale też kłopoty. Od początku lat 70. grupa była coraz bardziej atakowana przez aparat państwa, właśnie za to nowoczesne brzmienie, utożsamiane z muzyką prozachodnią. Do tego bardzo drażniły władze długie włosy członków zespołu, co doprowadziło do całkowitego zakazu prezentowania muzyki Breakout zarówno w radiu, jak i telewizji. Kontekst oczywiście był znacznie szerszy, ponieważ chodziło o hipisów, którzy stali się wrogiem socjalistycznej ojczyzny.
3: Hipis to był człowiek, który chciał być wolnym, zniewolony państwem, chociażby przez sam wygląd, więc ta wolność często łączyła się z bardzo szybką reakcją władz, ulicy, szkoły. No to było jakieś wykrawanie dla siebie wolności, ale wolności obyczajowej, nie politycznej w tym świecie totalitarnym. Chociaż natychmiast przez władzę było to interpretowane jako polityczne.
4: Byli to ludzie, którzy niepotrzebnie według ówczesnej władzy zdobili ulicę. Często to się kończyło jakimiś chwilowymi zatrzymaniami, jakimiś 48 godzinami pobytu na jakimś komisariacie.
2: W ten sposób w filmie Beats of Freedom o hipisach opowiadali Kamil Sipowicz i Romuald Lipko. Krzysztof Cugowski z kolei dodał, że był czas, kiedy do Polski miał przyjechać Nixon.

0: I jak mówi, w Lublinie połapano hipisów i ich ostrzyżono.
1: Michał Margański, drodzy państwo, człowiek o bardzo bujnej czuprynie, który prosił, żeby wspomnieć, że hipisi prędzej czy później będą łysi. No to posłuchajmy Breakoutu na drugim brzegu tęczy, czyli nasz dzisiejszy motyw przewodni.

0: Autopromocja.
1: Powiedział o sobie, że jest najlepszym kompozytorem piosenek na świecie. W żartach, ale czy aby na pewno? Paddy McAloon i jego grupa Prefab Sprout będą bohaterami najbliższego wydania cyklu półperfekcyjnej płyty. Posłuchamy albumu Steve McQueen, wciąż nie do końca odkrytej perły muzyki lat 80., na której pop łączy się z jazzem, rockiem i soulem w niepowtarzalnym stylu. Zapraszam w środę po 19:00. Kuba Ambrożewski.
0: Autopromocja.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Na zegarze 29 minut do godziny 11.
8: Biegam, bo lubię.
7: I jak co tydzień zaprasza Krzysztof Łoniewski.
9: Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś temat dla psiarzy. Sam jestem w tym gronie. Jest w nim także dr Marcin Błoński, świetny ortopeda, były lekarz koszykarskiej reprezentacji Polski i specjalista NL Sport.
10: Zbliża się chłodniejszy okres roku, czas, w którym ja akurat więcej biegam, między innymi dlatego, że bardzo lubię biegać z moimi psami. Mam 2 labradory, może wydaje się, że nie są to psy takie typowo do biegania, ale to są psy, które naprawdę dobrze wychowane, dobrze biegają, dobrze przystosowane, nie mają nadwagi, mogą biegać. Generalnie bieganie z psami to jest czysta przyjemność. Oczywiście nie wszystkie rasy nadają się do biegania, raczej mówimy o większych lub średnich rasach psów. No, oczywiście nie jakieś psy ras krótkopystnych. Z psami można biegać. I tutaj jest doskonałe porównanie. Dzięki bieganiu z psami możemy sobie uświadomić, jak doskonałą maszyną do biegania właśnie jest człowiek w odwrotności niż psy. Człowiek jest świetnie przygotowany do biegania długodystansowego, umie świetnie panować nad swoją termoregulacją, ma niezależny oddech w zależności od tempa biegu. Tego wszystkiego niestety nie mają psy. Wydaje nam się, że psy są stworzone do biegania, ale tak naprawdę w porównaniu do nas to zdecydowanie nie. One są stworzone do biegania na krótkim dystansie. Problemem u nich jest przede wszystkim termoregulacja. Pies nie ma tak rozwiniętego układu krwionośnego podskórnego oraz nie poci się przez skórę tak jak my, że my jesteśmy w stanie świetnie się schłodzić. Pies chłodzi się tylko poprzez oddech, stąd te dyszące psy w ten sposób. Stąd pierwsza uwaga, generalnie z psami biegamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest chłodno, dlatego jesień, zima to jest dobry czas do biegania z nimi.

0: psy mają jeszcze to do siebie, że nie są w stanie, tak jak my, regulować oddechu w zależności od biegu. Więc też musimy zrobić wszystko to, żeby one biegając nie miały problemów z oddychaniem. Muszą do tego biegania mieć specjalną uprząż, ewentualnie obroże, ale no obroże nie mogą być wtedy na smyczy, muszą biegać luzem. To są takie jakby podstawowe rzeczy dotyczące biegania z psami.
1: Doktorze, jakie dystanse? No bo mówisz, że mają inną psy termoregulację, że mają dużo większe problemy niż człowiek podczas biegania. Rozumiem, że nie można im aplikować też bardzo długich treningów.
0: Tak, z nimi nie biegamy długich wybiegań, aczkolwiek ja ze swojego doświadczenia, obserwacji, mam nadzieję, że nie krzywdzę swoich psów, do 10 km robimy bez problemu przy chłodnej temperaturze. Oczywiście robimy przerwy. No moje psy zima nie zima uwielbiają się kąpać, więc one są raczej duatlanistami niż samymi biegaczami, więc bieganie nad Wisłą to jest połączone z kąpielą, to jest dla nich idealna sprawa. Myślę, że no nie więcej niż 10 km, krótsze dystanse też na pewno będą dla nich lepsze niż coś długiego.
1: Biegaczom tych przerw na kąpiel jesienią raczej nie polecamy. Polecamy za to treningi z psami. Do usłyszenia na Biegowo za tydzień o stałej porze.
2: O bieganiu ze zwierzakami mówił Krzysztof Uniewski, a my teraz pospacerujemy po Nowym Jorku ze Stingiem.

Piękny motyw saksofonowy na zakończenie. Englishman in New York to za nami. Bardzo jesienna to jest kompozycja, ale taka jesienno-spacerowa do spacerowania pomiędzy kolorowymi liśćmi. W dobrym humorze oczywiście. A ja zerkam po raz kolejny na muzyczne kalendarium. No i co my tutaj mamy? Mamy rocznicę wydania pewnej płyty zespołu Manam, Róża, 22 września 1994 roku.

0: Cudna Basia Małecka, Fall in Love with Me, to jest najnowszy utwór Basi, wydany w miniony piątek. Piękne rzeczy. A tak a propos nowych wydawnictw, w piątek ukazała się także nowa płyta Mroza, Wszystko czego chciałem. O tej płycie Mrozu opowie nam po godzinie 11 w audycji Dobrego Dnia, ale udało mi się także zapytać go o relacje z zespołem Breakout.
1: To bardzo ciekawe, bo to jakieś jest zrządzenie tutaj losu, bo to jest jeden z moich ulubionych polskich zespołów. Breakout z Mirą Kubasińską, tak? To są świetne nagrania, które zresztą leciały w moim rodzinnym domu. Doskonale pamiętam okładkę, to jest płyta Blues, tak? Gdzie Tadeusz Nalepa idzie za rękę ze swoim synem. Piosenka, kiedy byłem małym chłopcem, była gdzieś takim, powiedziałbym, niepisanym hymnem dużego pokoju w mieszkaniu, w którym żyłem we Wrocławiu z moimi rodzicami, bo pamiętam, że ojciec to puszczał i nie wiem, jak to włączał, czy mnie podpuszczał, sprawdzał, czy po prostu ja złapię ten klimat, ale rzeczywiście to była jedna taka z piosenek, która opowiadała o tym, że jest synek i jest ojciec i gdzieś to po prostu tak nas scalało, prawda? I najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Hej. I to był piękny przekaz. A poza tym brzmienie bardzo mi się podobało i na pewno też inspirowałem się tym zespołem już od płyty Zew.
0: No to posłuchajmy wspomnianej kompozycji Kiedy byłem małym chłopcem.

0: Kiedy byłam małym chłopcem, proszę się przyznać, kto nucił i śpiewał? Ja tak, 22 i 7 trójek.
1: Jako rzeszowianin wychowany na muzyce breakoutu, tak, jestem fanem do tej pory, mimo że jestem przed 50, no ale to tato nauczył wcześniej słuchać. No i często jak jestem na 3 maja, no to podchodzi się do Tadeusza, który spaceruje odlany z brązu po 3 maja z gitarą w ręce i przybija się mu piątkę, a na Hetmańskim, na bloku, w którym mieszka, jest wymalowany mural Tadeusza Nalepy, więc często się go też podziwia na spacerkach różnych.
0: Tak państwo dzwonią i wspominają, dzielą się swoimi historiami związanymi z grupą Breakout. A co o utworze Kiedy byłem małym chłopcem mówił sam Tadeusz Nalepa? Po raz kolejny wracamy do rozmowy trójkowej Lecha Nowickiego z Tadeuszem Nalepą.
2: Panie Tadeuszu, czy słucha pan naszej listy przebojów?
3: Czasami słucham. Oczywiście.
2: W takim razie pytanie moje brzmi, w ostatnim notowaniu na miejscu 21 znalazł się utwór Kiedy byłem małym chłopcem. Z płyty wydanej w roku 71. Co pan o tym sądzi?
3: No bardzo miłe zaskoczenie dla mnie. Dowiedziałem się od znajomych. Zdziwiłem się dlaczego. No jest to bardzo przyjemne.
2: No zaczynam się domyślać, się że najmłodsi słuchacze programu trzeciego przyjęli ten utwór jako zupełnie nowy. Nie skojarzyli chyba daty wydania.
3: Może nie wszyscy się tak dobrze orientują, jednak z tego co wiem, to młodzi ludzie wiedzą coś na temat zespołu Breakout, ponieważ tak jak rozmawiałem z niektórymi, ich starsi bracia, siostry zostawili im kilka płyt z tamtego okresu.
0: Ja też się dowiedziałam o Breakoutie dzięki rodzicom i rodzeństwie i zakochałam się w tym zespole, przyznaję. To rozmowa z roku 83, tak? Jest bardzo miło było usłyszeć te głosy Lecha Nowickiego i Tadeusza Nalepy. A teraz głos Michaela Kiwanuki.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie

0: musisz już kupować 3 produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program 3 Polskiego Radia. Jest wtorek, 22 września. Właśnie minęła 11. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
8: 11-latek zaatakował toporkiem 10-latkę w szkole na Podlasiu. Dziewczynka jest ranna. Dron w okolicach amerykańskiej bazy w Rydzikowie. Nie wiadomo, czy zatrzymano operatora oraz urządzenie. W górach już pada śnieg. Na Kasprowym Wierchu jest już 15-centymetrowa pokrywa. 11-letni uczeń ciężko ranił 10-letnią dziewczynkę w szkole podstawowej w powiecie kolneńskim na Podlasiu, jak relacjonuje nadkomisarz Marta Rodzik z podlaskiej policji. Chłopiec kilka razy uderzył uczennicę toporkiem.
9: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiło do szpitala, 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z dzieci. W tej chwili na miejscu pracują policjanci. Wezwana załoga karetki pogotowia podejmie decyzję, czy 11-latek trafi do szpitala na badania.
8: Na razie nie są znane motywy ataku. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński przekazał w serwisie X, że zatrzymany to były funkcjonariusz. Dron naruszył strefę bezpieczeństwa wokół amerykańskiej bazy w Rydzikowie koło Słupska. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że wdrożono procedury przewidziane w takich przypadkach, w tym śledzenie obiektu przez systemy obrony powietrznej oraz zawiadomiono służby, w tym policję. Na razie nie ma informacji, czy zatrzymano operatora oraz drona. O szczegółach Przemysław Woś.
10: Do zdarzenia doszło 15 września. Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, dron został wykryty około kilometra od bazy w Rydzikowie. Nie operował nad samą bazą, ale naruszył strefę bezpieczeństwa wokół amerykańskiej instalacji. Jak zaznacza w komunikacie resort obrony, zidentyfikowano miejsce, z którego operował bezzałogowiec, a dron nie zbliżył się do newralgicznych elementów amerykańskiej bazy i był cały czas obserwowany przez wojskowe systemy obrony powietrznej. Najmniejsza strefa zakazu lotów do wysokości 5000 metrów nad ziemią wokół bazy obejmuje obszar 3 km i w związku z tym o zdarzeniu powiadomiono policję. Czekamy na informacje ze strony Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, czy zidentyfikowano operatora drona, zatrzymano tę osobę oraz czy udało się zabezpieczyć bezzałogowy statek powietrzny, który naruszył strefę bezpieczeństwa wokół bazy w Rydzikowie.
8: W bazie US Navy w Rydzikowie stacjonuje około 200 amerykańskich żołnierzy. Nie ma i nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla faszyzmu, nienawiści i planowania krwawych zamachów w Polsce, tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował na Platformie X zatrzymanie 17-letniego Pawła G., któremu prokuratura postawiła zarzut planowania zamachów terrorystycznych w Polsce. Nastolatek przygotowywał zamach m.in. na szkołę i meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu do 15 lat więzienia. Inicjatywa Stop Scam zaproponowała rozwiązania prawne, które mają zatrzymać fałszywe reklamy w mediach społecznościowych. Chodzi m.in. o wdrożenie procedury Poznaj swojego klienta, czyli weryfikację reklamodawców

0: w taki sam sposób, jak banki weryfikują swoich klientów. Zgłoszone postulaty są analizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Skam to oszukańcze inwestycje, podszywanie się pod banki czy metody na wyłudzanie danych w sieci. Prezes InPostu Rafał Brzoska proponuje, aby za każdą złotówkę zarobioną na skamie platformy musiały oddać złoty 50. Lepiej jednak zapobiegać niż leczyć, stąd propozycja wdrożenia procedury Know Your Client na platformach cyfrowych.
2: Nim zaczniemy obsługiwać firmę, której nie znamy, mamy obowiązek zweryfikować, czy ona istnieje, kto jest płatnikiem, czy nie jest jakimś słupem, który na przykład jest oszustem.
1: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski odpowiada, że najszybszą drogą do blokowania fałszywych reklam jest wdrożenie aktu o usługach cyfrowych. Wtedy prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mógł kontrolować platformy cyfrowe.
3: Czy nie promują oszukańczych rozwiązań i czy dzielą się informacjami na temat tego, jak wygląda zarządzanie reklamami.
1: Ustawa w tej sprawie czeka na podpis prezydenta. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Prawie 15 cm śniegu przybyło na Kasprowym Wierchu w Tatrach. Tyle wynosi grubość pokrywy śnieżnej na szczycie. Wyżej w górach nadal sypie i niewykluczone, że śniegu spadnie jeszcze więcej.
4: Biało zrobiło się już powyżej górnej granicy lasu na wysokości około 1600 metrów. Do jutra rano miejscami może spaść jeszcze kilkanaście centymetrów śniegu. Wyżej szlaki są zasypane i bardzo śliskie.
5: Dodatkowym utrudnieniem jest dość silny wiatr i niski pułap chmur w tych partiach graniowych, który ogranicza widzialność, co może prowadzić do jakiejś utraty orientacji w terenie, pobłądzeń.
4: Mówiła przewodniczka tatrzańska Weronika Błaszkiewicz. W niższych partiach gór pada deszcz. Na Podhalu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: Ostrzeżenie MGW dla powiatu tatrzańskiego obowiązuje do północy. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Będzie przelotnie padać, 12 stopni na południu, 15 w centrum i na wschodzie, 18 na zachodzie.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Już 5,5 minuty po godzinie 11.
9: Dobrego dnia.
8: Mówimy po raz trzeci. Maciej Załęcki, Wojciech Dorosz, Justyna Grabasz. Będziemy z Państwem jeszcze do południa.

Moloko, The Time Is Now, czyli utwór, który w moim odczuciu brzmi trochę jak lato, bo przecież lato się jeszcze nie skończyło. Parę godzin nadal mamy. Dzień dobry raz jeszcze, do 12 jesteśmy z Państwem, wraz z nami goście. Do godziny 12 jeszcze o swojej płycie najnowszej opowie nam Mrozu. To już właściwie za moment. W cyklu Przysłowie dzisiaj weźmiemy na tapet pewne ciekawe wyrażenie, które pojawiło się ostatnio w serialu Lalka i zyskało przez to popularność. Mamy także dla Państwa kilka koncertowych niespodzianek w dzisiejszej audycji, między innymi związanych z zespołem Mlecze. I zaraz powiem, o co chodzi, ale najpierw Mleczy posłuchajmy.

Może ty też słuchasz tej melodii i trójki, a jeśli tak, to masz szansę na zaproszenia na festiwal Heavy Pop w Hyde Parku w Krakowie 26 września, czyli już niebawem. Festiwal dla entuzjastów ciężkich brzmień z tymi kierującymi się w stronę muzyki bardziej przebojowej i piosenkowej, czyli heavy i pop. Takie piękne połączenie. Na festiwalu wystąpią takie zespoły jak na przykład Taraban, Sól, Mlecze, Metro. Bardzo ładny line-up. No i my Państwa zapraszamy na cały festiwal. Jeśli ktoś chce się wybrać, to trzeba do nas zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. Podwójne zaproszenia czekają. Festiwal Heavy Pop w Krakowie 26 września.

0: trójkowym studiu Mrozu.
1: Dzień dobry.
0: Który właśnie wydał płytę zatytułowaną Wszystko, czego chciałem. Jak tak słucham płyty, to mam wrażenie, że chciałeś przede wszystkim miłości.
1: Zgodzę się z tym jak najbardziej. Na tej płycie jest pokazana pewna droga do szczęścia. Jakieś takie rozliczenie się z echami przeszłości, dochodzenie do tego, co jest w twoim życiu ważne. Trochę właśnie przewartościowanie nastąpiło w moim życiu i chciałem w jakiś sposób o tym powiedzieć, a też dać upust tym emocjom, które gdzieś we mnie buzują. Zresztą tak zawsze u mnie bywa. Miałem piosenki trochę bardziej, powiedziałbym, zadymione i trochę bardziej wchodzące w muzykę bluesową. Jak wiemy, muzyka bluesowa jest domeną piosenek cierpiących i smutnych. Nie wiem, czy chcę wracać do tego miejsca. Zresztą w sposób naturalny jestem gdzieś już teraz indziej. Wszystko, czego chciałem, to jest tytuł, a raz, że dostałem więcej niż chciałem, tak patrząc na to z perspektywy, mam na myśli w to, co się dzieje u mnie i artystycznie, i to, co się dzieje u mnie w życiu, ale też jest tak, że kiedy już dochodzisz do pewnego miejsca, do świetnych scen, koncertów, wspaniałego grona fanów, jakby też dostrzegasz, że wartością jednak są ludzie, są twoi bliscy, prawdziwe, głębokie relacje.
0: A co takiego się wydarzyło w twoim życiu, że czujesz to spełnienie?
1: Jakaś taka pewnie naturalna ewolucja nastąpiła i człowiek się w jakiś sposób zmienia z roku na rok. Zostaje ten core, wydaje mi się, i którego nie zatraciłem. Też to widzę, odnosząc się do mojej pracy nad muzyką, z czego jestem zadowolony, że ta iskra, ten drive, ta zajawka, jak to się mówi, nie gaśnie i cały czas ta kreatywność jeszcze powoduje, że mogę

0: wymyślać kolejne piosenki i pozostawać wiernym swojej estetyce i pokazywać inne odcienie i tej muzyki soulowej, funkowej, czy bluesującej, czy rock'n'rollowej. Ale też jest tak, że przy tej płycie miałem z tyłu głowy koncerty, bo mam wrażenie, że stałem się takim artystą koncertowym i to jest gdzieś domena moja i mojego zespołu. Festiwale, duże sceny, ale też te mniejsze, kameralne. Mam tu gdzieś tak z tyłu głowy ten projekt MTV Unplugged, który nam się świetnie przyjął. No jednak my jesteśmy takim składem, który po prostu lubi się sprawdzić w boju, jakim jest scena, koncert, relacja z publicznością. Lubimy się tam weryfikować i też swoje odczekaliśmy, żeby zagrać właśnie na tych największych scenach, co mi się zawsze marzyło. I właśnie wszystko, czego chciałem, to te duże festiwale, mam na myśli męskie granie, trasy halowe, poprzednia trasa, nam się świetnie wyprzedała ta halowa i to wszystko się właśnie wydarzyło po tej ostatniej płycie Złote Bloki. Właśnie ten przeskok między Złotymi Blokami, premierą, a tym, co jest teraz, jest olbrzymi. I teraz, jak sobie nawet o tym myślę, rzeczywiście wtedy był czas taki postpandemiczny, nie było wiadomo, co się wydarzy. Mm-hmm. Skala mojego koncertowania była no, znacznie mniejsza i w końcu jest to, o czym marzyłem, czyli właśnie ten taki rozmach też produkcyjny, który doszedł siłą rzeczy i tutaj chciałbym się właśnie w tej materii rozwijać, dlatego też nowa trasa przede mną właśnie. Jestem w trakcie prób z moim bandem, takich intensywnych, rzetelnych, tak, że spotykamy się normalnie od 9 do 16 i aranżujemy te piosenki też w takim rozszerzonym składzie, bo przez wakacje zagrałem z takim projektem Rozu Big Band, roboczo nazwany, bo dołączyła do mnie 7-osobowa sekcja Denta.
1: No to już te
0: sekcja Denta dołączy też na trasę halową i rzeczywiście no, to było też moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę soul, muzykę, która zahacza muzykę soul, ten klimaty soulowe, funkowe czy bluesowe i nie musieć się posiłkować jakimiś półśrodkami, tylko po prostu wszystko odegrać na żywo. I to wszystko się wydarzy właśnie na trasie, która będzie promowała płytę Wszystko, czego chciałem. Więc dużo dobrego.
1: Kiedy się rozpoczyna cała trasa?
0: Trasa rozpoczyna się na początku października. Już dwa torwary są wyprzedane, ale chyba, nie wiem, czy już Łódź, prawdopodobnie.
1: No to gratulacje.
0: Ale jeszcze zapraszam serdecznie na wielki finał na Tauron Arenie w Krakowie. Do Gdańska też zapraszam. Możliwe, że jeszcze wrzucimy jakieś ostatnie bilety, jak tam technicznie coś tam się poukłada na te wyprzedane, ale no, polecam, bo szczególnie jak ktoś posłucha teraz nowej płyty, wydaje mi się, że tam są takie właśnie bęgery koncertowe.
1: No to posłuchajmy fragmentu płyty Wszystko, czego chciałem, a do rozmowy z Mrozem wrócimy po 11:30, pół na pół.

0: na pół.
1: Autopromocja.
2: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
3: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
4: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
2: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
5: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
2: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
6: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
2: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone Lucem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Lucem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę?
12: Życz sobie tego, co najlepsze i spełniaj marzenia. Wybierz szybki i godny zaufania bank pocztowy. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl.
13: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej.
12: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
14: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Ludzie w podróży w Trójce.
18: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska Białej.
19: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
18: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Audycja już do odsłuchania na stronie Trójki i na polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Obszańska.
20: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
21: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
22: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
23: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z głowy wspomaga

0: źródło upraw serca. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Żegnamy reklamy.
5: Na zegarze już prawie 11:30.
6: Przysłowie.
5: Czyli cykl Mateusza Adamczyka, w którym dziś kilka słów o tym, skąd może pochodzić obelga, którą w pierwszym odcinku serialu Lalka wypowiedziała Izabela Łęcka.
7: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Nowy serial Lalka wzbudza wiele emocji, także językowych. Z ust Izabeli Łęckiej pada obraźliwe „ty ujcu borsuczy”. Oczywiście pierwszą głoskę „ch” omijam ze względów obyczajowych, ale już to pokazuje, że to wyrażenie wulgarne. I właśnie w tej sprawie napisała do mnie pani Aleksandra. Co oznacza i skąd się wzięło to określenie? Pyta słuchaczka. Zacznijmy od samego ujca. W słowniku warszawskim z początku XX wieku znajdziemy informację, że słowo to oznacza chudego wieprza przeznaczonego do opasu, czyli do intensywnego karmienia. Słowa związane ze świniami od wieków służą nam do obrażania siebie nawzajem. O osobach, które nam się z jakiegoś względu nie podobają, mówimy przecież wieprz, świnia, prosie, knur czy maciora. Co ciekawe, od wyrazu ujec pochodzi prawdopodobnie współcześnie używany wulgaryzm uj. Powiedziałem prawdopodobnie, ponieważ jest jeszcze teoria mówiąca o tym, jakoby uj wziął się od prasłowiańskiego chwoja w znaczeniu igliwie, drzewo iglaste lub gałąź takiego drzewa. Następnie słowo to zaczęło oznaczać kołek, aż w końcu poprzez skojarzenie kształtów zaczęto tak mówić o męskim członku. Ale wróćmy do wyrażenia użytego przez Łęcką. Określenie borsuczy ma związek z nieatrakcyjnym wyglądem. W słowniku Lindego z początku XIX wieku znajdziemy następującą definicję słowa borsuk. Człowiek wydatnych żuchw, naciśnionego nosa i małych oczu. Dodatkowo słownik podaje wyrażenie głupi jak borsuk, co wzmacnia jeszcze obelgę, jaką jest określenie borsuczy. Oczywiście nie oznacza to, że wyrażenie ujcu borsuczy funkcjonowało w drugiej połowie XIX wieku, czyli w czasie wydarzeń opisanych w Lalce. To raczej wymysł twórców serialu, choć sięgający starych słów i starych skojarzeń. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
5: Bardzo ciekawe rzeczy, czyli mniej więcej wiemy, skąd pochodzi ta obelga. Cykl Mateusza Adamczyka przysłowie jutro o tej samej porze, a na naszej antenie raz jeszcze Mrozu. I za moment wracamy do rozmowy z artystą.

0: Jestem ciekawa w ogóle, jak u ciebie wygląda proces tworzenia, pisania piosenek i potem składania ich w całość. Siadasz z gitarą, wymyślasz, jak to się zaczyna?
1: Za każdym razem trochę inaczej i nie ma jakiejś takiej złotej reguły. Przy tej płycie pracowałem w większości z Leonem Krześniakiem, który jest gitarzystą, więc siłą rzeczy to riffy gitarowe były elementem wiodącym w inspiracji. Akordy generalnie na gitarze dla mnie inaczej inspirują niż grane na pianinie, na klawiszach czy na syntezatorach. Jakby potrzebuję tej organiczności i jak dostaliśmy propozycję od produkcji filmu Pojedynek, a piosenka nazywa się Anioły, to po tych iluś tam dniach siedzenia w studio, gdzie na przykład zaczynaliśmy od robienia jakichś pętli, ustalaliśmy sobie jakieś tempo, braliśmy jakiś groove perkusyjny, dogrywaliśmy tego bas, potem akordy i tak żeśmy po prostu dookoła tego jakby się obracali, potem jakaś zmiana harmoniczna, robiliśmy jakieś takie klocki, powiedzmy, jakieś takie części, a na to dopiero dośpiewywałem melodię, to tutaj powiedziałem Leonowi, słuchaj, włącz mikrofon, odpal gitarę, daj jakiś lekki pogłos na gitarę i graj. I po prostu graj i się nie zastanawiaj. No i Leon zaczął grać, no zagrał tam 3 akordy, w porywach 4, ja mówię, tak jest, zapędź to, graj mi to w kółko. No i on zaczął grać, ja dołączyłem z linią wokalu, najpierw spokojnie, potem żeśmy się oboje po prostu rozkręcali, no i tak nagraliśmy demo, którą potem wysłaliśmy do produkcji filmu, ale są też piosenki takie, które właśnie robimy na szybko, intuicyjnie i zbieramy po prostu takie szkice, a na sam koniec musi być coś takiego, do czego chcę wracać, co ma w sobie coś intrygującego, jakąś taką emocję, która inspiruje do tego, co jest najważniejsze, czyli do napisania słów.
0: A to łatwe dla ciebie zadanie?
1: To jest, wydaje mi się, najtrudniejsze. Ja piszę teksty, czy sam, czy razem z Arkiem Sitarzem, z którym jak rozpocząłem współpracę parę lat temu, to nie chcemy jej przerywać, bo nam świetnie idzie. I zależy nam na tym, żeby jak powstanie linia melodyczna, żeby z niej nie rezygnować. Czasami robimy jakieś takie małe odchyły, ale staramy się jej trzymać. No moje frazowanie jest dość specyficzne przy stylu, który uprawiam, no, soulowym i tak dalej, no to zależy mi na tym, żeby brzmienie było zachodnie, a tekst, żeby był jak najbardziej prawdziwy, polski i jakby pogodzenie tego wymaga czasami godzin, a czasami dni albo tygodni, tak? Ale wracając do tego procesu i tego, że tekst sankcjonuje tę piosenkę, no jednak jeżeli nie idzie nam z słowami, nie potrafimy nadać piosence, tej demówce sensu, no to odkładamy i po prostu idziemy dalej. Też wydaje mi się, że ta płyta mi nauczyła, bo miałem jeden taki numer, na którym bardzo długo siedziałem.
0: Powiesz, który?
1: Numer, który ostatecznie nie pojawił się na płycie. Okay. I stwierdziłem, że lepiej coś po prostu odpuścić. Generalnie taka zasada w życiu też jest ważna, żeby odpuszczać, szukać tego luzu, bo z tego po prostu wychodzą najlepsze rzeczy. Kiedy też z siebie się ściągnie presję, jakieś takie negatywne emocje, to możesz wtedy odkryć tę warstwę swojej wrażliwości, otworzyć się, trochę nie analizować i wtedy wychodzą takie najpiękniejsze rzeczy. Zresztą byłem kiedyś na paru treningach box

0: boksu i trener mówił, żeby się nie spinać, że musi być ten luz. I rzeczywiście te ciosy z tego luzu są po prostu silniejsze i bardziej skuteczne niż kiedy jesteś taki naprężony i napięty. I na tej płycie jest dużo tego właśnie luzu, tego chillu, co było może też takim lekkim zdziwieniem dla części moich słuchaczy, którzy znają mnie z poprzednich
1: płyt. No, ale Złote tam... Bloki też są raczej wyluzowane.
0: Tak, ale gdzieś tam jest ta taka energia, a jak ktoś usłyszał taki numer indie R&B, jak numer Zają, który był dla mnie takim numerem, lekkim odjazdem w jakąś stronę. Zrobiliśmy coś takiego nietuzinkowego, wydaje mi się, jeżeli chodzi o rozwiązania takie aranżacyjne. No to dla kogoś to mogłoby być za spokojne, ale tam właśnie siła tkwi, gdzieś indziej jest ten ciężar. Ale na płycie wydaje mi się, że i są te piosenki takie odprężające, ale też są takie z lekkim takim szarpnięciem rock'n'rollowym.
1: Takie nawet big beatowe, bym powiedziała,
0: nawet
1: momentami.
0: Big
1: ten numer 7, Mówisz i masz, dla mnie jest taki bardzo rock'n'rollowo big beatowy, chyba jeden z moich ulubionych numerów na tej płycie.
0: Tak, ten numer powstał w takim, że tak powiem, bloku pracy nad płytą, kiedy musieliśmy uciec z tej takiej ogromnej zimy, która nas zaatakowała w zeszłym roku na przełomie 2.5 i 2.6. I mówimy tutaj z Leonem, no kurczę, spotykamy się i tak patrzymy na siebie tutaj i... Ale dzisiaj jest fatalnie, nie no, dzisiaj jest dramat i siedzimy te 3 godzinki, za chwilę jest już 15, jest już ciemno i mówimy, no nie no, bo jak tak dalej pójdzie, no to ta płyta będzie totalnie depresyjna, więc... Zapakowaliśmy się w walizkę, plecak, jedna gitara. Popatrzyłem po prostu, gdzie jest obecnie ciepło i relatywnie blisko i padło na ten ryfę. Ja już tam kiedyś byłem też nagrywać. Tam mam też mojego kumpla, który jest muzykiem, więc polecieliśmy tam. On nam pożyczył jeszcze gitarę basową i mieliśmy taki apartament z widokiem na ocean w pierwszej linii. Byłem tak trochę zainspirowany Kevinem Parkerem z Tame Impala, bo on miał taki dom, w którym pracował nad swoją płytą chyba w Australii i rzeczywiście jakby ta zmiana środowiska totalnie nas zainspirowała. Codziennie wstawaliśmy, patrzyliśmy na ten ocean, kawka, od razu łapaliśmy za instrument i siedzieliśmy tak chyba z 5 dni i to nas totalnie odblokowało. I właśnie ta piosenka Mówisz i masz, no to z jednych takich momentów, gdzie ja po prostu złapałem za gitarę, zagrałem 4 akordy, mówię coś takiego, Leon. I przekazałem mu gitarę, on jest gitarzystą i to zagrał po prostu lepiej. Mhm. No i mieliśmy numer. Potem kolejny riff i gdzieś tam ten od razu łapaliśmy, zgrywaliśmy sobie to na telefon, braliśmy to do samochodu, jadąc do sklepu, cały czas żyliśmy tymi piosenkami. Ich jest zresztą więcej, muszę do nich wrócić, bo to tam jeszcze jest parę takich fajnych rzeczy, na które można byłoby siąść, ale mam na myśli to, że nie ma takiej reguły do końca, z jaką się wchodzi do studia i to jest zawsze gdzieś kwestia dnia, twojego samopoczucia, twojego stanu emocjonalnego, więc jak ktoś chce zapytać się, co tam u Mroza słychać, znaleźć tę odpowiedź, no to po prostu może włączyć tę płytę i będzie mniej więcej wyczuje, jaki vibe był przez mój ostatni czas pracy nad płytą.

0: utwór Nie ma miejsca jak dom. To jest dla mnie ciekawy wątek, bo piosenka opowiada o domu, a teledysk do utworu jest kręcony gdzieś daleko, prawda?
1: Na Filipinach. Tak.
2: Tak, bo jakby chciałem pokazać trochę inną warstwę tutaj w tym klipie. Znaczy to jest też taka historia, że jedna to jest historia liryczna, a druga to jest historia wizualna, która dla mnie nawiązuje bardziej do tego, jak ta piosenka brzmi, bo ona ma ten taki egzotyczny posmak.
0: No ma, zdecydowanie.
2: A ja z kolei byłem rok wcześniej na Filipinach, byłem na tej wyspie Siargao i po prostu tak zrządzenie losu sprawiło, że kiedy myślałem już o tym singlowaniu Nie ma miejsca jak dom, odezwał się do mnie mój kumpel Wilku, który okazuje się, że był na tej wyspie. On jest operatorem i zapytał mnie, czy ja przypadkiem nie chcę, żeby mi nakręcić teledysk na Filipinach. Mówię, stary, dokładnie tak. No, myślałem o jakimś surferze zresztą, bo ten surfing gdzieś poznałem jakiś czas temu i to jest świetny sport. No i po prostu tak się złożyło, że on tam był na miejscu. No a ten dom, to wiesz, dla każdego znaczy co innego. To niekoniecznie muszą być te ściany i daszek i komin, ale to myślę, że też dla wielu osób to są tak naprawdę ludzie, bliscy. Miałem taką też śmieszną rozmowę a propos tego domu, że mój kolega mi mówi, super wymyśliłeś z tym domem, to jest świetna metafora, bo zobacz, dom to jest nasza planeta Ziemia i ty o tym teraz śpiewasz, że tak naprawdę jakby połączyłeś ludzi, ten teledysk też jest gdzieś kręcony daleko, czyli tak naprawdę no, gdzieś wszyscy jesteśmy obywatelami tej niebiesko-zielonej kulki.
0: Ale też całego kosmosu.
2: Kosmici
0: również mogą słuchać i się utożsamiać.
2: A propos tych kosmitów, że żeśmy sobie tak myśleli, no i właśnie, że jak oni mieliby tak przylecieć i zobaczyć nas tutaj i tak by spojrzeli na tą kulkę i tak by spojrzeli, co oni tak się ze sobą po prostu przepychają, co oni są tacy zwaśnieni, czemu oni się po prostu wyniszczają nawzajem, to nawet my nie chcemy ich atakować, a oni siebie gdzieś tam atakują, więc zobacz, jak jeszcze mój kumpel znalazł kolejną gdzieś tam warstwę interpretacji. Ja z drugiej strony też czuję się oczywiście obywatelem Polski, kraju, który mnie wychował, który kocham i czuję się tutaj fantastycznie, ale też czuję się obywatelem Europy. Dzięki temu, że jesteśmy w Unii, możemy sobie swobodnie podróżować, ten świat troszeczkę się zmniejszył, możemy zaznać kontaktu z innymi kulturami. Ta bariera językowa też już jest mniejsza. Wydaje mi się, że coraz więcej ludzi gada też po angielsku, więc możemy się dogadać. Jak podróżujemy, okazuje się, że jesteśmy gdzieś tam podobni do siebie, prawda? Więc jakby ten dom, no to jest jednak ten glob, też to można powiedzieć.
0: Jest, zdecydowanie. To jeszcze przejdźmy do brzmienia całej płyty, bo tam naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy się dzieje, bo mamy i trochę soulu, i trochę rock'n'rolla, tak jak już wspomnieliśmy. Ja jestem ciekawa, czego Mrozu słucha na co dzień, że tworzy takie piosenki.
2: Oczywiście ja jestem przysiągnięty taką muzyką.

0: i soulową, i funkową, i wiesz, kocham Jamesa Browna, Otisa Reddinga, Marvina Gaye'a i tak dalej, ale ostatnio słucham sobie dużo takiej muzyki instrumentalnej, bardzo lubię zespół Kruang Bin, który gra no, taką muzykę.
1: To też słychać trochę na twojej płycie, szczerze mówiąc, no, jakieś takie inspiracje.
0: Tak, tak. Albo Hermanos Gutierrez, to jest też taki zespół instrumentalny, jest też taki Lalom, to jest taki zespół, który gra muzykę taką bardziej z Ameryki Południowej, albo taką bardziej karaibską. Lubię oczywiście zespół też Jungle, który nawiązuje też do właśnie tych lat disco, Kool & The Gang, Earth, Wind & Fire. Jakby te klimaty też bardzo mi się podobają. A kiedyś był u mnie Kuba Karaś, który mi puścił piosenkę takiego zespołu Rio Costa, czy Rio Costa, nie wiem, czy to się wymawia po portugalsku. I to jest taki jungle, ale bardziej taki egzotyczny, powiedziałbym, w brzmieniu. I byłem właśnie w zeszłym roku na wakacjach w Brazylii i chodziliśmy sobie tymi dżunglami i słuchaliśmy tego zespołu. Bardzo polecam ten zespół, Rio Costa. Zresztą z tego, co wiem, Jungle będzie z powrotem w Polsce grało i ten Rio Costa będzie supportem.
1: Więc
0: w ogóle bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby sprawdzić ten band. Więc muzyka instrumentalna, muzyka gitarowa, muzyka przestrzenna, muzyka, która gdzieś przenosi w czasie, muzyka, która przenosi w jakieś inne miejsce. Mhm. To lubię.
1: Mrozu, dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Za to spotkanie. Bardzo
0: Dzięki.
1: Miło było cię gościć.
0: Również.
1: No i powodzenia z trasą koncertową.
0: Zapraszam
1: która
0: serdecznie
1: już rusza niebawem.
0: Na trasę i do posłuchania albumu Wszystko, czego chciałem. Jestem bardzo ciekaw, jak wam się spodoba.

ale się zapowiada. Piękny koncert. Dziękujemy Państwu za to spotkanie. Dzisiejsze audycje Dobrego Dnia realizował Maciej Załęcki, wydawał Wojciech Dorosz. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No i na koniec, jako że to ostatni dzień lata, grupa The Doors. Summer's Almost Gone. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofa.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż od

0: 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
0: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymano kolejną osobę w sprawie afery Zonta Krypto. To były naczelnik zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na lotnisku we Wrocławiu 23-latek przeskoczył przez płot i wszedł do samolotu lecącego do Palermo. Emmanuel Macron zaproponował Donaldowi Trumpowi rozwiązania dyplomatyczne, żeby zahamować kryzys energetyczny. Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym afery Zonta Krypto. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
7: Dzisiaj rano na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PZ doszło do zatrzymania jednej osoby w postępowaniu dotyczącym Zonta Krypto. Na ten moment nie ujawniamy danych, które pozwoliłyby na identyfikację tej osoby, ale chcę też dodać, że równolegle prowadzone są inne czynności, ale też o ich charakterze na ten moment nie informujemy.
6: Według nieoficjalnych informacji medialnych chodzi o byłego naczelnika Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Dotychczas w sprawie Zonta Krypto zatrzymano m.in. byłych współpracowników założyciela giełdy Sylwestra Suszka oraz prezesa PKL-u Radosława Piesiewicza. Niebezpieczna sytuacja na wrocławskim lotnisku. Rano 23-latek sforsował ogrodzenie, wmieszał się w grupę pasażerów i wszedł do samolotu lecącego do Palermo. Mężczyzna nie miał karty pokładowej i nie chciał opuścić maszyny. Na pokład skierowano zespół interwencji specjalnych, mówi rzecznik nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej kapitan Paweł Biskupik.
8: Na miejsce natychmiast wysłano funkcjonariuszy zespołu interwencji specjalnych Straży Granicznej, którzy wyprowadzili mężczyznę ze statku powietrznego. Po przeanalizowaniu monitoringu portu lotniczego ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
6: Samolot odleciał z Wrocławia z dwugodzinnym opóźnieniem. Wczorajsza tragedia w Nakle nad Notecią to drugi śmiertelny wypadek na hulajnodze w tym roku w województwie kujawsko-pomorskim. 13-latek wjechał na przejście dla pieszych, na którym zderzył się z autobusem i zginął na miejscu, mówi rzecznik nakielskiej policji Kamil Smoliński.
9: Kierujący powinien zatrzymać się, zejść z jednośladu i następnie upewnił się, że może przejść bezpiecznie na drugą stronę się udać. Prawdopodobnie miał na sobie kask. W trakcie zdarzenia już po przyjeździe ten kask był, nie był na głowie, tylko był obok, ale prawdopodobnie jechał w kasku. Zgodnie z przepisami, które teraz obowiązują, na hulajnodze może poruszać się osoba, która ukończyła minimum 13 lat oraz do lat 16 powinna posiadać kask ochronny. Również taka osoba musi mieć uprawnienia minimalne, które są potrzebne, jest to karta rowerowa.
6: W wypadkach na hulajnogach elektrycznych najczęściej biorą udział osoby w wieku od 13 do 17 lat. Przyczyny wypadków to jazda bez kasku, nadmierna prędkość i ignorowanie znaków drogowych. Francja proponuje rozwiązania dyplomatyczne, żeby zahamować kryzys energetyczny. Emmanuel Macron rozmawiał na ten temat z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku przed sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Miał przedstawić amerykańskiemu prezydentowi propozycje dotyczące zarówno sytuacji na Bliskim Wschodzie, jak i wojny na Ukrainie.
10: Głównym tematem półgodzinnej rozmowy przywódców w Trump Tower była blokada cieśniny Ormus. Francja nie wierzy w szybkie zakończenie konfliktu z Iranem, ale proponuje częściowe porozumienie. Chodzi o rozwiązania dyplomatyczne, które bez konieczności osiągnięcia globalnego porozumienia pozwoliłyby znaleźć sposób na przepuszczenie większej liczby kontenerowców i tankowców, powiedział po spotkaniu francuski prezydent. Według nieoficjalnych

0: oficjalnych doniesień Macron miał zaproponować przyjęcie przez ONZ rezolucji w sprawie odblokowania cieśniny oraz wysłanie misji mającej chronić infrastrukturę naftową w Arabii Saudyjskiej, atakowaną przez rebeliantów Huti z Jemenu. W sprawie Ukrainy francuski prezydent opowiedział się za wprowadzeniem moratorium umożliwiającego wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną po obu stronach konfliktu. To byłby dobry cel, powiedział Macron. Po późniejszej rozmowie z prezydentem Ukrainy dodał, że kwestia ta będzie przedmiotem negocjacji z Rosją, które, jak stwierdził, mają zostać wznowione. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest głównie dobra albo bardzo dobra. Niemal 45% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Będzie przelotnie padać. 12 stopni na południu, 15 w centrum i na wschodzie, do 18 na zachodzie.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Dosłownie przed sekundą minęła ta godzina. 5 minut po południu.
5: Muzyczna Poczta UKF.
4: Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. Tak, jeszcze trochę letnio, a już trochę jesiennie.

Poczcił KF we wtorek. I kiedy tak zerkam przez okno tu naszego studia imienia Andrzeja Turskiego przy Myśliwieckiej 357, no widzę, że będziemy mieli powtórkę pogodową od wczoraj. Znów zrobiło się ciemno, ale za chwilę pewnie wyjdzie słońce. Najważniejsze do 14 w tej audycji są Państwa propozycje muzyczne. To nie muszą wcale być piosenki. ukf@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. Jednak do 14 dzisiaj dużo więcej atrakcji, bilety na różne koncerty, festiwale. Połączymy się z Gdynią, z Ryszardem Jaźwińskim po 12.30. Ale o tej porze, o 12.10 mamy zaplanowaną inną atrakcję. Nasza piosenka dnia. Miley Cyrus, Let's Get Married.

Let's Get Married. I to, że tak powiem, piosenka oparta na faktach, bo to Miley Cyrus, płyta nowa zresztą jest firmowana wyłącznie jako Miley z wykrzyknikiem. Ta nowa płyta ukazała się niedawno, 18 września, Bass Persuades. I to zapis ważnego etapu z życia artystki, z zaręczyn z Maxem Morando. Jest on nie tylko partnerem życiowym Miley Cyrus, ale także jednym z producentów tej płyty. Let's Get Married. Miley Cyrus w roli wtorkowej piosenki dnia w Trójce. Polecam Państwu oczywiście, jak zawsze, głosowanie na pierwszą trójkę, listę przebojów.

do piątku, do południa. Wyniki w piątek po 19 przedstawi redaktor Michał Grabek-Grabkowski. A do 14 czekam na Państwa zgłoszenia. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Pierwsze listy już są. Od słuchacza Wojtka, choćby taki oto. Poproszę o Real Life zespołu Simple Minds. Powód mojej prośby jest banalny. Od przyszłego roku grają koncerty w Europie i niech to będzie takie zaklęcie, aby przyjechali do Polski.

Real Life, 1991 rok, zespół Simple Minds. Nowa płyta już w styczniu 2027 roku, koncerty. No, ciągle nie ma tam polskich miejscowości na tej liście, ale to się jeszcze przecież może zmienić. 22 i 7 trójek, państwo do nas mogą zadzwonić i zamówić tę ważną piosenkę, ważny utwór, bo to nie musi być piosenka wcale. Można też pisać ukf@polskieradio.pl. Tak zrobił pan Tomasz z Oświęcimia, który napisał: niedawno ukazał się singiel Świata Skraj, zapowiadający nową płytę 9 zespołu Illusion. Proszę o odtworzenie tego utworu w muzycznej poczcie UKF.

0: Seth Miles, John Porter, Plastic World, a wcześniej zespół Illusion i Świata Skraj, zapowiedź nowego albumu tej grupy. Za moment połączymy się z Gdynią. Na festiwalu filmów, polskich filmów fabularnych w Gdyni jest Ryszard Jaźwiński.
1: Autopromocja.
2: Powiedział o sobie, że jest najlepszym kompozytorem piosenek na świecie. W żartach, ale czy aby na pewno? Paddy McAloon i jego grupa Prefab Sprout będą bohaterami najbliższego wydania cyklu półperfekcyjnej płyty. Posłuchamy albumu Steve McQueen, wciąż nie do końca odkrytej perły muzyki lat 80., na której pop łączy się z jazzem, rockiem i soulem w niepowtarzalnym stylu. Zapraszam w środę po 19. Kuba Ambrożewski.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych

0: tonach napięcia nerwowego.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Żegnamy reklamy.
5: 12:31.
6: Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
7: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
8: Fajny film.
9: Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
5: I właśnie tam się przenosimy. Ryszard Jaźwiński i jego gość. Halo, halo.
10: Halo, halo, dzień dobry, witamy z
5: Teatru
10: Muzycznego, oczywiście w Gdyni, pozdrawiamy stąd, a jestem z moim gościem, reżyserem dzisiaj, Janem Cholubkiem, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Wczoraj miałeś tutaj bardzo taki, myślę, ekscytujący, emocjonujący wieczór, bo tak się zdarzyło, że to właśnie twój film, najnowszy, Dziki, Dziki Wschód, był filmem otwarcia. To traktuję już jako jakiś rodzaj wyróżnienia festiwalowego?
11: Tak, absolutnie. No, wydaje mi się, że to jest duże wyróżnienie dla nas i bardzo jesteśmy z tego dumni i dziękujemy festiwalowi za to, że nas umieścił właśnie na starcie.
10: Ale ja myślę, że chyba lubisz ten festiwal i chyba lubisz przyjeżdżać do Gdyni, bo właściwie od początku miałeś tutaj dużo szczęścia i dużo powodzenia, prawda? Zacznijmy właściwie od wspomnienia debiutu, 25 lat niewinności.
11: No tak, tylko to był taki przykry rok, kiedy nie odbył się festiwal, bo była pandemia i te nagrody odbieraliśmy w Warszawie, nie było pokazów z publicznością, więc tego festiwalu jakby dla mnie nie było.
10: No tak, ale była nagroda za debiut lub drugi film w tej kategorii.
11: Tak,
10: była
11: nagroda za ten film, za debiut i no, oczywiście to jest bardzo miłe wspomnienie.
10: No i bardzo miłe wspomnienie z kolejnego filmu, czyli Doppelganger Sobowtór i tu już nagroda za reżyserię.
11: Tak jest. No tak, nie ma się czego czepiać tu w Gdyni. Póki co wszystko szło tutaj dla nas, dla mnie i mojej ekipy bardzo dobrze.
10: No i pewnie z tego też powodu zostałeś zaproszony wraz z ekipą właśnie na wczorajszy, ten pierwszy uroczysty festiwalowy wieczór otwarcia dopiero całego wydarzenia. No i już rozmawiamy o tym filmie, którego jeszcze właściwie publiczność w całej Polsce nie zna. Premiera dopiero na początku przyszłego roku, w styczniu.
11: Tak.
10: Ale Dziki, Dziki Wschód. Co mam nam sugerować ten tytuł?
11: No co nam ma sugerować? On jest oczywiście taką zabawą słowną z filmem Dziki, Dziki Zachód sprzed wielu lat, ale tak naprawdę te filmy nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. No ja myślę, że no też opowiada o czasie, kiedy przez nasz kraj przetoczyła się naprawdę hekatomba II wojny światowej i no i można powiedzieć, że to był dziki czas, straszny czas.
10: Bo czas akcji filmu to rok 1943.
11: Tak jest, więc myślę, że tutaj też można upatrywać sensu w tym tytule.
10: Dobrze, a jeśli chodzi o miejsce, o jakim wschodzie opowiadasz? Doprecyzujmy.
11: No, jesteśmy jakieś 60-70 kilometrów na

0: Na północny wschód od Warszawy.
1: To całkiem niedaleko.
0: Całkiem niedaleko, ale to są obrzeża Generalnej Guberni w trakcie II wojny światowej. Głęboka prowincja, malutkie miasteczko ukryte gdzieś w śniegu. Opustoszałe właściwie, ludzie chowają się po domach, boją się i do tego miasteczka przyjeżdża samotny jeździec, urzędnik przysłany z Berlina, Martin Wolf.
1: No a potem się okazuje, że właściwie każdy z bohaterów ma jakieś sekrety, ma jakieś tajemnice i musimy dojść do finału tej historii, żeby je odkryć, więc tego nie zdradzamy, ale powiedz mi o tym, czy nie bałeś się troszeczkę zaryzykować, bo to jest film, który łączy bardzo wiele wątków, tematów ze sobą, a nawet konwencji. Właściwie można mówić, że to jest taki film międzygatunkowy, prawda? A to zawsze jest ryzykowne.
0: No
1: w pewnych tematach przynajmniej.
0: Jest, oczywiście, ale gdybym się bał, to bym po prostu nie zrobił tego filmu. Bardziej mnie pociągała ta perspektywa, właśnie ta próba opowiedzenia o tym, co już wiemy i widzieliśmy w wielu innych filmach, w tak nowy, inny sposób niż jak dotąd. To mnie bardzo pociągało i to mnie zachwyciło w scenariuszu Aleksandry Takuskiej. Oczywiście dużo innych rzeczy też, ale ten pomysł jej na to, żeby opowiedzieć o II wojnie światowej poprzez gatunek westernu, tutaj zmiksowanego powiedzmy z jakimś thrillerem czy filmem wojennym, no to jest coś, co rzadko się widzi, albo w ogóle.
1: No i na razie mamy szansę zobaczyć to właśnie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, no a później w styczniu, tak jak mówiłem, już w kinach w całej Polsce. To jeszcze tylko słówko o aktorach, bo w głównej roli aktor nie tutejszy, a jednocześnie jakoś znany już polskiej publiczności 11 lat temu, też tu w Gdyni widzieliśmy go w filmie Demon Marcina Wrony i on powraca u ciebie.
0: Tak, powraca, aczkolwiek mój wybór Itaya Tirana do tej roli nie szedł tym kluczem. Ja oczywiście film Demon widziałem i pamiętałem, że grał tam taki aktor, natomiast Itaj pojawił się u nas na zdjęciach próbnych w Berlinie wśród wielu niemieckich aktorów. Itaj jest aktorem, który urodził się w Izraelu, więc niemiecki to nie jest jego pierwszy język.
1: Ale już od wielu lat
0: pracuje,
1: mieszka w Austrii, tak?
0: Pracuje, mieszka w Austrii, więc jego niemiecki jest fantastyczny. No i on się pojawił na tych zdjęciach próbnych i ja sobie wtedy właściwie uświadomiłem, że to jest ten człowiek, którego widziałem w filmie Marcina. No i wygrał te zdjęcia próbne.
1: No a poza tym, czołówka polskiego aktorstwa. To szybciutko jeszcze
0: tak,
1: dodajmy.
0: Jest Robert Więckiewicz, Piotr Trojan, Joasia Kulik, Magda Ruszczka, Janusz Habior, Borys Otawa, Jacek Koman, też wspaniały ukraiński aktor Aleksander Jaceniuk.
1: I w ogóle dodajmy obsada właściwie międzynarodowa, bo tych aktorów zagranicznych poza Itajem Tiranem jest tutaj
0: Jan Bulow jeszcze
1: więcej. Tak. No właśnie. To wszystko przed nami. Na razie dla publiczności festiwalowej, bo projekcje filmu Dziki Wschód na pewno jeszcze do soboty na festiwalu, praktycznie codziennie, no a potem premiera w styczniu, czyli spotykamy się, rozumiem, na początku przyszłego roku, by jeszcze wrócić do twojego nowego filmu.
0: No słuchaj, jak mnie zaprosisz, to z przyjemnością.
1: Ja również zawsze dziękuję bardzo. Gościem w studiu Trójki w Teatrze Muzycznym w Gdyni był Jan Holoubek. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: Na relację zaprosił sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
4: Za filmowe emocje podczas audycji dziękuję sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
5: Bardzo dziękujemy Ryszardowi Jaźwińskiemu za tę relację.
6: Muzyczna Poczta UKF.
5: Do Gdyni jeszcze z pewnością wrócimy nieraz na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych pod naszym patronatem, a teraz wracamy do Państwa propozycji do muzycznej poczty UKF.

0: 22 i 7 trójek.
1: Ja bym chciał piosenkę Queen Bohemian Rhapsody, bo to ulubiona piosenka mojego brata Piotra. On słucha, on mieszka w Londynie i na pewno byłby zadowolony, gdyby właśnie ta piosenka poleciała.

Zespół Mysłowic, a wcześniej Queen. Taki zestaw w muzycznej poczcie UKF. Słowo się rzekło. Mówiłem o koncertach, festiwalach, zaproszeniach. To teraz pierwsza porcja. 26 września, czyli już lada dzień, w Palladium w Warszawie, Złota 10, odbędzie się kolejna edycja Ground Festiwalu Rób Reggae, Rób Chat. Od 17.30 atrakcje dla fanów muzyki reggae i okolic. Między innymi takie grupy jak Fate, Apogeum, The Hempolix. Mogą Państwo na ten koncert wybrać się z trójką, bo trójka ma zaszczyt patronować temu festiwalowi Rób Reggae, Rób Chat imienia Roberta Brylewskiego. UKF@polskieradio.pl. Dobrze Państwu znany adres. Rób Reggae, Rób Chat. 26 września od 17.30 w warszawskim Palladium. UKF@polskieradio.pl. Proszę do nas pisać. Zespół Dabska na tym koncercie, na tym festiwalu i z pewnością zagrają także i tę piosenkę.

Dabska 26 września na Ground Festiwalu Rób Reggae, Rób Czad. I w tej sprawie ukf@polskieradio.pl mogą się Państwo na ten festiwal wybrać z trójką. Przed 13 jeszcze zerkamy do kalendarza muzycznego.

0: muzycznego. 75. rocznica urodzin Davida Coverdale'a i oczywiście Państwo o niej pamiętają.
1: Prosiłbym o utwór Here I Go Again zespołu Whitesnake. Pozdrawiam.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz.

0: ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będą zmiany w ochronie zdrowia. Chodzi o przyspieszenie wdrożenia ograniczania pensji lekarzy. Przejścia graniczne z Ukrainą wzmocnione wojskiem, powstaną też schrony. Jest wniosek do prokuratury w sprawie doniesień o płatnych spotkaniach z prezydentem. Rząd zamierza ograniczyć wynagrodzenie lekarzy w publicznej ochronie zdrowia. Ustawa zakłada wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia lekarzy do 240 zł za godzinę. Lekarz będzie mógł jednocześnie pracować na dwóch etatach. Przed kancelarią premiera jest Michał Makowski. Witaj.
5: Dzień dobry.
4: I powiedz, co mają zmienić ustawowe propozycje rządu?
5: No cóż, ustawowe limity wynagrodzeń i czasu pracy mają rozprawić się z nadużyciami oraz przypadkami tzw. bilokacji lekarzy.
6: Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych, jakie NFZ otrzymywał, 72 godziny na dobę.
5: Mówił premier Donald Tusk. Szpitale będą miały pół roku na dostosowanie obowiązujących kontraktów lekarskich do ustawowych regulacji. Praca w dwóch szpitalach będzie wymagała zgody głównego pracodawcy.
4: O czym mówił Michał Makowski. Sześć przejść granicznych z Ukrainą zostało wzmocnionych posterunkami wojskowymi. Powstaną także miejsca schronienia dla wszystkich pracujących tam osób. O zmianach na granicy polsko-ukraińskiej w związku z eskalacją działań Rosji mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
7: Ustanowione zostały procedury, które generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu.
4: Marcin Kierwiński zaznaczył, że od momentu podjęcia decyzji o wzmocnieniu przez wojsko posterunków Straży Granicznej do zapewnienia ich obsady na przejściach granicznych minęła zaledwie doba. Koalicja Obywatelska chce, by sprawę doniesień o płatnych spotkaniach z prezydentem zbadała prokuratura. Politycy tej partii skierowali do prokuratury krajowej wniosek o podejrzeniu przestępstwa płatnej protekcji. Ma to związek z publikacją Newsweeka i Radia Z. Media te donoszą, że w czasie forum gospodarczego w Stanach Zjednoczonych przedstawicielom biznesu oferowano pakiet za 100 tysięcy dolarów, dzięki którym mogli mieć możliwość spotkania z głową państwa twarzą w twarz. Sytuacja jest niepokojąca i bulwersująca, mówi europoseł Michał Szczerba.
8: To, co robimy i te wszystkie czynności, o które w tej chwili apelujemy, o zabezpieczenie korespondencji, nośników, ale przede wszystkim dogłębne wyjaśnienie tej sprawy, na czym polegał ten mechanizm i kto był jego ostatecznym beneficjentem.
4: Nikt nie musi płacić za spotkania z prezydentem, oświadczył Karol Nawrocki. Prezydent, który przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych, zdementował medialne doniesienia dotyczące płatnych spotkań z jego udziałem. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Będzie przelotnie padać. 12 stopni na południu, 15 w centrum, 18 na zachodzie.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Sprawdzam to.
11: Jak już Państwa informowaliśmy, radny Kamil Kowalenko nie istnieje. Fejkowe konto zasłynęło z rozpowszechniania informacji o rzekomych parkingach tylko dla Ukraińców. Tego fejka już prostowaliśmy, a teraz przyjrzymy się, w jaki sposób żart przerodził się w forum różnego rodzaju dezinformacji. O tym, jakie zagrożenie może wynikać z wykorzystania wizerunku do stworzenia fikcyjnej postaci, mówi ekspert NASK, Bartosz Popadiak.
12: To konto pierwotnie humorystyczne zaczęło być upowszechniane przez różne inne profile i traktowano te informacje jako prawdziwe, czyli że to jest to postać realnego polityka Koalicji Obywatelskiej, który też podejmował pewne kontrowersyjne działania. Tam chodziło o oddanie honorów bohaterom UPA. To też gdzieś tam się przenikało z takimi narracjami dezinformacyjnymi, które zidentyfikowaliśmy w ostatnim czasie, sugerującymi, że Ukraińcy w Polsce będą kandydować w wyborach, stworzą własną partię, będą chcieli zyskać wpływy w Polsce i przejąć władzę.
11: To konto w ostatnich tygodniach stało się na tyle popularne, że spowodowało reakcję NASK-u.
12: Konto to na

0: X się powstało w czerwcu, a wtedy też, jak wiemy, pojawiło się nasilenie różnych antyukraińskich narracji. Jeśli chodzi o naszą reakcję, to konto zostało przez nas zgłoszone do administracji platformy X i obecnie na ten moment jest już niedostępne.
1: Mimo zablokowania profilu na portalu X, skutki tej dezinformacji nadal są niebezpieczne, ponieważ GROK, czyli sztuczna inteligencja platformy X, twierdzi, że Kamil Kowalenko to prawdziwy radny miasta Płock. Z ostatnich badań wynika, że 75% dezinformacji jest podawanych dalej bez sprawdzenia źródła. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: 13:05.
4: Muzyczna Poczta UKF.

Szade. Tak zaczynamy drugą godzinę muzycznej poczty UKF w Trójce. Smooth Operator. Smooth Operatorem jest Maciej Załęcki. Przy telefonach Michał Żołądkowski, przy mikrofonie Mariusz Owczarek. Tak do 14:00.

się ten adres ukf@polskieradio.pl. Wszystko, czego chciałem. Nowy album Mroza w tej roli. Jeśli państwo chcą mieć tę płytę na własność, proszę pisać ukf@polskieradio.pl.

0: Mrozu, bracia Kacperczyk, a może właściwie nawet bracia Kacperczykowie, to z płyty artysty o tym tytule właśnie Wszystko, czego chciałem, to album tygodnia w Trójce. I państwo, widzę, piszą do nas w tej sprawie ukf@polskieradio.pl. Można taką płytę mieć od Trójki na własność. ukf@polskieradio.pl 22 i 7 trójek, mamy jeszcze 3 kwadranse na zgłaszanie tych ważnych piosenek w muzycznej poczcie UKF.
1: Ja mam taką prośbę. Wczoraj obchodził urodziny były gitarzysta, wokalista zespołu The Eagles, Don Felder. I chciałbym prosić o Eaglesów Hotel California, może Tequila Sunrise, tam chyba też on grał. Pozdrawiam serdecznie Trójkę i na razie.

0: A tak się zarzekali, że prędzej piekło zamarznie niż razem zagrają. Hell Freezes Over, koncert dla MTV, 1994 rok, zespół The Eagles w muzycznej poczcie UKF.
1: Dzień dobry, Sławek z Brozy. Czy można by zamówić piosenkę z Top Breakaway dla wszystkich trójkowiczów? Bo od dawna go nie słyszałem, on w ogóle nie był aż tak mocno popularny, szczerze mówiąc. A jest naprawdę fajny gitarowy utwór, jak to z Top.

0: Autopromocja.
1: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
2: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
3: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
1: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
4: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
1: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
5: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
1: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: Cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
19: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
20: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
21: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
20: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Żegnamy reklamy.
22: 13:30 na zegarze. No, prawie.
1: Powtórka z rozrywki.
22: Dziś spotkanie z profesorem Janem Tadeuszem Stanisławskim.
23: Tu samodzielna katedra mniemanologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto wykład 3 z cyklu o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami.

0: świętami Bożego Narodzenia. Na wykładzie poprzednim użyliśmy dość znacznej analogii. Porównaliśmy związek państwa ze społeczeństwem do związku małżeńskiego. Przy czym społeczeństwo jest to ten awanturujący się mąż, a państwo to cicha i pokorna żona. Oto na przykład pan społeczeństwo się upił, a biedna pani państwo płacze z tego powodu. Tragedia jej jest ogromna, bo nie może takiego męża posłać na leczenie odwykowe. Jakżeż to bowiem posłać na leczenie całe społeczeństwo? Ponadto miłość pomiędzy państwem a społeczeństwem ma wszelkie cechy miłości małżeńskiej. Nieraz bierze się ona od pierwszego wejrzenia, aby następnie zaskoczyć wszystkich całą serią scycji małżeńskich. Stąd właśnie wzięło się jedno z praw dialektyki, że kto się lubi, ten się czubi. Natomiast małżeństwa z rozsądku może nie dają tyle przyjemności, natomiast żyją dostatniej. Oczywiście uczucie zazdrości jest tu znane i gorliwie hodowane. Niejeden mąż społeczeństwo ogląda się za apetycznym, młodym państewkiem. Niejedna też żona państwo wzdycha do przystojnego, starszego, dobrze sytuowanego społeczeństwa. Albo wręcz kłuje w oczy swemu społeczeństwu innym społeczeństwem. Popatrz, mówi, jakie tamten społeczeństwo dobry. W jednych spodniach chodzi, a wszystko, co zarobi, państwu przynosi. Mało tego, po godzinach jeszcze społecznie w ONZ-cie pracuje, a ty co? I w płacz. Zostawmy jednak na razie tę analogię, bo zagłębiając się w nią, zmuszeni będziemy do roztrząsania bardziej intymnych spraw małżeńskich, a jest to po prostu nieprzyzwoite. Zatrzymajmy się za to na chwilę nad wspomnianym w poprzednim wykładzie prawie do marudzenia. Otóż społeczne prawo do marudzenia jest prawem z gatunku praw samozwańczych i obosiecznych. A prawa obosieczne tym się charakteryzują, że sieką na obie strony. Z tego też względu osoby, względne instytucje, znalazłszy się w zasięgu działania tych praw, bywają na ogół siekane czym popadnie. A to biczem satyry, a to okulnikiem, a to znowu ręcznie. Niestety musimy sobie szczerze powiedzieć, że w dziedzinie siekania znacznie odstajemy od czołówki światowej. Za dużo siekania musimy niestety wysyłać na eksport. Z tego też względu mamy pewne braki w spożyciu siekania na głowę na rynku wewnętrznym. Ale jeżeli chodzi o wspomniany eksport, stoimy całkiem nieźle i sieczemy z powodzeniem nawet takie potęgi jak Stany Zjednoczone, Albania czy Grecja. I to by było na tyle.
1: Generalnie wydaje mi się, że tak stoimy całkiem nieźle, panie profesorze. Profesor Jan Tadeusz Stanisławski w powtórce z rozrywki to spotkanie z naszym archiwum, jak zawsze przygotował dla państwa Dariusz Pieruk. 22 i 7 trójek, nasz telefon do muzycznej poczty UKF dzwoni.
2: No wczoraj zmarł Stanisław Szel z kabaretu Elita, więc taki trochę smutny dzień wczorajszy był, dzisiaj też taki deszczowy, więc może coś z kabaretu Elita, oj naiwny może. Tak mnie teraz naszło jakoś, bo deszczowo jest, więc trochę żeby wesołości było.

0: Ale niestety przecież nie od dziś wiadomo, jak to jest z tymi intencjami. Kabaret Elita. Oj, naiwny, naiwny. I takie piosenki także mają swoje miejsce w muzycznej poczcie UKF 22,7 trójek.
1: Chciałbym zaproponować, żeby troszeczkę przyspieszyć tempo albo przynajmniej wywołać uśmiech. Piosenkę z moralitetem, czyli horror oddziału zamkniętego. Powtórzę teraz pełną gębą. Horror. Czyli słynne szła Biedronka po zasłonkach. Napotkała tam pajączka. Cześć pajączku mój kochany, jakie masz na dzisiaj plany? Tak? Pozdrawiam z Wrocławia.

0: Trójka.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki i popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bez granic.

kinach Shrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela, do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i puste

Fish, Amadę, Tworzywo i Szczyl. Piruety w muzycznej poczcie UKF. Wczoraj wspominałem Państwu, że wybieram się na początku października do Krakowa na 50. jubiluszową edycję Jazz Juniors. To festiwal pod patronatem Trójki. A jeśli Państwo też się chcą wybrać do Krakowa na koncerty festiwalowe Jazz Juniors, proszę dać znać mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Od 1 do 4 października to spotkanie w Krakowie jubileuszowe i proszę też w tym liście kierowanym do skrzynki mariusz.owczarek@polskieradio.pl.

0: radio.pl, napisać, na który dzień państwo by preferowali taki termin koncertowy, festiwalowy. Jazz Juniors w Krakowie od 1 do 4 października. I za kwadrans 14 wracamy do państwa zamówień w muzycznej poczcie UKF.
1: Z Mikołajek na Mazurach. Czy można było znaleźć taki kawałeczek fajny zespołu Secret Service, Flash and the Night? To jest taki przełom lat 70. końcóweczka i początek 80., gdzie był najpopularniejszy. Skąd przyszło do głowy? Siedzę nad jeziorem, patrzę na piękny widok, który mam przed sobą. Coś mi takiego do głowy właśnie przyszło, że jest to taki dosyć energetyczny kawałek. Fajny teledysk do tego jest, wokalista jest blondynem. Fajnie się rusza, fajnie jest ubrany, jak na tamte lata. Więc stąd ten mój pomysł na taki kawałek, który też chciałbym zadedykować Trójeczce i wszystkim słuchaczom, którzy nas słuchają, i życzyć bardzo miłego, pięknego i cieplutkiego jeszcze dnia. Jest lekki szkwalik na jeziorze, więc ta bryza tego szpału robi fajną robotę w głowie i stąd też te fajne pomysły na takie fajne kawałki. Jakby się udało, to serdeczne pozdrowienia dla wszystkich i dla państwa oczywiście za dobrą robotę, którą zawsze robicie. Dzięki serdeczne. Dzięki, hej, hej.

0: Secret Service, taką sobie wymyślili nazwę. Flash in the Night w muzycznej poczcie UKF. Czas się już żegnać. Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski, Mariusz Owczarek. My już Państwu dziękujemy za te 2 godziny. Po 14 Anna Kowalczyk. Porozmawiajmy 22 i 7 trójek o tym dniu bez samochodu dzisiejszym. To będzie audycja. To jeszcze jedna piosenka nam się na pewno zmieści w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek.
1: Czy mogę poprosić o wtorkowe popołudnie grupy The Mod Blues?

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Ludzie w podróży w Trójce.
9: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska-Białej.
10: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
9: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Audycja już do odsłuchania na stronie Trójki i na polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Obszańska.
11: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
13: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam.

0: Zapraszam na serwis Trójki. Rząd szybciej ograniczy wynagrodzenia lekarzy w publicznej ochronie zdrowia. Ranna w ataku w szkole, 10-latka jest w szpitalu, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Właśnie teraz powinny kończyć się negocjacje w sprawie przedłużenia unijnych sankcji na Rosję. Rząd przyjmie dziś ustawę, która zakłada wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę brutto. Lekarz będzie mógł jednocześnie pracować na dwóch etatach. Zmiany będą służyć zabezpieczeniu systemu opieki zdrowotnej przed wyciekaniem publicznych pieniędzy i przed innymi nadużyciami, mówi premier Donald Tusk.
1: Lekarz to jest zawód najwyższego zaufania, wymagający i ludzie powinni tam zarabiać dobrze. Ale musimy ukrócić te metody, które zbudowały taką niedużą grupę tzw. milionerów.
0: Rząd przygotował 5 projektów ustaw, które mają zmienić sytuację w ochronie zdrowia. Ranna 10-latka w szkole we wsi Ptaki w województwie podlaskim jest pod opieką lekarzy z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Rano na szkolnym korytarzu zaatakował ją toporkiem 11-latek. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców. Dziewczynkę odwieziono do szpitala. Jak poinformowała rzeczniczka Białostockiego Szpitala Aneta Łukowska, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu.
0: W wiejskiej szkole w Ptakach w powiecie kolneńskim uczy się około setki dzieci. Po tym zdarzeniu zajęcia przerwano, a uczniów objęto opieką psychologiczną. Nie mamy na razie jednoznacznych odpowiedzi, a sprawę bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tak, o zatrzymaniu 17-latka podejrzanego o planowanie ataku terrorystycznego mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Szef resortu zapewnia, że motywy napastnika zostaną dokładnie zbadane.
3: Przyczyny takich radykalnych zachowań są sprawdzone i pewnie nie jest to czas, żeby o tym mówić. Tą sprawę prowadzi ABW. W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC.
0: 17-letni Paweł G. z Siemianowic-Śląskich miał planować ataki terrorystyczne m.in. na szkołę i meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące. Nie było żadnego zagrożenia dla bazy w Redzikowie, tak minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje incydent z dronem w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej koło Słupska.
4: Ten dron nie znajdował się nad bazą, tak jak niektóre informacje były przekazywane. Zostały wdrożone wszystkie procedury. Tutaj współdziałanie pomiędzy wojskiem a policją układa się dobrze. Oczywiście całościowy raport będę miał na biurku i jeżeli gdzieś doszło do jakichś niedociągnięć, to będą wyciągnięte konsekwencje.
0: Na razie nie ma informacji, czy zatrzymano operatora oraz drona. Według portalu Onet 15 września w pobliżu bazy w Redzikowie wykryto bezzałogowy statek powietrzny. Jednak zamiast jego neutralizacji albo zestrzelenia wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Właśnie teraz w Brukseli powinny kończyć się negocjacje w sprawie przedłużenia unijnych sankcji na Rosję. Termin na podjęcie decyzji upływa o północy. Kompromisowe rozwiązanie odrzuciła wczoraj Łotwa. Chodziło o wykreślenie z tak zwanej czarnej unijnej listy 2 wpływowych rosyjskich oligarchów. Chciał tego Słowacja, Francja i Luksemburg, ale za to sankcje miałyby być przedłużone na 3 lata, a nie jak dotychczas na pół roku.
5: Choć ten kompromis był trudny do zaakceptowania dla wielu krajów, to jako jedyna oficjalnie zaprotestowała Łotwa. Nie bez znaczenia jest fakt, że za niecałe 2 tygodnie odbywają się w tym kraju wybory. Władze w Rydze zaproponowały więc, by decyzję o przedłużeniu sankcji odłożyć jeszcze o 2 tygodnie. Irlandzka prezydencja liczy na przełamanie impasu. Wiele jest konsultacji i są usilne starania, by osiągnąć porozumienie. Skomentował minister do spraw europejskich Thomas Byrne. A tak, mówił wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
6: Mam nadzieję, że do tego porozumienia dzisiaj dojdzie.
5: W przeciwnym razie prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji znajdujących się na czarnej unijnej liście o północy otrzyma ponowny dostęp do swoich zamrożonych aktywów w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj będzie pochmurno z przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Będzie przelotnie padać, 12 stopni na południu, 15 w centrum i na wschodzie, 18 na zachodzie.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
10: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować

0: bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
0: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
12: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już prawie 14:09.
5: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
4: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Audycję przygotowałyśmy z Moniką Gosławską. Realizuje ją Maciej Załęcki, a na Państwa telefony pod numerem 22 i 7 trójek czeka już Piotr Łodej. I witamy się dziś pod koniec Europejskiego Tygodnia Mobilności, czyli dorocznej kampanii Komisji Europejskiej, która ma promować transport publiczny i ruch pieszy, i rowerowy, i inne alternatywy dla samochodów. Dzisiaj, 22 września, wielki finał tego Tygodnia Mobilności, czyli Europejski Dzień Bez Samochodu, czyli dobry moment, żeby sprawdzić, na ile naprawdę jesteśmy gotowi zostawić auto pod domem.
6: Europejski Dzień Bez Samochodu to dobra okazja, aby spróbować po prostu zmienić swoje przyzwyczajenia i wybrać bardziej zrównoważony sposób przemieszczania się po mieście, ponieważ no, im więcej osób wybierze transport zbiorowy, podróżowanie rowerem czy po prostu spacerem, tym bardziej odciążone będzie to miasto i tym łatwiej się będzie też po tym mieście jeździć.
5: Czy tu się zgadzamy?
4: To był Sebastian Kowal z Krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego, a ja dziś pytam Państwa, czy komunikacja publiczna jest dla nas realną alternatywą.
7: Jestem wygodny, tak wolę skorzystać z samochodu.
8: Za duża wygoda. Gdybym miała komunikację miejską czy też rowerem, no to trudno by było. Wygrywa samochód.

0: samochód.
1: Pewnie, że ludzie są wygodni, jak potrzebują szybciej dojechać. Też zależy od tego, w jakim miejscu mieszkają, jak dane osiedle jest skomunikowane, jak daleko trzeba podejść do autobusu miejskiego.

0: ani do komunikacji zbiorowej, ale zaczęli dzielić auto z innymi i też dzielić koszty podróży. 22,7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook. Czekają na Państwa głosy i opinie.
1: Porozmawiajmy. 22,7 trójek.

0: porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: T-Love, autobusy i tramwaje w trójce, czyli najbardziej adekwatna na dziś piosenka, jaką można tylko sobie wyobrazić i wybrać. A z nami są już pierwsi rozmówcy. Pan Mariusz z Wielkopolski. Autobusy, tramwaje czy jednak własny samochód? Panie Mariuszu?
2: Chciałbym korzystać, dzień dobry wszystkim, z autobusu albo tramwaju, natomiast mieszkam w miejscowości, która jest wykluczona komunikacyjnie.
1: Gdzie dokładnie? Zechce się pan podzielić?
2: Nowe Miasto nad Wartą. Mhm.
1: I ani autobus, ani tramwaj nie jest opcją.
2: Wie pani co, są chyba dwa autobusy, które kursują, albo cztery autobusy, które kursują do sąsiednich miast powiatowych. Żeby dostać się na pociąg od stacji najbliższej, naszą miejscowość oddziela około 6-7 kilometrów, więc tam też dostanę się tylko samochodem albo rowerem, co w taki deszczowy dzień jak dziś niekoniecznie.
1: Zawsze tak było, odkąd pan pamięta? Czy kiedyś ta sieć komunikacji publicznej była bardziej rozbudowana i dostępna?
2: Kiedyś, jak jeszcze działały PKS-y, można było się wydostać od nas bez problemu, bo autobus do Poznania kursował, czy w drugą stronę Kalisza kursował niemal co godzinę w jedną i w drugą stronę. W tej chwili nie ma czegoś takiego. Nie ma rejsowych autobusów, nie ma autobusów lokalnych, jest bezpłatna komunikacja ze Siodą Wielkopolską, ale to są 2-3 autobusy dziennie, plus autobusy szkolne, nie? Czyli osoby starsze, które chcą dojechać do lekarza, no nie mają innej opcji, jak tylko prosić o pomoc i podwiezienie sąsiadów, którzy samochodem mogą pojechać, czy kogoś z rodziny. Nie? Także jesteśmy wykluczeni. Fajny temat audycji, natomiast no, nie dziwię się wcale, no państwo to oceniacie z perspektywy Warszawy, z perspektywy dużych miast, a maleńkie, powiatowe miejscowości, gminne miejscowości odrzucone gdzieś tam poza szlakiem.

0: wyłączone komunikacje.
1: I dziękujemy bardzo panu za ten głos i tych głosów z mniejszych miejscowości, które nie cieszą się tak rozbudowaną i łatwo dostępną, a czasem wręcz darmową siecią zbiorkomu, jak wiele dużych polskich miast. Jesteśmy też bardzo ciekawi tych głosów, czekamy na nie. Z nami jest za to pan Paweł z Gdyni, w której ta sieć komunikacji publicznej jest chyba całkiem niezła, panie Pawle.
2: Halo, halo, dzień dobry. Serdecznie. Pani Anno, tak, rzeczywiście dzwonię z Gdyni, z filmowej Gdyni zaznaczam. Każdy rodzaj i sposób skomunikowania drogowego społeczeństwa jest bardzo dobrym pomysłem, byle żeby było przeprowadzone racjonalnie i z pożytkiem dla społeczeństwa. I faktycznie, z Gdyni nie ma problemu, są wszystkie trakcje trolejbusowe, autobusowe do dyspozycji.
1: No właśnie, trolejbusy jeszcze macie, co?
2: Tak, oczywiście.
1: Już jest rzadkością.
2: Tak, ale są bardzo konieczne. To mało, że są zasilane na prąd, ale mogą w każdej chwili zmienić swoją marszrutę po zdjęciu tak zwanych szelek na baterie akumulatorów. Także to jest wspaniały pomysł. Także życzę wszystkim miastom tego właśnie sprzętu trolejbusów.
1: To są dobre życzenia na Europejski Dzień Bez Samochodu. A pani Teresa z Roztocza, ani autobusy, ani tramwaje, tylko rower, tak? Pani Teresa, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry, witam. Jestem stałą słuchaczką i chciałam powiedzieć, że dla mnie rower to jest wszystko. Mam auto, które służy mi tylko do dalszych wyjazdów na długie trasy, no albo gdzieś bardzo szybko muszę się przemieścić, no to wiadoma sprawa. A tak to rower prawie cały rok. Prawie cały rok. Do pracy jeździłam codziennie, pokonując w obydwie strony 17 kilometrów. I super sprawa. Służy zdrowiu i polecam wszystkim.
1: Bardzo dziękujemy pani Tereso. My też polecamy zawsze rower, choć nie zawsze jest alternatywą dostępną na długie dystanse dla każdego, ale dla tych, którzy jednak wybierają rower, kiedy tylko mogą, zagra teraz Lech Janerka.

0: jest za?
1: Czy da się w Polsce żyć i dobrze funkcjonować bez samochodu? Pytamy Państwa dziś w audycji Porozmawiajmy w Europejskim Dniu Bez Samochodu. Pan Jerzy Zdrawska dodzwonił się do nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja bym chciał odjechać samochodem do dużego miasta. Zostawić w aerogatkach, przesiąść się do autobusu, tramwaju czy do kogokolwiek i zwiedzić to miasto, pojechać do centrum gdziekolwiek. Niestety u nas jest to raczej niemożliwe.
1: Nie ma pan alternatywy dla dojeżdżania do miasta inaczej niż własnym autem?
2: No niestety nie. Ale gdziekolwiek, gdzie nie pojedziemy... To jest tak, że nie można zostawić tego samochodu gdzieś na rogatkach, wsiąść do komunikacji i sobie podjechać tam, gdzieś my idziemy.
1: A zdarza się panu współdzielić samochód z sąsiadem, sąsiadką, którzy też jadą w tę samą stronę, czy zwykle jeździ pan jednak sam?
2: Nie, tylko jeżdżę sam, tylko wtedy, gdy trzeba odwiedzić szpital albo coś takiego, albo załatwić jakąś sprawę.
1: No to panie Jerzy, też życzymy lepiej skomunikowanego domu z dużym miastem, żeby ten dzień bez samochodu był po prostu możliwy. Dla pana Zdzisława z Gdańska jest możliwy dzień bez samochodu? Chociaż jeden w roku albo
3: oczywiście, że jest
1: więcej
3: możliwy,
1: niż jeden.
3: W dniu dzisiejszym, dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień
3: jestem
1: dobry.
3: Bez samochodu, gdyż odstawiłem go do mechanika.
1: Ale to tak specjalnie z okazji święta, czy tak się złożyło?
3: Nie, po prostu chyba wiedział samochód, że jest dzień bez samochodu i odmówił posłuszeństwa.
1: I jeździ pan komunikacją, czy rowerem
3: nie,
1: dzisiaj,
3: nie
1: czy w ogóle nigdzie?
3: Jestem w domu zamknięty w czterech ścianach i cierpię z tego powodu.
1: No dobrze, to życzymy w takim razie odpoczynku tego pięknego, mam nadzieję, w Gdańsku dnia. A z Gdyni pan Wiesław do nas będzie mówił teraz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Słyszymy się, dobrze. Jak to w Gdyni wygląda, panie Wiesławie, z pana perspektywy?
4: No jak to wygląda? No nie da się żyć bez samochodu. Prowadząc jakąś działalność gospodarczą, nie da się. Ja taką działalność prowadzę, panie redaktor. Posiadam na stanie jakieś 5-6 busów. No i stawka paliwa wzrosła w tej chwili o 3 zł. Bardzo mocno, jaki ten bus robi dziennie 150 km. Chcieli je zrobić to razy tam 8 litrów, razy 3, do tego jest 50%. Czyli generalnie rzecz biorąc dziennie wydają 150 zł więcej na paliwo, aniżeli wydawałem do tej pory, panie redaktorze. I do mnie mierzy, żeby nie powiedzieć to sami, chciałbym się dowiedzieć. I pamiętam, jak zaczynał się COVID, droga pani, baryłka ropy kosztowała 120 dolarów, olej napędowy w Polsce kosztował 5,20 albo 5,25. W tej chwili... Pani redaktor, nasza droga baryłka ropy kosztuje 102 dolary, a olej napędowy kosztuje 9,25.
1: Takie są realia kierowców, ale może dla niektórych z Państwa to jest właśnie powód, żeby rzadziej wybierać samochód, a częściej inne środki transportu. 22 i 7 trójek, czekamy na Państwa głosy pod tym numerem, a pan Tomasz z Aleksandrowa Kujawskiego będzie dzielił się swoimi przemyśleniami na Europejski Dzień Bez Samochodu właśnie teraz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Bardzo się cieszę z tego dnia, ponieważ ja od 70 prawie lat obchodzę dzień bez... Każdy dzień bez samochodu i cieszę się, że inni też tą radość mogą...
1: Każdy dzień w roku, czy tylko każdy 22 września?
5: Każdy dzień, dosłownie każdy dzień od urodzenia, każda sekunda.
1: I jak się pan przemieszcza? Zwłaszcza na duże odległości.
5: Nie tylko po... Mam może to szczęście, że mam blisko do pracy, ale również pozwalam sobie na wypad do Torunia na zakupy, do Bydgoszczy. W czasy tylko w Szedełku w tym roku zwiedziłem całą Kaszubę prawie że.
1: No to pewnie pan często odpowiada na pytania, jak pan sobie radzi bez samochodu. To jest zadziwiający wybór dla pana znajomych, że można aż tak konsekwentnie jak pan, czy wszyscy przywykli?
5: Rzeczywiście spotykam się z zaskoczeniem, że można. No, dla mnie to jest oczywiste, że można.
1: Dziękujemy za ten głos i przykład, że można. Pani Beata z Częstochowy też uważa, że można sobie bez samochodu w Polsce radzić dobrze?
6: Dzień dobry. Tak, myślę, że można, szczególnie jeżeli się łączy dwie idee, czyli tę jazdę bez samochodu, ekologię.

0: jak i krwiodawstwo, dlatego że bardzo wiele miast w naszym kraju, między innymi Częstochowa, z której jestem, po oddaniu 15 litrów kobiety, 18 litrów krwi mężczyźni jest dożywotni darmowy przejazd komunikacją miejską.
1: Och, to bardzo ciekawe, co pani mówi. Nie miałam świadomości tego przywileju dla krwiodawców.
0: Wystarczy wyrobić sobie kartę taką dożywotnią, ona kosztuje kilkanaście złotych i można jeździć. Często jest to za okazaniem legitymacji, którą się wyrabia w Polskim Czerwonym Krzyżu. Tak jest w Warszawie. W bardzo wielu miastach. Ta komunikacja miejska w danym kraju czy regionie ma to w swoich regulaminach, ale też po oddaniu 20 litrów. Na przykład Koleje Śląskie mają przejazdy za bodajże złotówkę. Nie pamiętam dokładnie, ale też jest to wspierane, więc warto zrobić coś dobrego dla
1: pożyteczne z pożytecznym. Bardzo dziękujemy pani Beato za to zaproszenie i te informacje. Pan Krzysztof z Turku jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Krwiodawca, kierowca, rowerzysta,
2: kierowca,
1: czy pieszy pasażer?
2: Niestety dzisiaj kierowca. Kierowca to za przyczyną tego, że fajnie jest świętować, kiedy mamy ku temu możliwość. Akurat moje rodzinne miasto, Turek, jest wykluczone komunikacyjnie. Do najbliższej stacji kolejowej mamy 30 kilometrów. Kiedyś to miasto słynęło z tego, że miało jeden z największych przedsiębiorstw komunikacji samochodowej i można było wszędzie dojechać tak zwanym PKS-em, czy do Warszawy, czy do Poznania, czy do Kalisza, czy do Konina. Teraz niestety jesteśmy pozbawieni tego luksusu i tego przywileju. Ostatnio Koleje Wielkopolskie przy akcji Kolej na tory, czy autobusy na kolej, uruchomiły dwa super połączenia, wielki sukces polityków, dwa autobusy w ciągu dnia do Konina. I teraz świętowanie bez dnia bez samochodu to jest codzienność starszych mieszkańców miasta i też starszych mieszkańców powiatu, którzy tego samochodu nie mają, bo nie mają okazji skorzystać ani z komunikacji miejskiej, ani z komunikacji międzymiastowej. Także chciałbym bardzo poświętować. Wtedy, kiedy mogę, korzystam z kolei, ale muszę też do niej dojechać te 30 kilometrów. I pewnie tak jak większość mieszkańców mojego miasta, chcielibyśmy dzisiaj świętować, ale niestety nie możemy.
1: Bardzo dziękujemy panie Krzysztofie za ten głos i życzymy, żeby w przyszłym roku było lepiej pod tym względem. Pan Rafał z Krakowa dołącza do naszej rozmowy. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry, witam wszystkich. No tak wszyscy mówią o rowerach, tramwajach, autobusach, a ja do pracy chodzę na piechotę. Mam 3 kilometry w jedną stronę, 3 w drugą, te 6 tysięcy kroków robię, czyli wyrabiam sobie limit, zdrowo jest. Ceny paliwa mnie nie interesują, jedyne to buty, bo ich trochę schodzi. Ale tak naprawdę, nie żartując, to jest naprawdę świetny środek lokomocji. Mógłbym dojeżdżać autobusem, bo mam autobus po domu, ale ja wolę spacery.
1: Dzień pieszego pasażera zatem dzisiaj dla pana Rafała, a pan Jarosław z Warszawy też drepta do pracy?
4: Ja dreptam, wysiadając wcześniej właśnie ze stacji metra, mieszkam w Warszawie, na Ursynowie, więc dreptam, wysiadając właśnie wcześniej, robiąc kilka kroków, chodzę na zakupy pieszo, więc dziennie wyrabiam od 12 do 15 tysięcy kroków. Jestem w wieku 65+. I chciałbym tylko tyle powiedzieć, że w tamtym roku, kiedy był dzień bez samochodu w Warszawie, ponad 20 osób w naszej firmie, byłem jedyną osobą, która przyjechała bez, reszta przyjechała samochodami. Jeszcze chciałbym dodać też aspekt właśnie korku w dużych miastach, między innymi w Warszawie. Jest to kwestia właśnie dużej liczby samochodów służbowych, kręgu znajomych, czy właśnie w firmie, w której pracowałem, w której pracuję. Sporo osób mieszka na linii metra, na linii tramwaju, 15 minut spacerkiem od pracy. Te osoby wsiadają dzień w dzień w samochody, jadąc właśnie do pracy, ponieważ przysługuje im auto służbowe i służbowe tak zwane paliwko. Więc
1: dla nich między innymi jest ten dzień, żeby przetestować chociażby te nieznane połączenia komunikacją zbiorową. Bezpłatne bilety mają dziś Warszawa, Kraków, Wrocław, część Trójmiasta, Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Olsztyn, Ełk i wiele innych miast i gmin. A ja zapytałam Marię Dąbrowską-Lorant z Instytutu Transportu Samochodowego o rzecz taką z pozoru banalną. Właściwie dlaczego my powinniśmy jednak ograniczać ruch samochodowy, zwłaszcza w miastach?
5: Miasto ma skończoną pojemność. No, nie zmieści się tych pojazdów tutaj ciągle więcej. Więc na pewno są potrzebne działania, które będą miały na celu ograniczenie tego ruchu. Natomiast jest to pewnego rodzaju proces i na pewno jest też proces w sensie

0: zaakceptowania takich działań. No na pewno każdy chciałby, żeby mógł zaparkować blisko, nazwijmy, swojego domu, ale niekoniecznie chciałby, żeby tam był bardzo duży parking, na którym będą samochody i będą wiązały się z tym różne uciążliwości, typu właśnie korki, typu pogorszona jakość powietrza. Więc no to chyba wszyscy muszą tutaj do pewnych decyzji dojrzeć i wydaje mi się, że potrzebne są niewątpliwie działania komunikacyjne, nie tylko kampanie, ale też rozmowy z lokalnymi społecznościami co do działań związanych z organizacją miejsc zamieszkania, możliwości parkowania, korzystania ze środków transportu zbiorowego.
1: I co państwo sądzą?
2: Czy państwu też podobają się te pomysły, które wiele europejskich i nie tylko miast wprowadza po to, żeby zniechęcić kierowców do wjeżdżania do centrów i nie tylko centrów, czasem innych zatłoczonych dzielnic, ale też zachęcić do korzystania z autobusów, tramwajów, metra, ścieżek rowerowych albo do poruszania się pieszo, tak jak kilkoro już naszych dzisiejszych słuchaczy. 22 i 7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook, na którym też trwa dyskusja, a z nami jest pan Seweryn z Pomorza. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałbym spojrzeć na tą kwestię z perspektywy osoby z małej miejscowości, ale też i z perspektywy nauczyciela. Bo to wygląda w praktyce tak, że jadę sobie z małego miasteczka, Pelplina, do małej wioski, do Walichnów i nie jestem w stanie tam dojechać samochodem, rowerem, ponieważ mam za mało czasu, a poza tym mam kilkanaście kilometrów, więc samochód to jest rzecz niezbędna. A jeżeli mamy taką sytuację, gdzie wielu nauczycieli, a wiem to z racji właśnie wykonywania zawodu moich kolegów i koleżanek, łączy ten etat w nawet więcej niż w dwóch miejscowościach, to praktycznie jest niemożliwe, żeby tak dotrzeć na miejsce na czas. Próba przyjechania rowerem przeze mnie kilkukrotna, no to zawsze kończyła się jakimś tam spóźnieniem. I de facto, no, w pewien sposób jestem wykluczony z takiej ekologicznej jazdy. Tak bym to określił.
2: A chciałby pan, jak rozumiem, móc skorzystać z takiej możliwości? Sprawdzić no może jakieś sprawdziany po drodze jeszcze, wykonać te zaległe telefony? To wszystko, co można robić, kiedy nie trzeba pilnować drogi?
3: No oczywiście świetnie by było, nie? No ale właśnie to jest tak, że bez auta jak bez ręki i sądzę, że akurat w takich małych miejscowościach nie prędko to się zmieni.
2: Oby się zmieniło. W Warszawie za to tego problemu nie ma. Pan Rafał chyba potwierdzi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Wiele alternatyw dla samochodu.
4: Oczywiście, jak najbardziej tak.
2: Pan korzysta?
4: Tak, oczywiście korzystam ze wszelkich form tej komunikacji, z metra, tramwaju, autobusów, no nie zdarza mi się raczej z kolejki podmiejskiej. Halo.
2: Proszę mówić.
4: Dobrze. Ja generalnie chciałem nawiązać, pociągnąć wątek honorowego zwiedzawstwa, o którym
2: bardzo
4: pani
2: proszę.
4: Temu.
2: Może dziś kogoś namówimy do dołączenia
4: tak, właśnie,
2: do tego zacnego grona.
4: Tak jest mój cel. Chcę państwa zachęcić, słuchaczki i słuchaczy trójki, do oddawania krwi honorowego. Udało mi się już po 7 lat oddać na tyle dużo krwi, że w wieku 25 lat, bo zacząłem w wieku 18 lat, po regularnym oddawaniu krwi przez 7 lat już mam od bardzo dawna ten przywilej korzystania z darmowego z komunikacji.
2: Czy to była główna motywacja? Pewnie nie.
4: Nie, nie była, ale kiedyś się o tym dowiedziałem, naprawdę mnie to ucieszyło.
2: Ale każda motywacja dobra. Dziękujemy panie Rafale i słuchamy pana Grzegorza z okolic Myszkowa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Witam panią. Ja jestem skazany na samochód, ponieważ ja mam do pracy 60 kilometrów. Pracuję w Sosnowcu, a dojeżdżam właśnie z mojej miejscowości.
2: To rowerem jest to opcja tylko dla wyczynowców prawdziwych.
5: Tak, jeździłem rowerem do dworca, dworcem tam, pociągiem do Dąbrowy Górniczej lub Sosnowca i autobusem do zajezd, bo pracuję za jedną tawernę autobusowej i zajmuję się zawodowo też prywatnie autobusami, jako prywatna działalność. No ale niestety kolej mnie wyleczyła z komunikacji po prostu, bo jazda koleją u nas to jest porażka. To dla pasjonatów.
2: To ciekawa opinia, bo jednak mimo tego, że w Polsce samochodów przybywa, to też właśnie kolej odnotowuje największy wzrost, jeśli chodzi

pasażerokilometry, bo taką jednostkę się przyjmuje, żeby zmierzyć ten ruch rosnący na kolei. Ale tutaj rzeczywiście wyłania się nam mocna frakcja rowerowa w dzisiejszych telefonach do audycji Porozmawiajmy, ale też na trójkowym Facebooku. Pan Maciej na nasze pytanie samochód czy komunikacja publiczna odpowiada rower. Pan Marcin dokładnie tak samo i dla wszystkich państwa Bicycle Race i Queen.

0: A może kompromis?
1: A może kompromis? Pan Piotr z Gdańska, co powie na kompromis między rowerem a samochodem? Istnieje taki? Jest możliwy?
2: Oczywiście, że jest. Ja dużo jeżdżę rowerem. Może nie jeżdżę do pracy rowerem, bo mam dość daleko. Ale jeżeli miałbym taką możliwość, miałbym połączenie jeżdżenia rowerem do pracy, znaczy rowerem, połączenie autobusem jeżdżenia do pracy, to na pewno bym jeździł. Z tego względu jeżdżę samochodem, bo mam raz, że dość daleko, miałem połączenia. A dwa, powiem w ten sposób, że w nocy wracam, kończę o 12 w nocy, no i miałem jak wrócić tym autobusem, choćbym chciał, bo autobusy o tej porze nie jeżdżą. A tak to ja mówię, samochodu sporadycznie używam, tylko do pracy. A tak na osiedlu na przykład, to ja mam trzy markety w pobliżu, w promieniu 600 metrów, to ja na piechotę na zakupy nawet chodzę.
1: Tak. Czyli mówię, nie trzeba wszędzie samochodem, nawet z ciężkimi torbami można się przejść. W Trójmieście, z którego pan Jacek też do nas dzwoni. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy i panią.
1: Z samochodu czyżby?
3: Z samochodu, tak, tak, bo ja właśnie chciałem opowiedzieć o takiej ciekawej rzeczy. Ja rocznie robiłem 80-100 tysięcy kilometrów rocznie. To jest bardzo dużo.

0: atutem. I można powiedzieć, czy może dzięki, czy przez COVID, ja ograniczyłem o połowę te kilometry z tego względu, że teraz taką naturalną rzeczą, jeżeli chodzi o spotkania, to są spotkania online. I wszyscy się nauczyli traktować w ten sposób. Jak chcemy się spotkać inaczej niż online, to wtedy trzeba to zgłosić, bo wszystkie w standardzie jest już spotkania z architektami i różnymi rodzaju firmami. Wszystko robimy już teraz online i z tego się bardzo cieszę, bo nie ukrywam, spędzanie tyle godzin w aucie jest bardzo, bardzo trudne, ale no, na szczęście to się udało i akceptacja jest społeczeństwa pod tym kątem, że spotkania online też są bardzo ważne i ciekawe i nie musimy się spotykać bezpośrednio.
1: To są właśnie te ciekawe paradoksy i zmiany w naszej mobilności, bo to, że przybywa samochodów, wcale nie wyklucza tego, że przybywa również i rowerzystów, i pasażerów komunikacji zbiorowej, w tym zwłaszcza kolei. Pan Włodzimierz z Warszawy to potwierdzi, że można jedno i drugie łączyć?
2: Na pewno, tylko ja mam... Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja mam jedną taką refleksję. Fajnie by... Trochę pocieszę mieszkańców małych miast. Mieszkam w Warszawie 5 kilometrów od Pałacu Kultury w linii prostej na osiedlu tak zwanym Siekierki. Przez 2 lata była zablokowana Czerniakowska, skrzyżowanie z Gagarinem, bo była budowa trasy tramwajowej, na co się bardzo cieszyliśmy. Okazało się, że trasa tramwajowa skończyła się przy Czerniakowskiej i całe osiedle Siekierki, gdzie wydaje się pozwolenie na setki domów, tysiące mieszkań, gdzie jest przygotowany pas zieleni przy ulicy. Niestety, może znowu za 10 lat i znowu 2 lata to skrzyżowanie będzie zamknięte. Także fajnie by było, gdyby miasta, jak planują wyprowadzanie samochodów z miast, jest bardzo słuszne, to równocześnie bardzo rozsądnie planowały rozwój sieci komunikacyjnych, bo inaczej to nigdzie nie zadziała.
1: I dotrzymywały tych terminów i obietnic. Dziękujemy, panie Włodzimierzu, i słuchamy pana Leszka ze Strzegowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Jeszcze kilka lat temu istniało coś takiego jak takie określenie. Wykluczenie komunikacyjne.
1: Padło dzisiaj w naszej audycji nawet kilka razy.
3: Pogłębia się.
1: Czy pan go doświadcza?
3: Ja mam do stolicy powiatu 25 kilometrów starą siódemką. Latem 0 transportu publicznego. W roku szkolnym są 2 autobusy szkolne za 6:07 do Mławy, a drugi 9:33 okrężną drogą.
1: Skutecznie zniechęca, jak słyszę.
3: Do Ciechanowa też ponad 25 kilometrów jeden autobus. Tam i z powrotem. Póki byłem młodszy, wsiadałem na rower, 1,5 godziny jazdy do Mławy i byłem. Teraz to odpadło, bo jestem 70+. Wszelkiego typu gadki zaczynają mi działać na nerwy.
1: Wierzę, panie Leszku. Dziękuję za ten głos i słuchamy pana Andrzeja ze Zgierza. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja mam taką refleksję tutaj w tym temacie, słuchając tej audycji, że z jednej strony jedni są wykluczeni komunikacyjnie i to jest prawda, bo rzeczywiście tak jest. Natomiast też chciałbym zwrócić uwagę na to, w jaki sposób nasze miasta i miasteczka, małe miejscowości się rozbudowują, jak są budowane osiedla, jak one są wykluczane. W sposób taki, że ludzie, którzy decydują się tam mieszkać, sami się wpędzają w to wykluczenie, ponieważ nie ma tam żadnej przemyślanej komunikacji, nie buduje się tam miejsc typu przychodnie, przedszkola. Człowiek, który decyduje się na mieszkanie na takim osiedlu na przedmieściach nowym, bez samochodu praktycznie nie jest w stanie sobie poradzić. Z jednej strony ktoś pozwala tam budować, ktoś to buduje, ale też ktoś się decyduje tam mieszkać. Więc to się tak troszeczkę tutaj wszystko rozprzestrzenia. Ja prywatnie tylko powiem tak. Mieszkam w Zgierzu, pracuję w Łodzi, mam 25 km do pracy, pracuję w standardowych godzinach na 2 zmiany, 6 i 14. Mam kolej aglomeracyjną, którą Łódź bardzo się chwali, na

0: Natomiast nie jestem w stanie na te moje godziny dojechać do pracy tą koleją, mimo że mam blisko do stacji i pracuję też bardzo blisko. Bardzo bym chciał, ale mimo wszystko samochód niestety wydrywa, mimo że jest coraz droższy.
1: Bardzo zatem życzymy panu, żeby to życzenie się spełniło. Ja zapytałam jeszcze naszą dzisiejszą ekspertkę Marię Dąbrowską-Lorant z Instytutu Transportu Samochodowego o ten dzień, który widzę, że niektórych państwa trochę drażni, zwłaszcza tych, którzy bardzo chętnie by wybrali alternatywę dla samochodu, ale po prostu nie mogą. Czy on nam jednak daje szansę na jakąś zmianę?
2: Ten 22 września dla mnie jest to też efektem, że za mało się o tym mówi, bo ja tak jakby uczestniczę w tym tygodniu mobilności już od bardzo wielu lat i sama, kiedy jestem w komunikacji miejskiej, patrzę na zachowania innych osób. Ludzie nie wiedzą, że to jest dzień, mało z tym, że bez samochodu, to jeszcze dzień, w którym komunikacja zbiorowa jest bezpłatna. Można korzystać bez biletu, prawda? To łatwo sprawdzić, bo ludzie wsiadają tutaj, też chcą kasować. Jak im się mówi, że nie trzeba, to często są zdziwieni. I wydaje mi się, że ten tydzień mobilności jest takim dobrym czasem do tego, żeby się zastanowić, żeby na przykład spróbować zrezygnować z tego samochodu, zobaczyć, jak to będzie przemieszczać się w taki trochę inny sposób może niż rutynowo, codziennie samochodem. Czy to będzie dłuższy czas, czy krótszy, czy to będzie mniejsze, czy większe zmęczenie, bo jednak ta jazda komunikacją ma bardzo wiele zalet i wydaje mi się, że to trzeba cały czas poruszać, bo to są zalety związane z bezpieczeństwem. Ten transport zbiorowy jest o wiele bezpieczniejszy. To są też kwestie ekonomiczne. No, jeżeli sobie nawet porównamy koszt miesięczny zakupu biletu miesięcznego, a kosztów związanych z paliwem, z utrzymaniem samochodu w ogóle, prawda, parkingiem. Tutaj jest to dużo droższa forma poruszania się niż transport zbiorowy. Więc ten tydzień jednak jest dobrym momentem do takiego trochę zastanowienia się, może spróbowania. No jednak chyba to rozpowszechnienie tego, że ten tydzień trwa, że jest taki dzień, że można jeździć za darmo komunikacją, powinien być jeszcze bardziej rozpowszechniany.
3: Kto jest za, kto jest przeciw?
1: Zamiast nieskutecznego dnia bez samochodu, obniżmy dopuszczalną prędkość na autostradach i drogach ekspresowych. Będzie bezpieczniej, ciszej i taniej. Pomijając niemiecki brak regulacji, my mamy najwyższe limity w Europie, pisze pan Waldemar. W mailu do audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek, a z nami jest pani Agnieszka z Warszawy, która wydawałoby się, że cieszy się jedną z najlepszych w Polsce sieci komunikacji zbiorowej, ale nie zawsze jest tak różowo, pani Agnieszko, tak?
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Akurat się cieszę, że się zadzwoniłam, bo wczoraj rozmawiałam z panem, który robi nagłośnienia w całej Europie i powiedział, że zauważył, że w Polsce jak nie można jeszcze tak łatwo pojechać na koncert i tego samego dnia wrócić i koleją. I to na pewno może ktoś, kto się tym zajmuje, tą logistyką, mnie usłyszy i po prostu coś przemyśli, naprawi. Jeszcze nie ma takiej kultury po prostu, a chcielibyśmy czasami odłożyć troszkę pieniążków, pojechać na koncert, posłuchać, a potem wieczorem wrócić. A z wielu miejsc jest bardzo, nawet dużych miast polskich, jest to bardzo trudne. Więc tutaj jakby uczulam. A jeszcze chciałam pozdrowić trójkę, ponieważ niestety jeszcze dużo samochodem, ale dzięki temu, że jeszcze samochodem, to bardzo dużo się od państwa uczę i słucham. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. No to jest być może ta jedna z niezaprzeczalnych zalet, ale w autobusie i tramwaju też można słuchać trójki. Pani Elżbieta z Fuerteventury do nas dzwoni. Jak to na wyspie wygląda? Może sobie pani pozwolić na nieposiadanie samochodu, nieporuszanie się samochodem?
5: Proszę sobie wyobrazić, że jest to możliwe. Musiałam się tego nauczyć, bo tego, ważną rzeczą jest, że to jest pustynna wyspa. Czyli słońce pali, nie ma drzewa, nie ma się gdzie schować, nawet jakby się chciał w
1: połowie stanie na przystanku to jest przejechać. Wyzwanie.
5: No, najpierw muszą być te przystanki. To niestety,
1: no to jak sobie pani radzi?
5: że już

0: już mówię. Więc jest kilka linii autobusowych, a ponieważ mieszkam nie blisko oceanu, mam kilkanaście kilometrów do najbliższej linii brzegowej, no to jakoś się musiałam przemieszać, kiedy mi się samochód zepsuł. Zepsuł się. Nie było mechanika, który by potrafił naprawić. Potem nie było części, co trwało dość długo. Więc musiałam się jakoś przemieszać. Autobus był dwa razy dziennie do stolicy, która owszem leży nad morzem, ale nie ma tam za bardzo fajnej plaży.
1: Proszę was już dłużej nie trzymać w niepewności.
0: Wystawiałam kciuk po prostu.
1: Czyli autostop.
0: Tak, dokładnie. I taki, są też aplikacje w Polsce działające, a ja przyjeżdżam do Polski na jesień, zawsze w październiku zaraz się wybieram i używam z powodzeniem aplikacji, gdzie dzielimy się, zabieramy się z kimś, albo zabieramy kogoś, jeśli mamy samochód, jedziemy daleko, nudno jest, oczywiście z wyjątkiem, kiedy trójka nadaje, ale tak to nie ma z kim porozmawiać. Zabieramy kogoś i jedziemy.
1: Nie, i to jest wspaniały sposób, żeby nawet jeśli kiedyś trzeba, po prostu nie da się jechać inaczej niż samochodem, nie wozić powietrza na fotelu pasażera. Dziękujemy pani Elżbieto za ten głos i ostatni od pana Wojciecha z Warszawy.
2: Dzień dobry, bo mówi się o tej drodze do pracy. Nie wiem, czy ktoś wspominał o jak wędrował na Alberczak w filmie Niemal Róży bez ognia. Może byście zacytowali to, bo to jest, nikt go chyba nie przebije. A druga sprawa to taka uwaga. Po raz pierwszy w tym roku było właśnie wcześniej zapowiadany dzień bez samochodu. Z reguły to słyszałem rano, jak wychodziłem do pracy w dniu. Także lepiej takie właśnie wydarzenia to ogłaszać wcześniej, żeby człowiek mógł się przygotować. Dziękuję.
1: No tydzień mobilności trwa od tygodnia. Pan Piotr z Warszawy zakończy dzisiaj naszą dyskusję o tym, czy się da w Polsce bez samochodu funkcjonować. W Warszawie się da chyba. Da się?
3: A ja jestem... Dzień dobry. Jestem warszawiakiem, dużo jeżdżę po Polsce autem. No i właśnie w ogóle dzisiaj to sobie kupiłem nowy samochód. Jestem 2 godziny szczęśliwym posiadaczem i wszystkim
1: polecam.
3: Ale
1: pan sobie dzień wybrał, no naprawdę.
3: Tak, bo to właśnie tak najlepiej. No, wybrałem sobie dzień. Uczciwie zarabiam pieniądze i to do mnie należy decyzja, jakim środkiem transportu będę podróżował. Ja rozumiem, że wszelkiego rodzaju gremia próbują z samochodu zrobić coś zakazanego. Utrudnia się życie w Warszawie kierowcom pan prezydent z uporem maniaka. No, zwężane ulice bez żadnych konsultacji społecznych. Ktoś sobie wymyślił, że ten rodzaj transportu jemu nie odpowiada i nie daje nam zupełnie żadnej alternatywy. Ja przypomnę, że kiedy statki parowe na przykład były odpowiedzialne za komunikację w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, znamy to z książek Marka Twaina, no to nikt nie nakładał specjalnych podatków na to, żeby się z tych statków przesiąść na kolej parową. Po prostu to wyparło naturalnie ten rodzaj transportu.
1: I tu musimy postawić kropkę. Czy naturalnie uda się pogodzić kierowców, pieszych, interesy i narzekania też mieszkańców na nadmierny ruch samochodowy, zwłaszcza w Warszawie? O tym dziś rozmawialiśmy w audycji Porozmawiajmy. Anna Kowalczyk, Monika Gosławska, Maciej Załęcki i Piotr Łodej. My się żegnamy, a za chwilę przywita się z państwem Piotr Metz w tonacji trójki.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
0: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
8: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
10: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na

0: kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia jest wtorek, 22 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będą pensje maksymalne lekarzy, projekt zmian zatwierdził rząd. Sejm na razie nie planuje ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Przejścia graniczne na wschodzie zabezpieczone przed dronami. Lekarze w publicznej ochronie zdrowia będą mniej zarabiać i mniej pracować. Rząd przyjął projekt ustawy, który ogranicza zarobki medyków w państwowych szpitalach i placówkach na kontraktach z NFZ-em. Łączymy się z Michałem Makowskim. Powiedz, jakie propozycje znalazły się w rządowej ustawie?
3: Maksymalny wymiar czasu pracy lekarza sięgnie 320 godzin miesięcznie, czyli 2 pełnych etatów. W jednym szpitalu lekarz będzie mógł zarabiać 8-krotność minimalnego wynagrodzenia. To ponad 38 tysięcy złotych miesięcznie brutto. Chyba że mamy do czynienia ze specjalistą. Wtedy jego zarobki wzrosną do 12-krotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.
4: W przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami, którzy na przykład wykonują operacje wysokospecjalistyczne albo transplantacje, albo pełnią funkcje kierownicze w szpitalach.
3: Powiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W rządowym pakiecie znalazły się też pieniądze dla dodatkowych kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy będą sprawdzać godziny pracy lekarzy. Zmiany mają wchodzić w życie stopniowo i szpitale będą miały pół roku na modyfikację kontraktów lekarzy, kiedy już ustawa zostanie przyjęta przez Sejm i podpisana przez prezydenta.
2: Michał Makowski, dziękujemy za relację. Sejm nie planuje na razie ślubowania wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka w sali kolumnowej. Marszałek Włodzimierz Czarzasty mówi, że należy dać prezydentowi szansę na postąpienie zgodnie z literą prawa.
5: Dajmy panu prezydentowi Nawrockiemu szansę na działanie zgodnie z konstytucją. Wierzę w pana prezydenta Nawrockiego, że dojdzie do niego, że jednak prezydent ma swoją rolę w formie reprezentacji i od czasu do czasu również wypełniania swoich obowiązków wobec państwa.
2: Maciej Berek od prawie 3 tygodni czeka na złożenie ślubowania. Wobec prezydenta skierował do Karola Nawrockiego pismo, w którym domaga się wskazania mu miejsca i czasu, gdzie będzie mógł złożyć ślubowanie. Jutro o 8.13 Maciej Berek będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Wojsko zabezpieczyło przed dronami przejścia na granicy z Ukrainą. To reakcja na ostatnie rosyjskie ataki w bezpośrednim sąsiedztwie do Rochuska. Powstały także punkty schronienia, relacjonuje Krzysztof Polasik.
6: Żaden dron nie powinien zagrozić przejściom granicznym takim jak to w Dorohusku. Czuwają nad nimi systemy rakietowe Patriot i żołnierze z piorunami.
7: Zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
6: Powiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wzmocnionych zostało 6 przejść granicznych na odcinku podkarpacko-lubelskim. Zmieniła się też organizacja pracy Straży Granicznej, przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
8: Aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
6: Liczne ciężarówki, które czekają na przekroczenie granicy, po prostu stoją dalej od przejazdu. Z Dorohuska Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Po trwającej 17 lat i kosztującej $1 miliard budowie, która, jak przyznaje twórca Gwiezdnych Wojen, niemal złamała jego wolę, przypominające statek kosmiczny muzeum jest wreszcie gotowe. Placówka George'a Lucasa ma opowiadać historię za pomocą obrazów. Więcej Jan Pachlowski.
9: Po 2 zarzuconych projektach muzeum to wreszcie otwiera swoje podwoje w Los Angeles. Placówka powstała z inicjatywy Lucasa i jego żony, a koszt jej budowy wyniósł $1 miliard. Obiekt o powierzchni około 28 tysięcy metrów kwadratowych przypomina kształtem statek kosmiczny. Mieści 2 sale kinowe, także strefy gastronomiczne, handlowe i edukacyjne. Wieloletnie dążenie do demokratyzacji odbioru sztuki znalazły swój wyraz w gigantycznym, wspaniałym, chaotycznym i doprowadzającym do szaleństwa absurdzie, pisze przed oficjalnym otwarciem Washington Post. Kiedy zakładaliśmy to muzeum, nazwaliśmy je świątynią ilustratorów. To będzie taki kościół ilustracji. Mówi przed publicznym otwarciem George Lucas. Muzeum ma być postrzegane jako świątynia sztuki dla ludzi. Lucas prezentuje tu pracę wielu twórców, by ukazać dzieła niedoceniane oraz różnorodne formy artystyczne. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra. Prawie 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji.

0: informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Raz chmury, raz słońce i przelotny deszcz. 12 stopni na południu, 15 w centrum, do 19 na zachodzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Autopromocja.
4: Powiedział o sobie, że jest najlepszym kompozytorem piosenek na świecie. W żartach, ale czy aby na pewno? Paddy McAloon i jego grupa Prefab Sprout będą bohaterami najbliższego wydania cyklu półperfekcyjnej płyty. Posłuchamy albumu Steve McQueen, wciąż nie do końca odkrytej perły muzyki lat 80., na której pop łączy się z jazzem, rockiem i soulem w niepowtarzalnym stylu. Zapraszam w środę po 19. Kuba Ambrożewski.
3: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Mamy niskie ceny.
5: Żegnamy reklamy.
17: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Na ścianie tuż obok naszego trójkowego studia M2 jest ciągle bardzo wyraźny i piękny podpis Shirley Manson, wokalistki grupy Garbage. Pamiętamy jej wizytę. Dziś będziemy wspominać ścieżkę dźwiękową filmu Romeo i Julia Williama Szekspira, filmu, który obchodzi właśnie swoje 30 urodziny, a ścieżka dźwiękowa, jak przystało na lata 90, jest doskonała i bardzo przebojowa. Miała dwa wolumeny, dziś przede wszystkim ten pierwszy, a pierwszym singlem z tej właśnie płyty był przebój grupy The Cardigans, Love Fool. Dzień dobry Państwu, tu to Nacja Trójki, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz.

Specjalna filmowa wersja. Film Romeo i Julia był uwspółcześnioną wersją klasyka Szekspira, który jest też w tytule tego filmu. No i trudno, żeby ścieżka dźwiękowa do tego nie nawiązywała. Oprócz przebojowych piosenek była tam znakomita warstwa instrumentalna skomponowana przez Neela Hoopera, Craiga Armstronga i Mariusza De Vriesa. Myślę, że to materiał na zupełnie osobny program. W każdej ścieżce dźwiękowej z takiego filmu najważniejszy jest temat miłosny. Oto Dizzy Rhee, tak kazała się nazywać, choć tak naprawdę to imię wymawia się trochę inaczej.

Ścieżka dźwiękowa filmu Romeo i Julia Szekspira bardzo miesza gatunki. Chyba najbardziej niespodziewanym utworem jest tutaj B-side grupy Radiohead, singla Street Spirit. Nazywa się Talk Show Host.

I jest chyba na ścieżce dźwiękowej Romeo i Julii jeszcze jeden utwór, który porusza się po obrzeżach gatunków, które tam są obecne. To utwór zespołu o nazwie, która jest nie tylko najbardziej nieładną nazwą na tej ścieżce dźwiękowej, ale chyba najbardziej nieładną nazwą zespołu w całych latach 90. Nawet chyba jej nie wymówię.

Bardzo wyróżniającą się postacią ścieżki dźwiękowej Romeo i Julii jest Australijczyk Quindon Tarver, który aranżował znane utwory w sposób niezwykły i według mnie szalenie pasujący do tego, do czego były przeznaczone. Oto dwa przykłady.

To był chyba najważniejszy moment jego tragicznej niestety kariery. Kontrakt płytowy podpisał mając lat zaledwie 12, potem wystąpił w teledysku Like a Prayer Madonny. Zginął w wypadku samochodowym mając zaledwie lat 38.

zespół Ewy Cleary, za chwilę Gavin Friday. Kiedyś, jakiś czas temu, gość trójkowej listy osobistej i dwukrotny uczestnik festiwalu Sound Edit, na którym trójka będzie pod koniec października jak zwykle obecna. A na naszej ścieżce dźwiękowej jedna z moich ulubionych piosenek nie tylko z tej płyty.

Leonardo DiCaprio jako Romeo, Claire Danes jako Julia, a ścieżka dźwiękowa nagrodzono prestiżową BAFTą w Wielkiej Brytanii. Na tym soundtracku są teraz dwa utwory, które dla mnie czynią go niezwykłym, dlatego posłuchamy ich bez słowa.

To były 30 urodziny filmu i ścieżki dźwiękowej Romeo i Julia. A w najbliższy piątek, 25 września, mija dokładnie 50 lat od momentu, kiedy w kuchni u 14-letniego wówczas Larego Mullena zgromadzili się koledzy odpowiadający na ogłoszenie, które wywiesił na szkolnym korytarzu. 15-letni Dave Evans, gitarzysta, Adam Clayton, który miał gitarę basową i 16 lat, i Paul Hewson, również 16-letni, który twierdził, że gra na gitarze, ale nie umiał tego udowodnić. To był moment, w którym datuje się powstanie zespołu U2. 50. urodziny w najbliższy piątek. Wiemy już ze strony internetowej, że zespół szykuje nam coś. Nie wiemy jeszcze do końca co. Przekonamy się w liście osobistej w najbliższy piątek o 22. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. To była Tonacja Trójki i pierwszy singiel U2 na koniec. Do usłyszenia.

Cześć.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16 i 22 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
12: Jeszcze dziś do Sejmu ma trafić pakiet ustaw ograniczających zarobki lekarzy. Posłowie KO składają wniosek do prokuratury w sprawie doniesień o płatnych spotkaniach z prezydentem. Kolejna próba porozumienia w sprawie sankcji na Rosję. Do rozmów wracają unijni ambasadorowie. Projekt ograniczający zarobki i liczbę etatów lekarzy przyjął rząd. Limity będą dotyczyć placówek publicznych i prywatnych, które mają kontrakty z NFZ-em. W przypadku lekarzy pracujących na dwóch etatach maksymalne wynagrodzenie będzie wynosiło 16-krotność płacy minimalnej, a limit czasu pracy to 320 godzin.
13: Ten projekt ustawy ma wchodzić w życie odpowiedzialnie, ale szybko. Czyli moment wejścia w życie to miesiąc od opublikowania. Dajemy 6 miesięcy na dostosowanie się podmiotów leczniczych.
12: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Więcej o przyjętych przez rząd projektach zmian w ochronie zdrowia już za kilka minut w naszej popołudniowej audycji. Koalicja Obywatelska chce, by sprawę doniesień o płatnych spotkaniach z prezydentem zbadała prokuratura. Wniosek o podejrzeniu przestępstwa płatnej protekcji trafił do

0: Prokuratury Krajowej. Media podały, że prywatna fundacja za 100 tysięcy dolarów miała oferować możliwość rozmowy z Karolem Nawrockim w cztery oczy przy okazji polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego w Nowym Jorku.
1: Sprawa jest bulwersująca i niepokojąca, mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem cennik spotkań z prezydentem to uderzenie w powagę naszego państwa.
2: Te wszystkie czynności, o które w tej chwili apelujemy, o zabezpieczenie korespondencji, nośników, ale przede wszystkim dogłębne wyjaśnienie tej sprawy, na czym polegał ten mechanizm i kto był jego ostatecznym beneficjentem.
1: Dla Zbigniewa Kuźmiuka z PiS-u to robienie problemu z niczego oraz próba, jak się wyraził, obrzucenia błotem prezydenta.
3: Wyjaśniał to bardzo mocno prezydent na różnego rodzaju spotkaniach z dziennikarzami w Stanach Zjednoczonych. Wyjaśniali to jego wiceministrowie.
1: Przestępstwo, o którym mówili politycy Koalicji Obywatelskiej, jest zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Wciąż nie ma unijnego porozumienia w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. Procedura została przedłużona o kolejne 3 godziny do 17. Unijna 27 ma czas do północy. Właśnie teraz ponownie spotykają się ambasadorowie krajów członkowskich. Problemem jest wykreślenie z czarnej unijnej listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów, czego zażądały Francja, Słowacja i Luksemburg. Wyłączone kasowniki w autobusach i tramwajach w wielu polskich miastach. Komunikacja miejska jest za darmo, bo dziś dzień bez samochodu, który promuje alternatywne formy transportu. Czy bez własnego auta można sprawnie poruszać się po mieście, mówią mieszkańcy Starogardu Gdańskiego.
4: Z tą komunikacją miejską jest różnie w naszym mieście, wiadomo, no jest zapełniona, często zdarzają się opóźnienia, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś jest bardziej aktywny fizycznie, to dla niego tam przejażdżka rowerem to nie jest duży problem, nie jest to duże miasto.
5: Poruszam się tylko i wyłącznie komunikacją miejską, mieszkam na obrzeżach miasta i nie mam większej trudności, żeby dostać się do miasta czy gdzieś dalej.
6: No raczej ciężko, rzadko te autobusy są, nie? Czasami 20 minut trzeba czekać na jakiś autobus i przejechać na drugi koniec miasta, czasami z przesiadką są 2 godziny nawet, więc nawet tak średnio bym powiedział.
0: Pierwszy dzień bez samochodu zorganizowano we Francji w 1998 roku. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Czas na sport w Trójce. Norbert Michalak.
9: Takiego meczu kibice siatkówki w Polsce przegapić nie mogą. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy powalczą dziś o strefę medalową. W meczu ćwierćfinałowym, którego stawką będzie półfinał, zagrają z Niemcami. Rywali ocenia Michał Winiarski, wybitny przed laty polski siatkarz, a w latach 2022-2025 trener reprezentacji Niemiec.
10: Myślę, że siłą Niemców zawsze była taka prawdziwa zespołowość. Oni świetnie czują się w swojej grupie i przede wszystkim grają bez presji i to jest... Myślę, że taka różnica, jeżeli chodzi o nas i zespół niemiecki w tym meczu.
9: Początek meczu o 18:00. Polscy piłkarze już trenują przed meczami Ligi Narodów. Polacy w piątek zagrają w pierwszym meczu z 4 spotkań w tym oknie reprezentacyjnym z Bośnią i Hercegowiną. Kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski ponownie pojawił się w zespole, mimo że kibice zastanawiali się, czy nie zawiesi reprezentacyjnych butów na kołku.
11: Wielokrotnie powtarzałem po tylu latach grania w reprezentacji, 18, po zostawieniu tyle serca na tej reprezentacji, tyle też bólu i wszystkiego, co jest z tym związane, to ja nie będę w stanie odpowiedzieć nigdy na to pytanie, dopóki nie zdecyduję, że to jest ten moment.
9: Mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek w Warszawie. Na koniec dobre wiadomości z Mistrzostw Europy w boksie. Kinga Krówka awansowała do półfinału po zwycięstwie nad Słowaczką Tamarą Kubalową 3-2. Pewny, co najmniej brązowy medal ma także Natalia Kuczewska po zwycięstwie nad Białorusinką Julią Apanasowicz, również 3-2.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: W nocy przelotnie popada, miejscami w Tatrach przybędzie 10 cm śniegu. Temperatura minimalna przeważnie od 6 do 11 stopni. Jutro dużo chmur, ale na zachodzie i w centrum będą rozpogodzenia, raczej krótkie, pokropi przelotnie, a temperatura maksymalna od 11 do 18 stopni. Najcieplej będzie jutro w północno-zachodniej części Polski.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja.

0: by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na Epicki Roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Dzień dobry, już prawie 7 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a telefon od Państwa będzie odbierać Michał Kowarski.
1: Zapraszamy do Trójki.
3: W Nowym Jorku dziś zaplanowane spotkanie Trumpa i Zełenskiego. Za nami przemówienie prezydenta USA. W każdym razie miało się zacząć na forum ONZ. Tym się dzisiaj między innymi zajmiemy. Będzie też o projekcie zmian w wynagrodzeniach lekarzy.
4: Przedstawione projekty ustaw nie zajmują się przyczynami kryzysu publicznej ochrony zdrowia, tylko skutkami, które były przedmiotem oburzenia opinii publicznej.
5: Tylko odfajkowanie konsultacji.
3: O tym już za chwilę, a wieczorem... Po 18 posłuchamy o miastowym, co wyjechał na wieś kopać ziemniaki.
6: Dokładnie rok temu kupiłem kombajn do ziemniaków. To taka jedna z pierwszych inwestycji w to. Bo jednak te kopanie ręczne za kopaczką elewatorową jest dosyć męczące. Niektórzy mówią, 2 tygodnie kręcą kolana po wykopkach.
3: Praca biurowa czy praca na roli? Zamieniliby się Państwo? 2 dwójki, 7 trójek.

0: Mysłowic i scenariusz dla moich sąsiadów. To za nami w trójce, 10,5 minuty po 16 mamy teraz. A lekarze mają pracować krócej i zarabiać mniej. Rząd przyjął projekt ustawy, który ogranicza zarobki medyków zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia. My teraz łączymy się z Michałem Makowskim. Halo?
1: Witam, dzień dobry.
0: Jak to ma działać w praktyce, powiedz?
1: Śpieszę z wyjaśnieniami. Dyżury trwające nieprzerwanie przez 4 dni albo lekarze pracujący po 500 godzin miesięcznie mają odejść w zapomnienie. Po wejściu w życie nowych przepisów lekarz będzie mógł pracować na maksymalnie 2 etatach, czyli 320 godzin miesięcznie. Na jednym etacie zarobi co najwyżej 38 tysięcy złotych brutto miesięcznie, niezależnie od tego, czy ma umowę o pracę, czy kontrakt B2B. Tak zapowiada mi

0: minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
1: Propozycja to ośmiokrotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami.
0: A specjalista w tym ujęciu to na przykład transplantolog albo lekarz w Centrum Medycyny Urazowej.

0: miesięcznie. No i po przyjęciu ustawy przez Sejm zmiany będą wchodzić w życie powoli, stopniowo, ale szybciej niż początkowo planowało to Ministerstwo Zdrowia.
1: Dajemy 6 miesięcy na dostosowanie się podmiotów leczniczych w przypadku umów, które już są zawarte i które obecnie trwają.
0: A w przypadku świeżego kontraktu nowe zasady zaczną obowiązywać niemal od razu. Lekarz będzie musiał przepracować minimum połowę etatu w jednym szpitalu i żeby pracować w drugim szpitalu, musi otrzymać zgodę od swojego pierwszego pracodawcy. No i przypadki pracy w kilku miejscach jednocześnie, czyli na przykład w tych samych godzinach pracy, mają się skończyć. Tak mówi premier Donald Tusk.
2: Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych, jakie NFZ otrzymywał, 72 godziny na dobę. 72 godziny na dobę. I miał za to wynagrodzenie.
0: Według rządu zarobki polskich lekarzy po wejściu w życie tych przepisów dalej będą plasować się w europejskiej czołówce, ale tempo przyjęcia nowego prawa zależy od prac w Sejmie, w Senacie, no i oczywiście od podpisu prezydenta.
3: Te informacje o ustawach, które wkrótce trafią do Sejmu, zebrał Michał Makowski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
3: A perspektywą lekarzy na te zmiany w przepisach zajmiemy się wkrótce w audycji popołudniowej, ale najpierw posłuchajmy. Miley Cyrus, Let's Get Married, to piosenka dnia w programie trzecim, a na zegarach mamy 13 po 16.

0: Miley Cyrus, kawałek Let's Get Married, tytuł w nawiązaniu do nowego rozdziału życia wokalistki. To piosenka dnia dzisiaj w Trójce. 17 po 16 już teraz, a dzisiaj, przypomnę, mamy Europejski Dzień Bez Samochodu. Powiedziałbym, że to też taki dzień zderzenia oczekiwań z rzeczywistością. Bo oczekiwania są takie, że ludzie wsiądą na rowery, do pociągów, autobusów, a o rzeczywistości dziś Ania Kowalczyk rozmawiała po 14.
1: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
2: Autobusy, tramwaje czy jednak własny samochód?
1: I co państwo sądzą?
3: Chciałbym korzystać z autobusu albo tramwaju, natomiast mieszkam w miejscowości, która jest wykluczona komunikacyjnie.
1: Zdecydowanie się nie zgadzam.
4: Do najbliższej stacji kolejowej mamy 30 kilometrów.
5: Ja mam do stolicy powiatu 25 kilometrów starą siódemką. Latem zero transportu publicznego. W roku szkolnym są dwa autobusy szkolne za 6 ma jeden do Mławy, a drugi 9:33 okrężną drogą.
2: Autobusy, tramwaje czy jednak własny samochód?
1: I co państwo sądzą?
3: Żeby dostać się na pociąg od stacji najbliższej, naszą miejscowość oddziela około 6-7 kilometrów, więc tam też dostanę się tylko samochodem.
4: Kiedyś to miasto słynęło z tego, że miało jeden z największych przedsiębiorstw komunikacji samochodowej i można było wszędzie dojechać tak zwanym PKS-em, czy do Warszawy, czy do Poznania, czy do Kalisza, czy do Konina.
6: Samochód to jest rzecz niezbędna. Bez auta jak bez ręki i sądzę, że akurat w takich małych miejscowościach nie prędko to się zmieni.
1: A może kompromis?
5: Póki byłem młodszy, wsiadałem na rower, półtorej godziny jazdy do Mławy i byłem. Teraz to odpadło, bo jestem 70+.
4: Pewnie tak jak większość mieszkańców mojego miasta chcielibyśmy dzisiaj świętować, ale niestety nie możemy.
0: A ciekawy jestem, jak państwo, słuchacze audycji popołudniowej, to widzą. Dwie dwójki, siedem trójek. Numer ten sam. Czekamy.

0: No Rain, No Flowers, The Black Keys w programie trzecim, 20 minut po godzinie 16. A do nas się dodzwoniła pani Michalina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ze słowem o zarobkach lekarzy, prawda?
1: Tak, ja jestem chirurżką w takim dużym powiatowym szpitalu i chciałam powiedzieć, że moja pensja w lipcu wyniosła 7490 zł. Także te przypadki, o których Państwo wspominają na antenie, no to są jednostkowe przypadki zarobków dla lekarzy.
0: Czyli te maksymalne to takie marzenie?
1: Znaczy marzenie, nie mam takich marzeń. Moim marzeniem jest pracować jakby w komforcie i z bezpieczeństwem dla pacjentów, a nie zarabiać dużo. No i uważam, że 7 tysięcy, taka pensja dla chirurga, to nie są jakieś, nie wiem jakie pieniądze, także... I tak pracuje większość chirurgów w Polsce.
0: A nie ma pani jakichś znajomych, którzy zarabiają w tym zawodzie te horrendalnie wysokie stawki, o których tak głośno było w ostatnich miesiącach?
1: Tak, wysokie nie. Natomiast no wyższe oczywiście, ale nie znam przypadków, gdzie by lekarze wpisywali sobie, znaczy wśród osób, których ja się obracam, żeby ktokolwiek wpisywał godziny poradniane i oddziałowe w jednym czasie, żeby były takie dublety, żeby były takie patologie jak 72 godziny na dobę, tak jak tutaj było powiedziane.
0: To no... słowa były premiera Donalda Tuska. My jeszcze do zdania lekarzy wrócimy w dzisiejszej audycji popołudniowej. Dziękujemy pięknie za ten telefon.

0: 22 i 7 trójek i 22 minuty po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia, a z nami jest pan Sebastian. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Z czym pan do nas dzwoni?
1: Chciałem się dowiedzieć, bo słucham zainteresowania wypowiedzi pani doktor, która pracuje jako chirurg. Na jaki wymiar czasu pracy ma ta pani doktor, że 7 tysięcy złotych zarabia?
0: To musimy poprosić panią chirurżkę Michalinę o to, żeby zadzwoniła i powiedziała nam na ucho, w jakim wymiarze pracy, ile godzin pracuje w miesiącu, żeby mieć takie zarobki, bo niestety już się z nami rozłączyła, ale może zadzwoni. Jeszcze jakieś pytania do lekarza? Może pan chce coś jeszcze powiedzieć na antenie?
1: Dziękuję, to wszystko.
0: Miłego popołudnia panu życzę, a my słuchamy teraz Metro, nic nie płonie w programie trzecim, 23 minuty po 16.

0: Zarobki lekarzy zarobkami lekarzami, a jakie są zarobki piłkarzy i klubów w Ekstraklasie? O tym więcej w Ekonomii w Trójce, zaraz po 16.30.
1: Autopromocja.
2: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
3: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
4: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
2: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
5: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
2: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
6: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
2: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Pani Barbara!

0: niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
6: 15 zł.
5: Lepiej.
6: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
5: Z kuponami?
6: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
9: Wróżka, prawdę ci powie?
10: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
9: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
11: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
13: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
13: Aflofarm.
15: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Żegnamy reklamy.
17: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
18: Minister zdrowia nie obawia się odpływu lekarzy z publicznej do prywatnej służby zdrowia po wprowadzeniu limitów wynagrodzeń. Jolanta Sobierańska-Grenda mówi, że obejmie placówki publiczne i prywatne.
19: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
18: Pakiet ustaw ma jeszcze dziś trafić do Sejmu. Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Emerytowany policjant usłyszał już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Artur K. jest przesłuchiwany, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Według nieoficjalnych informacji medialnych to były naczelnik Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci z Rudy Śląskiej szukają 14-letniej Kamili Gawron. Nastolatka wyszła rano z domu i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Dziewczynka jest szczupłej budowy, ma ponad 160 cm wzrostu, niebieskie oczy i długie brązowe włosy. Ubrana była w krótką, szarą kurtkę, miała plecak w czarno-białą kratkę. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek informacje o zaginionej, o kontakt, prosi Komenda Policji w Rudzie Śląskiej. Pełny serwis Trójki o 17.
17: Teraz czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna.
20: Zapraszam. Przychody piłkarskie Ekstraklasy po raz pierwszy w historii przekroczyły 1,5 miliarda złotych. W porównaniu z poprzednim sezonem wzrosły o prawie 1,4%.

0: czwartą i to był bardzo dobry wynik, mówi Tomasz Mleczak z Grant Thornton.
1: I gdy mówimy o kwestiach na przykład wzrostu takich organicznych w zakresach normalnych biznesów, wielu przedsiębiorców cieszy się w momencie, w którym jest w stanie osiągać wyniki pokrywające tempo wzrostu gospodarczego, czyli na poziomie kilku procent, mówimy tutaj w zakresie Ekstraklasy o wzroście na 25%, to jest naprawdę imponujący wynik.
0: W sezonie 2025-26 największe przychody odnotowały Legia Warszawa, Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok. Ceny paliw w Unii Europejskiej wzrosły w sierpniu o blisko 1/4, licząc rok do roku, podał dziś Eurostat. Największe podwyżki odnotowano w Bułgarii, na Litwie, w Finlandii, w Niemczech i we Francji. Najmniejsze wzrosty cen wystąpiły na Węgrzech, w Szwecji i w Irlandii. Polska znalazła się w środku stawki, ceny wzrosły o mniej więcej 24%. GUS tymczasem poinformował, że na targowiskach ceny większości produktów rolnych spadły w sierpniu. Wyjątkiem były ziemniaki, które podrożały o 27% w skali miesiąca. 10 milionów turystów zatrzymało się w ostatnie wakacje w polskich obiektach noclegowych i to o 2,5% więcej niż rok temu. Blisko 8 milionów to byli turyści krajowi, ponad 2 miliony gości przyjechało z zagranicy. Najwięcej osób odpoczywało w województwach mazowieckim i małopolskim. Dziś dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę, a tymczasem duży problem z tym mają kobiety. Dlaczego, wyjaśnia Iwona Borawska, mentorka i doradczyni biznesowa.
2: Główny problem z ubieganiem się o podwyżkę zaczyna się już od powodu. Pierwsza myśl, jaka pojawia się w głowach wielu kobiet, to chcę podwyżkę, bo mam większe koszty. W ogóle nie myślą w kategorii dobrze wykonanej pracy. Tymczasem to nie jest podejście biznesowe.
0: Kobiety rzadziej proszą o podwyżki i zaniżają swoje oczekiwania finansowe. Dolar kosztuje dziś 3 zł 79 groszy, a euro 4,34.
3: W nocy miejscami przelotnie popada i będzie do 11 stopni Celsjusza. Jutro od 11 do 18. Najchłodniej na północnym wschodzie, w centrum koło 15, a najcieplej, czyli te 18, o których mówiłem, w północno-zachodniej części Polski. 26 minut do godziny 17 i dodzwoniła się do nas chirurżka, pani Michalina, która wcześniej mówiła o tym, że jako chirurżka zarabia ponad 7 tysięcy złotych, ale poniżej 8 i chyba dzwoni, żeby odpowiedzieć na pytanie słuchacza, w jakim wymiarze godzin. Halo, halo, czy się słyszymy?
4: Tak, słyszymy się. To jest wynagrodzenie za etat, czyli 7 godzin, 35 minut dziennie. Zazwyczaj 9 godzin.
3: 9 godzin. 9 godzin dziennie. 2 2 7 3. Czekamy na więcej pytań. Być może pani Michalina odpowie jeszcze na jakieś. Dziękujemy pięknie za ten telefon powrotny. A to Tilo.
4: Dziękuję.
3: I Stany. Czekamy na więcej zgłoszeń. Michał Kowarski przy telefonie. Rozmawiamy dzisiaj nie tylko o zarobkach lekarzy, ale też na przykład o tym, czy państwo zamieniliby pracę biurową na pracę na roli. Albo taką pracę na roli na pracę biurową. 22 7 3 to jest numer do państwa dyspozycji. Ale teraz pora na Stany w Trójce.

0: Stany za nami i teraz tylko, żeby się państwu nic ze stanem wojennym nie skojarzyło. Sprawa jest poważna, nie ma co żartować. Wojsko zabezpieczyło przejścia na granicy z Ukrainą. To odpowiedź na rosyjskie prowokacje, powiedział podczas konferencji prasowej w Dorohusku wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wprowadzono także nową organizację ruchu granicznego. A przy granicy polsko-ukraińskiej jest Krzysztof Polasik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co zmieniło się na tym przejściu granicznym, tym w Dorohusku?
1: Przede wszystkim zniknęły z niego ciężarówki i to dosłownie. Ruch nie został wstrzymany. Straż Graniczna po prostu zatrzymuje pojazdy w odległości kilkuset metrów i przepuszcza do kontroli pojedyncze ciężarówki. Taka wydawałoby się kosmetyczna zmiana w organizacji pracy Straży Granicznej ma duże znaczenie, o czym mówił podczas konferencji minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Ustanowione zostały procedury, które generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
0: A co z bezpieczeństwem samych strażników granicznych i służb pracujących na przejeździe?
1: To jest zmiana, której nie widać gołym okiem. W sumie 6 przejść granicznych razem z tym w Dorohusku z Ukrainą na odcinku podkarpacko-lubelskim zyskało szczególne zabezpieczenie przed dronami. Każdego z nich pilnują z oddali żołnierze Wojsk Obrony Powietrznej, przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną. To są zarówno systemy, które już dzisiaj możemy obserwować, przede wszystkim systemy Piorun, ale też mówiłem o Patriotach, które zostały już rozstawione.
1: Poza tym przejście w Dorohusku zyskało, można powiedzieć, wreszcie punkt schronienia dla Straży Granicznej oraz innych służb na 650 osób. Wejście do niego jest oznaczone zgodnie z zasadami niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. To mogę potwierdzić, bo widziałem je na własne oczy, ale na szczęście nie musiałem do niego wchodzić i oby nikt takiej potrzeby nie miał.
0: Krzysztof Polasik, prosto z przejścia granicznego w Dorohusku. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: A w Trójce Olivia Dean, Man I Need.

0: Tu program trzeci Polskiego Radia. Ekstremalna pogoda w Japonii, w Tokio oraz okoliczne prefektury uderzył niszczycielski tajfun Dujuan, przynosząc ulewne deszcze oraz niszczycielskie wichury. Według ekspertów ogromna siła tajfunu związana jest ze zjawiskiem pogodowym El Niño, które w tym roku ma być najsilniejsze w historii pomiarów.
1: Centrum świata.
2: Rekordowe opady deszczu powodujące błyskawiczne powodzie i osuwiska. Do tego wiatr o sile w porywach do 190 km na godzinę. Tajfun Dujuan, który przetoczył się przez wschodnią Japonię, sparaliżował życie w tej części kraju. Na skutek ekstremalnej pogody 4 osoby straciły życie, a kolejnych 6 jest zaginionych, relacjonuje korespondentka BBC w Tokio Kurum Mori.
3: W 5 prefekturach 1 600 000 osób zostało ewakuowanych ze swoich domów. W Tokio 130 tysięcy osób otrzymało nakaz przeniesienia się do bezpiecznych miejsc schronienia. Ja także otrzymałam dzisiaj o poranku wiadomość na mój telefon wzywający do natychmiastowej ewakuacji osób starszych lub mających problemy z poruszaniem się.
2: Tajfun Dujuan jest ostatnim z serii sztormów na Pacyfiku, których intensywność zwiększa Super El Niño, cykliczna anomalia pogodowa. Mówi klimatolog z Imperial College w Londynie dr Theodore Keeping. Zawsze doświadczaliśmy gwałtownych zjawisk pogodowych związanych z El Niño. Obecnie jednak na ekstremalnie silne El Niño nakłada się jeszcze ocieplenie klimatu, przez to prawdopodobieństwo bezprecedensowych zjawisk pogodowych znacznie wzrosło. Dujuan był 25. tajfunem, który w tym roku dotarł do Japonii. Według ostatnich doniesień osłabł i przesunął się na północny wschód nad Pacyfik, poza wschodnie wybrzeże kraju. A z nami dyrektor Greenpeace Polska, Paweł Szypulski. Dzień dobry, witam pana.
4: Dzień dobry.
2: Widzimy ekstremalną pogodę w Japonii. Według klimatologów niszczycielska siła tajfunu Dujuan to skutek splotu kilku czynników.

0: Jednym z nich jest anomalia pogodowa zwana El Niño, która w tym roku ma być najsilniejsza od czasu prowadzenia pomiarów. Sprawa jest bardzo skomplikowana, ale jak najprościej wytłumaczyć, czym jest El Niño?
1: El Niño to jest naturalne, dość cyklicznie występujące zjawisko klimatyczne, między 2 a 7 lat pojawiające się, w trakcie którego zmieniające się wzorce wiatrów nad Pacyfikiem i zmieniająca się temperatura wody na Pacyfiku powoduje tego, że do atmosfery trafiają ogromne ilości energii. Czyli najprościej mówiąc, wiatr nad częścią Pacyfiku zaczyna działać w inny sposób i do atmosfery trafiają ogromne ilości energii, które zmieniają na jakiś czas wzorce pogodowe w gigantycznej części świata. Bo musimy pamiętać o tym, że system klimatyczny to jest system globalny i jeżeli gdzieś w jednej części świata następuje taka ogromna zmiana, to ona wpływa na gigantyczną część naszej planety.
0: El Niño to jest anomalia pogodowa, która była z nami zawsze. To nie jest nic nowego i zawsze ta anomalia wywoływała gwałtowną pogodę. Pytanie, jaki wpływ na nią ma zmiana klimatu, ocieplenie klimatu?
1: Kluczowe jest to, żebyśmy rozumieli, że te dwie rzeczy dzieją się równolegle. Czyli rok, którego będziemy teraz doświadczyć, czyli rok niesamowicie potężnego El Niño, bo ono rzeczywiście jest naturalne, jest stałym zjawiskiem pojawiającym się co jakiś czas, ale w tej skali, jakiej czeka nas El Niño, to jest absolutny ewenement. Takiego czegoś, tak jak pan powiedział, od momentu prowadzenia pomiarów jeszcze nigdy nie widziano. I to wydarzy się równolegle z trwającym kryzysem klimatycznym, który doprowadza do dość podobnej rzeczy, czyli do podniesienia się temperatury i zaburzenia naturalnych zjawisk pogodowych na świecie. Czyli będziemy mieli już w świecie, najprościej spróbujmy sobie to wyobrazić, jak wyglądało lato tego roku w dużej części świata. My w Polsce mieliśmy niesamowite szczęście. Lato w Polsce było dość spokojne, a mimo to doświadczyliśmy na przykład fali upałów, która była ogromnym problemem zdrowotnym dla na przykład starszych osób. Natomiast Europa Zachodnia praktycznie płonęła. Dosłownie mieliśmy pożary lasów, mieliśmy gigantyczne susze, mieliśmy fale upałów jedna po drugiej, które wpłynęły na gospodarkę, wpłynęły na życie ludzi. I to, co doprowadziło do tych zmian, to był właśnie kryzys klimatyczny. I on będzie cały czas trwał. Na tym jest jeszcze dodatkowa aberracja, którą wprowadza El Niño.
0: Jakie zmiany pogodowe przynosi El Niño? Bo jak się zdaje, z jednej strony to może być właśnie tajfun w Japonii, a z drugiej strony to może być gdzieś, nie wiem, gigantyczna susza w Ameryce Południowej.
1: Tak, dokładnie. Właśnie będzie tak, że zależnie od tego, w którym miejscu świata się znajdziemy, to będziemy mieli albo suszę, albo na przykład wzmożone opady. Bo to, co El Niño robi, to ono zaburza taki bardziej stabilny cykl pogodowo-klimatyczny. Więc w jednym miejscu będziemy mieli suszę, w innym będziemy mieli opady. W jednym miejscu będziemy mieli tajfuny, w innym miejscu na skutek tej suszy, do której dojdzie, będziemy mieli podwyższone ryzyko na przykład pożarów. Będziemy mieli problemy z rolnictwem. Zależnie od tego, w którym miejscu będziemy doświadczać takich rzeczy. I teraz już widzimy, co tegoroczne El Niño robi. Na przykład w części Indii doszło do zaburzenia monsunu, które spowodowało, że opady deszczu są o połowę mniejsze niż powinny być. To w oczywisty sposób wpłynie na rolnictwo na miejscu i wiemy, że w Azji Południowo-Wschodniej są przewidywana produkcja ryżu, który jest fundamentalną rzeczą, której ludzie używają tam do wyżywienia się, będzie o 8-10% mniejsza niż powinna być. ONZ szacuje, że na skutek tych aberracji, z jednej strony właśnie suszy, z drugiej strony ulewnych deszczy, które doprowadzą do podtopień i zniszczeń. Prawdopodobnie nawet 50 milionów ludzi może doświadczyć w trakcie tego całego El Niño klęski głodu. To będzie gigantyczne, niezwykle poważne wydarzenie w skali świata, które się wydarzy.
0: Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Dyrektor Greenpeace Polska, Paweł Szypulski, był naszym gościem.
1: Bardzo dziękuję.
2: Centrum Świata. Autorem Centrum Świata dzisiaj był Marcin Pośpiech.

0: Hej, hej, Daria Zawiał w programie trzecim. 7 minut do godziny 17. Państwo dzwonią w sprawie tego, czy pracę biurową na pracę na roli by zamienili, albo na odwrót.
1: Pochodzę ze wsi, a teraz pracuję w biurze, a widzę, jak moje rodzeństwo pracuje na roli, spoglądając cały czas w niebo, praktycznie rzecz biorąc, albo na termometr, za mocno pada, gnije, za mało pada, sucho, wysycha. To jest po prostu koszmar, którego ja tak powiem, cieszę się, że go nie doświadczam, współczuję im i podziwiam ich za tą wytrwałość.
0: A w biurze też się podobno co chwila zadziera głowę i patrzy na zegar. Ile jeszcze do 17? 6,5 minuty. Tu program Trzeci Polskiego Radia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus Elitar.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio, program drugi i program trzeci.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
13: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
12: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
13: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
12: A to akurat bardzo proste.
14: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
15: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 22 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
17: Błyskawiczną pracę nad rządowymi projektami zdrowotnymi zapowiada marszałek Sejmu. Dziewczynka zaatakowana w szkole przez rówieśnika toporkiem jest w szpitalu. Nie ma zagrożenia życia. Rozpoczął się szczyt ONZ w Nowym Jorku, przemawiali sekretarz generalny i prezydent USA. Jak tylko projekty zdrowotne wpłyną do Sejmu, skieruje je do pierwszego czytania, deklaruje marszałek Włodzimierz Czarzasty. Rząd przyjął pakiet ustaw, który zakłada ograniczenie w zarobkach i czasie pracy lekarzy. Medycy miesięcznie będą mogli zarobić 77 tysięcy złotych, maksymalnie na dwóch etatach. Marszałek Sejmu zapowiada pilne prace nad rządowymi projektami. Nie widzę żadnego powodu, żeby to opóźniać, podkreśla Włodzimierz Czarzasty.
18: Jako polityk lewicy powiem zawsze, znacie państwo wypowiedzi, znacie państwo taką wypowiedź, która potem była nazwana czwórką Czarzastego. Jesteśmy za tym, żeby wprowadzać nawet bardzo radykalne zmiany, żeby w trybie natychmiastowym uzdrawiać sytuację w opiece zdrowotnej. W związku z tym będzie projekt rządowy, ten projekt będzie od razu procedowany.
17: A zmiany mają wejść w życie szybciej niż początkowo proponował resort zdrowia. Skrócono czas na dostosowanie się placówek medycznych do nowych wymogów z 12 do 6 miesięcy. Zmiany to odpowiedź na nieprawidłowości ujawnione w stołecznym szpitalu południowym. Życiu dziewczynki zaatakowanej w szkole przez rówieśnika nie zagraża niebezpieczeństwo. 10-latka jest w szpitalu klinicznym w Białymstoku. Rano uczennice wiejskiej szkoły w Ptakach koło Kolna zaatakował toporkiem o rok starszy kolega.
19: Do zdarzenia doszło przed 8:00. Rozmawiałem z jednym z uczniów, który powiedział mi, że 11-latek w łazience wyciągnął toporek.

0: Wyszedł na korytarz i zaatakował dziewczynkę, która akurat tam przechodziła. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców, który był w pobliżu. Dziewczynka trafiła do UDSK w Białymstoku, przeszła bardzo szczegółowe badania, ma urazy głowy, ale jej stan nie zagraża życiu. Dziesięciolatka jest bardzo przestraszona. Jedenastolatek był po ataku pod opieką lekarzy, którzy przyjechali do szkoły i, jak się nieoficjalnie dowiedziałem, trafił na obserwację psychiatryczną. Mężczyzna, który uratował dziewczynkę, zaraz po tym pojechał do pracy. Rozmawiałem z wójtem Turośli, Piotrem Niedbałą, i powiedział mi, że będzie chciał się z nim spotkać, żeby podziękować w imieniu wszystkich mieszkańców. Wójt chce też, żeby uczniowie wszystkich szkół w gminie mieli spotkania z psychologiem. Jutro o 8:00 takie spotkanie będą mieli uczniowie ze szkoły w Ptakach. Tak jak dzisiaj, również jutro nie będzie zajęć lekcyjnych. Z miejscowości Ptaki, Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok.
1: Daje prezydentowi kilkanaście dni na odpowiedź, mówi sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek o liście, który skierował do Karola Nawrockiego. Zaapelował w nim o wskazanie terminu i miejsca złożenia ślubowania.
2: Pierwszą rzeczą, którą ja musiałem zrobić, tak mi się wydaje, że to jednak jest kwestia tego też trochę, co wypada, to zwrócić się do prezydenta z prośbą o to, żeby jednak takie ślubowanie w tej tradycyjnej formie mogło się odbyć. To nie jest kwestia tego, na co liczę, tylko kwestia pewnej przyzwoitości we wzajemnych relacjach. Natomiast co będzie dalej, zobaczymy. Ja jestem oczywiście przygotowany na każdy scenariusz, jeśli taka konieczność działania w innych scenariuszach będzie.
1: Maciej Berek jutro o 8:13 będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Przed pogłębiającymi się podziałami na świecie i zagrożeniem, jakie niosą nowe technologie, ostrzega sekretarz generalny ONZ. Przemówienie Antonio Guterresa otworzyło sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Na szczyt do Nowego Jorku przybyli przedstawiciele prawie 200 krajów. Jak mówił sekretarz generalny, podziały się powiększają, pęknięcia stają się kanionami. Po nim na mównicę wyszedł prezydent Donald Trump. O jego wystąpieniu już za kwadrans w naszej popołudniowej audycji opowie Marek Wałkuski. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 17:04 i sport w Trójce, Norbert Michalak.
5: Francuzi to pierwsi półfinaliści Mistrzostw Europy w siatkówce. W rozegranym w Sofii ćwierćfinałowym meczu pokonali Rumunię 3-0. W półfinale trójkolorowi zmierzą się z lepszym z pary Włochy Finlandia. Ten mecz w środę w Turynie. O 18:00 z kolei w Sofii rozpocznie się ćwierćfinał Polska-Niemcy. Mówi libero naszej kadry Jakub Popiwczak.
6: Niemcy zrobili coś dużego. Powtarza nam od 2 dni trener Grbicz, że Niemcy zrobili coś, czego nam się nie udało zrobić. I ogromny szacunek za to, że z wyniku 0-2 w tej jaskini Lwa, w której tutaj wszyscy mieliśmy okazję zagrać, pokonać Bułgarów, to jest naprawdę duża rzecz. Także to pokazuje, że oni potrafią grać w siatkówkę, że są też mocni psychicznie, bo myślę, że nie jeden zespół mógłby się poddać. Także tak, na pewno zagramy z zespołem, który pokazał coś ekstra na tym turnieju.
5: W czwartej parze ćwierćfinałowej w środę w Turynie powalczą Słowenia z Belgią. Arsenal Londyn, mistrz Anglii, przedłużył kontrakt z trenerem Mikelem Artetą, poinformowała BBC. Umowa Hiszpana miała wygasnąć z końcem sezonu, a negocjacje w sprawie jej przedłużenia trwały od kilku miesięcy. Na koniec kolarstwo. Dobrze spisuje się Michał Pomorski, który prowadzi po 3 etapach wyścigu dookoła jeziora Hoyanghu w południowo-wschodnich Chinach. W klasyfikacji generalnej Polak wyprzedza o sekundę Niemca Jonasa Rapa.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: W nocy temperatura minimalna przeważnie od 6 do 11 stopni. Przeważnie, bo w górach będzie taka temperatura, że śniegu dosypie. Dosypie, bo już leży, a dosypać w nocy może nawet 10 cm. Jutro w ciągu dnia dużo chmur, a temperatura od 11 do 18 stopni, najcieplej w północno-zachodniej Polsce.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: 17:06, ze mną Michał Jędrkowiak, Agnieszka Łukasiewicz i Michał Kowarski. Jesteśmy w tym składzie z Państwem do godziny 19:00. Za kilka chwil porozmawiamy i o lekarzach, i o Donaldzie Trumpie, ale najpierw The Cranberries. Animal Instinct w programie trzecim, a dla Państwa numer 2-2-7-3. Wciąż aktualne jest pytanie, czy zamieniliby Państwo pracę biurową na pracę na roli? Albo pracę biurową, albo pracę na roli na pracę biurową. 2-2-7-3.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. My szukamy odpowiedzi na pytanie, czy lepiej pracować w biurze, czy lepiej na roli.
1: Bardzo chętnie bym zamieniła taką pracę. Akurat wykonuję pracę biurową, więc praca na roli kojarzy mi się z kontaktem z naturą. Jest to troszeczkę wyidealizowany obraz pewnie, ale przy tej okazji chciałam powiedzieć właśnie, że poraża mnie i przerażają mnie takie stwierdzenia, jak mówi się o producentach drobiu, producent wieprzowiny czy wołowiny. Nie mogę tego zaakceptować, że te zwierzaki traktuje się w taki sposób, że mówimy o nich jak o rzeczach, takich bezdusznych kompletnie.
0: Ciekawy jestem, co na to hodowcy świń i kur. 2 2 7 3 czekamy na Państwa głos. I wracamy do lekarzy, którzy z uwagą obserwują poczynania rządu w kwestii prac nad ustawami dotyczącymi ograniczeń czasu pracy medyków czy kwestii wynagrodzeń. Przypomnijmy, lekarz będzie mógł pracować na 2 etatach i zarabiać maksymalnie łącznie 77 tysięcy złotych miesięcznie brutto. I to jest ta kwota maksymalna, absolutny pułap. O propozycjach zmian z medykami rozmawiał Maciej Szafer.
2: Ograniczenia w zarobkach czy nowe regulacje czasu pracy nie rozwiążą problemów w służbie zdrowia, zwraca uwagę dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
3: Niekoniecznie się zgadzamy na to, żebyśmy tylko w ramach tak zwanej reformy mówili o jakimś fragmencie, który zresztą najmniej będzie dotyczył przede wszystkim pacjentów.
2: Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej zwraca uwagę, że niektóre zmiany mogą stanowić problem nie tylko dla lekarzy, ale i pacjentów.
4: Kontrola tych zarobków i wyszukiwanie nieprawidłowości uważamy, że powinny być zrobione w inny sposób niż limit wynagrodzeń godzinowy oraz ten wymóg minimum 80 godzin w jednym miejscu pracy. Ten limit tak naprawdę może spowodować, że w wielu miejscach, w których dzisiaj lekarze na przykład przyjeżdżają raz w tygodniu na 8 godzin do poradni, do małego miasta,

0: Po prostu nie będą mogli pracować, bo nie wyrobią 80 godzin w miesiącu.
1: Zdaniem lekarki rodzinnej i członkini zarządu Porozumienia Zielonogórskiego Violety Fiedler-Łopusiewicz propozycje zmian powinny być szerzej konsultowane.
2: Może te wszystkie propozycje, które są dawane od tak zwanego dołu, trzeba by po prostu przeanalizować.

0: publicznej.
1: Z powodu wielu uwag, które docierały do resortu zdrowia, prace nad ustawami trwały dłużej niż pierwotnie planowano.
2: To Maciej Szefer i lekarze, a państwo co na to? 2 2 7 3 czekamy. I wracamy do dylematu. Wieś czy biuro?
3: 20 lat temu zamieniłem się z pracy w biurze przy komputerze na pracę w ogrodnictwie, która była ciężka, ale pozwalała zrozumieć, skąd się bierze żywność. Polecam wszystkim. Pozdrawiam.
2: Czy byliby państwo gotowi na taką zmianę? Albo na zmianę odwrotną? 2 2 7 3. A to Overpass. Is this real?

Is this real? Czy to prawda? Będą Państwo zadawali sobie to pytanie, gdy usłyszą cytat, który właśnie znalazłem. Uwaga. Wzywam państwa członkowskie Międzynarodowego Trybunału Karnego, by opuścili tę zbójecką instytucję. Członkowie Międzynarodowego Trybunału Karnego. To słowa Donalda Trumpa na zgromadzeniu ogólnym ONZ. Więcej o jego przemówieniu w tej instytucji już za chwilę. Połączymy się z Markiem Wałkuskim. Ale najpierw Kazik. Ta droga była daleka. 17 po 17, tu program trzeci Polskiego Radia.

0: To kwartet Proforma i Kazik. Ta droga była daleka. 20 minut po godzinie 17, a w programie trzecim łączymy się z Markiem Wałkowskim, który przysłuchiwał się uważnie wystąpieniu prezydenta Donalda Trumpa na forum ONZ. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja właśnie stukam, piszę relacje dla informacyjnej agencji radiowej, do serwisów, ale możemy przerwać na chwilę.
0: I co tam w tej relacji zapisujesz jako te najważniejsze punkty?
1: Przede wszystkim Iran. To znaczy Trump bardzo dużo mówił o Iranie. Mówił o tym już na samym początku wystąpienia. No i słowa, które padły, najprawdopodobniej będą jednymi z najbardziej kontrowersyjnych z tego wystąpienia, bo zagroził Iranowi całkowite unicestwienie. Powiedział, że pośle Iran do piekła, jeżeli nie zawrze porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, że to jest dylemat, przed którym stoi. Co ciekawe, mówił o tym, że jest przekonany, że Iran liczy na to, że Trump i jego partia przegrają wybory do kongresu, co wzmocni sytuację samego Iranu. No i ostrzegł, że sam nie startuje, startuje Partia Republikańska, a on będzie na stanowisku przez jeszcze 2,5 roku. W związku z tym dał do zrozumienia, że te wybory, nawet jeśli wygrają demokraci, na jego stanowczość wobec Iranu nie wpłyną.
0: To brzmi trochę bardziej jak jakaś rozgrywka pod politykę wewnętrzną amerykańską niż próba zmuszenia Iranu, bo przecież to są właściwie powtórzone te groźby, które wcześniej padały, że unicestwi Republikę Islamską i nigdy się nie podniesie z tamtego zniszczenia. To było parę miesięcy temu.
1: No tak, ale potem Trump osłabił narrację. W każdym razie te ostrzeżenia nie padały, no a teraz one znów padły. Z taką sugestią, że po wyborach do kongresu będzie musiał podjąć ostateczne decyzje, jak postąpić z Iranem. Czy pójść na całość, czy Iran zechce pójść na kompromis, wyzbyć się broni jądrowej. Także to było takie ostrzeżenie. Z rzeczy innych przypomniał o tym, właśnie powtórzył to, co już mówi od ponad roku, czyli że zakończył 8 wojen. To wygląda tak, jakby znów zaczynał kampanię na rzecz przyznania jemu Nagrody Nobla przez Komitet Noblowski. Jeśli chodzi o Ukrainę, to tylko wspomniał o tym, że zakończył

0: czy tę wojnę nie powiedział, że użyje tych sankcji, które ostatnio kongres uchwalił. Powiedział, że użyje ich, jeżeli będzie taka potrzeba. Czyli to nie będzie tak, że automatycznie je wprowadzi. Jeszcze jeden ciekawy wątek. To sztuczna inteligencja. Podczas tego posiedzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych i w ogóle w debacie publicznej mówi się coraz więcej o tym, że powinno się jakieś restrykcje, ograniczenia wprowadzić, zwolnić proces rozwoju sztucznej inteligencji. Trump się absolutnie temu przeciwstawił. Zbagatelizował te ostrzeżenia, że sztuczna inteligencja zabije nas wszystkich, czy że może wymknąć się spod kontroli i zabić nas wszystkich, twierdząc, że Stany Zjednoczone są w czołówce badań nad sztuczną inteligencją, mają technologię i są daleko przed Chinami, w związku z tym Stany Zjednoczone będą ją rozwijać. No i zaproponował zmianę nazwy sztucznej inteligencji, bo jego zdaniem to, że nazywa się sztuczna, sprawia, że ludzie jej nie za bardzo ufają. W związku z tym zaproponował zmianę nazwy na superinteligencja. I takim określeniem posługiwał się w czasie dzisiejszego wystąpienia w siedzibie ONZ.
1: Już myślałem, że w tej nazwie będzie słowo Ameryka, bo ostatnio zmieniając nazwę jednak Donald Trump często to słowo stosuje.
0: Tak, niewykluczone, że skończy się na amerykańskiej inteligencji. Jak znam Trumpa, to jest to rzeczywiście możliwe. Braw było mało, nie było żadnych demonstracji. Kubańczycy wyszli tylko w czasie wystąpienia. Braw było mało, ale wszystko odbyło się grzecznie. Trump nawet w kilku momentach chwalił Organizację Narodów Zjednoczonych, na co także warto zwrócić uwagę, bo do tej pory w zasadzie głównie ją krytykował.
1: Jeżeli państwo chcą wiedzieć więcej o tym, co znalazło się w depeszy dla Informacyjnej Agencji Radiowej, którą Marek Wałkuski kończy właśnie pisać, no to
0: właśnie
1: proszę słuchać serwisów radiowej Trójki. Najbliższe o 17, nie, o 18, bo 17.30 przecież Puls Trójki.

0: reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
12: Jest 17.30. W studiu Agnieszka Laskowska, jej gość.
0: Puls Trójki.
13: Dzień dobry, to prawda, w studiu gość Sebastian Łukaszewicz, Prawo i Sprawiedliwość, a zdalnie z nami na łączach pan poseł Paweł Suski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panom.
14: Dzień dobry.
15: Dzień dobry, dzień dobry.
13: Obaj panowie zasiadają w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, więc jest już jasne, o czym będziemy rozmawiać. Zacznijmy od wizyty, która nie doszła do skutku. Rzadko zdarza nam się omawianie wizyt, które się nie zdarzają, ale tym razem no niemal w ostatniej chwili, bo wczoraj nadeszło odwołanie wizyty wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Miał spotkać się z szefem Pentagonu Pittem Hegsethem. Dowiedzieliśmy się, że nastąpiła kolizja terminów. I taka jest oficjalna wersja. Powtórzył tę Pentagonu, tę wersję przedstawioną przez MON również Pentagon, zapowiadając, że wkrótce zostanie ustalony nowy termin. Mówi się, że ta zmiana następuje w związku z wizytą Xi Jinpinga w Waszyngtonie i planowanymi spotkaniami z amerykańską administracją. Ale pojawiły się też spekulacje na temat odwołania tej wizyty i chciałam zapytać pana posła Sebastiana Łukaszewicza z PiS-u, co pan sądzi? Jakie były przyczyny tego, że wicepremier nie jedzie do Waszyngtonu?
14: Pani redaktor, szanowni państwo, takie sytuacje się zdarzają, mają miejsce, że odwołuje się wizytę w ostatniej chwili, czy to jedna, czy druga strona. Natomiast niepokoi mnie druga część tego komunikatu, która brzmi, że po sygnałach ze strony amerykańskiej, także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO, niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów Paktu Północnoatlantyckiego. To świadczy o tym, że coś się jeszcze pod tym kryje. Jeśli rzeczywiście coś się kryje, to nie powinno być takiego komunikatu, albo powinien być nieoficjalny sygnał wysłany do mediów, bo to
13: ale
14: budzi wątpliwości.
13: Ale pan ma swoje podejrzenia, co może się kryć? Bo rozpoczęło się zgromadzenie ONZ-u. Dosłownie 20, może 25 minut temu skończył przemawiać Donald Trump, więc wszyscy przywódcy są w Nowym Jorku, omawiają najważniejsze dla

0: polityki międzynarodowej sprawy. Było Donald Trump mówił dużo o Iranie. No, szykuje się do spotkania z Xi Jinpingiem. To jest ważny kraj w relacjach amerykańskich. Czy coś jeszcze pan czyta tutaj w tym komunikacie?
1: Wszyscy wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Rząd nieustannie straszy nas wojną i sabotażem. Ja tylko przypomnę, że nie ma do tej pory żadnego komunikatu ze strony Stanów Zjednoczonych. Jakoby wydawali oni ostrzeżenie dla swoich obywateli na temat Polski, że nie wiąże to, wiąże się to, z żadnym zagrożeniem. Nie ma nawet pierwszego stopnia. Ja przypomnę, że w 2021 roku, już pół roku przed eskalacją wojny, przed atakiem Rosji na Ukrainę, takie komunikaty wychodziły ze strony Amerykanów, że dla swoich obywateli odradza się podróż na Ukrainę. Był to stopień czwarty. W przypadku Polski nawet nie ma stopnia pierwszego. To znaczy, że nic nam nie grozi. Natomiast, tak jak powiedziałem, takie komunikaty się zdarzają. Można wydawać takie komunikaty, jedna czy druga strona odwołuje spotkanie, ale ta komunikacja strony Ministerstwa Obrony Narodowej i samego wicepremiera Kosiniaka-Kamysza jest po prostu nieodpowiedzialna, nieprofesjonalna, bo to rodzi pytania w głowie obywateli, rodzi pytania w głowie społeczeństwa polskiego, co może się za tym kryć. Budowanie tej psychozy strachu takiej moim zdaniem nie powinno mieć miejsca, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, Amerykanie nie widzą tutaj zagrożeń dla swoich obywateli, to znaczy, że nic się prawdopodobnie nie zadzieje. Ta komunikacja powinna być poprawiona, no a wysyłanie drugiego garnituru, czyli jak to śmieją się internauci, teraz szefowej pani minister Sobkowiec-Czerneckiej i wiceministra Pawła Zaleskiego, który opowiada się za tym, że nie jest za stworzeniem parasola nuklearnego w Polsce, jest skrajnie nieprofesjonalne ze strony ministra obrony narodowej.
0: Panie pośle, do wizyty wiceministrów Magdaleny Sobkowiak i Pawła Zalewskiego chciałabym jeszcze za chwilę przejść, ale teraz poproszę o komentarz, odpowiedź na to pierwsze pytanie pana posła Pawła Suskiego z Koalicji Obywatelskiej.
2: Pan poseł wielokrotnie powiedział o nieprofesjonalnym zachowaniu. Ja się z uśmiechem do tego odnoszę, ponieważ usłyszeliśmy, że komunikat jest nieprofesjonalny, zachowanie jest nieprofesjonalne, a jednocześnie nie ma zagrożenia. Nic się nie zmienia. Nie możemy wywodzić ze treści kilku słów jakichś niewłaściwych, powiedzmy, stawiać tezy, które są niedopowiedziane i wymagają sprostowania. Niewątpliwie wizyta prezydenta Chin jest wyjątkowym wydarzeniem w Stanach Zjednoczonych i jest to też powód, że na pewno agenda spotkań się musiała zmienić. To jest niezwykle istotne w kontekście również i spotkania przed Organizacją Narodów Zjednoczonych. Na pewno najważniejsze osoby w państwie, jakim również jest Pete Hegseth, musiał tą agendę dopasować do potrzeb rozmów z przedstawicielami Chin, z administracją, bo przecież sam prezydent tam nie przyjeżdża. Dlatego nie wywodziłbym z tego jakichś naprawdę zagrożeń. Część komunikatu można interpretować dowolnie. Na pewno jest to ważna sytuacja. Widzimy, w jakim jest stanie w tej chwili, powiedzmy, zapalony świat, tak bym to nazwał, bo nieustannie jesteśmy epatowani zagrożeniem Zatoki Perskiej. Wojna w Ukrainie wcale nie zmierza do końca i określenie, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje w tej sytuacji, a my straszymy, jest też nieuprawnione, ponieważ nasze samoloty praktycznie każdej nocy są podrywane i musimy być czujni, wiedzieć na pewno, że Polska jest dobrze chroniona. Komunikaty płynące z Rosji też są niepokojące i nad nimi bardziej bym się pochylił. Nad kwestią mobilizacji, nad kwestią wstrzymania ruchu przy Estonii, czy też komunikatu wydanego dla szpitali w północnej części Rosji o przygotowaniu 20 tysięcy łóżek. Także mamy sytuację od lat w zasadzie powoli eskalującą i jesteśmy gotowi odpierać wszelkie ataki, będziemy bronić przestrzeni powietrznej. Polska jest krajem sojuszniczym, artykuł 5 jest nadal aktualny, stawiamy na wszyscy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jest to absolutnie nasza dewiza i że tak powiem, najważniejsza rzecz w tej chwili, czego będziemy na pewno wymagać od sojuszników. Musimy też skupić się na przygotowaniu obrony antydronowej. Wiadomo, że ten efektor został zmieniony. Rosja atakuje dronami odrzutowymi. w tej chwili.
0: Za chwilę mam nadzieję, że dojdziemy jeszcze do polskiej obrony antydronowej, ale panowie, my dziennikarze nie pytalibyśmy pewnie o tę odwołaną wizytę, bo racja, to zdarza się i nie zawsze coś znaczy.

0: Znaczy, chociaż często, ale do tych spekulacji skłoniły nas konkretne wypowiedzi. I to, powiem tak, z obydwu stron. Z jednej strony minister Jakub Stefaniak, który na antenie Radia Lublin mówi, że do rządu mają docierać sygnały o wysyłaniu przez polityków prawicy emisariuszy do Stanów Zjednoczonych i zadaniem tych emisariuszy miałoby być opóźnienie powołania stałej amerykańskiej bazy tutaj w Polsce, tak by tego sukcesu nie mógł skonsumować Donald Tusk i jego rząd, a z kolei Adam Bielan mówi w Republice, że Donald Trump miałby się włączyć w sprawę Trybunału Konstytucyjnego i gdzieś pojawia się taka sugestia, że załatwienie, rozwiązanie kryzysu Trybunału Konstytucyjnego miałoby być warunkiem tejże stałej bazy amerykańskiej, wojsk amerykańskich w Polsce. I poprosiłabym, żeby obaj panowie się do tego krótko odnieśli, bo chcę zapytać jeszcze o obronę antydronową obu panów. Pan poseł Łukaszewicz.
1: Pani redaktor, no, tak samo pojawiają się plotki o tym, że rząd Donalda Tuska zabiega na Ukrainie i wychodzi z takim przekazem, że gdy dojdzie do władzy w Polsce, prawica zostanie wstrzymana pomoc na Ukrainie. W związku z tym wy też pomagajcie nam podsycać tę panikę strachu, atmosferę strachu, więc to jest słowo przeciwko słowu. Dowodów na jedną ani drugą wersję nie ma, chociaż skłaniałbym się do wierzenia w tę drugą, że rząd Donalda Tuska rzeczywiście nieoficjalnymi kanałami próbuje z Ukraińcami rozmawiać o tym, aby podsycać ten strach wśród Polaków, że rzekomo
0: panie pośle, a propos
1: ataki,
0: tego, co mówił pan Adam Bielan
1: o Trybunale Konstytucyjnym, że tak, Amerykanie się... Znaczy Amerykanie już dawno wydali komunikat o tym, że w Polsce jest wyłamana praworządność. Było to chyba półtora roku czy dwa lata temu. Kilku senatorów podpisało list w obronie...
0: Prawica czy Prawo i Sprawiedliwość chciałoby połączyć tę kwestię z kwestią bazy, stałej bazy amerykańskiej, o której rozmawia teraz rząd z Amerykanami?
1: Jedno z drugim się nie łączy. Myślę, że Amerykanie doskonale, administracja prezydenta Donalda Trumpa widzi, że wolność w Polsce jest dzisiaj zagrożona poprzez działania, które prowadzi rząd Donalda Tuska. Ja nie wyobrażam sobie, żeby siłowo, nielegalnie próbowano przejąć Trybunał Konstytucyjny, który jest instytucją zapisaną w naszej Konstytucji. Jeśli dochodzi do łamania prawa przez rząd Donalda Tuska, nie można przejmować instytucji, które są stoją na straży Konstytucji w naszym kraju poprzez policję, czy nie wyobrażam sobie wyprowadzania w kajdankach prezesa Trybunału Konstytucyjnego, czy też innych sędziów, czy nie wiem, dokonywania jakichś podkopów, żeby wejść do instytucji.
0: Skoro jesteśmy przy temacie Trybunału Konstytucyjnego, to ja powiem i moim gościom, i słuchaczom, że jutro o 8.13 gościem Renaty Grochal w audycji Bez Uników będzie pan sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek. Mam nadzieję, że dużo wątpliwości zostanie rozwiane. Pan poseł Suski, skąd ta sugestia, panie pośle, ministra Stefaniaka o tych prawicowych emisariuszach?
2: Myślę, że chciałbym wierzyć, że utworzenie bazy amerykańskiej będzie sukcesem Polski i wszystkich Polaków, również władz wszelkich szczebli i wszelkich barw politycznych. Obecność żołnierzy amerykańskich i stała baza będzie gwarantem tego, że nie dojdzie do pełnej eskalacji wojny otwartej z Rosją, że Putin nie odważy się podnieść ręki chociażby na jednego żołnierza amerykańskiego. Wierzę, że przynajmniej na tym polu, na czerwonym dywanie, na lasce, panowie prezydenci sobie uzgodnili te kwestie. Natomiast, panie pośle, Trybunał Konstytucyjny nie działa. Ja bym nawet poszedł dalej. Jego nie ma. Fizycznie Trybunału nie ma. To jest wszystko konsekwencja waszych zmian z 2015 i 2016 roku, jak wyłączyliście ten organ. W związku z tym myślę, że ufam, iż ostoja demokracji, jaką są Stany Zjednoczone i prezydent Stanów Zjednoczonych powinni mieć świadomość, że aby państwo funkcjonowało w sposób praworządny, to Trybunał Konstytucyjny musi funkcjonować. Dlatego musimy zrobić wszystko, żeby do tego doprowadzić.
1: Czy istnieje KRS, panie pośle?
0: Ja muszę zakończyć nasze spotkanie, panie pośle, bo takie są...
1: To znaczy,
0: nie...
1: ten KRS,
0: nieubłagane wymogi anteny, ale powiem tylko na koniec, nie zdążyliśmy rozwinąć tego tematu, że generał Mirosław Bodnar, który był odpowiedzialny za nasz system dronowy, przestał pełnić swoją funkcję. MON obiecuje, że jeszcze dzisiaj poda nazwisko jego następcy. Ja dziękuję za spotkanie w Pulsie Trójki posłom Sebastianowi Łukaszewiczowi z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dziękuję bardzo.
0: I panu posłowi Pawłowi Suskiemu z Koalicji Obywatelskiej. Agnieszka Laskowska, dziękuję.

The Other Rolling Stones, Mr. Charm, a dla Państwa numer 2 2 7 3 i pytanie, czy praca w biurze, czy praca na roli? Co Państwo by wybrali? Czy Państwo by się zamienili? 22 i 7 3.

0: Życie jest za krótkie, żeby je w całości zmarnować. Coś takiego wyśpiewał przed chwilą Mick Jagger, o ile dobrze słyszałem. Ciekawe, czy kiedyś próbował pracować na roli.
1: 6 lat temu zamieniłem pracę za biurkiem na pracę na roli, a w zasadzie na plantacji borówki amerykańskiej. Tak sobie 6. rok ją uprawiamy. Co, podoba ci się praca na plantacji?

0: dodatkowo jeszcze teraz liofilizujemy tą borówkę amerykańską i całkiem dobrze sobie żyjemy.
1: Zdecydowanie wieś, praca na roli na pewno daje przede wszystkim poczucie sprawczości. A to jest chyba najważniejsze, że jeżeli dobrze ją zrobiliśmy, to mamy efekt, który jest absolutnie widoczny.
2: A wie pan, że można to połączyć? Człowiek mózgiem pracuje, a ugór przed nim, za nim, po prostu masakra. Znaczy, nie mówię, że ja tak pracuję, bo ja bardzo lubię swoją pracę, bardzo lubię i to nie jest praca orka na ugorze. Od kolegi słyszałem po prostu, tak, wie pan.
3: Ciekawe, czy tą orką na ugorze jest liofilizacja borówek. Jak to wygląda? Czy to ręcznie da się zrobić?

0: na pół. 8,5 minuty do godziny 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Temat technologii Cell Broadcast wywołał wczoraj u państwa wiele emocji. Przypomnijmy, że jest to technologia, nad której wdrożeniem pracuje teraz polski rząd. Z pomocą tej technologii system ostrzegania przed zagrożeniem będzie bardziej głośny i lepiej dostrzegalny, bo bezpośrednio na państwa telefonach może, mimo że telefon będzie na przykład zupełnie wyciszony, wyświetlić komunikat i nadać głośny sygnał dźwiękowy. Odpowiedzi na państwa pytania, takie też powiedziałbym nie tylko pytania, ale pewne zaniepokojenia, zebrał Józef Niewiarowski.
1: Państwo dzwonią i pytają.
2: Jakieś złe duchy będą chciały przejąć mój telefon, szkoląc się na tym właśnie, bo przecież to jest chwila.
1: Czy technologia nadawania komunikatów na naszych urządzeniach Cell Broadcast nie narazi naszych urządzeń na ataki hakerskie?

0: Ponieważ większość krajów unijnych ma to już dawno wdrożone, to możemy powiedzieć, że w Unii Europejskiej żadnych zagrożeń do tej pory nie było.
1: Stwierdza dr Bogusław Kułakowski, ekspert Cyber Defense 24.
0: Było zaledwie jedna próba, a właściwie udana, w Brazylii. System brazylijski, Cell Broadcast, różni się znacznie, zwłaszcza jeżeli chodzi o poziom zabezpieczeń od systemu Unii Europejskiej.
1: Hakerzy musieliby wykonać więc tytaniczną pracę tylko po to, by wyświetlić na naszym telefonie jakiś komunikat. A to w Europie nigdy się jeszcze hakerom nie udało.
2: Byłem w tym roku na wakacjach na Chorwacji. Zostałem obudzony o godzinie 3 nad ranem. Telefon wyciszony, natomiast wydaje przeraźliwe dźwięki. Okazało się, że alarm dotyczył pożaru, który był 40 km od nas.
1: Czy ten system nie będzie po prostu nadużywany?
3: To zależy od procedur, jakie zostaną stworzone.
1: Dominik Mikołajczyk, redaktor naczelny InfoSecurity 24.
3: Zakładam, że technologia Cell Broadcast będzie jednym z ostatnich elementów tego całego łańcucha alarmowania i będzie wykorzystywana wtedy, kiedy te ostrzeżenia będą dotyczyły najpoważniejszych zagrożeń.
4: Ja jestem przeciw czemukolwiek, że coś będzie przejmować mój telefon.
5: Jest to jeszcze jeden stres więcej.
1: Czy w tych mocno niepokojących czasach mamy prawo do bycia niepoinformowanym?
6: Problem polega na tym, że państwo nie ma prawa nie informować.
1: Edwin Bendyk, socjolog i prezes Fundacji Stefana Batorego.
6: Chcę robić to jak najskuteczniej.
1: Kluczową rolę odegra według ekspertów to, czy państwo będzie w stanie ostrzegać nas w sposób zrozumiały i tylko wtedy, gdy to konieczne.
7: No i jeszcze, żeby to wszystko było skuteczne, warto by było. No a takie alarmy, doświadczyłem takiego w Rumunii kiedyś przed nadejściem burzy w górach. Ostrzegał przed wezbraniem potoków przy intensywnym deszczu. One są naprawdę skuteczne. Słychać i widać z daleka.

0: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
6: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
7: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
13: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 22 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
15: Zatrzymany w sprawie zonda kryptoemerytowany policjant usłyszał zarzuty. Będą dokładne, jednolite wytyczne, jak postępować w szkołach w przypadku alarmów. Myśliwiec F-16 rozbił się na zachodzie Niemiec. Pilotowi udało się katapultować. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyrządzenia wielomilionowej szkody majątkowej usłyszał Artur K. w związku z aferą zonda krypto. Równolegle śledczy przeszukują bazę paliwową w Czeladzi, gdzie po raz ostatni widziano twórcę giełdy Sylwestra Suszka.
16: Trwają również przeszukania i oględziny na bazie paliwowej, na terenie której Sylwester Suszek był ostatni raz widziany. Te czynności są w trakcie. Chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest los Sylwestra Suszka.
15: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Emerytowany policjant, który usłyszał zarzuty, został dziś rano zatrzymany przez służby. Jednakowe wytyczne dotyczące ewakuacji uczniów w sytuacji zagrożenia mają pomóc dyrektorom szkół, zapewnia minister spraw wewnętrznych i administracji. Resort razem z Ministerstwem Edukacji pracuje nad zasadami postępowania w placówkach oświatowych w przypadku alarmów. Mają zapobiec chaosowi, podkreśla minister Marcin Kierwiński.
17: Szkoły mają specyfikę. Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tym szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
15: Podczas alarmu na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu w zeszłym tygodniu nie w każdej szkole uczniowie zostali odpowiednio ewakuowani. W niektórych dalej prowadzono zajęcia, w innych rodzice byli proszeni o pilny odbiór dzieci. Wypadek myśliwca F-16 na zachodzie Niemiec. Maszyna rozbiła się na terenie amerykańskiej bazy wojskowej w pobliżu granicy z Luksemburgiem. Pilot zdążył się uratować. Najnowsze informacje ma Adam Górczewski.
18: Do upadku samolotu doszło krótko po starcie. Pilot katapultował się i przeżył katastrofę. Trafił pod opiekę lekarzy. Amerykanie nie podają, w jakim jest stanie. Upadek samolotu i słup dymu były widziane przez okolicznych mieszkańców. Po ich zgłoszeniach do akcji ruszyła także niemiecka straż pożarna, ale ostatecznie miejsce wypadku zabezpieczyły wojskowe służby.

0: służby na terenie bazy Szpangdalem. Operują stamtąd myśliwce F-16, a od kilku miesięcy także transportowe maszyny lotnictwa USA. Rozbity samolot był jednym z czterech biorących udział w ćwiczeniach. Pozostałe trzy maszyny po katastrofie odleciały do bazy w Ramstein. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Arabia Saudyjska wznowiła działanie rurociągu wschód-zachód, który został zbombardowany 10 dni temu. To w połączeniu z informacją od irańskiego urzędnika, że cieśnina Ormus może zostać otwarta w ciągu 7 dni, doprowadziło do spadku cen ropy do poziomu najniższego od 2 tygodni. Wysoki rangą urzędnik irański powiedział agencji Reutera, że Teheran jest gotowy otworzyć cieśninę, jeśli Stany Zjednoczone złagodzą presję militarną i zniosą blokady irańskich portów.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 44% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Od 19 do 20 zalecane jest oszczędzanie energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Czas na sport w Trójce. Norbert Michalak.
5: W Sofii rozpoczął się ćwierćfinałowy mecz polskich siatkarzy z Niemcami. Stawką jest półfinał Mistrzostw Europy. Trwa pierwszy set, dopiero co się rozpoczął i jest remis 3-3. Biało-czerwoni w poprzedniej rundzie pokonali gładko reprezentację Łotwy 3-0. Niemcy niespodziewanie zwyciężyli Bułgarów 3-2. A pierwszymi półfinalistami zostali Francuzi, którzy pokonali Rumunię 3-0. W półfinale trójkolorowi zmierzą się z lepszym z pary Włochy Finlandia. Ten mecz jutro w Turynie. Polscy piłkarze już trenują i przygotowują się do 4 spotkań Ligi Narodów. Na zgrupowanie w Warszawie jest kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski, który podczas konferencji prasowej mówił o ważnej roli regeneracji po przyjeździe z USA i zmianie strefy czasowej.
6: Też dla mnie to jest coś nowego, też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy do gry. W jakim aspekcie, no to ciężko powiedzieć, pewnie to też z dnia na dzień będzie można więcej o tym podyskutować, rozmawiać, podjąć jakieś decyzje, ale dopóki mogę i będę miał siły, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
5: Najbliższy mecz Ligi Narodów Polacy rozegrają w Warszawie w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Na koniec kolarstwo szosowe i Mistrzostwa Świata w Montrealu. Włosi zostali zwycięzcami drużynowych sztafet. Polacy startujący w składzie Michał Kwiatkowski, Jan Jackowiak i Patryk Goszczurny oraz Dominika Włodarczyk i Nadia Hartman i Maja Tracka zajęli 8. pozycję.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: W najchłodniejszym momencie nocy, przeważnie będzie od 6 do 11 stopni, miejscami przelotnie popada deszcz, a w Tatrach spadnie nawet 10 cm śniegu. Jutro w ciągu dnia chmur sporo, ale będą i rozpogodzenia, przede wszystkim na zachodzie i w centrum, raczej krótkie rozpogodzenia, pokropi przelotnie, a temperatura maksymalna od 11 na północnym wschodzie, przez około 15 w centrum, do 18 w północno-zachodniej części Polski.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: 6 minut po 18 ze mną Michał Jędrkowiak, Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski. W tym składzie z Państwem jesteśmy jeszcze przez godzinę.
9: Zapraszamy do Trójki.
4: A to, co Państwo już teraz słyszą, to Muse i Starlight. Po 18.30 w audycji popołudniowej dziś jeszcze reportaż o kartoflomacie. To w związku z nim pytam Państwa o to, czy zamieniliby Państwo pracę w biurze na pracę na roli lub na odwrót. Telefon wciąż do Państwa dyspozycji. 2273.

0: 10 minut po 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. W studiu pojawiła się Agnieszka Lichnerowicz.
1: Jestem, dzień dobry.
0: O algorytmach w Australii w mapie myśli za chwilę będziesz rozmawiać. I stąd moje pytanie, czy tam po przeciwnej stronie Ziemi dzieje się przyszłość, która do nas też przyjdzie?
1: Trochę przyszłości się dzieje, tak wydaje mi się, że można to podsumować, ale oczywiście więcej już za kilka minut. W każdym razie to, co bym tylko jeszcze tu dodała, że ta przyszłość też ma się rozlać na cały świat, dlatego że Australia była tym pierwszym krajem, który zainspirował pozostałe do zakazywania używania smartfonów przez dzieci i nastolatków, no a teraz chce bronić swoich obywateli przed algorytmami i chce, by inni razem z nią to robili.
0: Kogo będziesz pytać o tę sprawę?
1: Jan Jęcz z Polityki Insight będzie gościem. No i spróbuję, mam nadzieję, wytłumaczyć, na czym polega ta propozycja Australii, projekt, który jest teraz w konsultacjach, żeby Australijczycy mieli wybór, czy chcą, by algorytmy rządziły w ich mediach, nie wiem, antyspołecznościowych, społecznościowych, czy nie.
0: To w mapie myśli. Jakby państwu mało było technologii, to jeszcze będzie Klub Trójki, tak, dzisiaj wieczorem, tak. Agnieszki Lichnerowicz.
1: Tak, dlatego że w czwartek, piątek wielkie spotkanie Donalda Trumpa i Xi Jinpinga i sztuczna inteligencja, czy jak dziś powiedział na zgromadzeniu ogólnym Donald Trump, super inteligencja ma być jednym z głównych tematów, więc wydaje mi się, że ciekawe, byśmy zobaczyli, co oni, jak oni próbują nam ten świat urządzić.
0: A mapa myśli już za 4 minuty. Najpierw pokoje Kaśki Sochackiej.

0: Już 15 minut po godzinie 18. Scrollują państwo? Tak teraz, w tym momencie? To proszę tak spojrzeć na to, co w telefonie i się zastanowić. Czy warto? Czy warto?
1: Mapa myśli.
2: Agnieszka Lichnerowicz, dziś w mapie myśli Australię, która rusza na wojnę z algorytmami. Australia chce bronić obywateli i użytkowników przed szkodliwymi wpływami platform internetowych. To jest kraj średniej wielkości, ale znów ma nadzieję, że okaże się liderem i zainspiruje pozostałe kraje, by podążyły za Australią. To Australia zainspirowała państwa do wprowadzania zakazów i ograniczeń w dostępie nastolatków i dzieci do platform internetowych. Czy rzeczywiście ta walka z algorytmami może się okazać skuteczna? Czy odzyskamy nasze media społecznościowe, by nie niszczyły społeczeństw i jednostek? O tym będę teraz rozmawiać z Janem Jęczem z Polityki Insight. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Australijski rząd przygotował już projekt, on jest w konsultacjach. Ja oczywiście z tą wojną przesadziłam, ale czy to jest rzeczywiście potencjalnie tak zwany game changer?
3: Myślę, że to nie jest game changer, ale to jest świadectwo takiego istotnego trendu, który polega na tym, że rządy coraz bardziej angażują się w regulowanie samych platform, a niekoniecznie regulowanie użytkowników platform. Co przez to rozumiem? Ta propozycja ma taką dosyć ładną nazwę My Feed, My Way.
2: Czyli moja ściana,
3: mój kanał,
2: tak?
3: Aktualności.
2: Na moich warunkach.
3: Tak to w bardzo wolnym tłumaczeniu możemy przedstawić. Kiedy rozmawia się z ekspertami, to wychodzą takie dwie ścieżki regulowania platform. Z jednej strony to jest regulowanie właśnie użytkowników, to znaczy platformy niech sobie będą jakie są, ale przynajmniej ochronimy osoby na przykład poniżej 15 roku życia przed korzystaniem z nich i po prostu im zabronimy. Albo będziemy zmieniać same platformy, tak żeby one były bezpieczne, żeby były lepsze dla wszystkich niezależnie od wieku. No i ta nowa propozycja rządu australijskiego idzie w tym kierunku, to znaczy ona ma wpłynąć na to, jak przede wszystkim działają algorytmy personalizujące treści, ale też ma sprawić, że elementy pewne projektów stron będą w mniejszym stopniu promować jakieś negatywne treści, takie jak na przykład nierówności społeczne, zachęcanie do brania udziału w jakichś niebezpiecznych challenge'ach. To są wszystko zmiany, które mają sprawić, że platformy będą bezpieczniejsze dla wszystkich niezależnie od wieku.
2: Ta propozycja australijska zakłada, że platforma będzie miała obowiązek poinformować nas, jak rozumiem, w jasny sposób, że możemy algorytmy wyłączyć, że ta ściana ma

0: wyglądać dokładnie tak, jak nasi znajomi, w rytm tego, co nasi znajomi publikują, a nie w rytm tego, co algorytm podpowiada. Czy to jest możliwe i czy to wystarczy?
1: To jest możliwe, to już się dzieje, to znaczy taki dostęp mamy już na przykład w Europie dzięki aktowi o usługach cyfrowych, dzięki DSA. Natomiast...
0: No, ale właśnie mamy i nie mamy. Tak. I to jest... Formalnie mamy, ale de facto nie mamy, bo nie umiemy.
1: Więc w Europie mamy wybór, żeby włączyć sobie na jakiś czas ten feed, kanał z treściami, który jest pozbawiony algorytmów personalizujących, ale domyślnie tym kanałem jest właśnie ten algorytmiczny. Australia chce zrobić odwrotnie, to znaczy, żebyśmy domyślnie mieli ten kanał pozbawiony personalizacji i mogli ewentualnie wybrać, że chcemy jednak mieć te algorytmy rekomendujące. Więc to jest takie rozwiązanie podobne technicznie, ale jednak w założeniach idące dalej niż to, co wprowadziła Europa, więc jest to jak najbardziej wykonalne. Natomiast ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz. To znaczy w tym momencie to jest taka binarna opozycja. Albo w ogóle nie mamy algorytmów i mamy kanał, w którym treści pojawiają się w takiej kolejności, w jakiej po prostu są publikowane, albo mamy te rodzaje algorytmów, które dostarcza nam firma. Ale jest jeszcze trzecia droga, to znaczy możliwość korzystania albo dostosowywania do siebie algorytmów, tak żeby treści były wyświetlane algorytmicznie, ale w sposób taki, jaki my chcemy, a nie w sposób taki, jaki proponuje nam platforma. I to jest rozwiązanie moim zdaniem najlepsze, którego niestety na razie Australia nie proponuje, a które na przykład było rozważane przy okazji prac nad DSA kilka lat temu, niestety nie przeszło w Parlamencie Europejskim, ale jest testowane na takich platformach jak Mastodon czy Blue Sky, więc też technicznie jest wykonalne.
0: Sedno jest w tym, że platformy używają algorytmów, żeby zarabiać. Zarabiają między innymi przede wszystkim na reklamie i obiecują tym różnym firmom, partiom politycznym czy wszelkim dezinformatorom nie wprost, ale że dotrą do odpowiednich ludzi, rozumieją kiedy ci ludzie czego potrzebują, jakie mają właśnie potrzeby emocjonalne czy jakieś i w ten sposób ostatecznie nami manipulują. Bez tych algorytmów darmowy projekt, jak on będzie zarabiał?
1: W dalszym ciągu będzie zarabiał na wyświetlaniu reklam. Tutaj nie chodzi o to, że platforma zarabia na samych algorytmach, tylko poprzez algorytmy rekomendujące maksymalizuje czas korzystania z aplikacji czy z platformy, maksymalizuje uwagę użytkownika. Więc algorytmy platform społecznościowych, co do zasady, tworzone są tak, żeby wyciągać jak najwięcej uwagi z użytkowników. No i to jest bardzo często szkodliwe, bo może prowadzić do uzależnień albo prowadzić do tego, że platforma, żeby maksymalizować tę uwagę, maksymalizować zaangażowanie, pokazuje nam treści, które nas złoszczą, smucą, są w jakiś sposób na przykład nieprawdziwe, ale angażujące, a nie dba o nasze zdrowie psychiczne, nie dba o nasz komfort korzystania. Natomiast tak jak mówię, jest jeszcze trzecia droga, to znaczy takie algorytmy, które filtrują w jakiś sposób treści, na przykład priorytetyzują treści od naszych znajomych albo związane z jakimś rodzajem naszych zainteresowań, ale jednocześnie nie są to algorytmy, które za wszelką cenę maksymalizują nasz czas korzystania z aplikacji.
0: Czyli to jest wyłącznie kwestia woli politycznej. Od lat mówimy o problemach zdrowotnych, młodych ludzi, mówimy o problemie manipulacji politycznej, dezinformacji i to się da rozwiązać wolą polityczną klas rządzących w różnych krajach.
1: Ja wierzę, że tak. Platformy oczywiście zasłaniają się trudnościami technicznymi, zasłaniają się swoim prawem do kształtowania swojego produktu tak jak chcą, no ale ostatecznie jeżeli wiemy, że to są produkty jednak niebezpieczne, wymagające uregulowania, to wola polityczna powinna być taka, żeby je tymi regulacjami objąć i żeby jednak te ryzyka systemowe, mówiąc językiem Komisji Europejskiej, które są związane z platformami cyfrowymi, po prostu ograniczać.
0: Kiedy w Polsce będę mogła realnie, umiała, jako zwykła użytkowniczka, mieć media społecznościowe takie, jak ja chcę, bez algorytmu? Bo ja wiem, że mogę teraz teoretycznie, ale nie mogę, bo nie umiem, bo to jest skomplikowane. Wiemy, że też to nie wcale nie tak łatwo się wyłącza.
1: Będziemy mieć to w Polsce, kiedy będziemy mieć to w Brukseli, więc warto, żeby Polska lobbowała na forum unijnym o kolejne takie zmiany. Prawdopodobnie za kilka lat czeka nas jakaś nowelizacja DSA. Pozostaje nam chyba tylko wywierać presję na europarlamentarzystach i na rządzie.
0: DSA, czyli Akt o usługach cyfrowych, jeden z najciekawszych, najważniejszych dokumentów, jakie stworzyliśmy w ramach wspólnej Unii Europejskiej. Warto zapamiętać, bo wydaje mi się, że społecznie jeszcze wciąż nie istnieje. Bardzo dziękuję. Jan Jęcz z Polityki Insight był gościem Myśli. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję.
0: To była Mapa Myśli. Agnieszka Lichnerowicz. Do usłyszenia.

0: dnia jutro.
1: Mapa myśli.
2: Wróci jutro po godzinie 18. A to kawałek Stop the Wedding w Trójce. 23 po 18.

0: autopromocja.
1: Powiedział o sobie, że jest najlepszym kompozytorem piosenek na świecie. W żartach, ale czy aby na pewno? Paddy McAloon i jego grupa Prefab Sprout będą bohaterami najbliższego wydania cyklu półperfekcyjnej płyty. Posłuchamy albumu Steve McQueen, wciąż nie do końca odkrytej perły muzyki lat 80., na której pop łączy się z jazzem, rockiem i soulem w niepowtarzalnym stylu. Zapraszam w środę po 19:00. Kuba Ambrożewski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę.

0: O moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę.
6: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
2: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
5: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
6: Żegnamy reklamy.
7: Jest 18.31. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
8: Donald Trump na forum ONZ wezwał państwa członkowskie Międzynarodowego Trybunału Karnego, by opuściły, jak stwierdził, tę zbójecką instytucję. Prezydent USA oświadczył, że Waszyngton nigdy nie pozwoli, aby żołnierze amerykańscy ani ktokolwiek inny byli ścigani lub poddawani pokazowym procesom przez antyamerykański trybunał, który nie ma nad nimi jurysdykcji. Po południu rozpoczęła się sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Na szczyt do Nowego Jorku przybyli przedstawiciele prawie 200 krajów. Do końca października ma być gotowa rządowa aplikacja do ostrzegania przed zagrożeniem. Ma wesprzeć dotychczasowy system, czyli alerty RCB i syreny ostrzegawcze. Będzie działała również, gdy telefon jest poza siecią.
9: Mamy harmonogram wdrożenia. To jest aplikacja SOIA, system ostrzegania alarmowania, który ma w formie aplikacji mobilnej, która będzie dostępna dla każdego obywatela. To będzie system, który będzie ostrzegał o sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych w czasie rzeczywistym. Jestem w stałym kontakcie z NASK-iem, z Ministerstwem Cyfryzacji, Wojskami Cyberbezpieczeństwa, z ABW, żeby nam ocenili, żeby nie było takiego ryzyka, że ktokolwiek może się podszyć.
8: Mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Aplikacja ma też wskazywać najbliższe miejsca schronienia. 3 razy szybciej niż można jechał po drodze dla pieszych i rowerów hulajnogą elektryczną 16-latek. Zatrzymali go policjanci z Bolesławca.
10: Policjanci sprawdzili również możliwości techniczne jednośladu. Podczas próby prędkości na zamontowanym w hulajnodze liczniku odczytano prędkość aż 75 km na godzinę. Przypominamy, że zgodnie z przepisami dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km na godzinę.
8: Mówi podkomisarz Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji. 16-latek nie miał też uprawnień do kierowania hulajnogą. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Pełny serwis Trójki o 19.
7: W nocy temperatura minimalna do 11 stopni Celsjusza. W górach może spaść nawet 10 cm śniegu. Jutro w ciągu dnia od 11 do 18 najchłodniej będzie właśnie w górach. Dziś rozmawiamy

0: Wiemy sporo o tym, czy możliwe jest zamienienie życia w biurze na pracę, na roli. I jak się okazuje, są przykłady takie wzorcowe, bym powiedział.
1: 20 lat pracowałem za biurkiem w korporacji i pochodzę z rodziny rolniczej, no i wróciłem, że tak powiem, na rolę. Męczyło mnie już życie korposzczurka w dużym mieście i nie wiem co bardziej, 8 godzin za biurkiem czy kilkanaście godzin za kierownicą ciągnika w polu. Przynajmniej jest satysfakcja, że się robi coś, co powiedzmy, że zostanie pokoleniom. Dbamy o kulturę gleby i tak dalej, a nie żyjemy w tym wyścigu wielkomiejskim.
0: Gratuluję odwagi, bo jak myślę sobie o takiej decyzji po 20 latach pracy za biurkiem, żeby nagle zmienić ten sposób pracy na taki zupełnie inny, to wydaje się, że właśnie gigantycznej odwagi to musi wymagać. A Państwo jak na to patrzą? 22 7 3 do Państwa dyspozycji.

0: Dwie dwójki, siedem trójek to jest numer do audycji popołudniowej, do programu trzeciego. Jest z nami słuchaczka. Czy według pani to jest odwaga po 20 latach zdecydować się na zmianę pracy za biurkiem, na pracę przy roli, na roli? Jak pani myśli?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja zdecydowanie uważam, że większej odwagi wymagałoby pozostanie przez 20 lat w pracy za biurkiem. Jeżeli o mnie chodzi, to ja lubię bardzo często zmieniać pracę i cieszyć się z nowych doświadczeń, ale tym samym też chciałabym pogratulować wszystkim tym, którzy decydują się na zmianę, szukają innych rozwiązań. Trzymam za was wszystkich kciuki. Czasami te zmiany nie są na lepsze, ale ja myślę, że każda zmiana jest dobra, bo jest szukaniem tego czegoś lepszego, tego czegoś naszego, naszej duszy i naszej drogi. Więc powodzenia we wszystkich zmianach.
0: Dziękujemy pięknie za ten głos.

0: The Last Day of Summer, The Cure w programie trzecim. Do godziny 19 zostało nam jeszcze 20 minut.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Zapraszam na spotkanie z Frankiem. Pozwalam sobie na to zdrobnienie, bo miejsce, w którym spotykamy bohatera, to kartoflomat Franka. Zwykły wózek, a na nim zamontowana skrzynka na pieniądze, miejsce na ziemniaki i informacja o cenie. Kupujący może po prostu zabrać worek i zapłacić gotówką albo przelać pieniądze na telefon, jak kto woli. Otóż Franciszek Perkowski, 17-latek z miasta, wybrał inne życie. Takie między kopaczką a kombajnem. Chce żyć na wsi i każdą wolną chwilę spędza w gospodarstwie babci. Czym to tłumaczy? Najprościej. Miłością do ziemi. Na razie nadwyżkę zebranych ziemniaków sprzedaje właśnie w kartoflomacie w miejscowości Krynki. Na to spotkanie z Franciszkiem zaprasza Dorota Sokołowska z Radia Białystok. Kartoflomat Franka. Posłuchajmy.

0: Miałam tą przyjemność jeść go nad ziemniaczki. Są bardzo pyszne, naprawdę są ekologiczne. Poznam tego chłopaka jako bardzo ambitnego, z pomysłami na siebie, bardzo pracowitego i pomysłowego. Także bardzo wspieramy go tutaj, jeżeli chodzi o lokalnych mieszkańców. Sami jeździmy do niego po ziemniaki, ale też robimy dla niego reklamę, żeby po prostu takich ludzi jak on wspierać.
1: O, ktoś się zatrzymuje tutaj.
2: Dzień dobry. Czy po ziemniaki?
3: Tak, po ziemniaki. Pierwszy raz. Ogólnie ja to jestem z okolic, ale tak przyjechaliśmy w odwiedziny i czemu nie wspomóc młodego?
4: Spoko pomóc, czemu nie? Ile mamy tu? 15 kilo, 30 zł, dobra.
3: No, jakaś babka, czy do zupy, czy do czego? No, na pewno się wykorzysta. Nietypowe, ale pomysłowe na pewno. Trzeba wspierać nasz polski lokalny biznes. No, tak jechałem w tamtą stronę, widziałem, było chyba ze 3 czy 4, ale wracam i został się na szczęście jeden.
1: Ja szukam Franka.
5: To mu siostrzeniec. Taki się urodził. Od zawsze był stworzony do pracy na wsi, na roli. On odbiera wieś wszystkimi zmysłami, bo jak kiedyś usłyszałem, że gleba pachnie, pomyślałem sobie, oho, mamy do czynienia z jakimś fenomenem. Rozumiem, że panią sprowadził tutaj kartoflomat. W trejglach przy skręcie, bo do Łapicz można jechać różnymi drogami, albo tutaj na Łapicze, albo na trejgle. Tam Franciszek ustawił ten punkt sprzedaży. Łapicze są na tyle interesującą miejscowością, że do 1948 roku byliśmy na terenie Związku Sowieckiego. Także tak.
1: A pan tutaj mieszka od dzieciństwa?
5: Tu się urodziłem, ale pracuję w Białymstoku, natomiast jest tutaj dom rodzinny, jest gospodarstwo, jest mama, a Franciszek właśnie przyjeżdża do mojej mamy, czyli do swojej babci. Bo zmierza pani do Franciszka.
1: Do Franciszka, tak.
5: No to jedźmy razem.
1: To zapraszam w takim razie.
5: Mój dziadek, a jego pradziadek to był Franciszek. Tutaj właśnie gospodarzył w tym miejscu, gdzie my jesteśmy.
1: Czyli też tradycje silne, no, rodzinne.
5: Tak, to właśnie mnie cieszy, że to jest gospodarstwo od dziada pradziada. Właśnie Franciszek nadjeżdża, wraca z kartoflomatu. Proszę mu mignąć światłami i tu skręcić w lewo, tu się zatrzymać. O, tu właśnie, tu tak.
6: W przeciągu 2 godzin sprzedało się

0: 60 kilo. Jest to budka, do której wkładam ziemniaki. Jest skrzynka na listy oraz napisany numer telefonu do Blika. I ludzie, którzy pobierają ziemniaki, odczytują na worku należność i wrzucają pieniądze do skrzynki lub płacą Blik. Dosyć duże poruszenie było, jak postawiłem tą budkę w gminie Krynki. Pomysł już się pojawił w tamtym roku. Wykopaliśmy za dużo ziemniaków. Żeby się nie zmarnowały, to myśleliśmy, jak to sprzedać. I wtedy właśnie przyszedł nam do głowy taki pomysł, żeby zrobić ten kartoflomat. I wypalił.
1: Podjedziemy razem?
2: No, stawiałem sobie pytanie, kto będzie tutaj kiedyś gospodarzem. Franek jest fenomenem, bo jest urodzony w mieście. W mieście się edukuje, kształci, a mimo to od samego dzieciństwa jest tutaj obecny i z pasją realizuje te obowiązki. Najpierw przewiązywał krowę, a potem już dosiadł maszyn rolniczych, a w tej chwili, kto wie, no, poszukuje nowoczesnego ciągnika rolniczego, może to mu się uda.
1: Sprawdzałeś, kto kupuje te ziemniaki?
0: Lokalni mieszkańcy z Krynek. Rozmawiałem też z ludźmi. Bardzo się cieszą, że jest taki punkt, ponieważ w niedzielę, jak są sklepy zamknięte, no to wtedy przyjeżdżają tutaj, biorą ziemniaki i mają na placki. Niedziela handlowa nie obowiązuje.
1: Niektórzy powiedzieliby, że to koniec świata.
0: No, niektórzy tak mówią. Jak się wejdzie na mapy Google, to jest takie miejsce Pinesku oznaczone.
1: A ty się czujesz tutaj dobrze, w tym końcu świata?
0: Zdecydowanie. Mimo, że czasami jest problem z zasięgiem i tak dalej, ale da się do tego przyzwyczaić. Został tylko jeden woreczek, a było 10. To dzisiaj i już raz dowoziłem.
3: Jesteśmy turystami z bardzo daleka.
4: Do rodziny przyjechaliśmy.
3: Ale zobaczyliśmy w social mediach, że jest kartoflomat, popularny ostatnio, więc stwierdziliśmy, że warto te 10 km podjechać, nawet nie, i kupić kartofle.
4: To jest w ogóle super pomysł.
0: Cieszę się.
3: W Polsce spodziewałem się, że coś takiego się nie przyjmie, no bo jednak mentalność Polaków jest troszeczkę taka, że jak coś jest takie niepilnowane, to warto sobie to zwinąć do bagażnika i po prostu odjechać. Ale czytaliśmy, że procent tych takich kradzieży jest bardzo niewielki. No i stwierdziliśmy, że chociaż fajnie przyjechać, zrobić sobie zdjęcie, no i kupić kartofle i przewieźć je 500 km przez całą Polskę.
4: Ty masz drobne, czy panu zrobić Blika?
3: Mam, podejrzewam, że coś tutaj mam, jakieś papierki.
0: 20 i jeszcze 10.
5: No dobrze, bierz 50.
3: Gratuluję, naprawdę, bo to jest fenomen. Dziękuję. Z panem. Dziękuję.
1: Czy to tutaj właśnie jest to gospodarstwo twoje?
0: Tutaj. W tamtym roku, dokładnie rok temu, kupiłem kombajn do ziemniaków. To taka jedna z pierwszych inwestycji w to. Bo jednak te kopanie ręczne za kopaczką elewatorową, no jest dosyć męczące. Po tym, jak to niektórzy mówią, 2 tygodnie kręcą kolana po wykopkach. No a tutaj tak naprawdę tylko wystarczy odbierać kamienie i ziemniaki same idą do zbiornika, już czyste, oczyszczone. Z ziemi oraz różnych chwastów. Tylko wysypać na przyczepy i workować.
1: Sam kopiesz?
0: Sam kopię.
1: Tyle tych kamieni się nazbierało?
0: To jest z jednego przyjazdu w jedną stronę, że u nas plon kamieni jest wyższy niż ziemniaków niestety, no ale takie mamy tereny. Podpinam to do ciągnika, wjeżdżam w pole, parę osób jest potrzebne do odbierania kamieni, no i kopię. Raz na parę dni, żeby co po prostu wrzucić do tego kartoflomatu.
1: A te pola to są wasze?
0: Tak, to wszystko nasze. To wszystko, co zielone, to ziemniaki. Jest jednak ta miłość do ziemi mimo wszystko. Jak to niektórzy mówią, fascynuje się, jak pług przewraca ziemię. No to wszystko, mówię, ma się to we krwi. No mam kultywatory, pługi, przyczepy. Wszystko, co jest potrzebne. Ziemniaki są bez nawozów sztucznych, jedynie na oborniku. Posiadam dwie odmiany, katanie oraz tonacje. To są to różne typy kulinarne, mają inny kolor miąższu, różną wielkość bulw. Praktycznie każdy chwali, że są bardzo smaczne. Dawka obornika też nie jest bardzo duża, no to po prostu nie czernieją. W tych workach to są ziemniaki odpadowe, czyli najdrobniejszy kaliber, który nie nadaje się do jedzenia i one idą dla bydła, niektórzy dla kur kupują, po prostu na pasze.
1: Ja takie w sklepie kupuję małe.
0: U nas na Podlasiu ludzie bardzo lubią ziemniaki Irys i Irga. Jest to wręcz taka trochę pięta achillesowa tego terenu, bo na przykład na rynku, jeśli nie ma się Irys albo Irgi, no to ciężko coś sprzedać. Wszyscy chcą nie dość, że białe, to właśnie te dwie odmiany. Katania to jest jedna z bardziej znanych odmian, ale tonacja to jest taka trochę nowinka w Polsce. Nawet niektórzy plantatorzy ziemniaka, z którymi rozmawiam, nie wiedzą, co to za odmiana.

0: takich ludzi nie ma w świecie, jak Franek.
1: Jest niewielu, chociaż dzisiaj patrzę, że młodzi chłopcy chętnie się garną do tych prac. W Krynkach właśnie jest kilku takich prężnych młodych gospodarzy, z tym, że są to gospodarze na dużych areałach.
0: A 10 hektarów, które ma Franek, to dużo czy mało?
1: No to na rodzinne gospodarstwo to jest tak w sam raz, kiedyś takie gospodarstwa były. Natomiast jest to mało, bo zestawiamy to z rolnikami, którzy mają 300 hektarów, 400, 500. To co, zapraszamy do domu, do Franek.
0: Franek, a ty byś chciał mieć 300 hektarów?
2: No, nie zaszkodziłoby.
3: Proszę bardzo. Proszę.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Tak się udał mój wnuk. Już mały to tak ciągnikami się interesował. Z dziadkiem jeździł, tym żył. Bardzo interesuje się rolnictwem w ogóle i rozumie się na tym. No może szkoła, ale żyje tym.
0: Bo w szkole rolniczej teraz, tak?
3: W rolniczej, tak. No.
0: A może państwo sami, nadając mu imię swego pradziadka, trochę go tak zaprogramowaliście?
3: Może tak trzeba. Do babci przyjeżdżę. No, cieszę się, no bo dla mnie to jest raźnie i tak w ogóle i pomaga i pracuje tutaj. No, dobrze mnie z nim.
0: Piątek przyjeżdża?
3: Przeważnie. No, od razu się przebiera i ma swoje zajęcie na pole. I wszystkim się zajmuje. Oby jemu się udało wszystko w życiu, bo coś ja już... Tak nie pomyślałam, że to wnuka doczekam i tak chętnie tutaj przyjeżdżę i to lubię po prostu.
2: Tak sam do końca nie wiem, to się chyba ma we krwi. Teraz uczę się w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku na profilu Technik Mechanizacji Rolnictwa. Jestem w czwartej klasie. Weekendami przyjeżdżam tutaj i zajmuję się tym gospodarstwem. Orze, bronuję, sieję. To, co się robi w gospodarstwie.
1: Ja jestem stróżem tradycji, a Franek troszczy się o nowoczesność.
2: Tak to jest, jak się coś lubi. To tam w zasadzie to nie pracuje. Niektórzy ludzie tak mówią, jednak coś w tym jest.
1: Chyba rozumiem siostrzeńca, bo po latach, szczególnie po śmierci taty, zrodziło się pytanie, kto przejmie dalej te obowiązki. No i jakoś tutaj wspólnie zaczęliśmy uprawy, chociaż właśnie trzeba było podejmować decyzję o tym, żeby zrezygnować już z dzierżawców, bo i tacy po drodze się zdarzyli. No i tak z roku na rok i w tej chwili nie tylko gospodarzymy, ale Franciszek gospodarzy.
2: No, na pewno chciałbym się tym zająć na stałe i myślę, że może wymyślić jakąś coś niszowego, zacząć uprawiać, coś takiego, żeby nie robić tego, co wszyscy inni. No, mimo wszystko jednak takie rzeczy są dużo bardziej dochodowe, ale chciałoby się wprowadzać jakieś nowości w Polsce.
0: Masz kolegów, którzy chcą tak samo, czy jesteś jedyny?
2: Wracają, aczkolwiek chyba taki przypadek, że ktoś z miasta jedzie na wieś, chyba jestem jedyny. No, to wszystko, tak jak mówię, fascynuje mnie, jak pług obraca ziemię. Taki śmieszny przykład. Całokształt.
4: Opowiadali babcia, wujek oraz Franciszek Perkowski, twórca pomysłowego kartoflomatu ustawionego na trasie Krynki-Kruszyniany. W przyszłym roku Franek zamierza rozwinąć biznes i do sklepiku z desek i kół do WS-ki wprowadzić także marchew i kapustę. A worek ziemniaków od Franka kupiła też Dorota Sokołowska, płacąc blikiem, rzecz jasna.
5: Reportaże w audycji popołudniowej w każdy wtorek, środę i czwartek około godziny 18.40. Do 19.00 zostało nam 8 minut. To jeszcze pora na jeden głos w naszej dyskusji. Biuro czy rola?
6: Mam doświadczenie troszeczkę w jednym i troszeczkę w drugim, zarówno tu i tu dorywczo. I jeśli chodzi o satysfakcję i radość, którą można czerpać z pracy, to zdecydowanie praca na roli.
5: Pora na rolę w takim razie. To wniosek z dzisiejszej audycji popołudniowej. Kłaniamy się państwu nisko. Michał Jędrkowiak, Michał Kowarski, Agnieszka Łukasiewicz i Michał Matus. Dobrego wieczoru.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dlaczego pukamy w niemalowane? Dlaczego wieszamy nad drzwiami symbole, przechowujemy ważne przedmioty i powtarzamy rodzinne rytuały? Czy to sposób, by oswoić to, czego

0: nie można przewidzieć. Lary i penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Wystawa na Zamku Królewskim na Wawelu. Zapraszamy od 24 września.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
4: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymany w śledztwie dotyczącym zonda krypto Artur K. usłyszał zarzuty. Senat rozpoczyna pracę nad rządowym projektem opodatkowania zysków koncernów paliwowych. Donald Trump na forum ONZ zapowiada, że musi podjąć ważną decyzję w sprawie Iranu. Zatrzymany w sprawie zonda krypto Artur K. usłyszał zarzuty. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono dokumenty związane z działalnością giełdy kryptowalut, mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
9: Arturowi K. zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz szereg innych przestępstw, wyrządzenia m.in. szkody na rzecz spółki BitBay oraz spółki BBTrade Estonia, szkody majątkowej, przywłaszczenia powierzonego mienia, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
8: Minister ujawnił, że funkcjonariusze przeszukują teren bazy paliwowej, gdzie po raz ostatni 4 lata temu widziany był założyciel giełdy Sylwester Suszek. W poszukiwaniach biorą udział biegli, a do działań wykorzystywany jest zaawansowany specjalistyczny sprzęt. Jutro Senat rozpoczyna posiedzenie, na którym zajmie się ustawą wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Potem rządowy projekt trafi na biurko prezydenta. Weto będzie oznaczało wysokie ceny paliw, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
8: Premier bierze kierowców za zakładników, tak na apele o podpisanie ustawy odpowiedział w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki.
11: Ona sprawia, że łamiemy pewną fundamentalną zasadę prawa. Ona ma obowiązywać od marca tego roku, drodzy państwo. No, ta ustawa jest niekonstytucyjna. Ja jestem zawiedziony premierem Tuskiem, że mając dobrą propozycję ustawową z Pałacu Prezydenckiego, nie chce jej po prostu przyjąć, czy nie chce doprowadzić do tego, że zostanie ona przyjęta przez polski parlament i wówczas jej podpisze.
8: Przedstawiciele rządu podkreślają, że ich zdaniem propozycja prezydenta doprowadziłaby do braków paliwa na polskich stacjach. Donald Trump ostrzega Iran. Przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ powiedział, że stoi przed decyzją, czy dokonać unicestwienia tego kraju. Podczas wystąpienia na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych amerykański prezydent zaprzeczył, że Stany Zjednoczone borykają się z niedoborami amunicji.
12: Donald Trump znaczną część swego wystąpienia poświęcił Iranowi. Powiedział, że nie dopuści do tego, by Teheran wszedł w posiadanie broni jądrowej. Mam przed sobą ważną decyzję. Czy zawrzemy porozumienie z Iranem i pozwolimy im zbudować najwspanialszy kraj w historii, czy unicestwie Islamską Republikę, pośle ich do piekła bez żadnych szans na przetrwanie i żadnej nadziei. Trump wyraził przekonanie, że Iran czeka na wyniki wyborów do amerykańskiego kongresu i od tego uzależnia dalsze działania. Będę na stanowisku jeszcze przez 2,5 roku. To republikanie startują w wyborach i będę im

0: pomagał, ale ja nie startuję. W swoim wystąpieniu Trump ostro skrytykował Międzynarodowy Trybunał Karny i przekonywał, że zakończyło się wojen. Zaproponował też zmianę nazwy sztucznej inteligencji na superinteligencja i przeciwstawił się ograniczeniom i regulacjom tej technologii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Prawie 30 lat po śmierci księżnej Diany jej brat opowiada własną wersję rodzinnej historii. Książka Charlesa Spencera trafiła do sprzedaży. Opisane w niej wydarzenia od kilku dni budzą w Wielkiej Brytanii ogromne emocje. Wszystko za sprawą mocnych oskarżeń pod adresem króla Karola III i zdecydowanej odpowiedzi pałacu Buckingham.
2: Na okładce księżna Diana, a w środku prawie 400 stron wspomnień, rodzinnych pretensji i pałacowych sekretów. W książce Swan Song Diana My Sister, czyli łabędzi śpiew Diana moja siostra, hrabia Spencer twierdzi, że król Karol III, wówczas książę Walii, przekazując mu wiadomość o śmierci Diany, brzmiał jak człowiek, który wygrał na loterii. Podczas późniejszej kłótni o pogrzeb miał też powiedzieć, że świat szybko o niej zapomni. Pałac Buckingham zasugerował, że żałoba mogła po latach wpłynąć na pamięć brata Diany. Spencer stanowczo temu zaprzecza. W całym życiu rozmawiałem z księciem Karolem przez telefon tylko dwa razy, dlatego wyjątkowo uważnie słuchałem. To dokładnie te słowa, zapewniał w wywiadzie dla BBC Charles Spencer. Książka uderza w najbardziej wrażliwy punkt monarchy. Karol III i jego otoczenie przez lata pracowali nad ociepleniem jego wizerunku. Teraz ponownie wraca jeden z najtrudniejszych rozdziałów jego życia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Jutro pochmurno, ale będzie też więcej słońca. Prognozowany przelotny deszcz, a w Tatrach znów śnieg. Będzie od 16 do 19 stopni.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Autopromocja.
6: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
7: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
8: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
6: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
9: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
6: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
10: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
6: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
5: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
15: Nasza firma ma politykę B2B.
14: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
15: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
14: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
16: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
17: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
18: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
19: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
20: Ludzie w podróży w Trójce.
21: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska Białej.
22: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
21: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia.

0: filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Audycja już do odsłuchania na stronie Trójki i na polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Obszańska.
1: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 8:30 po 19:00.
1: Zwrotki i refreny.
4: Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Ambrożewski. Startujemy.

Krótko i konkretnie, to zawsze jest dobry wybór na początek, na start. Start, taki właśnie jest tytuł tego utworu, a wykonuje go, czy raczej wykonywała go grupa The Jam. Na dobry początek zwrotek i refrenów na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Mogłoby się wydawać, że The Jam to taki zespół żywiołowy, pełen energii, który nie ma do zaoferowania zbyt wiele w temacie muzyki na jesień, ale ja znalazłem kontrprzykład i teraz się nim podzielę.

Paul Weller, zasłuchany w klasycznym soulu, chyba szczególnie w muzyce Smokiego Robinsona, w jego śpiewie. To było chyba słychać w tych falsetowych fragmentach, jeżeli chodzi o wokal Wellera. I grupa The Jam, The Bitterest Pill I Ever Had to Swallow. Trochę preludium do tego, co działo się potem już w barwach, w ramach grupy The Style Council, po tym jak Weller rozwiązał zespół The Jam, bo to zresztą przedostatni singiel w karierze tego słynnego tria. Rok 1982. W temacie brytyjskich zespołów w teorii gitarowych, które czerpały z soulu i nie tylko, to dzisiaj trochę się nad tym pochylimy.

Cars and Girls to grupa Prefab Sprout. Jeśli komuś się podobało, to mam aż dwie dobre wiadomości. Pierwsza jest taka, że zespół Prefab Sprout jeszcze dziś powróci i powróci więcej brzmień z tego okresu i pokrewnych tak zwanego sofisti popu, brytyjskiego głównie popu, który czerpał z jazzu, czerpał z soulu, z muzyki R&B. Robił to w sposób dość wyrafinowany. To po 20 w drugiej godzinie zwrotek i refrenów. A druga informacja, może nawet ważniejsza, że jutro po 19 usłyszymy się znowu na antenie Trójki, tym razem w cyklu Półperfekcyjnej Płyty. I tam cała już godzina z arcydziełem, moim zdaniem, muzyki lat 80. Steve McQueen, drugi album grupy Prefab Sprout z roku 1985. Oczywiście jego historia i oczywiście opowieść również o samym zespole. No i przede wszystkim te piosenki. Ta muzyka. Tymczasem zwrotki @polskieradio.pl. Tradycyjnie zapraszam do korespondencji i nowości. Nowości przed nami.

Blue Light to nowy album artystki o pseudonimie Empress Of, zatytułowany Dream House. Tak naprawdę to ona nazywa się Lorelai Rodriguez i myślę, że jest znana już niektórym słuchaczom i słuchaczkom Trójki, bo poprzednim albumem Empress Of zajmowaliśmy się na tej antenie kilkukrotnie. No a teraz jest nowa płyta i obok pani Empress Of, między innymi na niej Devonta Hines, czyli Blood Orange, właśnie w tym nagraniu. I to kompozycja od piątku w moim odtwarzaczu goszcząca, a raczej zadomowiona już bardzo dobrze. Myślę, że wciągam na szeroką listę najbardziej udanych singli 2026 roku. Przed nami natomiast w zwrotkach i refrenach tak zwany polski akcent, ale od początku, bo najpierw był ten singiel, który błyskawicznie mnie zauroczył, a dopiero potem doczytałem, że stoi za nim i za tym pseudonimem niejaka Weronika Słowikowska, aktorka komediowa występująca między innymi w programie Saturday Night Live, a zatem jednym z najważniejszych rozrywkowych programów na świecie. I nie tylko aktorka, bo co tu dużo mówić, po prostu Polka, choć urodzona w Kanadzie, a mieszkająca w Nowym Jorku. Projekt nazywa się Me as a Girl.

Słuchałem tego singla, ale i poczytałem o jego autorce i trochę jej wypowiedzi, to wydaje mi się, że poza polskimi korzeniami łączą nas przynajmniej dwa upodobania. Pierwsze to pierogi, a drugie to muzyka grupy The 1975, bo dużo w tym singlu muzycznego DNA tego zespołu, ale mogę tego temu tylko przyklasnąć. Takiego popu nam trzeba. I don't know why I said that. Taki jest tytuł. Me as a girl. Pod takim pseudonimem ukrywa się Weronika Słowikowska. Dziewczyna z Kanady, choć z Polski, a przed nami podobny przypadek. Dziewczyna z Kanady, ale i z Chorwacji. To Marcy.

Wracamy nie po raz pierwszy do ostatniej płyty Marcy. To album Mask Lady and the Late Night Girl. Jedna z płyt wydanych w ostatnich tygodniach, do których dość regularnie wracam. Pay Me Now to kolejne nagranie z tego bardzo eklektycznego i zróżnicowanego zestawu. A inna taka płyta, która również w zwrotkach i refrenach już się zadomowiła, mimo dosłownie bodajże dwóch tygodni od premiery, to ostatni album grupy The Tubs.

Przyznam, że mam pewną słabość do zespołów, które robią po pierwsze rzeczy nieoczywiste, a po drugie są fanami muzyki po prostu. I tak jest w przypadku grupy The Tubbs. Kilka miesięcy temu słuchaliśmy na antenie ich coveru Metallica. To był utwór Fade to Black. A teraz już na nowym albumie Hard Life, zupełnie oficjalnie między autorskimi kompozycjami, cover utworu wykonywanego przez Prince'a na początku lat 80. Można go znaleźć na przykład na wznowieniach albumu 1999, a więc rocznik 82. Do Yourself a Favor, tutaj w tej uroczej całkiem interpretacji Owena Williamsa i grupy The Tubbs, która zaryzykuje, nagrała jedną z najlepszych gitarowych płyt 2026 roku, do Hard Life. Wracamy i będziemy wracać na antenie zwrotek i refrenów na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeszcze jedna nowa płyta dzisiaj, płyta, której w całości nie polecam, tak powiem wprost.

Ost. Ale zespół jest na tyle ważny, zasłużony i zacny, że pewnym wysiłkiem na tym albumie znalazłem utwór, który moim zdaniem jest wart emisji. Chodzi o nowy album grupy Echo and the Bunnymen. Płyta nosi tytuł Apples for Isaac, a utwór An Unstoppable Force.

Cicha i łagodna, ale niepowstrzymana siła An Unstoppable Force to grupa Echo and the Bunnymen na swoim najnowszym, pierwszym od kilkunastu lat, jeżeli chodzi o taki premierowy materiał, albumie. Grupa w tym roku obchodzi 46-lecie od debiutu, a zatem zbliżają się już do pół wieku istnienia i no, tak jak powiedziałem, nie mogę zadeklarować, że są w życiowej formie. Myślę, że ta już daleko za nimi, ale to dobrze, że cały czas są obecni i że są takie akcenty, po które wciąż można sięgnąć i w których można wysłyszeć trochę tego Echo and the Bunnymen z najlepszych lat, na przykład z albumu Ocean Rain, z którym to nagranie właśnie mi się skojarzyło. A skoro już o tej płycie mowa, no to wróćmy do niej może na jakieś 4 minuty.

To wciąż audycja Zwrotki i refreny na antenie Trójki i muzyka nokturnalna, jeśli można się zasugerować tytułem Nocturnal Me. Grupa Echo and the Bunnymen. Co my tu mieliśmy? Nieparzyste metrum, kwartet smyczkowy z tą wspaniałą orkiestracją. Gitara akustyczna, subtelna gra perkusisty Pita de Freitasa przy dużym udziale szczoteczek i ten głos. To dopiero niepowstrzymana siła, by nawiązać do utworu poprzedniego. W tamtym czasie z pewnością była niepowstrzymana. Ian McCulloch, lider, wokalista grupy Echo and the Bunnymen. Płyta Ocean Rain, album numer 4 w dorobku tej grupy, album, do którego ten zespół dążył przez kilka pierwszych lat swojego powstania i który, gdy wychodził, był reklamowany jako najlepsza płyta w historii muzyki. To mogło być trochę przesadzone, aczkolwiek jest to album niemal doskonały i płyta, od której no już nie dało się pójść w górę, przynajmniej zespołowi Echo and the Bunnymen się nie udało. Muzyka postpunkowa, ale tworzona z dużą świadomością lat 60., głównie końca tej dekady i kilku wielkich rockowych i psychodelicznych albumów, które się wtedy ukazały. Po dwa takie przykłady uda nam się

Rok 1967. Wspaniały 67 rok. Rok, o którym można byłoby opowiadać w nieskończoność. I drugi album The Doors, między innymi, który się wtedy właśnie pod koniec tego roku ukazał. Płyta Strange Days. Myślę, że dla grupy Echo and the Bunnymen, której słuchaliśmy wcześniej, płyta bardzo ważna, bo to nie tylko ten tytułowy utwór, ale i wersja People Are Strange, właśnie grupy Echo and the Bunnymen, cieszyła się nawet dość sporym powodzeniem w latach 80. Za nami utwór tytułowy z tego albumu. Tak sobie myślałem, że chyba za rzadko się mówi o wpływie grupy The Doors na brzmienie postpunkowe, bo to nie tylko takie zespoły jak Echo and the Bunnymen, ale również na przykład grupa Joy Division. Można było trochę tutaj Iana Curtisa wysłyszeć i przyznam, że to taki album, który chyba uznałbym za mój ulubiony w dyskografii The Doors, aczkolwiek daleko mi do koneserów, dorobku tej legendarnej grupy. A przed nami jeszcze jeden utwór z tego okresu, to tym razem rok 1969 i sięgniemy po nagranie grupy The Velvet Underground, Beginning to See the Light, a my słyszymy się w drugiej godzinie już po 20:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne Wzmacniamy Rady Pracowników, Nowe Technologie, a Przyszłość Pracy sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia.

0: Nowe Polskie Kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
1: Polskie Kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Politycy mówią o konieczności wyjaśnienia doniesień o Polacy w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy w Sofii pokonali Niemców. Jest szkoła w Drohusku, która ma procedury na wypadek alarmu powietrznego. Ćwiczenia przeprowadzono na chwilę przed prawdziwym alarmem. W Unii jest zgoda na przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Polacy znaleźli się w czołowej czwórce po raz czwarty z rzędu. Z każdego z poprzednich trzech czempionatów Starego Kontynentu przywozili medale 2 razy brązowy i raz złoto. Półfinałowym przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca meczu Słowenia-Belgia, który w środę odbędzie się w Turynie. Sport w Trójce już za godzinę. Szkoła w Drohusku wprowadziła procedury na wypadek alarmu powietrznego. Decyzję podjęto po ataku rosyjskiego drona na stację benzynową kilkaset metrów od polskiej granicy. Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Drohusku, Jarosław Wójcicki, powiedział nam, że uczniowie i nauczyciele zdążyli przećwiczyć procedurę kilka godzin przed prawdziwym alarmem z zeszłego tygodnia.
8: Mamy przygotowane 2 miejsca, tak zwane miejsca bezpieczne w szkole. Zabezpieczone są okna, drzwi. No nie było problemu, żeby cała szkoła, mamy 350 uczniów z nauczycielami, bez problemu zmieściliśmy się w tych 2 miejscach.
7: Pomieszczenia dla uczniów znajdują się obok szatni w podpiwniczeniu budynku w szkole. Raz w miesiącu na godzinie wychowawczej omawiane są kwestie bezpieczeństwa. Do dyspozycji uczniów jest także szkolny psycholog. Trwają przygotowania do przeniesienia z Katowic do Warszawy zespołu prokuratorów prowadzących śledztwo w aferze Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że pozwoli to sprawniej analizować zgromadzone dowody. Minister poinformował, że są już prokuratorzy zainteresowani dołączeniem do zespołu.
9: A mają ich umiejętności i wiedzę, które by się bardzo przydały w prowadzeniu tego śledztwa. Nie ma jeszcze ostatecznego składu osobowego, ale podjęliśmy już działania organizacyjne.
7: Śledztwo w aferze Zonda Krypto wszczęto w kwietniu. Wpłynęło wtedy kilka tysięcy zawiadomień od inwestorów, którzy nie mogli wypłacić z giełdy swoich pieniędzy. Jest zgoda w Unii na przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję. Ceną było wykreślenie z czarnej listy 2 wpływowych rosyjskich oligarchów. Naciskały na to Słowacja, Francja i Luksemburg. Natomiast sankcje zostaną przedłużone o 3 lata, a nie jak do tej pory o 0,5 roku.
10: O północy upływał termin na przedłużenie sankcji. Gdyby zgody nie było, skutki byłyby katastrofalne. Prawie 3000 osób, firm, organizacji i instytucji otrzymałoby automatycznie dostęp do swoich aktywów w Unii czy kont w europejskich bankach. Przedłużenie sankcji aż o 3 lata sprawi, że Unia nie będzie co 0,5 roku przechodziła przez podobne problemy. A kto jest na czarnej unijnej liście? Oprócz Władimira Putina i oligarchów są na niej m.in. ministrowie, posłowie do Dumy, wojskowi, są też kluczowe firmy z kompleksu militarno-przemysłowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite. Na krańcach zachodnich bez opadów, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach będzie przeważnie od 13 do 16 stopni.

0: Sprawdzam to.
1: Obietnice cudownego uzdrowienia, ukrywane zagrożenia i teorie spiskowe. Niektóre brzmią aż tak absurdalnie, że trudno uwierzyć, by ktoś traktował je poważnie. Jednak nie wszystkie fałszywe treści medyczne równie łatwo rozpoznać, mówi reporter dużego formatu Mirosław Wlekły, który od lat opisuje środowisko medycznych szarlatanów.
2: Słyszałem ostatnio, że Leonardo DiCaprio żywi się mięsem dzieci. Po takie teorie, że na przykład w farbach do tatuaży są ukryte mikrochipy, dzięki którym rząd Chin kontroluje nas 24 godziny na dobę. Ale ja mam wrażenie, że to nie ten typ dezinformacji jest najbardziej groźny dla nas. Najbardziej groźny jest taki, który może być trudny do zweryfikowania, nawet jakimś specjalistom, ludziom dobrze zorientowanym.
1: Szukanie informacji o zdrowiu bywa początkiem kontaktu z dezinformacją, mówi profesor Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Bardzo często mamy po prostu do czynienia z osobami, które szukają jakichś informacji takich około medycznych, około zdrowotnych, informacji dotyczących szczepionek i innych rzeczy. No i po prostu stosunkowo łatwo jest im na takie treści dezinformacyjne czy jakieś grupy społeczności dotyczące danej problematyki trafić w internecie. Często ten kontakt z dezinformacją medyczną jest takim pierwszym kontaktem.
1: Instytucjom publicznym trudno konkurować z płatnymi treściami, mówi Monika Waćkowska-Kabaczyńska z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
4: Algorytmy Mety działają w ten sposób, że treść, która jest sponsorowana, ona ma dużo większe zasięgi niż nasze organiczne treści. Tutaj dochodzimy do właśnie takiej bolączki administracji, która no, z jednej strony się oczekuje, że powinniśmy być wszędzie widoczni z tym przekazem i tak dalej, natomiast administracji bardzo trudno jest docierać do tych osób, do których trafiają te wątki dezinformacyjne.
1: Sprawdzajmy autorów pseudomedycznych porad. Popularność ofert nie oznacza ich wiarygodności. Daria Kania, do usłyszenia.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz.
7: Tak?
6: Dokładnie tak.
7: Jej, udało się, widzisz?
6: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Jest 6 minut po 20.
4: Zwrotki i refreny.
3: Meldujemy się ponownie. Agnieszka Łukasiewicz i Kuba Ambrożewski. Zapraszamy.

Nagrali swój najważniejszy album, a kilka tygodni później weszli do studia, żeby szybko nagrać kolejny, ale kiedy on powstał, to wytwórnia powiedziała, że to zły moment na jego wydanie. I tak płyta przeleżała aż 4 lata na półce. Grupa Prefab Sprout. Mówiłem, że powrócą, to z płyty Protest Songs, nagranej w roku 85, a wydanej dopiero w roku 89 i takiej płyty troszkę zagubionej, zaginionej w dyskografii tego zespołu. A ten najważniejszy album, o czym przypominam, czyli Steve McQueen, jutro po 19 będzie bohaterem kolejnego wydania cyklu półperfekcyjnej płyty. Zapraszam gorąco, bo będziemy słuchać doskonałych piosenek. Mam nadzieję, że równie doskonałych będziemy słuchać dzisiaj do 21:00 w drugiej godzinie audycji Zwrotki i refreny i muzyka grupy Prefab Sprout, twórczość takich brytyjskich zespołów, które troszkę oscylowały pomiędzy muzyką rockową, muzyką indie, ale też muzyką soulową, czasem sięgały po wpływy jazzowe, będzie motywem przewodnim tych kolejnych mniej więcej 3 kwadransów.

A Little Time. Takich duetów wokalnych było tylko kilka w historii brytyjskiego popu. Paul Heaton i Brianna Corrigan, czyli grupa The Beautiful South. Drugi album tego zespołu, Choke. Zespół w tamtym czasie ogromnie popularny, ale chyba dość zapomniany, a piosenki, jak było chyba doskonale słychać, miały ogromnie urokliwe. No to przypominamy w zwrotkach i refrenach jeszcze jedną z nich.

Raz jeszcze Brianna Corrigan i Paul Heaton. Paul Heaton, który wcześniej śpiewał w grupie The House Martins. To ten zespół, który lubiło bardzo wielu fanów zespołu The Smiths i w którym na basie grał Norman Cook, później lepiej znany jako Fatboy Slim, a Paul Heaton po rozpadzie grupy House Martins założył właśnie ten zespół, jeszcze bardziej popularny, The Beautiful South. Tak właśnie ta grupa debiutowała, rok 1989, Welcome to the Beautiful South i utwór You Keep It All In. A przed nami kolejny duet, oni zabrzmią nieco bardziej podniośle, chociaż zostaniemy na wyspach jak najbardziej.

Rackets. Tak rozpoczyna się album 24 Years of Hunger. Jedyny album nagrany przez duet Ega White'a i Alice Temple. On wcześniej był muzykiem popowego zespołu Brother Beyond. Ona jako nastolatka była mistrzynią, podobno nawet mistrzynią Europy w jeździe na BMX-ach. Potem rozwijała się jako modelka. No a pod koniec lat 80. czy na początku 90. spotkali się w okolicach swoich 24 urodzin i w mieszkaniu jednego z nich nagrali ten album 24 Years of Hunger. Właśnie, album dość zaginiony, mało znany, ale myślę, że całkiem kultowy, który łączy dużo wpływów muzyki, zwaną czasem muzyką dla dorosłych, grupy Steely Dan, Petera Gabriela, jeszcze paru innych wykonawców, chociażby grupy Prefab Sprout, myślę, także album pełen pięknych, dojrzałych, dopracowanych, ale jednocześnie bardzo oryginalnych piosenek. Obok Rackets dziś jeszcze jedna z nich przed nami, Indian.

Wieczorem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Za nami duet Egg and Alice i Indian, to z ich jedynej płyty 24 Years of Hunger, a przed nami to już myślę grupa, która ma swoich fanów w naszym kraju. Ja również się do nich zaliczam. The Blue Nile i Tinseltown in the Rain.

Brzmienie, które bardzo mocno kojarzy się z tym okresem, mniej więcej z połową lat 80. No i to właśnie między innymi ich zasługa, bo to pionierzy wykorzystania tych wszystkich elektronicznych instrumentów, które wtedy pojawiały się seryjnie na rynku. The Blue Nile, Tinsel Town in the Rain. Przepiękny utwór pochodzący właściwie z pierwszego singla tej szkockiej grupy i również z ich pierwszego albumu. Teraz będzie również na B, aczkolwiek trochę bardziej gitarowo. The Bible.

Graceland, rok 1986, nie tylko sławny album Paula Simona, wydany w tym właśnie roczniku pod tym tytułem, ale też ten singiel, pierwszy w karierze zespołu The Bible, a przed nami jeszcze jeden artysta wyciągnięty z głębokiej szafy dzisiaj w zwrotkach i refrenach.

I kolejny dziś polski akcent, bo to syn emigranta, powojennego emigranta z Polski na Wyspy Brytyjskie, co widać i słychać po nazwisku, bo pan nazywa się Andy Pawlak.

Eskimo Kissing. Był taki moment, że Andy Pawlak marzył o karierze gwiazdy muzyki pop, ale szybko się z tych marzeń wyleczył. Potem wydaje mi się, że był między innymi pilotem samolotów i wrócił do nagrywania muzyki, ale już zupełnie niszowej. Eskimo Kissing to z jego debiutanckiego albumu z roku 89. I kompozycja klamrowa w zwrotkach i refrenach. Paul Weller pojawił się nam na początku audycji i powraca prawie na finał. Tyle, że wcześniej jako The Jam, a teraz razem z The Style Council.

How She Threw It All Away to The Style Council, czyli Paul Weller, Mick Talbot z płyty Confessions of a Pop Group. Taki łabędzi śpiew tej popowo-soulowej odnogi kariery Paula Wellera. Niezwykle ciekawej, niezwykle barwnej, zdecydowanie moim zdaniem bardziej interesującej od tego, co później Paul Weller nagrywał i dotąd zresztą nagrywa solo, nic mu absolutnie nie ujmując. Jeszcze jeden akcent na koniec. No wrócimy do Prefab Sprout i to będzie jeszcze raz zaproszenie na jutrzejszą audycję półperfekcyjnej płyty. Troszeczkę uprzedzę, sięgniemy pewnie jutro po stronę A, no a na stronie B takie cuda jak to Desire S. Agnieszka Łukasiewicz i Kuba Ambrożewski, bardzo dziękujemy. Za chwilę w Trójce Powieść, a po 21:00 Klub Trójki. Dobrego wieczoru.

0: Nowa powieść w Trójce.
1: Jakub Małecki, Chimera.
0: Czyta Rafał Mor, Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Fragment szósty. Loretta obróciła się, jakbym ją czymś smagnął po twarzy. Nikt nie powiedział, że jesteś złym człowiekiem. Nie? Westchnęła ciężko. Ach, posłuchaj, Frydziu. Czy ty myślisz, że na przykład ja to się urodziłam zakonnicą? Nie odezwałem się, bo musiałbym przyznać, że właśnie tak. Wyobrażałem sobie, że była zakonnicą zawsze. Poczułem wpełzający mi na policzki rumieniec. Ja, chłopiec na posyłki z domu kuracyjnego. Ja, który gotów byłem stanąć nocą na ulicy naprzeciw stewka kowboja, czerwieniłem się, siedząc obok tej kobiety w kaplicznej ławie.

No dobrze, w takim razie teraz zrobimy na odwrót, powiedziała. Może to będzie dla ciebie pewna pomoc. Na odwrót? Wtedy zwierzyła mi się, że kiedyś wspólnie z koleżanką za pomocą rurki nadmuchały żabę w nadziei, że ta pęknie. Na szczęście żaba zsunęła się z narzędzia tortur i umknęła, pozostawiając dziewczynki szczerze niepocieszone. Opowiedziała mi też o tym, jak kradła pocztówki. W dzieciństwie odwiedzała stragan z rozmaitościami prowadzony przez starego kawalera o wielkich, siwych wąsach i tam właśnie, na szerokiej ladzie wśród innych przedmiotów, błyszczały pocztówki przedstawiające piękne budowle i cuda polskiej natury. Loretta podchodziła do straganu, a kiedy sprzedawca się odwracał, by sięgnąć do torebki po cukierek dla niej, wsuwała pod sukienkę wszystkie te góry, morza, rzeki, pomniki i budynki, przekonana, że od teraz będą należeć tylko do niej. Wiele lat później chciała uczynić zadość tamtemu miłemu dla niej człowiekowi, ale kiedy pojawiła się w miejscu, gdzie dawniej stał stragan, by oddać równowartość wszystkich skradzionych pocztówek, zastała puste miejsce i wiszący na ścianie nekrolog. Z naprawianiem błędów nie należy zwlekać, Frydziu, zakończyła, bo nie będą wiecznie czekać na naprawianie. Tamtej nocy długo nie mogłem zasnąć. Myślałem o złożonej Lorettcie obietnicy. O tym, że zawsze, kiedy będę robił coś ważnego, pomyślę najpierw, czy to mnie przybliża, czy oddala od człowieka, którym chciałbym być. A przecież nie miałem pojęcia, kto to taki. Sytuacja w mieście znacznie się pogorszyła. Loretta donosiła tylko o tym, co się dzieje. Zdobyli to, zniszczyli tamto, zabili tego i tego. Siedziałem u siebie, a jeśli czasem zdarzyło mi się opuścić pokoik, to tylko po to, by popatrzeć przez okno. Z czasem pojąłem, że nie była zwykłą siostrą. Opowiadała mi o przeszłości, o dalekich krajach i dawnych ludach wierzących w rozmaite bóstwa. Dzięki niej poznałem historię o dzikich plemionach składających ofiary z ludzi, o wyprawach krzyżowych, o pogańskich zwyczajach sprzed wieków i o wielkich piramidach w Egipcie. Przynosiła mi książki, głównie kościelne. Lubiła albumy z malarstwem, których strony przewracała z zachwytem. Pokazywała mi kolejne obrazy, nie wspominała nic na ich temat, tylko pytała, czy robią na mnie wrażenie. Czasami zdarzały się książki, które pochłaniałem żarłocznie. Hrabia Monte Cristo, Quo Vadis, opowieść o dwóch miastach. Była to dla mnie przyjemność tak wielka, że starałem się ją dawkować. Wydzielałem sobie liczbę stron, by móc cieszyć się przygodą jak najdłużej. Bardzo szybko przyzwyczaiłem się do tego życia, najlepszego, jakie miałem do tej pory. Kiedy Loretta przyniosła mi dwie powieści Juliusza Verna, Tajemniczą wyspę i Robura zdobywcę, leżałem przez resztę dnia na łóżku w piwnicznej celi, przekonany, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dni były wspaniałe, ale kończyły się prędko. Codziennie o 18:00 żarówka na ścianie gasła, a mnie otaczały ciemności. W ciemnościach dopadały mnie też myśli i wspomnienia, które najchętniej trzymałbym od siebie z daleka. Pytałem Lorettę, czy nie można czegoś począć w związku z tą żarówką, ale uparcie kręciła głową. Musiałabym im powiedzieć, że tu jesteś. Im? Innym siostrom. To znaczy, że one nie wiedzą? Uśmiechnęła się pobłażliwie. Nie wolno nam dawać tu nikomu schronienia, wyjaśniła. Jeśli diabły dowiedzą się o tobie, zabiją bez wątpienia nas wszystkie. Dlatego najlepiej, żeby siostry nie wiedziały. Rozumiałem to, albo udawałem, że rozumiem. Ale kiedy gaśnie światło, ja nie mogę już wtedy nic robić, powiedziałem jej, wstając z łóżka. Chodzę tylko od ściany do ściany i myślę o tym, co dzieje się na zewnątrz. Zastanawiała się nad odpowiedzią. W końcu chwyciła mnie za rękę i posadziła z powrotem na łóżku, a potem usiadła obok. Być może miałabym rozwiązanie. Wymagałoby to od ciebie dużo pracy, ale obiecuję, że bardzo ci się opłaci. Czy słyszałeś kiedy o pałacach pamięci?

0: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle. Zaczynamy latem, kończymy jesienią.
1: Jakub Małecki, Chimera, Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN.
0: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty usłyszał 17-latek planujący zamach na szkołę i meczet. Prokurator generalny mówi, że zagrożenie było bardzo realne. Szef MSZ zapewnia, że rząd i prezydent działają wspólnie w kwestii budowy amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ceny ropy spadają, to po tym jak wznowiono działanie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej po doniesieniach o możliwym otwarciu Ormus. Przygotowania do działań były bardzo realne, ocenia prokuratura po zatrzymaniu 17-letniego Pawła G. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła nastolatka z Siemianowic Śląskich, który planował masowy zamach terrorystyczny na szkołę oraz meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe, noże i nazistowską symbolikę. Sąd zdecydował już o jego tymczasowym aresztowaniu. Śledczy postawili mu zarzuty dotyczące bezpośrednich przygotowań do ataku, mówi prokurator generalny Waldemar Żurek.
1: Jeden z zarzutów, bardzo poważny, czynienia przygotowań do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu o charakterze terrorystycznym, polegającym na wejściu w porozumienie z inną osobą, planowaniu zakupu broni, wyposażenia wojskowego oraz pozyskaniu informacji dotyczących działalności ugrupowań o charakterze terrorystycznym.
0: Zabezpieczone nośniki informatyczne wskazują, że 17-latek obserwował potencjalne cele i próbował kupić broń. Grozi mu do 15 lat więzienia. Rząd i prezydent współdziałają w sprawie bazy USA w Polsce, podkreśla Radosław Sikorski. W Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji mówił, że w kwestii starania o utworzenie stałej amerykańskiej bazy koalicja rządząca i Karol Nawrocki działają ponad podziałami.
2: Tutaj działamy razem z prezydentem. Była, jak państwo wiedzą, delegacja taka polityczno-techniczna, która już rozglądała się co do możliwej lokalizacji takiej bazy. Przypominam o tej sprawie, o dwóch ciężkich brygadach.
0: W środę o stałej bazie amerykańskiej w Polsce miał w Waszyngtonie rozmawiać z sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pilną prośbę strony amerykańskiej spotkanie zostało jednak przełożone, a nowy termin wizyty szefa MON w Waszyngtonie jest ustalany. Sikorski podkreślił, że takie opóźnienia się zdarzają i nie należy w związku z tym wyciągać pochopnych wniosków. Arabia Saudyjska wznowiła działanie rurociągu wschód-zachód. To w połączeniu z informacją od irańskiego urzędnika, że cieśnina Ormus może zostać otwarta w ciągu tygodnia, doprowadziło do spadku cen ropy do poziomu najniższego od 2 tygodni.
3: Wysoki rangą urzędnik irański powiedział Reutersowi, że Iran jest gotowy otworzyć cieśniny Ormus w ciągu 7 dni, jeśli Stany Zjednoczone złagodzą presję militarną i zniosą blokadę irańskich portów. Arabia Saudyjska częściowo uruchomiła rurociąg, który został zbombardowany 11 września. Transportuje on ropę z Zatoki Perskiej do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym i odpowiada za przesył około 4% globalnego zapotrzebowania na surowiec. Z Arabii Saudyjskiej pochodziło dotąd ponad 40% ropy kupowanej przez polski Orlen. Jedno ze źródeł podało, że Aramco, właściciel rurociągu, stara się przywrócić przepustowość do 4 milionów baryłek dziennie. Z kolei źródło z sektora bezpieczeństwa oceniło, że pełne wznowienie działania rurociągu może zająć kilka tygodni. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: W Tatrach zima przyszła pod koniec lata. Od wczoraj nad najwyższymi polskimi górami przechodzą opady śniegu i marznącego deszczu. Załamanie pogody przyszło zaraz po weekendzie, w czasie którego tatrzańskie szlaki przemierzały tłumy turystów cieszących się ciepłą i słoneczną pogodą.
4: Już nad ranem w Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa śniegu miała 16 cm. Na Kasprowym Wierchu śniegu było o 2 cm mniej. To nie jest dobry dzień na podziwianie panoramy ośnieżonych Tatr, przyznaje Michał Trzebunia, meteorolog dyżurujący w obserwatorium IMGW na Kasprowym Wierchu.
5: Niewiele widać, bo mamy takie zjawisko jak mgłę ograniczoną widzialność do 30 metrów. Mamy temperaturę minus 1.
4: Do wysokości 1600 metrów szlaki są śliskie i mokre. Wyżej pod świeżym śniegiem może występować oblodzenie. Dodatkowo porywy wiatru mogą przekraczać nawet 70 km na godzinę, wylicza Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
6: W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci.

0: Oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin i to w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
1: Śnieg we wrześniu w Tatrach nie jest ewenementem. 4 lata temu w drugiej połowie września Topr ogłosił nawet pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 44% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport i Krzysztof Łaniewski.
4: Zrobili swoje. Nasi siatkarze pewnie 3-0 pokonali w Sofii reprezentację Niemiec i zameldowali się w półfinale Mistrzostw Europy. Dziś o naszej wygranej miała przede wszystkim zdecydować się dobra gra w defensywie, uważa trener reprezentacji Polski Nikola Grbić.
5: Broniliśmy się dobrze i myślę, że mieliśmy dużo sytuacji, które zrobiliśmy sami na bloku i obronie i dlatego jestem zadowolony, bo czasami oczywiście wygramy z zagrywką, wygramy blokiem, ale dzisiaj wygraliśmy z czymś to innym. I jestem zadowolony, bo mamy te jakości.
4: Naszym półfinałowym przeciwnikiem będzie lepszy z meczu Słowenia-Belgia. Poza Polską awans do najlepszej czwórki turnieju zapewnił sobie dziś inny z faworytów Francja. Trójkolorowi pokonali też łatwo i też do zera Rumunów. Teraz boks i świetne występy naszych pięściarek. 3 z nich zapewniły sobie dziś minimum brązowe medale po wygranych pojedynkach ćwierćfinałowych. To Kinga Krówka w kategorii 65 kg, Natalia Karczewska 51 kg i Angelika Kuczewska 48 kg. Mówi ostatnia z wymienionych.
6: Zeszłam z ringu zwycięsko, także mamy już minimum brązowy medal, ale oczywiście przyjechałam tutaj po złoto, więc kibicujcie mi, trzymajcie kciuki.
4: Oczywiście będziemy. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Nasza sztafeta mieszana złożona z Dominiki Włodarczyk, Nadii Hartman i Mai Trackiej oraz Michała Kwiatkowskiego, Patryka Goszczurnego i Jana Jackowiaka zajęła 8 miejsce podczas kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. Najpierw 20-kilometrową trasę pokonali panowie, potem panie. No i trudno nie uciec od refleksji, po co organizować tego rodzaju rywalizację, kto się nią interesuje. Tymi pytaniami kończymy serwis, kolejny sportowy za 2 godziny.
2: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich, duże i całkowite. Na termometrach będzie od 13-16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem. 19 na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich, około 13, a także na Podhalu i Suwalszczyźnie, około 11.
7: Autopromocja.
8: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
9: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
10: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
8: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
11: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
8: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
12: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
8: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
7: Autopromocja. Trójka. Program 3 Polskiego Radia.
13: 8 minut po godzinie 21.
8: Klub Trójki.
13: Agnieszka Lichnerowicz, jak co wtorek zapraszam Państwa na klub, do klubu Trójki, który przygotowuje, wydaje Piotr Kamasierak, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. A dziś będziemy rozmawiać między innymi o tym, kto, Chiny, Stany Zjednoczone, kto wygrywa prawdopodobnie najważniejszy dla losów świata obecnie wyścig, czyli rywalizację o dominację w sferze tak zwanej sztucznej inteligencji. Ani Donald Trump, ani Xi Jinping nie widzą w każdym razie powodów, by ten wyścig spowalniać, odrzucają apele. To nierealistyczne urojenie, tak partyjny tabloid chińskiej partii komunistycznej skomentował wezwania szefów czołowych amerykańskich firm rozwijających te duże modele językowe, które potocznie nazywamy sztuczną inteligencją, a ci szefowie wzywali do spowolnienia właśnie rozwoju tychże nowych technologii. Będziemy więc w klubie rozmawiać

0: Rozmawiać o tym, czy Chiny nie boją się, że sztuczna inteligencja wykończy ludzkość albo chociaż komunistyczną partię Chin. Sztuczna inteligencja ma być jednym z głównych tematów czwartkowego spotkania gigantów, czyli spotkania na szczycie przywódców tych dwóch najpotężniejszych mocarstw, więc dlatego też rozmawiamy o tym dziś w klubie. No i o przyszłości, którą już w Chinach widać, bo są tam te nowe technologie aplikowane do codziennego życia, edukacji, medycyny, transportu na dużo, dużo szerszą skalę niż w Stanach Zjednoczonych czy Europie. Sztuczna inteligencja na masową skalę choćby zastępuje aktorów, robi zakupy i ogólnie doradza. Taki plan na dzisiejszy klub. Oczywiście też będziemy Państwa zapraszać do dołączenia do nas, ale najpierw usłyszycie Państwo dr Katarzynę Golik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, która jest tutaj w studiu przy Myśliwieckiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A na łączach mamy Michała Bogusza, analityka Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i chciałam poprosić Państwa o to, byście na początek może słuchaczkom i słuchaczom trochę więcej opowiedzieli o tym właśnie, jak stosowane już są te nowe technologie, te duże modele językowe zwane sztuczną inteligencją w takiej przez Chińczyków codziennie, czyli w usługach konsumenckich. Ogólnie raporty wskazują, że te systemy są dużo powszechniejsze właśnie w życiu Chińczyków niż w życiu Amerykanów. Więc może na początek kilka przykładów takiego zastosowania w duchu takim, że być może w Chinach jest ta nasza przyszłość i możemy trochę więcej zrozumieć, co nas tutaj czeka. Doktor Katarzyna Golik.
1: Może zacznę od takiego mniej efektownego przykładu, ale mi bliskiego, czyli edukacji. No już dekadę temu Chińczycy wprowadzili eksperymentalne klasy z programowaniem i już z zaczątkami inteligencji, powiedzmy inteligencji sztucznej. A teraz już dosyć powszechnie chwalą się, że mają wprowadzone programy do szkół podstawowych, zaś już znaczna część nauczycieli jest przeszkolona w zakresie używania wielkich modeli językowych w klasach.
0: Już w szkołach podstawowych.
1: Tak, tak, już w szkołach podstawowych i nie na zasadzie jakiejś partyzantki, że uczniowie uczą się, jakby wykorzystują inteligencję sztuczną do odrabiania ich pracy domowej, tylko uczą się zarządzania i używania pod swoim kątem. Czyli nie to, że jakby inteligencja sztuczna ma za nich myśleć, czy modele, czy aplikacje mają myśleć za nich, tylko że oni cały czas mają panować nad tymi rozwiązaniami. Oczywiście to jest świeża sprawa, nie wiemy jakie tego będą skutki, czy to będzie model skuteczny, ale samo założenie może też być taką pewną szczepionką, jeżeli chodzi o to, o czym mówimy. Oczywiście nie wiemy jak to wyjdzie i na ile te deklaracje odnośnie skuteczności przeszkolenia kadry nauczycielskiej mają się do rzeczywistości. Niemniej od lat widzimy ten kierunek działań i on na pewno jest konsekwentnie realizowany i będzie realizowany.
0: Michał Bogusz.
2: Znaczy tak się dzieje, tylko proszę pamiętać też, że to jest nie dzieje się w każdej chińskiej szkole, tak? Bo oczywiście możemy mówić, że chiński czy uczniowie wypadają super w badaniach kompetencji, tylko że do tych badań są dopuszczeni tylko uczniowie z kilku największych miast i to z ich centrów i z najlepszych szkół. Więc i podobnie jest z wprowadzaniem sztucznej inteligencji.
0: Ale proszę dać najpierw przykład, żebyśmy trochę zrozumieli jak, bo dla was to jest oczywiste, ale wydaje mi się, że dla wielu z nas nie, jak szeroko ona już jest używana każdego dnia przez mieszkańców Chin.
2: Znaczy, na pewno mamy zastosowanie sztucznej inteligencji w wszelkiego rodzaju aplikacjach zakupowych. To jest na zasadzie, że zamiast zamówić pizzę, Chińczyk mówi sztucznej inteligencji swojemu agentowi, takim, który odgrywa jego rolę, zamów mi pizzę i ten agent już na podstawie wcześniejszych doświadczeń wie na przykład, którą pizzę zamówić, albo się dopytuje, czy chcesz, żebym zamówił ci tam dokładnie pizzę, tylko klient tylko jakby użytkownik tylko potwierdza, czyli agent odgrywa

odgrywa tutaj taką rolę osobistego asystenta człowieka, przynajmniej do odrobienia zakupów. Jest tak samo sortowanie poczty, agent czyta poczty, na przykład.

0: rachunków i płatności. Więc niektóre te działania, które do których w Chinach wykorzystuje się sztuczną inteligencję, na Zachodzie też są rozwiązaniami dostępnymi, tylko się je wykorzystuje bez sztucznej inteligencji. No to jest inna kwestia, to jest kwestia, jak szeroko jest to dostępne na skroś populacji. Z oczywistych względów jest to popularne rozwiązanie w dużych miastach, coraz bardziej popularne w miastach średniej wielkości. No na prowincji no nie jest to aż tak bardzo popularne, ale to wszystko zależy, pewnie kwestia też jest czasu i głębszej penetracji.
1: A ogląda pan te mikrodramy? Czy to jest coś, czym się pan interesował? Bo wydaje mi się, że to rozumiem, że jest popularne nie tylko w Chinach czy w Azji, do naszych kultur też dociera. A wspominam o tych mikrodramach, dlatego że przeczytałam, że w tej chwili już większość aktorów w nich występujących to są aktorzy AI, jeżeli mogę tak to ująć. I cały w ogóle cykl produkcji tych filmów, to są 2-3-minutowe filmy, jest już wykonywany w dużej mierze przez te systemy sztucznej inteligencji. Więc nie wiem, czy pan jest fanem tego rodzaju sztuki.
0: Osobiście nie jestem fanem, ale partia też nie jest fanem. Coś, z czym się zgadzamy z partią komunistyczną w czymś. Jest teraz mocny trend do ograniczenia tego i także do ograniczenia dostępu do modeli mogących to produkować, bo partia uznała, że jest to trywia i nie można na to przepalać tokenów.
1: To bardzo ciekawe. To dodam jeszcze tylko, że przeczytałam, że w Chinach już są całe filmy też, jak rozumiem, nawet nie jestem pewna, ale zrozumiałam, że może nawet w kinach, które te systemy, te nowe technologie zrobiły i aktorzy już są tam AI-owi. Mówię o tym, bo u nas to jest jeszcze ciągle trochę tabu.
0: Myślę, że nie. To jest też kwestia podejścia do jak jest wykorzystywana sztuczna inteligencja. Tutaj rozmawialiśmy przed chwilą o edukacji. Ja ostatnio czytałem takie badanie, które opisuje wykorzystanie, jak wpływa sztuczna inteligencja na nauczenie się dzieci, na zdobycie zdolności pojmowania. Była grupa kontrolna, która się nie wykorzystywała AI i była druga grupa, która wykorzystywała AI i w tej drugiej grupie dzieci były, jakby obserwowano ich zachowanie i sposób wykorzystania AI. Była pewna grupa, która zadawała AI pytanie i po prostu kopiowała odpowiedź, a była też grupa, która razem z AI rozwiązywała zadanie, czyli nie tylko jakby prosiła, żeby jej wytłumaczono, na czym to polega, w czym jest problem, jak powinna rozwiązać dane zadanie i przeprowadzić razem z AI krok po kroku i później dokonywano testów sprawdzających zrozumienie problemu. Oczywiście najgorzej wypadali ci, którzy po prostu uzyskali odpowiedź i gotowca z sztucznej inteligencji, ale już różnica między tymi, którzy nie korzystali z AI, tymi, którzy korzystali z AI, ale że także w taki sposób, żeby AI pomogła im zrozumieć problem, to ci, którym AI pomagała, często wypadali lepiej od tych, którzy dochodzili do tego samemu, ponieważ nie każdy z tych, którzy dochodził do tego samemu zrozumiał do końca proces. On był w stanie sobie poradzić z wykonaniem tego zadania, ale nie zinternalizował go tak dobrze, jak ci, którym AI pomogła zrozumieć ten problem, chociaż oczywiście byli tacy, którzy go zinternalizowali sami, mając określony talent czy głębokie zrozumienie danego problemu. Więc tutaj ten chiński kierunek wydaje się, że jest skuteczny, czy albo inaczej, jest czymś, co wydaje się logicznym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę, że no, ten dżin uciekł już z butelki, na pewno się go nie da schować, go z powrotem zapędzić do butelki.
1: Nie wiem, czy doktor Golik coś by pani dopisała?
2: Jak najbardziej, ponieważ tutaj kłania się jakby eksperyment fiński, gdzie szkoły fińskie uchodziły za najlepsze na świecie i zresztą Chińczycy no, bardzo byli zainteresowani tymi rozwiązaniami i dla swoich elitarnych szkół próbowali lepiej lub gorzej przeszczepiać pewne rozwiązania. Ale pamiętajmy, że Finowie, którzy mieli no, najlepszą edukację na poziomie od przedszkola do szkoły średniej, już niekoniecznie wyższej, w pewnym momencie na przykład wycofali się z wczesnego wprowadzania i masowego wprowadzania

0: komputerów na wszystkich zajęciach, że jednak wrócili do kartki papieru i długopisu, gdyż pamięć mięśniowa, sposób zapamiętywania czy proces uczenia się jest dużo bardziej złożony. I tutaj też możemy się spodziewać, że o tym, co, jak mówiłam o tym, że kierunek jest wyznaczony, że to człowiek, to dziecko ma świadomie panować i używać rozwiązań technologicznych, w tym AI-a, no to właśnie tutaj możemy się spodziewać, że za jakiś czas będzie ewaluacja i jeżeli ci pionierzy, ta forpoczta, okaże się, że będzie wypadała słabo, to pewnie będzie też korekta, a z drugiej strony będą mamy oczywiście w Chinach spore wykluczenie cyfrowe, ale wraz z rozpowszechnianiem się technologii będą wchodzili kolejni, powiedzmy, nie zepsuci tym systemem i będzie można wdrażać kolejne rozwiązania. To jest, tu jeszcze mamy pole tak naprawdę do eksperymentów i do korekty.
1: Tak, między innymi czytałam też o wykorzystywaniu szerszym jako asystentów w medycynie, co mnie z tej kultury naszej niepokoi, bo to, co bym podkreśliła, w obu waszych wypowiedziach się pojawiło, ale gdybyście mogli jeszcze dwa zdania, żeby to było jaśniejsze. Dlatego, że w Chinach te technologie funkcjonują inaczej. One są wbudowywane bezpośrednio do aplikacji, czy to służących do zakupów, czy do komunikacji, czy do rozrywki, a nie tak jak u nas, że jest jeden czy drugi czat, z nim się pracuje i najwyżej potem się przekleja. Tam, jeżeli dobrze rozumiem, ale gdybyście mogli to rozwinąć, po prostu jest inaczej wdrażana ta sztuczna inteligencja.
0: Znaczy, to oczywiście, że jakby w ogóle model innowacyjności państwa, cały ten ekosystem jest inaczej budowany od swoich fundamentów, że jednak mamy infrastrukturę państwową, mamy dosyć już próbę przewidywania kierunków rozwoju i regulacji. Oczywiście tego się nie da, no ale są takie przynajmniej próby, lepsze lub gorsze. No i zacznijmy od tego coś, co jest powszechnie powtarzanym troszeczkę mitem, że mamy, ponieważ mamy te gigantyczne aplikacje i te trzy firmy główne, BAT, czyli Baidu, Alibaba, Tencent, ale także jakby Douyin, Pinduoduo i tak dalej, ale to nie można powiedzieć, że mamy jeden scentralizowany system. Czyli tak naprawdę mamy pole bardzo różnych eksperymentów, pilotaży, partnerstwa publiczno-prywatnego i tutaj tak naprawdę powiedzenie, że jest jakby jeden sposób wdrażania, pewnie każdy, kto, nie wiem, ktoś z Shenzhen będzie opowiadał zupełnie inną historię od kogoś w Szanghaju, więc tutaj ja bym była bardzo ostrożna z mówieniem, że jest jakiś jeden ogólny, totalny wzorzec, ale na pewno wszędzie musimy pamiętać, że jest ta rola państwa, która tutaj będzie dokonywała pewnych korekt, czy nieraz bardzo mocnych ingerencji.
1: Michał Bogusz, jeżeli o tym wdrażaniu, może pan właśnie jeszcze dwa słowa więcej.
2: Znaczy, to jest kwestia też tego, że te chińskie modele jest po pierwsze, jest duże rozproszenie, jest duża konkurencja. Po drugie, często ze względu na jednak skuteczność sankcji amerykańskich jest pewne ograniczenie co do mocy obliczeniowych. W efekcie Chińczycy często stosują taką metodę, że używają mniejszych modeli, ale z ograniczonym zakresem działania, czyli na przykład jest jeden model, który odpowiada za robienie zakupów, który inny będzie model za przeglądanie poczty i tak dalej, i tak dalej. Nie ma sytuacji, w której tak jak jest tendencja na Zachodzie, w tych amerykańskich modelach, że jest jeden model,
1: zamknięty,
2: który się z nami zamknięty, on jest, nie tylko chodzi o to, że on jest zamknięty, ale on jakby całościowo nas obsługuje. Aha. To tutaj w wypadku Chińczyków mamy kilkanaście różnych modeli, z którymi możemy równocześnie współpracować i każdy z nich jest zadanie, jakby wyspecjalizowany w określonym zadaniu. Dzięki temu on jakby nie musi przepalać takiej dużej ilości mocy obliczeniowych, jak te modele zachodnie, ale z drugiej strony jest to rozproszenie i często jest sytuacja, w której jeden model nie wie, co drugi zrobił.
1: Chciałabym jeszcze wrócić do tej konkurencji tych dwóch modeli zamkniętego i otwartego, ale teraz chyba dobry moment, byście mogli wyjaśnić reakcję Chin na propozycje czy apel tych szefów czołowych amerykańskich big techów, tych, które mają te modele sztucznej inteligencji, którzy zaapelowali, by spowolnić rozwój tychże systemów, przekonując, że one szybciej się rozwijają niż inżynierowie to rozumieją i mogą stanowić

0: zagrożenie, nawet egzystencjalne, a jak nie, no to mogą narobić wiele szkód. Sporo też tutaj w Trójce mówiliśmy o tym, że za ich apelami prawdopodobnie stoją dużo bardziej cyniczne motywacje, jak to chociażby, że chcą się sami regulować w dużym uproszczeniu, więc robią ruch wyprzedzający, że chcą to robić w gronie tych kilku firm, które mają te modele, więc zamknąć się na konkurencję. No ale właśnie jak ten czynnik chiński tu, jaką on odgrywa rolę, czyli dlaczego Chiny oficjalnie tak bagatelizują zagrożenia ze strony tego systemu? Katarzyna Golik.
1: To znaczy, może nie bagatelizują, zacznijmy od tego. Ja zacznę od wątku pobocznego, ale on jest jakby istotny, ponieważ ten apel wiązał się także z apelem o powiedzmy decoupling technologiczny. O ile ja jako ekonomista nie wierzę w decoupling ekonomiczny, szczególnie łańcuchów dostaw w średnim nawet w średnim okresie, no w dłuższym to już będzie on musiał nastąpić.
0: Czyli żeby nie sprzedawać Chinom chipów, czy jeszcze
1: tak,
0: mniej.
1: Tak, bo inaczej to po prostu obie strony się będą szachowały, więc pewnie będzie jakieś takie dążenie częściowe. Ale jeżeli chodzi o nowe technologie, to też nie mamy jakby decouplingu, ale jest założenie, że to, co jest wdrażane innowacyjne, najbardziej innowacyjne, jednak ma iść, powinno to być te dwa światy rozdzielone. Więc wydaje mi się, że ze strony Chin, które są przyzwyczajone do takiej asymetrycznej otwartości, że one to, co mają u siebie, to one decydują, co przekażą, co nie, ale jednak ten świat zachodni był bardziej otwarty na nich. A tutaj jakby napotykają coraz częściej na bariery, czy ze strony Stanów Zjednoczonych, czy również i Komisji Europejskiej, tak, i Unii Europejskiej. Więc to jest ten element, jakby, który jakby one krytykują, a jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń, to pamiętajmy, że minister...
0: Czyli rozumiem, że z ich perspektywy zagrożeniem nie jest to, że AI zniszczy ludzkość, ale to, że przegrają w rywalizacji z innymi.
1: No na pewno dostęp do technologii zachodnich jest bardzo dużym problemem, gdyż jak pamiętamy Made in China 2025, to był projekt bardzo, bardzo konsekwentnie realizowany i dużo się jakby udało, ale kwestie właśnie chociażby mikroprocesorów, tych najbardziej zaawansowanych, to nadal jest pięta achillesowa. Ale ja bym powiedziała, że może ze strony Chin nie ma bagatelizacji, jeżeli chodzi o samego rozwoju technologii, ale jest jakby nacisk na taką sekurytyzację, na myślenie w kategoriach cyberbezpieczeństwa. I wspomniany już minister bezpieczeństwa wewnętrznego Chen raczej mówił o tym, że o konieczności właśnie regulacji. Bo jeżeli w Chinach ten rozwój jest pod taką czapą państwową, to jest, nie chcę powiedzieć, czy założenie optymistyczne, czy nie, takie podejście, że państwo będzie w stanie do pewnego stopnia opanować i reagować na pewne kryzysy. Więc Chen bardzo mocno wspominał, że powinno się właśnie koncentrować na problemie deepfake'ów, na problemie właśnie cyberbezpieczeństwa. I zwróćmy uwagę, że ze strony amerykańskiej przy przygotowaniu wizyty prezydenta Xi Jinpinga w Waszyngtonie, ten jakby jest ta inicjatywa współpracy chińsko-amerykańskiej właśnie w tych obszarach szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa.
0: Tam Amerykanie poinformowali, że jest jakaś wstępna zgoda, żeby była jakiś komitet, jakaś gorąca linia, właśnie gdyby dochodziło do jakichś zagrożeń, żeby mogli się ze sobą komunikować Pekin i Waszyngton.
1: No, wstępna zgoda zawsze można powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, szczególnie, że równolegle, co by nie mówić o BRICS-ach, tam jest wyraźnie już postawione, że właśnie ta idea otwartego, powszechnego, egalitarnego, powiedzmy, internetu i w tym inteligencji sztucznej ma być rozwijany już na poziomie BRICS-ów. Czyli Chiny ten swój model chcą bardziej jeszcze internacjonalizować.
0: BRICS, czyli alternatywna dla zachodnich model integracji, ten to skrót od Brazylii, Afryki Południowej, Indii, Chin i Rosji. A właśnie to może do Michała Bogusza zwróciłam się z prośbą o rozwinięcie jeszcze tej odpowiedzi chińskiej, bo z drugiej strony media też przytaczały jednak wypowiedź głównego szpiega, jak to się mówi, chińskiego, który jednak zwraca uwagę na to, że te systemy mogą stanowić zagrożenie dla partii i władzy partii, mogą choćby

0: poprzez produkcję deepfake'ów podważać autorytet partii komunistycznej, mogą służyć do ataku na infrastrukturę krytyczną chińską, na włamy i wykradanie, wycieki wrażliwych informacji. Więc gdyby mógł pan jeszcze trochę więcej opowiedzieć i może teraz jest moment, żebyśmy wyjaśnili, na czym polega ta rywalizacja między amerykańskimi modelami zamkniętymi, a chińskimi otwartymi.
1: Znaczy, na pewno partia się obawia, że sztuczna inteligencja, zwłaszcza wysoko zaawansowana, może być użyta do jej zniszczenia. W tym sensie, że można sobie wyobrazić, no nie dzisiaj, ale za jakiś czas wystarczająco inteligentny model, który będzie w stanie rozpoznać funkcjonowanie systemu i bez zaatakowania jakby kinetycznie doprowadzić do jego wewnętrznego rozkładu właśnie wypuszczając deepfake'i, destabilizując wewnętrznie Chiny. I tu to jest tak jakby poczucie, że im bardziej mamy scentralizowany system rządów, tym jest on jakby bardziej podatny właśnie na tego typu operacje, które są bardzo skomplikowane i złożone, ale właśnie sztuczna inteligencja mogłaby to jakby przygotować taką kampanię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest też, myślę, że podstawowy brak zaufania między stronami. Żeby móc dogadać się w kwestii kontroli nad rozwojem AI, obydwie strony musiałyby sobie ufać nawzajem. To jest, mamy sytuację o wiele gorszą niż było w czasie zimnej wojny, bo w czasie zimnej wojny z satelitów można było obserwować, kto ma ile rakiet, czy przewozi głowice na rakiety, czy nie, czy w silosach wszystko jest w porządku, czy nie ma tam ruchu. Dwie strony mogły siebie nawzajem jakby sprawdzać, wykonywanie porozumień, które zawarły, ale ze sztuczną inteligencją tego nie ma. Nie jesteśmy w stanie, żadna ze stron nie będzie w stanie do końca zaufać drugiej, a już i tym bardziej też nie będzie mogła jakby kontrolować tego, czy druga strona na pewno nie rozwija bardziej zaawansowanego modelu, którego miały nie rozwijać. W efekcie ten brak zaufania i możliwości także wzajemnej kontroli spowoduje, że nie będzie moim zdaniem żadnego porozumienia.
0: Tak. Tak.
1: Teraz, jeżeli chodzi o
0: a kto wygrywa właśnie? Bo opowieść jest taka, że wydaje się, że Amerykanie mają lepiej rozwinięte, bardziej zaawansowane te technologie, ale to chiński model podbija świat.
1: No, chiński model podbija świat ze względu na jego otwartość, która pozwala po prostu ściągnąć go sobie, zainstalować lokalnie i bez korzystania z chińskiej infrastruktury korzystać. Mieliśmy ostatnio przykład Anthropic w ostatnim raporcie opisał, jak Houthi w Jemenie zwrócili się do niego o sprawdzenie, dlaczego ich rakieta balistyczna nie poleciała tak, jak miała, ale wpisane informacje, które jakby zapodali do Anthropicowi, do Claude'a, wskazywały na to, że jakby model i budowę swojej rakiety balistycznej oparli właśnie, zbudowali, korzystając z jednego z otwartych modeli chińskich, które sobie po prostu zainstalowali lokalnie.
0: To ja może tylko to objaśnię, bo to mam obawę, nie jest oczywiste dla wszystkich. Czyli ten amerykański system to jest to, co my nazywamy czatami, albo w ogóle generalnie korzysta się z ich infrastruktury, płaci się za użytkowanie różnych ich usług na ich infrastrukturze. Oni po prostu, jak się zapłaci, to coś pozwalają zrobić. Chiński model, ten otwarty, polega na tym, że można jakby korzystać z tego know-how i przenosić do własnych systemów, na własne komputery, albo proszę to po prostu lepiej objaśnić niż ja.
1: Tak, znaczy, ogólnie mówiąc, no właśnie to na tym polega. Otwarty model można ściągnąć sobie na swój, no może nie komputer, ale chociaż także na lepszych komputerach z dobrą kartą pamięci te niższe modele, mniej zaawansowane, można wykorzystywać lokalnie. Ale można sobie ściągnąć na własny system serwerów, na własną bazę danych i tam go postawić i on będzie działał jakby bez połączenia z domem, z Chinami. I można go wtedy rozwijać, poprawiać, wykorzystywać lokalnie. A z kolei zamknięty amerykański model polega na tym, że firma, która go stworzyła, ma pełną kontrolę, a my tylko wykupujemy od nich usługę wykonywania, którą sztuczna inteligencja

0: dla nas wykonuje, ale nie mamy kontroli, gdzie ona jest wykonywana fizycznie i też nie mamy i musimy się dzielić z owocami tego wyniku, w tym sensie, że, no, że firma, która to wykorzystuje, ona się uczy także na naszych operacjach. Nasze operacje pomagają jej poprawiać jej produkt. A w wypadku otwartego modelu, jeżeli decydujemy się go zainstalować lokalnie na własnym sprzęcie, no to teoretycznie można go wykorzystywać w ogóle bez podłączenia do internetu. A on mógłby, mając jakąś lokalną bazę danych, wiedzy zainstalowany, mógłby działać bez dostępu do internetu i tylko na przykład prowadzić, analizować te dane, które myśmy mu udostępnili wcześniej.
1: To zaraz
0: to jest też podyktowane. Podyktowane kilka, ten jakby inna ścieżka rozwoju w Chinach jest podyktowana właśnie z jednej strony ograniczonym dostępem do mocy obliczeniowych ze względu na sankcje i ograniczenia amerykańskie, ale także do pewnego stopnia brakiem dostępu do talentów. To może zabrzmi dziwnie, ale Chińczycy musieli działać na modelach otwartych, bo dzięki działaniu na modelach otwartych mają dostęp do społeczności open source, światowej społeczności open source i dzięki temu mogą tworzyć projekty w ramach dużych międzynarodowych grup, których ten input jest także uzyskiwany z zagranicy, często przez wolontariuszy.
1: Zaraz wrócę do pytania podsumowania, kto zatem to wygrywa albo wygra i o czym będą rozmawiać przywódcy w czwartek. Ale zanim do tego wrócimy, to dodzwoniła się do nas pani Ewa. Dobry wieczór, pani Ewo.
2: Dobry wieczór.
1: Bardzo dziękujemy za telefon i proszę pytać albo mówić.
2: Pół żartem, pół serio. Uczę się o sztucznej inteligencji, prowadząc bardzo długie rozmowy właśnie z AI. I ostatnio zapytałam to AI w ten sposób. Ludzie uważają, że ty, AI, zniszczysz ludzkość, ale ja uważam, że jeśli do tego dojdzie, to przez pomyłkę. I ono odpowiedziało mi mniej więcej tak. Masz rację. To mogłoby wyglądać tak, że jakiś człowiek zleci, wyda polecenie zlikwiduj nowotwory i AI postanowi zlikwidować nosicieli nowotworów, czyli ludzi. I tak sobie myślę, że taki człowiek jak Donald Trump mógłby właśnie w taki sposób z niewiedzy przez przypadek doprowadzić do unicestwienia ludzkości. I jeden amerykański ekspert powiedział niedawno, że Trump to ignorant otoczony przez niewykształconych, niekompetentnych idiotów. I ja, wiedząc to wszystko, to chyba stawiam na Chiny, dopóki nie zmieni się ich administracja na demokratyczną. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy pani Ewo za telefon. Nie wiem, czy pani doktor albo jakoś chcecie państwo się odnieść, to Michał Bogusz na coś zwrócić uwagę może.
0: To ja myślę, że to jest kwestia, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie, kto wygra, to nie wiemy, bo to jest za wcześnie, jesteśmy na zbyt wczesnym etapie. Na pewno pewną przewagę uzyska ten, który mógłby uzyskać, mieć, jakby stworzyć no, sztuczną inteligencję, tą taką, to jest celem, czyli po prostu uniwersalną sztuczną inteligencję, która mogłaby z kolei zacząć rozwiązywać inne problemy, chociaż oczywiście równocześnie mógłby być to być największy problem, jeżeli chodzi o zniszczenie ludzkości. No, ludzkość ma dosyć destrukcyjne tendencje sama w sobie i no, to jest pytanie, czy kto pierwszy, tak? Czy sztuczna inteligencja nas zniszczy, czy my zniszczymy samych siebie bez sztucznej inteligencji. Tak już mówiąc trochę po żartem,
1: tak,
0: po serio.
1: Ja przyznam, że tutaj przekonują mnie z kolei ci eksperci, którzy mówią, że to pytanie egzystencjalne i abstrakcyjne odwraca naszą uwagę od bardzo praktycznych rozwiązań tu i teraz dotyczących, nie wiem, regulacji, kodeksów pracy, ochrony użytkowników i to wszystko, więc jakby tak, ucieka, odwraca naszą uwagę od tego, co moglibyśmy tu regulować.
3: I właśnie chciałabym tutaj,
0: ja
3: jeżeli
0: myślę,
3: można...
1: Doktor Golik i już do pana wróciłem.
3: Tak, jeszcze tutaj właśnie chciałabym zwrócić uwagę, że to tu jest tak, że właśnie ponieważ nie mamy z jednego scentralizowanego monolitu, to oczywiście przeprowadzenie takiej operacji unicestwienia ludzkości było problematyczne. Tu musiałoby wyjść jakieś dodatkowe, powiedzmy, hardware'owe bardziej narzędzia, czyli powiedzmy odpalenie arsenału nuklearnego czy coś w tym stylu. Ale ja bym zwróciła uwagę na jeszcze jedną rzecz. To, co może być też budzić obawy Komunistycznej Partii Chin, ale jednocześnie dawać nam niewielką nadzieję, to inna dyskusja.

0: stopi na rzeczywistość. Mianowicie już w latach 2000, jeszcze nikomu się nie śniło o żadne AI, czy nawet czy właśnie wielkie modele językowe, czy big data, dopiero jakieś takie nienazwane big data wchodziły w ogóle, takie analizy. Już było mówione, że przewidywano, że będzie taka automatyzacja pracy, że w przeciągu kilku dekad no będzie nawet wśród osób wykształconych 20% bezrobocie. I to jest optymistyczny wariant, bo są też modele, które przewidują, że tylko 20% będzie miało pracę. I wtedy właśnie sugerowano, że to bardziej właśnie ci najbardziej zaawansowani technicznie albo rozrywka. No ale rozrywka już wypada, bo już popularni aktorzy chińscy bywają bez pracy i handlują warzywami, jak to się stało wiralem. Więc niekoniecznie, więc pamiętajmy, dlatego mamy dyskusję znowu powrót na temat podstawowego modelu, jakby dochodowego, dochód gwarantowany i tym podobne. I o co chodzi? W Chinach już mamy precedensy, na przykład, że sądy, była sytuacja inżyniera, który nie zgodził się na obniżkę pensji po wprowadzeniu AI, został zwolniony i sąd przyznał mu rację. I tutaj pod tym względem, z punktu widzenia jakiejkolwiek władzy, masowe wprowadzenie AI i utrata pracy także przez wykształcone osoby. Spójrzmy na to bezrobocie w Chinach wśród młodych. To są przede wszystkim osoby po studiach. Osoby bez studiów jako kurierzy no, nie mają. Znaczy, no, ich bezrobocie tak bardzo nie dotyka. Tak samo Indie. Widzimy globalny też kryzys w branży IT, która była takim jeszcze dekadę temu, to był pieszczoszek, absolutnie to były gwiazdy. Teraz, no szczególnie na Zachodzie, ta sytuacja nie wygląda dobrze. Chiny przygotowują się do tego też, żeby nie wypuścić gina z butelki, pamiętając rewolucję przemysłową, gdzie no, pojawiało się chwilowo masowe bezrobocie, niszczenie fabryk, niepokoje społeczne i to jest, no, w połączeniu z deepfake'ami, ale nawet bez deepfake'ów, to samo może rozsadzić każde państwo. I z punktu widzenia no, władzy szczególnie chińskiej, która obiecuje postęp technologiczny i społeczeństwo umiarkowo dobrobytu, no z 20% bezrobociem strukturalnym, nie mówiąc już o tym gorszym wariancie, czyli większością osób bezrobotnych, nie ma opcji na jakąkolwiek stabilność społeczną i to będzie globalny problem. I Chiny już do tego próbują się przygotowywać.
1: Michał Bogusz, poproszę pana jeszcze o zatrzymanie tych myśli, żeby panu nie uciekły, ale najpierw dodzwonił się pan Łukasz do nas, więc chciałabym, żeby się dołożył do dyskusji. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
2: Dobry wieczór, dziękuję za wspaniałą dyskusję. Czy ja mogę zająć minutę?
1: Tak. Znaczy, mam nadzieję, że tak.
2: Ja powiem tak, ja jestem z wykształcenia przyrodnikiem, ekologiem, a z zamiłowania ogrodnikiem. I też pracowałem kilka miesięcy przy komputerze, siedząc i programując, wymyślając jakiś projekt. I stwierdziłem, że to nie jest dla mnie dobre, bo czułem się jak na statku kosmicznym. I stwierdziłem, że lepsze jest praca w ogrodzie i potem nawet pracowałem jako osoba sprzątająca. Uważam, że jeśli chodzi o USA i Chiny, że pan Trump nie jest otoczony półgłówkami, otoczony jest bardzo inteligentnymi ludźmi, z bardzo inteligentnymi, super inteligentnymi systemami inteligencji i uważam, że oni jakby świadomie kierują świat w stronę, żeby ludzie zaczęli myśleć, że sztuczna inteligencja nie jest najważniejsza, żeby w ciągu 5-10 lat ludzie powrócili właśnie do ogrodnictwa, przynajmniej część ludzi. Tak uważam, że to jest taki globalny spisek przywódców, żeby pokazać ludziom paradoksalnie, że pieniądze to nie wszystko. Że to jest, że jutro już jest przesada, że ludzie sami odwrócą się od tego i może nie jak ja pójdą w ogrodnictwo, ale zaczną na przykład handlować właśnie warzywami. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy, panie Łukaszu. Nie wiem, mówiąc ogólnie, jestem dużo bardziej cyniczna i sceptyczna, ale oddaję głos Michałowi Poguszowi.
3: No, ja też niestety jestem albo wtedy cyniczny i mam no, niską wiarę w ludzkość, jeżeli chodzi w tym aspekcie. Ja myślę, że cały ten hype związany z zagrożeniem AI, zniszczeniem ludzkości jest poniekąd też wykorzystywany przez te firmy. Zauważmy, że zarówno OpenAI, jak i Anthropic przygotowują się do
1: wejścia na giełdę, tak.
3: Do wejścia na giełdę i takie mówienie, zobaczcie, wy tego jeszcze nie widzicie, ale my mamy już tak tak zaawansowaną sztuczną inteligencję, że boimy się, że ona może zniszczyć ludzkość, no jakby jest taką zachętą dla inwestorów. Oni już są tak blisko, więc warto już kupić ich akcje. Ja tak sobie czuję, że tutaj jest też jakby próba wykorzystania tej sytuacji, plus oczywiście też gra jakby pod kwestia zaadresowania groźby regulacji, która mogłaby się pojawić, więc

0: oni trochę tak faktycznie też wyprzedzający krok, ale w dużym stopniu jest to próba jakby takiej reklamy właśnie przez przerażenie. Przerażenie, że zobaczcie, jakie jest to niesamowite, jest to tak niesamowite, że boimy się, że zniszczy ludzkość. Ale moim zdaniem nie będzie żadnego porozumienia, nawet jeżeli
1: Bo
0: utworzą tą
1: powiedzmy,
0: tak
1: ja
0: zwaną
1: przepraszam,
0: dużą
1: że
0: linię.
1: wejdę tylko w słowo, ale jesteśmy też, rozmawiamy w trakcie, gdy w Nowym Jorku trwa Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, czyli zjeżdżają się przywódcy państw należących do ONZ, to jest doroczne spotkanie i tam kwestia właśnie jakichś regulacji międzynarodowych, poskromienia tych nowych technologii zwanych sztuczną inteligencją jest jednym z głównych tematów i wiele państw i też sam sekretarz generalny apeluje właśnie by państwa usiadły i stworzyły jakieś regulacje i wzajemnie szanowały, ale rzeczywiście, i znów jeszcze wrócę do Michała Bogusza, rozumiem, że nie tylko pan, to też powiem, ale nie wierzy pan, by te mocarstwa i też rynek tak zwany zgodziły się na jakieś spowolnienie.
0: Moim zdaniem nie, bo to jest to wyścig wynikający, napędzany z brakiem wzajemnego zaufania i zdolności i możliwości w ogóle wzajemnej kontroli, kto jest tak naprawdę gdzie i jak bardzo zaawansowany. A ponadto jest to też kwestia nawet tej gorącej linii. No, Chiny mają szereg gorących linii z różnymi państwami w różnych kwestiach, ale jak przychodzi co do czego, to po prostu nie odbierają telefonu. Potrafią zadzwonić z pretensjami do innych, ale nie bierają telefon, jak inni chcą dzwonić z pretensjami do nich. I tutaj będzie tak samo. Po prostu będzie, myślę, że ta gorąca linia prawdopodobnie zostanie powołana właśnie jako erzac działania. Zamiast po prostu podjąć jakieś działania, które mogłyby kwestie uregulować, to będzie takie, będzie medialne show pod tytułem robimy gorącą linię i to rozwiąże nasze problemy. Dziękuję, do widzenia, a dalej kontynuujemy jak było wcześniej.
1: Doktor Golik, jak pani, na to, czego się pani spodziewa po tym czwartkowym spotkaniu? Na razie, jeżeli chodzi o te właśnie kwestie dużych modeli językowych zwanych sztuczną inteligencją.
2: Spodziewam się, że ponieważ był to element rozmów przygotowujących, jakieś deklaracje pewnie padną, znając no, wypowiedzi wcześniejszych, przynajmniej prezydenta Xi Jinpinga, to raczej będzie to w kierunku właśnie kierowania wizerunku Chin jako odpowiedzialnego mocarstwa, konieczności porozumienia się dla dobra ludzkości, no i oczywiście ten komunistyczny modernizm wspólnego wzrostu, uwspólnienia właśnie tych technologii dla całego globalnego południa. Oczywiście ta wiadomość jakoś tam jest przesyłana bardzo często podprogowo. Więc deklaracji się można spodziewać, oczywiście tak spekulując, szczególnie, że jeżeli już wypracowano przynajmniej pewne elementy PR-owskie, bo ja nie mówię o realnym wdrożeniu, no to trudno, żeby czegoś takiego nie zaimplementować, bo dla obu stron to będzie korzystne. Obu stronom zależy przecież bardzo na tym, no to jest bardzo wizerunkowa, powiedzmy, sprawa. Więc trudno, żeby obie strony, szczególnie Amerykanie, którzy umieją w PR, no nie pokusili się, żeby nawiązać przynajmniej do tego.
1: To jeszcze jeden wątek, myślę o telefonie od pani Ewy, który tak zainspirował myśl moją, która nie padła jeszcze tu na antenie. Z jednej strony dr Golik mówiła o tym, że w Chinach tych regulacji, myśleniu o regulacji jest, jak zrozumiałam, proszę mnie poprawić, więcej na przykład niż w Stanach Zjednoczonych, ale z drugiej strony to, co powinno paść, to jest to, że to jest oczywiście wykorzystywane przez partie do kontroli i inwigilacji również dużo szerzej niż na Zachodzie.
2: Oczywiście, tylko to jest pytanie, czy coś jest esencją, czy coś jest natężeniem, bo pamiętajmy, że nowe technologie bardzo często są używane już do inwigilacji, do kontroli. Chociażby no Cambridge Analytica to było dekady, jakby lata świetlne temu.
1: Jeszcze bez sztucznej inteligencji,
2: tak,
1: algorytmy
2: a teraz już za pomocą deepfake'ów dwóch przecież wyborców o skrajnie różnych poglądach dostanie profil tego samego kandydata i ze sprofilowaną reklamą, więc to już się dzieje, tak? Nasze zachowania konsumpcyjne
1: tylko,
2: są już bardzo mocno
1: skrajne. radykalizacja, znaczy, że eskalacja tego.
2: To znaczy na poziomie politycznym, na poziomie ekonomicznym, no to też mamy to, że już wielkie, już media społecznościowe, już platformy zakupowe też nas przecież profilują, też nam podpowiadają. No chińskie byśmy powiedzieli, że bardziej usługi komplementarne do tego, co kupiliśmy, a jeszcze nasze zachodnie platformy bardziej pokazują mniej więcej to samo, co kupiliśmy, więc może to profilowanie jest jeszcze

0: jeszcze jest inna logika trochę, ale wiadomo, że jak mamy zniżki za to, że handluje, albo za darmo mamy coś, bo handlujemy swoimi danymi, bo to ułatwia nam profilowanie i nie anonimizuje naszych danych jednostkowych. No, Chiny, jak wiemy, w przypadku na przykład samochodów elektrycznych, no teoretycznie powinna anonimizować te dane, więc, więc jakby jedna i druga strona będzie spróbowała nas sterować naszymi zachowaniami, czy konsumpcyjnymi, czy wyborczymi. Tylko że w przypadku, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych mamy współpracę państwa oczywiście i wielkich firm, bardzo nieraz demoniczną, jak Palantir, który za pomocą danych medycznych pomaga namierzać imigrantów, żeby potem ICE ich internowało. Ale jednak tam większą mamy tendencję, o czym mówiliśmy, do samoregulacji biznesu. Bo to bardzo często te regulacje, nawet jak wprowadzane są na poziomie państwa, to jest to jednak, to są projekty jakby biznesowe. W Chinach no, mamy to scentralizowaną czapę państwa, ale nie mamy scentralizowanego systemu inwigilacji jednolitego. Właśnie to jest ten jeden wielki mit, że przy tym, że mamy bardzo różne aplikacje, rządy terenowe, które robią różne testy i mamy jeszcze nadal też pewne dosyć wyraźne wykluczenie cyfrowe, trudno mówić jeszcze o... To jest bardzo prawdopodobna przyszłość, ale to się jeszcze nie zadziało w ten sposób, więc jak najbardziej znamy sytuację, gdy na przykład rządy terenowe wykorzystały aplikacje do przeciwdziałania protestom. Więc jak najbardziej i to jest ten element, który, no jak mówimy właśnie, czy to jest esencja, czy intensywność, no tak, intensywność, bo mamy po prostu państwo, które ma narzędzia przymusu, i jakby może po nie potencjalnie sięgnąć i już wiemy historycznie, że sięgało w przeciwieństwie do wielkich firm, które, no co jest bardziej zdecentralizowane i takich bezpośrednio narzędzi, powiedzmy, przymusu nie ma, ale też no bardzo dobrze sobie radzą z manipulowaniem i sterowaniem no na skalę masową.
1: Michał Bogusz, nie wiem, czy coś by pan tu dopisał, bo ja przyznam, że no, może jest to rodzaj uprzedzenia czy subiektywizmu zachodniego, ale no, pamiętam też opowieści o wielkim bracie w Turkestanie czy Xinjiangu, gdzie mieszka mniejszość muzułmańska, mocno represjonowana przez system. Więc kiedy myślę o możliwościach tych systemów, jeżeli chodzi o kontrolę i inwigilację, to jednak Chiny bardziej wydają mi się być demoniczne.
2: Czy partia priorytetyzuje miejsca, w których musi kontrolować? Nie trzeba kontrolować całych Chin, żeby kontrolować całe Chiny. Ja bym to tak powiedział paradoksalnie. Wystarczy, że kontroluje największe miasta, tam gdzie jest klasa średnia, czyli ta siła, która politycznie mogłaby stanowić dla rządów partii realnie we współczesnym, głęboko zmodernizowanym państwie realne zagrożenie. To, że są ludzie wykluczeni cyfrowo, to prawda i ta inwigilacja ich mniej dotyka, tylko że oni nie są wykluczeni cyfrowo przypadkowo. Oni ich wykluczenie cyfrowe jest konsekwencją ich małego znaczenia w tym społeczeństwie i małej możliwości oddziaływania społecznego, politycznego czy ekonomicznego. W efekcie ja myślę, że partia nie musi dążyć do objęcia wszystkich Chińczyków ścisłą inwigilacją. Wystarczy, że będzie inwigilowała tych, którzy mogą stanowić dla systemu zagrożenie. Owszem, on nie jest centralizowany na wskroś Chin i nie dotyka każdego Chińczyka w ten sam sposób, ale już każdego obcokrajowca tak. Praktycznie no, partia nie ukrywa tego, że każdy obcokrajowiec, który wjechał do Chin dzięki systemowi inwigilacji jest w stanie go śledzić i wiedzieć mniej więcej gdzie i co i z kim robi. Więc myślę, że partia ma jednak dużą zdolność do priorytetyzowania i wcale nie ma ambicji śledzenia każdego cały czas, tylko chce śledzić i wyeliminować tych, którzy mogliby, i zablokować możliwość działania tych, którzy mogliby dla niej stanowić zagrożenie.
1: Już na koniec.
0: Przepraszam, dodajemy tylko jeszcze, że też właśnie Xinjiang jest specyficzny po pierwsze ze względu na, no powiedzmy, demografię, ale też na sposób zarządzania.
1: Tak,
0: że po prostu tych Chińczyków Han, powiedzmy, nie jest aż tak przytłaczająca większość, ale też pamiętajmy, że jest on zarządzany de facto przez armię, za zgodą Pekinu, więc jakby pamiętajmy, że rządy wojskowe są, no, mają specyfikę w porównaniu z rządami cywilnymi.
1: No, ale to oni wprowadzili rządy wojskowe.
0: Oczywiście, tylko mi chodzi o to, że w sytuacji, gdy jest to specyficznie, to jest zarządzany teren, to nie ma potrzeby, nie ma chęci i też

0: nie ma takiej możliwości wdrożenia tak zaawansowanego systemu w innych częściach Chin, tak? Że to nie jest tak, że skoro jest Xinjiang, to znaczy, że to samo będzie za chwilę w Guizhou. No nie.
1: To na koniec poproszę najpierw Michała Bogusza podsumowująco. Wymienia się trzy główne tematy czwartkowego spotkania czy w Waszyngtonie przywódców obu tych mocarstw, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. To jest kwestia wojny handlowej, kwestia Tajwanu i kwestia sztucznej inteligencji. Tego wyścigu. Co jest kluczowe? To znaczy, czemu mamy się szczególnie przyglądać? Co między nimi teraz jest najważniejszym takim tematem, najgorętszym?
2: Jeżeli chodzi o wojnę handlową, to zawieszenie broni moim zdaniem będzie przedłużone. Pytanie na jak długo? Chińczycy, takie są głosy w mediach, że naciskają, żeby zawieszenie nastąpiło do końca kadencji Trumpa. Trump, administracja amerykańska chcą, mówią między 3 a 6 miesięcy, prawdopodobnie planując nowe otwarcie wojny handlowej już po wyborach połówkowych i planując swoje ruchy w zależności od tego, jaki będzie wynik wyborów połówkowych. Jeżeli chodzi o Tajwan, to czy Trump ulegnie naciskom Chińczyków, którzy bardzo chcą, żeby on powiedział, że on się sprzeciwia niepodległości Tajwanu, i ewentualnie odroczy sprzedaż broni. Moim zdaniem nie będzie w stanie odkładać sprzedaży broni na Tajwan, czy zgody na sprzedaż broni długo, ale będzie odwlekał do szczytu G20, bo to mogłoby popsuć ten szczyt i pod
1: A kiedy jest szczyt G20?
2: G20 na pod koniec roku. Więc to powinno ruszyć wtedy, ale do G20 prawdopodobnie będzie odwlekał decyzję, ale Chińczycy to wiedzą i wiedzą, że nie są w stanie powstrzymać sprzedaży tej broni, ale im bardzo zależy ze względów politycznych, także wewnętrznych, na tym, żeby on powiedział, że się sprzeciwia niepodległości Tajwanu. A jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to jak mówię, będzie dużo pozorów, pozorowanego działania, może ta gorąca linia, ale na tym się skończy.
1: Katarzyna Golik.
0: Coś, co warto właśnie obserwować, to sprawę Tajwanu w takim szerszym kontekście, mianowicie tego, czy będzie myślenie dotyczące realistycznej stabilizacji w ogóle sytuacji na morzach, bo to nas interesuje z punktu widzenia na przykład dostarczenia surowców energetycznych, bo mamy przecież cieśninę Ormus, no częściowo zablokowaną. Pamiętajmy, że cieśnina Malaka, szczególnie cieśnina tajwańska, to są też bardzo wrażliwe trasy handlowe, czyli w ogóle jeżeli chodzi o transport morski, a szczególnie surowce energetyczne, ponieważ osoby, które tankują chociażby samochód, czy jakby przemysł chemiczny, rolnictwo i szereg gałęzi przemysłu, odczuwa też tą niestabilność, jeżeli chodzi o dostawy surowców energetycznych, od których zależy jest duża część świata.
1: I co tu może się zadziać? Znaczy,
0: właśnie nie jestem optymistą, że tutaj się cokolwiek zadzieje, ale nawet dla rynków finansowych jakiekolwiek deklaracje, że jest pomysł w ogóle i współpracy przy rozwiązaniu, nawet pozorów.
1: A, czyli że Chiny ze Stanami pracują nad zakończeniem wojny na Bliskim Wschodzie.
0: Na przykład, żeby ustabilizować nastroje dotyczące właśnie niestabilności tych tras i tego, że że tutaj jest jakiś pomysł na rozwiązanie i współpracę, która wiadomo, że będzie trudna i że jeżeli na przykład będzie odłożenie kolejnego otwarcia wojny handlowej, to w tym momencie wręcz mogą być deklaracje, że właściwie ta współpraca czy będzie, czy nie, ale przynajmniej nie będzie dalszej eskalacji.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Doktor Katarzyna Golik z Polskiej Akademii Nauk, a na łączach Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich byli Państwa gośćmi klubu, który przygotowała, wydaje Piotrka Masierak, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Agnieszka Lichnerowicz. Spokojnego wieczoru.
3: Autopromocja.
4: Pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością.
5: Wyjątkową premierą zaczynamy jesień.
6: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią.
7: I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
5: Wspominamy Kasię Stoparczyk w ostatnią tego roku sobotę września.
8: Zapraszam.

0: Na scenę teatralną Trójki.
1: Barbara Marcinik
0: i Andrzej Brzoska. To mój debiut w nietypowej roli.
1: W sobotę po 19:00.
2: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla byłego policjanta Artura K. To kolejna osoba podejrzana w aferze Zonda Krypto. Lekarze nieprzychylni zmianom w wynagrodzeniach i czasie pracy mówią, że stracą na tym pacjenci. Amerykanie utrzymają swoją obecność w Estonii. Takie zapewnienie miał otrzymać szef estońskiej dyplomacji. Były policjant Artur K. usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Śledztwo dotyczy m.in. podejrzenia wyprowadzania pieniędzy klientów giełdy. Zespół prowadzący sprawę ma zostać przeniesiony z Katowic do Warszawy i wzmocniony kadrowo.
4: Udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy i ich pranie to część zarzutów wobec zatrzymanego. W domu Artura K. śledczy szukali dowodów.
5: Doszło także do przeszukania, w którym znaleziono różnego rodzaju dokumenty, które mają znaczenie w śledztwie dotyczącym Zondy. Obecnie czekamy, bo trwają czynności procesowe.
4: Mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zgromadzonych materiałów jest tak dużo, że potrzeba kolejnych prokuratorów. Minister Żurek zapowiedział przeniesienie zespołu prokuratorskiego do Warszawy.
5: Mamy już sygnały od osób z różnych miejsc w Polsce, że są chętne do pracy w tym zespole, a mają umiejętności i wiedzę, które by się bardzo przydały w prowadzeniu tego śledztwa.
4: Skład zespołu nie jest jeszcze ustalony. Dotychczas do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie w sprawie Zonda Krypto. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: Część lekarzy krytykuje niektóre zmiany w służbie zdrowia proponowane przez rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia na poziomie 240 zł za godzinę brutto i dopuszczenie pracy na najwyżej dwóch etatach. Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej zwraca uwagę, że niektóre zmiany mogą stanowić problem nie tylko dla lekarzy, ale i pacjentów.
6: Kontrola tych zarobków i wyszukiwanie nieprawidłowości uważamy, że powinno być zrobione w inny sposób niż limit wynagrodzeń godzinowy oraz ten wymóg minimum 80 godzin w jednym miejscu pracy. Ten limit tak naprawdę może spowodować, że w wielu miejscach, w których dzisiaj lekarze na przykład przyjeżdżają raz w tygodniu na 8 godzin do poradni, do małego miasta, po prostu nie będą mogli pracować, bo nie wyrobią 80 godzin w miesiącu.
3: Premier Donald Tusk zapowiadał, że zmiany mają pomóc w uszczelnieniu systemu finansowania opieki zdrowotnej. Donald Trump dopuszcza użycie nowych narzędzi celnych, aby doprowadzić do zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Podczas wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ prezydent USA zapowiedział także zwiększenie możliwości zaopatrywania sojuszników w uzbrojenie. Trump mówił, że Waszyngton pozostaje w bliskim kontakcie z przywódcami Rosji i Ukrainy. Przypomniał też o podpisanej, według jego słów, w ubiegłym tygodniu ustawie.
7: Nadal dążymy do zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą, w której co miesiąc giną tysiące ludzi. W ubiegłym tygodniu na cześć senatora Lindsey'a Grahama podpisałem przyjętą przez Kongres ustawę, która daje mi ogromne nowe uprawnienia do nakładania ceł. Jeśli będzie to konieczne, będę musiał ich użyć. Czas zakończyć zabijanie.
3: Trump nie określił, kiedy i wobec kogo zastosowałby nowe cła. W innym fragmencie przemówienia zapowiedział uruchomienie kolejnych zakładów produkujących amunicję. Szef estońskiej dyplomacji poinformował, że USA utrzymają swoją obecność wojskową w Estonii. Wcześniej również litewski prezydent potwierdził, że kolejna rotacja amerykańskich żołnierzy jest w drodze na Litwę.
8: Minister spraw zagranicznych Margus Cahna napisał w serwisie X, że utrzymanie obecności wojskowej w Estonii to wyraźny sygnał jedności sojuszników i ważny element odstraszania oraz obrony wschodniej flanki NATO. Estonia również robi swoje, przeznaczając w tym roku na obronność ponad 5% PKB i wzmacniając własne zdolności obronne. Czytamy w jego wpisie. Szef MSZ podkreślił, że silna Europa i dalsze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo europejskie wzajemnie się wzmacniają. Przed przerwą w rotacji w Estonii stacjonowało ponad 500 amerykańskich żołnierzy. Większość poprzedniego kontyngentu opuściła kraj latem. Przerwa między rotacjami miała związek z prowadzonym przez Pentagon przeglądem rozmieszczenia amerykańskich sił w Europie. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro na termometrach od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 17. 19 na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich około 13, a także na Podhalu i Suwalszczyźnie około 11. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite. Na krańcach zachodnich bez opadów, na pozostałym obszarze przelotu.

0: Potem opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu.
1: Autopromocja.
2: Powiedział o sobie, że jest najlepszym kompozytorem piosenek na świecie. W żartach, ale czy aby na pewno? Paddy McAloon i jego grupa Prefab Sprout będą bohaterami najbliższego wydania cyklu półperfekcyjnej płyty. Posłuchamy albumu Steve McQueen, wciąż nie do końca odkrytej perły muzyki lat 80., na której pop łączy się z jazzem, rockiem i soulem w niepowtarzalnym stylu. Zapraszam w środę po 19:00. Kuba Ambrożewski.
1: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 6 minut po godzinie 22:00.
5: Cecha.
6: Jacek Kawryluk, Bartek Kaczyński.

0: chyba możemy już zacząć.
1: Chyba tak. Dobry wieczór Państwu.
0: Kłaniamy się, to jest 369. jubileuszowe wydanie audycji HCH.
1: No jubileuszowe, jubileuszowe. Przez 3 się pięknie dzieli. 123 wychodzi. To rzadko taka liczba się trafia w numerze wydania, a rzadko też trafia się taka audycja jak dziś, kiedy będziemy się mogli odnieść do setnych urodzin pewnego człowieka, który właściwie zrewolucjonizował muzykę w całości.
0: A tutaj bym tak nie przesadzał, bo jednak kalendarz jest dla nas dosyć łaskawy, bo przypominam ci, że 26 maja dokładnie to był wtorek. I wtedy trafiliśmy dosłownie w dziesiątkę, czyli w setkę Milesa Davisa. A dzisiaj wyprzedzamy, czyli w Wigilię Wielkich Urodzin.
1: Czyli dzisiaj druga setka.
0: Tak jest, druga setka.
1: Będziemy z Państwem do północy, więc o północy można sobie włączyć Love Supreme na przykład, przygotować się wcześniej jakiś album Johna Coltrane'a, o którym będziemy w drugiej godzinie opowiadać, a w pierwszej same nowości, same grube, fantastyczne.
0: Grube i też cienkie, wspaniałe płyty.
1: Cienkich nie, cienkich nie ma. Nie ma żadnych cienkich. Same grube nowości.
0: Chciałem powiedzieć, że nasze kartki są cienkie, natomiast płyty są fantastyczne. Zapraszamy do północy.

0: Untitled, w nawiasie Halo. Skomplikowana nazwa zespołu, jak na zespół, który za, myślę, rok czy dwa będzie brylował na antenach stacji radiowych i o którym się będzie dyskutować. No ale to są początki z zapowiadanej na listopad pierwszej dużej płyty tej formacji z Los Angeles, utwór Easy Rider. Jak ci się podobało?
1: No wiesz, już odsłuchałem i to jest taki idealny początek, kolejny debiut może być tego roku. Mamy już pewien, o już przychodzą nas maile, z Manchesteru, więc teraz będzie ze Stanów, także jest nieźle, jeśli chodzi o takie gitarowe granie i ten gatunek.
0: To prawda, to prawda. To jest zespół, o którym też nie będziemy Państwu za dużo opowiadać, bo niewiele wiemy. Poza tym, że to kwartet.
1: Kilka singli.
0: Poza tym, że się fascynują filmem również, bo dlatego, że to Kalifornia. No, tam środek przemysłu filmowego. Między innymi filmami Richarda Linklatera. Jak sobie pomyślę, to reżyser, którego jeden z filmów należy do moich ulubionych, Boyhood. Doskonale mi się to wpasowuje, muszę powiedzieć, w taki klimat właśnie dorastania, taki klimat też amerykańskiego kina gdzieś na pograniczu Hollywoodu i kina niezależnego. Fantastyczna zapowiedź płyty.
1: Czyli czekamy do początku listopada, wtedy będzie więcej i więcej Państwu opowiemy, a teraz już płyty, które są w całości, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić. No o tym krążku to już chwilę żeśmy Państwu opowiadali. Tak trochę z zaskoczenia nas wziął Bonnie Prince Billy,
0: który zawsze nas bierze z zaskoczenia.
1: No, oprócz tego, że we wtorki wydaje swoje nowe utwory i za to mu bardzo dziękujemy, to jeszcze postanowił w tym roku wydać po płycie regularnej płytę koncertową, która właśnie ukazała się w miniony piątek. To jest album zarejestrowany w Pico Union Project w Los Angeles, w okolicach walentynek 2025 roku, czyli tak musimy się w dyskografii Bonniego Prince'a Billy'ego przenieść jednak do poprzedniego roku, czyli
0: oczko niżej.
1: Tak, bo w

2013 roku ukazała się jego kolejna płyta. Udało się zebrać w tym zespole świetny skład artystów, bo to są tacy multi, trochę instrumentalni.

0: wystąpił w warszawskim klubie Pardon Tatu. I słuchając tej płyty, pomyślałem sobie, że te warszawskie koncerty, które dwa były zupełnie inne, z różnym zestawem piosenek, powiedziałbym, wcale nie były gorsze od tego, co pojawiło się tutaj na płycie. Zwłaszcza, że otrzymujemy taką wersję trochę dętą tego, co robi Bonnie Prince Billy i wersje zmienione w stosunku do oryginałów utworów, które świetnie znamy.
1: Ale dęta, proszę nie uważać, że nie spodziewać się na dętej.
0: Nie, absolutnie nie. Chciałbym dwa nazwiska wymienić,
1: instrumenty,
0: czyli Jacob Duncan i saksofon i flet. To taki wyższy mężczyzna z brodą, jeśli państwo pamiętają go z Warszawy. I człowiek, który moim zdaniem gra na wszystkich instrumentach, czyli Thomas Deakin, który od kilku lat, zdaje się, jest takim stałym muzykiem koncertowym. Gra na wszelkich, moim zdaniem, instrumentach dętych i także na gitarze. Ale na tym koncercie także Emmett Kelly pojawił się. Pojawił się również Patrick Shiroishi na saksofonie w utworze London May. Zatem niezły skład. Trochę krótka jest ta płyta, 33 minuty i tak naprawdę wybór sam z ostatnich płyt po jednym, dwóch utworach, ale wszystko zaaranżowane bardzo pięknie. Także zdecydowanie jestem na tak.
1: Wybieramy z płyty Ghosts of American Psychonauts utwór Trees of Hell. A później jeszcze zajrzymy na najnowszy, 13 w dyskografii, album studyjny Christine Hersh.
2: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.

0: Christine Hersh i Dom in Orange z albumu Sugar on Blackstone. To jest kolejny album regularnie nagrywającej płyty autorskie niegdyś liderki Throwing Muses.
1: A nie masz wrażenia, że ona cały czas po prostu brzmi identycznie, jak ona to robi?
0: No, po prostu ma dobrze ustawione brzmienie, wiesz, gitara, wzmacniacze.
1: Ja przyznaję, słucham jej z wielką przyjemnością cały czas.
0: Tak, tak.
1: Mimo, że nie spodziewałem się absolutnie żadnej rewolucji, to z wielką przyjemnością przesłuchałem.
0: To jest ta artystka, która nie schodzi poniżej takiego poziomu, żeby coś na płycie było takiego żenującego. To jest zawsze taka brzmieniowo świetna płyta, zawsze z kilka utworów dobrych. To jest, może to nie jest album genialny, ale kilka takich nagrań na poziomie tego przed momentem się tutaj znajdzie. No a wcześniej Bonnie Prince Billy już zapowiadaliśmy, opowiadaliśmy Państwu o płycie koncertowej.
1: Trees of Hell to jest oryginalnie utwór z płyty Keeping Secrets Will Destroy You. Także proszę sięgnąć po jeden, po drugi album. Dzisiaj piosenek jeszcze będzie, zwłaszcza jedna, taka blisko 10-minutowa. Myślę, że mogą Państwo się domyślić, o kogo chodzi, bo tych albumów piosenkowych ostatnio pojawiło się kilka i to są zupełnie niezłe płyty.
0: Teraz natomiast będzie artysta, od którego z piosenek się nie spodziewamy, chociaż pieśni od czasu do czasu już bardziej. Takich pieśni w stylu, powiedziałbym, sprzed co najmniej 400, jeśli nie więcej, lat. I pieśni naznaczonych też bardzo mocno tradycją lokalną.
1: Środkowa Francja, tak mniej więcej.
0: Masyw centralny. Mm-hmm. Auvergne. Tak. Surdur, czyli Ernest Berges. Myśmy już prezentowali Państwu singiel zapowiadający tę płytę. Płytę Outredor, czy też Outredor właściwie powinienem. To jest album, który był zapowiedziany chyba 2 tygodnie temu i właśnie tymże singlem i już jest znany.

0: Sur Dur, czyli Ernest Berges i utwór Sank z albumu Outre d'Or, który ukazał się w ostatni piątek.
1: Przy okazji, gdyby państwo więcej mieli ochotę na więcej tego typu muzyki, czy też artystów, którzy pochodzą z środkowej Francji, kontynuują lokalne tradycje, to wspominamy o innym kolektywie La Novia. To myślę, że są tacy artyści, których znają państwo z naszych spotkań. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ będą rezydować na festiwalu Sacrum Profanum na początku listopada w Krakowie i szykują tam specjalne projekty, które nawiążą do lokalnych tradycji, pokażą, jak ta tradycja dzisiaj istnieje, jak funkcjonuje i jak istnieje we współczesnym już kontekście.
0: Wspaniała wiadomość, a to jest taki zespół, który o tyle rzadko się pojawia w naszych audycjach, że nagrywają takie tak długie utwory, że to są takie utwory, że dobry wieczór państwu i dobranoc państwu później.
1: To fakt, ale ja mam wrażenie, że jakoś niedawno żeśmy o tej Auvergne opowiadali, albo co chwilę też pojawiają się kolejni artyści, a ponieważ mamy ich na swojej liście, powiedziałbym, specjalnej uwagi, to Auvergne pojawia się bardzo często.
0: A propos długich utworów.
1: Wiem, do czego dążysz. Wystarczyło, żebyśmy sięgnęli po dwie piosenki tego artysty, które trwają około 10 minut i też byśmy powiedzieli dobry wieczór i dobranoc państwu.
0: To jest artysta skądinąd bardzo dobrze państwu znany i już leciwy, Neil Young, artysta, którego nawet nie będę próbował podliczyć, ile płyt ma na koncie. Nagrywa je w każdym razie regularnie i ostatnio nagrywa je z formacją The Chrome Hearts. To już kolejny album z tym zespołem. No ale jakże inny album niż poprzednia płyta. To jest płyta, album zatytułowany Second Song. To jest płyta, która jest powrotem do, no właśnie, formy, tylko się fani kłócą, czy sprzed 5, czy 10, czy 20 lat. Nieważne. To jest po prostu artysta, na którego zawsze trzeba zwracać uwagę, bo jak się pewne elementy

0: elementy złożą, a tutaj się złożyły, pewne emocje do tego dojdą, a tutaj emocje dochodzą. No takie emocje związane z tym, że artysta w tym wieku może się żegnać każdą płytą i on ma taką świadomość tego. I te utwory są w pewnej mierze o pożegnaniach, w szczególności ten, którego za chwilę posłuchamy, czyli Soon I Might Be Going.
1: Neil Young, właściwie nie ma dla mnie znaczenia, czy on powraca do tego, co robił 5 lat temu, czy 10 lat temu, bo ja słucham tego albumu z ogromną przyjemnością i te tylko takie jego narracyjne opowieści, jak Second Song, czy właśnie ta piosenka, która zabrzmi za chwilę, które trwają i trwają i które są opowieściami, no przyznaję, słucha się tego znakomicie i z tych piosenkowych albumów, które ostatnio się ukazały w miniony piątek, a mieliśmy kilku niezłych songwriterów, którzy wydali swoje płyty. Jeden nawet 7 lat czekał, żeby wydać 10 piosenek brzmiących identycznie jak w latach 90. No tego zupełnie nie rozumiem. Natomiast no, Neil Young po prostu robi swoje i on po prostu nagrywa doskonałe albumy.
0: I wszystko się tutaj zgadza, chociaż wszystko jest też przeniesione i przenosi nas do przeszłości. Te partie instrumentalne nigdy nie są idealnie w punkt, jak w maszynie. Wokal Neila Younga i tak jest tutaj zaskakująco pewny, bo z tym wokalem ostatnio bywało różnie, ale tu nie chodzi o to, tu chodzi o ekspresję właśnie tych wspomnianych emocji, która ale jest niezwykła.
1: W drugiej części tej płyty jest jakaś taka nostalgia. Powiem nawet, że smutek.
0: No tak, więc, tak.
1: To jest taka płyta, która daje bardzo wiele do myślenia.
0: Soon I might be going i Neil Young.

0: Neil Young ze swojej ostatniej płyty wydanej w piątek, Second Song, Soon I Might Be Going. Bardzo osobista opowieść, taka, która właściwie mogłaby się nie kończyć, prawda? To są zwrotki, które gdzieś tam układają się w jedną opowieść. I jeszcze jest taki jeden utwór, Second Song, tytułowy też, w którym Neil Young po prostu opowiada, śpiewa tekst.
1: Pierwszy singiel.
0: Tak.
1: Bagatela chyba 10 minut.
0: 10:40.
1: Idziemy dalej. Nowości. Płyta znowu, nowość z ostatniego piątku. Znowu amerykańska, chociaż artysta pochodzenia z rodziny o japońskich korzeniach i tę japońską tradycję eksponujący na różne sposoby od lat. Między innymi w takim filmie Wyspa Psów Wesa Andersona, jeśli ktoś widział, to tam Kaoru Watanabe gra na perkusji i grywa też na fletach różnego rodzaju japońskich.
0: No, bo od razu powiedzmy, to jest nie tylko kompozytor, ale także niemal multiinstrumentalista, bo flety, instrumenty perkusyjne, instrumenty klawiszowe, elektronika, to jest takim, powiedziałbym, trochę człowiekiem orkiestrą. Poza tym jest kuratorem. Robi bardzo różne rzeczy, współpracuje i z artystami świata muzyki szeroko pojętej, rozrywkowej, jak i poważnej, stąd chociażby Yo-Yo Ma na jego liście, czy Laurie Anderson. No i świetnie łączy się ta muzyka, zarówno z obrazem, jak i z teatrem, jak i z innymi przedsięwzięciami, właśnie takimi performatywnymi bardziej.
1: No a jeszcze jak dodać do tego elektronikę, no to powstaje taki album jak The Ark. Bardzo, bardzo ciekawa płyta. I z tej płyty Kaze Kaoru Gogatsu za moment, a później jeszcze jeden one man band, czyli Josh Johnson, saksofonista, ale też jakby właściwie noszący w teczce, w futerale cały zespół, bo ten saksofon można na różne sposoby modelować na kolejnych albumach. Kolejny już zapowiedziany na koniec października.

0: Josh Johnson na wszystkim, tylko Ben Lumsdale na perkusji w tym utworze Reese z albumu Animative, który ukaże się w październiku.
1: No ale wcześniej Kaoru Watanabe też na wszelkich instrumentach.
0: A teraz na różnych instrumentach brytyjska formacja Fedra Ensemble, a na nowej płycie ten zespół gra utwory Meredith Monk. I tym się z Państwem tylko w pierwszej godzinie pożegnamy.
1: Tak, ostatnio przez polskie filmowe festiwale przemknął film Monk Portret w kawałkach, tak to się chyba nazywało w języku polskim. Nawet na Awantarcie był ostatnio pokazywany w Warszawie. Wspaniały portret tej amerykańskiej artystki. Teraz jej płyta kompozytorska, pierwsza płyta Fedra Ensemble w wytwórni Cantaloupe. Muzyka głównie instrumentalna, jedyny kwartet smyczkowy tej artystki, także Blacklight i utwór na głosy i różne instrumenty. Zatem taki portret, trudno powiedzieć, że kompletny, ale po prostu wyrywek jej twórczości.
0: Zostawiamy Państwa z muzyką Meredith Monk i wracamy po serwisie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
2: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
3: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pakiet zmian w ochronie zdrowia przyjęty przez rząd. W przepisach są ograniczenia w zarobkach i czasie pracy lekarzy. Przygotowywał się do działań, które mogły się skończyć dramatycznie, tak prokurator generalny mówi o 17-latku, który planował zamach terrorystyczny. Amerykanie dostali od Irańczyków warunki otwarcia cieśniny Ormus.

0: Rząd przyjął pakiet zmian w ochronie zdrowia. Chodzi o ustawy, które zakładają ograniczenia w zarobkach i czasie pracy lekarzy. Medycy miesięcznie będą mogli zarobić 77 tysięcy złotych maksymalnie na dwóch etatach. Zmiany mają wejść w życie szybciej niż proponował to pierwotnie resort zdrowia.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda zaznaczyła, że na zdrowie rząd przeznacza bardzo dużo pieniędzy i chodzi o to, by trafiały na leczenie pacjentów. Dlatego ograniczenia w zarobkach lekarzy. Tu rząd wprowadza różne kategorie. Ośmiokrotność minimalnego wynagrodzenia, 12-krotność w przypadku lekarzy, którzy wykonują wysokospecjalistyczne operacje. Rząd dopuszcza też 16-krotność, gdy będzie dana osoba pracowała na dwóch etatach. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała, że będą dodatkowe pieniądze dla kontrolerów. Rząd planuje docelowo 400 etatów.
2: Budżet na Narodowy Fundusz Zdrowia w przyszłym roku to 274 miliardy złotych. Musimy zadbać o to, żeby środki były wydatkowane przede wszystkim na leczenie pacjenta.
1: Rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, przy czym tylko nowe umowy będą podpisywane na zmienionych zasadach. Placówki będą miały pół roku na dostosowanie się do zmiany, jeśli chodzi o zarobki lekarzy, których obowiązują kontrakty już zawarte. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Przygotowania do działań były bardzo realne, ocenia prokuratura po zatrzymaniu 17-letniego Pawła G. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła nastolatka z Siemianowic Śląskich, który planował masowy zamach terrorystyczny na szkołę oraz meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe, noże i nazistowską symbolikę. Sąd zdecydował już o jego tymczasowym aresztowaniu.
3: To, co prokuratura zgromadziła, świadczy o tym, że te przygotowania do różnych działań były bardzo realne. Pomimo młodego wieku ten człowiek w jakiś sposób przygotowywał się do działań, które mogły się skończyć dramatycznie.
0: Mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Za przygotowanie do zamachu terrorystycznego i próbę zabójstwa wielu osób Pawłowi G. grozi do 15 lat więzienia. Kilkadziesiąt spotkań politycznych w różnych formatach to plany polskiej delegacji na zgromadzenie ogólne ONZ, które odbywa się w siedzibie organizacji w Nowym Jorku. Jedno z kluczowych dzisiaj dotyczyło aktywności naszego kraju w grupie G20. Dzisiaj rozpoczęła się debata generalna, którą otworzył sekretarz generalny Antonio Guterres. Przemówienie polskiego prezydenta Karola Nawrockiego zaplanowane jest na jutro. Z Nowego Jorku nasza specjalna wysłanniczka Agata Król.
4: Debatę generalną poprzedziła ceremonia powitalna głów państw i szefów rządów przez sekretarza generalnego ONZ. To okazja dla polityków do krótkich, kurtuazyjnych rozmów, ale najważniejsze są te wcześniej zaplanowane, które dotyczą ważnych dla państwa kwestii. Jedna z najistotniejszych z punktu widzenia polskiego interesu była rozmowa prezydenta z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Republiki Burundi. Głównym jej tematem były aspiracje naszego kraju do uczestnictwa w pracach grupy G20 na stałe, powiedział Karol Nawrocki.
5: Najważniejsze jest budowanie możliwości przekucia tego sukcesu naszej tegorocznej obecności w G20 na stałą obecność Polski.
4: Minister spraw zagranicznych zaplanowanych ma w sumie ponad 30 spotkań z przedstawicielami państw ze wszystkich regionów świata w różnych formatach, w tym nieformalne z szefami dyplomacji państw Unii Europejskiej. Dziś to m.in. Egipt, Mauretania, Kazachstan i Kamerun, wczoraj Peru, z którym podpisana została umowa o ekstradycji. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
0: Daje prezydentowi kilkanaście dni na odpowiedź, mówi sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek o liście, który skierował wczoraj do Karola Nawrockiego. Sędzia zaapelował w nim o wskazanie terminu i miejsca złożenia ślubowania.
6: Pierwszą rzeczą, którą ja musiałem zrobić, tak mi się wydaje, że to jednak jest kwestia tego też trochę, co wypada, to zwrócić się do prezydenta z prośbą o to, żeby jednak takie ślubowanie w tej tradycyjnej formie mogło się odbyć. To nie jest kwestia tego, na co liczę, tylko kwestia pewnej przyzwoitości we wzajemnych relacjach. Natomiast co będzie dalej, zobaczymy.
0: Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału 4 września. Prezydent nie chce jednak przyjąć od niego ślubowania. Maciej Berek będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o poranku o 8.13. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi przekazał stronie amerykańskiej warunki otwarcia cieśniny Ormus. Według irańskich mediów Araghchi spotkał się w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ z amerykańskim wysłannikiem Stephen Witkoffem. Irańskie warunki obejmują m.in. natychmiastowe zniesienie blokady morskiej, odblokowanie zamrożonych irańskich aktywów i zakończenie, jak to ujęli Irańczycy, wojny na wszystkich frontach oporu. W Manchesterze zatrzymano dwóch mężczyzn w związku z podejrzeniem przygotowywania zamachu terrorystycznego na społeczność żydowską. Policja zapewnia, że obecnie nie widzi zagrożenia związanego z tą sprawą. W dzielnicach zamieszkanych przez Żydów nadal jest jednak więcej funkcjonariuszy.
7: Policja w Manchesterze nadal patroluje dzielnice zamieszkane przez społeczność żydowską i pozostaje z nią w kontakcie. Dodatkowe patrole mają zostać utrzymane również przed świętem Sukot, które rozpocznie się w piątek wieczorem. Zatrzymani mają po 30 kilka lat. Policjanci ujęli ich w niedzielę po południu w

0: w centrum Manchesteru. Mężczyzn przewieziono do Londynu na przesłuchanie. Śledztwo prowadzi tam Metropolitan Police. Śledczy uzyskali zgodę na dalsze przetrzymywanie podejrzanych do 27 września. Policja pracowała nad tą sprawą od dłuższego czasu. Na razie nie ujawnia, gdzie miałoby dojść do ataku, ani jak miał zostać przeprowadzony. Według źródeł BBC przygotowania były już zaawansowane. Policja nie potwierdziła publicznie tej oceny. Do zatrzymań doszło tuż przed dniem pojednania. Wiadomość o możliwym zamachu pojawiła się też przed rocznicą ubiegłorocznego ataku na synagogę Heaton Park w Manchesterze. Zginęły w nim dwie osoby. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Krzysztof Łoniewski.
3: Na nich można liczyć. Nasi siatkarze 3-0 pokonali Niemców i zameldowali się w półfinale Mistrzostw Europy. Straty na dobrą sprawę musieli odrabiać tylko w ostatnim secie, mówi środkowy bloku kadry Bartłomiej Lemański.
4: Był to zdecydowanie ciężki mecz, mimo że wynik może tego nie pokazywać. Zakończyliśmy to w 3 setach, ale uważam, że dzięki dobrej naszej postawie. Pierwszego seta graliśmy do 23, było bardzo blisko. Drugi nam poszedł dużo łatwiej, nakładaliśmy presję na Niemców od początku i w trzecim secie widać było, że oni zaczęli dużo mocniej ryzykować na zagrywce. W ataku byli agresywniejsi i w tej końcówce poszedłem na zagrywkę. Cieszę się, że mogę tam narozrabiać troszkę w tej końcówce. Pakujemy się dzisiaj, lecimy.
3: Do Mediolanu. Kolejnym rywalem ekipy Nikoli Grbicia będzie albo Słowenia, albo Belgia. Poza nami dziś awans do najlepszej czwórki turnieju zanotowali Francuzi po łatwej trzysetowej wygranej z Rumunami. Z Bośnią i Hercegowiną nasi piłkarze zagrają w piątek w Lidze Narodów w Warszawie. Potem czekają ich trzy kolejne spotkania w ciągu kilku dni. Po raz pierwszy na zgrupowanie kadry zza oceanu przyleciał Robert Lewandowski i nie złożył deklaracji w sprawie końca reprezentacyjnej kariery.
5: Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, że i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce, ale kiedy ostatnio ciągle mnie się pytacie, kiedy będzie ten moment, czy teraz, za miesiąc, za dwa, za pięć miesięcy, za pół roku, rok, dwa. Po tylu latach grania w reprezentacji, 18, po zostawieniu tyle serca tej reprezentacji, tyle też bólu i wszystkiego, co jest z tym związane, to ja nie będę w stanie odpowiedzieć nigdy na to pytanie, dopóki nie zdecyduję, że to jest ten moment.
3: W kolejnych meczach zagramy ze Szwecją, Rumunią i ponownie z Bośnią i Hercegowiną. Nieprędko na boisku pojawi się za to Fede Valverde. Urugwajski kapitan Realu Madryt skręcił w ostatnim spotkaniu w Dermach Madrytu przeciwko Atletico staw skokowy po niebezpiecznej interwencji jednego z rywali. Po niej czerwonej kartki domagał się nawet trener królewskich José Mourinho. W każdym razie Valverde ma grę z głowy przez jakieś 3 miesiące. Kończymy boksem i trzema zwycięskimi ćwierćfinałami naszych pięściarek. To oznacza, że Kinga Krówka, Natalia Kuczewska i Angelika Krzysztoforska zapewniły sobie minimum brązowe medale Mistrzostw Europy. Brawo dziewczyny!
1: Jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Na krańcach zachodnich bez opadów, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 17. 19 na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich około 13 oraz na Podhalu i Suwalszczyźnie około 11.
6: Autopromocja.
7: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
8: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
9: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
7: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
10: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
7: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
11: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
7: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
6: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: 10 minut po godzinie 23.
13: H.
14: CH.
13: H.
14: CH.
13: Jacek Kabrylu,
14: Martek Kaczyński.

0: 369 wydanie HCH. Witamy Państwa po krótkiej przerwie.
1: Jacek Habryluk.
0: I Bartek Chaciński. I jesteśmy już... ciągle jeszcze 22 września mamy, a 23, czyli za 45 minut będzie setna rocznica urodzin tego dżentelmena, który przed momentem popisywał się już w przełomowym momencie kariery swojej, początkach właściwie takiej już wielkiej, solowej kariery z autorskim materiałem, popisywał się niesłychaną maestrią techniczną i w utworze, który jest do dziś uważany za jeden z trudniejszych, szczególnie harmonicznie, bardziej złożonych utworów jazzowych. No to właśnie to jest mój reakcja mojego komputera na trudną muzykę Johna Coltrane'a.
1: John Coltrane, setne urodziny, to jest nasz temat. Bardzo skrótowy.

0: Teraz Coltrane, giganci muzyki XX wieku, artyści, którzy rzeczywiście mówili to, co istotne, ważne, nie tylko w muzyce jazzowej, improwizowanej, ale dzisiaj są takimi punktami odniesienia dla tych wszystkich, którzy generalnie interesują się muzyką. Nie będziemy Państwu opowiadać życia Coltrane'a. Wybraliśmy takie utwory, które dla nas są ważne, które jakoś łączymy z Coltrane'em. Ich jest wiele. Co więcej, te najbardziej intrygujące trwają, rozwijają się, bo i koncerty, i nagrania improwizowane, no to wszystko, co nam pozostawił, ta dyskografia jest olbrzymia i studyjna, i koncertowa. Zatem taki bardzo subiektywny przegląd w setną rocznicę urodzin.
1: Przenosimy się o rok od tego zwariowanej kompozycji Giant Steps, którą, jak pisał Ben Ratliff w książce John Coltrane, opowieść o brzmieniu, każdego, kto ją gra, popędzają szybko zmieniające się akordy, do płyty, którą wydał John Coltrane ledwie rok później i która prezentuje zupełnie już inne oblicze, odmienione oblicze tego muzyka, bo to mamy trochę karierę na przyspieszeniu. My pewnie będziemy do tego wracać, ale o wielu wielkich artystach jazzowych, tych największych, takich jak Miles Davis, opowiadamy takimi kilkuletnimi okresami, czasami dekadami. Te zmiany następują, styl się kształtuje, styl się zmienia, a u Johna Coltrane'a właściwie wszystko dzieje się w ciągu niespełna 10 lat do jego śmierci. I wszystkie najważniejsze płyty autorskie w ciągu tych 10 lat powstają, wszystkie najważniejsze nagrania.
0: Tak, czyli właściwie końcówka lat 40., lata 50. i do roku 67. W związku z tym to wszystko gdzieś zostało skrócone. O tej płycie, która za chwilę w drobnym fragmencie, Africa Brass z 1961 roku. Pamiętam, że Steve Reich powiedział, że to niewiarygodne. 30 minut w jednej tonacji? Wszystko, nic się nie zmienia. Jak oni to robią? No ale tak właśnie było u Coltrane'a.
1: Przejście do jazzu modalnego.

0: Blues Minor i fragment płyty Africa Brass, wydanej w roku 1961. 35-letni John Coltrane na tym albumie popisuje się również, ale już w zupełnie innym stylu niż na albumie Giant Steps. Fundamentalnie innym.
1: To już są lata 60. i dokładnie jest rok 61. Specjalnie wybraliśmy dla Państwa ten fragment. Wówczas pojawiła się rozmowa w Jazz News z Coltrane'em, przeprowadzona przez Gina Lisa, kanadyjskiego krytyka, związanego także z Downbeatem, który napisał tak: mój pierwszy kontakt z Coltrane'em zaowocował wrażeniem, że to człowiek niebezpieczny. Mało tego, podczas jednej z jego solówek w trakcie występu zespołu Milesa Davisa wyszedłem, bo uznałem, że mamy do czynienia z Hochstaplerem. Był to jeden z najbardziej fundamentalnie mylnych osądów, jakich się w życiu dopuściłem, albowiem gdy już poznałem Coltrane'a, zorientowałem się, że to jeden z najuprzejmiejszych, jeden z najmilszych i najskromniejszych muzyków, jakich kiedykolwiek w życiu spotkałem.
0: No tak, to niezwykła kariera oparta w dużej mierze na uduchowieniu, a to uduchowienie to z domu wyniósł i religijność John Coltrane.
1: Domu częściowo muzycznego, bo rodzice grali, muzykowali bardzo amatorsko.
0: I na dyscyplinie. A to drugie, myślę, że wojsko zapewniło Johnowi Coltrane'owi.
1: Orkiestry wojskowe, przez które przechodził, grał w kilku. Także to była niezła szkoła.
0: Na saksofonach i na klarnecie.
1: Tak, od klarnetu zaczynał.
0: I to była taka prawdziwa szkoła dyscypliny. Ta druga przyszła w momencie, kiedy zaczął pracować z kolejnymi liderami. Najwięcej przyniosła mu współpraca wczesna z gdzieś u boku Dizziego Gillespiego. No i oczywiście później w zespole Milesa Davisa. Bo jak opowiadaliśmy w tym roku o setnej rocznicy urodzin Milesa Davisa, no to powiedzmy, postawmy teraz sprawę, popatrzmy od drugiej strony. Jeśli przyjmiemy, że, a tak się bardzo często przyjmuje, myślę, że to jest pewne nudne postawienie sprawy i takie książkowe, że płyta Kind of Blue Milesa Davisa to jest szczyt pewnej konwencji jazzowej i jedna z największych płyt jazzowych w ogóle kiedykolwiek nagranych. I jeśli przyjmiemy, że drugą taką płytą jest Love Supreme Johna Coltrane'a, no to pamiętajmy, że Miles Davis grał tylko na jednej z tych płyt, a John Coltrane grał na obu.
1: Na to swojej prawda.
0: I na Davisa. Swojego lidera.
1: No, ale też dodajmy, że gdy rozpoczął współpracę z Davisem w 1955 roku, którą przerwał, później powrócił, to też z jego wypowiedzi wynikało, że początkowo, on był w ogóle człowiekiem bardzo nieśmiałym, też to wrażenie, które sprawił na dziennikarzu, wynikało z tego, że był chorobliwie nieśmiały, ale jednocześnie sam powiedział, że on do końca nie rozumie, dlaczego Davis go wybrał. On był tak niedobrym saksofonistą, popełniał takie podstawowe błędy, ale no, z jakichś powodów grał z Davisem i dopiero później zrozumiał, jak jego kariera powinna się układać. Natomiast te początki z połowy lat 50. Nie wspominał ich najlepiej.
0: 57 rok. Coltrane zostaje wyrzucony z zespołu Davisa za nadużywanie narkotyków. Co myślę, że było o tyle powszechne zjawisko, że właśnie lata 50. wtedy to wszyscy jazzmeni, albo prawie wszyscy, mają do czynienia z używkami, nawet z twardymi narkotykami. Wraca do Nowego Jorku. Potem za chwilę będzie współpracował z kolei z Theloniusem Monkiem, więc zalicza wszystkich największych właśnie liderów.
1: Tak, i to w takim tempie ekspresowym
0: okresu.
1: Właśnie.
0: Ekspres kompletny. To wszystko gdzieś dzieje w ciągu jednego roku i gdzieś w międzyczasie, między jednym zespołem a drugim, nagrywa swoją pierwszą płytę pod własnym nazwiskiem. To jest płyta zatytułowana po prostu Coltrane. I na tej płycie można znaleźć 6 kompozycji, między innymi kompozycję Bronisława Kapera,

When My Lady Sleeps i utwór, którego posłuchamy za moment, Time Was, Gabriel Durant La Fuente, Paz Miguel Prado i Bob Russell są autorami tego utworu, a prezentujemy to Państwu dlatego i wracamy do tego wcześniejszego kroku Johna Coltrane'a, że właśnie się ten album ukazał niedawno w wersji zremasterowanej.

0: John Coltrane z początków solowej kariery płytowej. To był utwór Time Was z albumu Coltrane albo John Coltrane w wersji zremasterowanej wytwórnia Prestige. Ten album też w domenie cyfrowej opublikowała w tym roku.
1: Ale z okazji rocznicy pojawiają się różne wydawnictwa i takie, które przypominają dobrze znane nagrania, ale także które zestawiają gdzieś tam rozproszone różne interpretacje, także koncertowe. Przy okazji polecamy także wydawnictwa, które no już od jakiegoś czasu są na naszym rynku. Myślę, że ten Coltrane jest zupełnie nieźle obecny. Ja na przykład przypomniałem sobie książkę Coltrane według Coltrane'a, czyli wywiady z Coltrane'em. Bardzo ciekawa publikacja, bo tutaj są różne opowieści i o Coltrane'ie, ale także taki alfabet trochę jego muzyki. Mówi na przykład o swojej karierze. Zrobiłem dziwną karierę. Dotąd nie odkryłem, jak właściwie chcę grać. Przez ostatnie lata głównie stawiałem sobie pytania, ale może kiedyś pojawią się odpowiedzi. W którym roku? W 66. No to jest...
0: W 66. Tak. No,
1: proszę bardzo. Tak. Cały czas zastanawiał się nad dziwną swoją karierą.
0: Ciekawe są te wywiady, takie zaskakujące momentami, pełne paradoksów. Te wywiady zebrane w książce. Ciekawa też, jak już wspominaliśmy, książka John Coltrane, opowieść o brzmieniu Bena Ratliffa. Obie zdaje się w przekładzie Filipa Łobodzińskiego, więc...
1: Tak, świetny materiał i taka lektura absolutnie uzupełniająca do jego muzyki i do tych nagrań, które, jak powiedziałem, albo są odświeżane, albo po prostu przypominane.
0: To do poczytania, a jeśli chodzi o to, co do posłuchania w tym roku, to wydany na Record Store Day zbiór koncertów francuskich kwartetu, tego najważniejszego kwartetu klasycznego Coltrane'a z McCoy Tynerem, Jimmy'm Garrisonem i Elvinem Jonesem. I to w momencie zupełnie wyjątkowym, bo latem

0: 65 roku trafili na 3 koncerty do Francji. Najpierw pierwszy i drugi koncert to odbywał się na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jean Lepin w Antibes, a koncert trzeci 28 lipca w Salle Pleyel w Paryżu. Najważniejsze są te z punktu widzenia historycznego te koncerty na festiwalu w Antibes, dlatego że tam po ledwie 7 miesiącach od nagrania Love Supreme, najważniejszej w dorobku Johna Coltrane'a płyty, przynajmniej powszechnie uważanej za najważniejszą, prezentują w tymże właśnie kwartecie kompletną suite Love Supreme. I to jest jedyne takie nagranie koncertowe.
1: O, już uzupełnijmy. Płyta Love Supreme została zarejestrowana podczas jednej sesji 9 grudnia 1964 roku. Pojawiła się w styczniu 1965.
0: A całe, oczywiście poszczególne koncerty francuskie wychodziły w różnych zestawieniach.
1: Były we fragmentach, w różnych wznowieniach tej płyty.
0: Tak. I takich płyt znajdą Państwo mnóstwo. To jest rozsypka, jeśli chodzi o tę część katalogu Johna Coltrane'a. Natomiast wytwórnia Charlie w tej chwili zebrała to wszystko razem, więc już można nie szukać poszczególnych koncertów, tylko przesłuchać całość, jak leci. My zaczynamy od razu od Antibes i od suite Love Supreme części pierwszej.

0: John Coltrane raz jeszcze i Acknowledgement z płyty Love Supreme z koncertu w Antibes.
1: Setka Johna Coltrane'a już jutro. 100 lat od urodzin tego artysty mija. Pojawiają się różne wydawnictwa. My Państwu prezentujemy wybrane fragmenty. Polski akcent prawie w finale naszego dzisiejszego spotkania. Można było ich pewnie znaleźć wiele, natomiast jeden z bardziej oryginalnych należy do Rafaela Rogińskiego, który w 2015 roku wydał płytę, na której znalazły się standardy Coltrane'a w jego wykonaniu. Później ta płyta została wznowiona jeszcze przez Festival Unsound. Płyta doceniona także na świecie, bo rzecz w tym, że charakterystyczny styl Rogińskiego jest kompletnie inny od tego, co robił Coltrane, ale na tym polega pomysł na tę płytę.
0: Wybieramy utwór, słynny zresztą utwór Naima, który z Polską, no są jeszcze, jest jeszcze jeden związek z Polską, ten utwór Coltrane'a pojawia się na ścieżce dźwiękowej filmu Ida.

0: Rafael Rogiński i Naima, jeden z najsłynniejszych utworów wykonywanych przez Coltrane'a.
1: I to już prawie wszystko na dziś w ogóle w HCH i jeśli chodzi o Johna Coltrane'a, nawet opuścimy na chwilę dyskografię Johna Coltrane'a i pożegnamy się najnowszym utworem z najnowszej płyty Branforda Marsalisa i Diane Reeves, która jest hołdem dla Coltrane'a. Dedicated to You podąża za albumem John Coltrane and Johnny Hartman z 1963 roku i artyści prezentują swoje wizje utworów, które na tamtej płycie Coltrane nagrywał.
0: Na płycie, a 8 listopada wystąpią w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, dokładnie z tym repertuarem poświęconym Coltrane'owi.
1: A my już dziękujemy bardzo.
0: Agnieszka Łukasiewicz,
1: Bartek Chaciński
0: i Jacek Hawryluk. Dobrej nocy.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Konflikt z Iranem i wspomnienie o Ukrainie na początek wystąpienia amerykańskiego prezydenta podczas sesji generalnej ONZ. Do 100 milionów złotych zbliża się wartość majątku, który śledczy zajmują w sprawie zonda krypto. Część z tego znajduje się za granicą. Pracownicy Tarnowskich Azotów domagają się podwyżek. Skarżą się, że wielu zarabia w okolicach najniższej krajowej. Sprawa Ukrainy pojawiła się w przemówieniu prezydenta USA Donalda Trumpa, ale był to jedynie temat poboczny. Amerykański przywódca najwięcej czasu poświęcił konfliktowi z Iranem. Mówił też o powrocie Wielkiej Ameryki i skrytykował chęć wprowadzenia regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. Członkowie polskiej delegacji na sesję generalną ONZ docenili słowa dotyczące bezpieczeństwa naszego regionu. Z Nowego Jorku nasza specjalna wysłanniczka Agata Król.
1: Wojna na Ukrainie dla Polski to ważny wątek, który eksponowany będzie w wystąpieniach polskich polityków. W przemówieniu amerykańskiego przywódcy pojawił się, co zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego jest dobrym znakiem, biorąc pod uwagę, jak to określił, szeroką

0: perspektywę geopolityczną Donalda Trumpa.
1: Wsparcie dla Ukrainy w kontekście ataku Federacji Rosyjskiej. Zresztą pan prezydent Trump i Stany Zjednoczone w tym pomagają i myślę, że nie mierzy się tego po ilości słów podczas wystąpienia.
0: Szef polskiej dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski zaproponował, by na ten fragment wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa spojrzeć pozytywnie.
2: Donald Trump w przemówieniu wspomniał o tym, że podpisał akt kongresu ustawę Lindsey'a Grahama i powiedział, że może go aktywować. To jest duży straszak i gdybym był Władimirem Putinem, brałbym to poważnie.
0: Prezydent Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Nowym Jorku. Rozmawiali m.in. o sposobach na zakończenie wojny w kontekście zbliżającej się zimy. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
3: Na wartość majątku, który śledczy zajmują w sprawie Zonda Krypto, zbliża się do 100 milionów złotych, poinformował minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Część tego mienia znajduje się za granicą. Minister wyjaśnił, że przeprowadzenie procedur potrzebnych do zabezpieczenia majątku wymaga czasu.
4: Natomiast te zajęcia, które prokuratura realizuje, one czasem są rozciągnięte w czasie, bo dotyczą także majątku za granicą. Więc my musimy przestrzegać wszystkie procedury prawne i czasem dowiadujemy się o skutku tego zajęcia po kilku miesiącach. Ale jesteśmy w trakcie zajmowania majątku, który zbliża się do kwoty 100 milionów złotych.
3: Waldemar Żurek poinformował też, że rozpoczęły się przygotowania do przeniesienia zespołu śledczego badającego sprawę Zonda Krypto z Katowic do Warszawy. Ma to zwiększyć możliwości kadrowe i usprawnić analizowanie zgromadzonych dowodów. Śledztwo w sprawie oszustw i prania pieniędzy związanych z działalnością Zonda Krypto wszczęto w kwietniu tego roku. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu postępowanie połączono ze sprawą zaginięcia założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Pracownicy tarnowskich Azotów domagają się podwyżek. Protestowali przed siedzibą zarządu Grupy Azoty w Mościcach. Zdaniem pikietujących pracownicy fizyczni od prawie 3 lat ponoszą największe koszty restrukturyzacji i prób ratowania grupy. Wyniki finansowe Azotów wprawdzie się poprawiają, ale chemiczna spółka nadal jest zadłużona na kilkanaście miliardów złotych. Kilkudziesięcioro protestujących podkreślało, że zarabiają w okolicach najniższej krajowej.
5: Myśmy zaciskali przez 3 lata, tylko nie oni. Jeżeli zarobki wzrosły ich około 50%, a nasze spadły, no to jakie to jest zaciskanie pasa?
6: Chodzi o pieniądze i jeszcze i o te wszystkie odprawy prezesów, nie prezesów, kierowników, ludzi, którzy odchodzą. To są pieniądze naprawdę duże, a ludzie odchodzą, biorą te pieniądze, którzy nic nie zrobili tak naprawdę dla tego zakładu. Praktycznie wszyscy, którzy młodzi przyszli, powiedzmy te 2-3 lata, wyszkolili się, odchodzą. No bo co, za najniższą krajową będą pracować, idą i szukają sobie pracy tam, gdzie się zarabia jako tako.
3: Rzecznik Grupy Azoty Grzegorz Kulik podkreślił, że spółka rozumie frustrację pracowników. Dodał, że trudna sytuacja trwa długo i zdaniem zarządu jest konsekwencją decyzji i procesów z przeszłości. Samolot F-16 miał wypadek na zachodzie Niemiec. Maszyna rozbiła się na terenie amerykańskiej bazy wojskowej w pobliżu granicy z Luksemburgiem. Pilot zdążył się uratować.
7: W przypadku samolotu doszło krótko po starcie. Pilot katapultował się i przeżył katastrofę. Trafił pod opiekę lekarzy. Amerykanie nie podają, w jakim jest stanie. Upadek samolotu i słup dymu były widziane przez okolicznych mieszkańców. Po ich zgłoszeniach do akcji ruszyła także niemiecka straż pożarna, ale ostatecznie miejsce wypadku zabezpieczyły wojskowe służby na terenie bazy Spangdalem. Operują stamtąd myśliwce F-16, a od kilku miesięcy także transportowe maszyny lotnictwa USA. Rozbity samolot był jednym z 4 biorących udział w ćwiczeniach. Pozostałe 3 maszyny po katastrofie odleciały do bazy w Ramstein. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite. Na krańcach zachodnich bez opadów, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Na termometrach od 13-16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem będzie do 17, 19 na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich około 13 oraz na Podhalu i Suwalszczyźnie około 11 stopni.
9: Autopromocja.
10: Powiedział o sobie, że jest najlepszym kompozytorem piosenek na świecie. W żartach, ale czy aby na pewno? Paddy McAloon i jego grupa Prefab Sprout będą bohaterami najbliższego wydania cyklu półperfekcyjnej płyty. Posłuchamy albumu Steve McQueen, wciąż nie do końca odkrytej perły muzyki lat 80., na której pop łączy się z jazzem, rockiem i soulem w niepowtarzalnym stylu.

0: Zapraszam w środę po 19:00. Kuba Ambrożewski.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Ciężko na sercu.

0: kształtach północy mgła zwodzi wasze oczy. Gdy będziemy czekać na świt, umrze w nas nadzieja. Tak twierdzi wujek Kwas w refrenie wysłuchanej przez nas przed chwilą piosenki Shapes of Midnight. To utwór tytułowy z nowego albumu Uncle Acid and the Deadbeats brytyjskiej grupy psychodeliczno-okult hardrockowej, czy jak tam chcecie to nazywać. Jak zawsze jest mrocznie, ciężko kiedy trzeba, ale zarazem chwytliwie. Płytę zainspirowała Maska Czerwonego Moru, opowiadanie Edgara Allana Poe oraz muzyka The Beatles. Do tego stopnia, że nowy album Uncle Acid and the Deadbeats został nagrany analogowo w słynnym studiu Abbey Road z producentem, który współpracował m.in. z Paulem McCartneyem. Fetyszyzm to czy prawdziwa potrzeba? Sami już sobie Państwo odpowiecie, słuchając tego jak najbardziej wartego waszej uwagi materiału. A przed wami dwie godziny z ciężko na sercu, audycją, która w trójce jest bezpiecznym schronieniem dla dziwaków, dźwigaczy ciężarów i innych gwałtowników. Jej wydawcą jest Mariusz Owczarek, a ja nazywam się Jarek Szubrycht i wybrałem dla was piosenki z płyt, które ukazały się lub za chwilę się ukażą we wrześniu i wydały mi się najbardziej godne waszej uwagi. Proszę zatem nie regulować odbiorników. He's the sadistic killer. When you heard the gunshots, what was going through your mind?
1: The bullet started flying.
2: Judgment on you! Judgment on you!

Poprzednia audycja była o powrotach udanych. Wcześniej poświęciłem 2 godziny powrotom, których bym sobie życzył, ale tego zespołu nie wymieniłem w żadnej z nich, bo nie myślałem, że to w ogóle jest możliwe. Nazywają się Gamaside. Są z Ameryki, byli przedstawicielami pierwszej fali trashu, ale nie mieli tyle szczęścia co gwiazdy gatunku, ani nawet tyle co zespoły z drugiej linii, a jednak znane i lubiane, takie choćby jak Forbidden Whiplash czy Nuclear Assault. Gamaside wydali tylko jeden album w niesławnej wytwórni Wild Rex z Kalifornii. Niesławnej, bo jej szef, niejaki Richard C., oszukał wielu ludzi, ale gust chłop miał dobry i zasługi dla ekstremalnego metalu niekwestionowane, bo pomógł zaistnieć takim zespołom jak Blasphemy, Impetigo, Scythe, Nuclear Death czy Hellwitch. Pierwsze wydawnictwo Behemoth w Ameryce to też Wild Rex. Od tego zaczęła się kariera naszych rodaków za oceanem. Wild Rex wydali też debiutancki i jedyny album Teksańczyków z Gamaside, których pokochali fani wspomnianego przed chwilą Nuclear Assault, a raczej pokochaliby, gdyby zespół sam nie zmarnował okazji, znikając na bagatela 35 lat. I nagle, we wrześniu, zespół wydaje drugą płytę, zatytułowaną Toxic Mercenaries, która brzmi, jakby nigdy nie przestali grać. Niesamowite. A teraz też będzie piosenka z radiem w roli głównej, bo jesteśmy w radiu, konkretnie w Trójce. Słuchacie audycji Ciężko na sercu i mamy obowiązki radiowe. Utwór Black Magic Radio pochodzi z albumu Necropolitan, czwartego w dorobku londyńskiej grupy Green Lung, która stara się jak może, by przejąć obowiązki Black Sabbath w kategorii heavy metal z ciemnej piwnicy.

mniej więcej ten sam cel, co Anglikom z Green Lang, przyświeca amerykańskiej formacji Sleep, która jednak mniej ortodoksyjnie podchodzi do wierności sabatowskim korzeniom, to wyprawiając się w głąb pustyni, to w dalekie kosmiczne loty. Tym razem Sleep czekała wyjątkowo trudna misja, bo zespół opuścił gitarzysta Matt Pike. Znakomity muzyk i kawał charakteru, co oczywiście nie spodobało się wielu fanom. Tę pustkę stara się wypełnić Baba Dupree, który nie jest osobą przypadkową, bo od ponad 4 dekad gra hałasy na gitarze, między innymi w grupach Void i Third Secret. Na bębnach z kolei gra tu Dale Crover, znany chociażby z Melvins, a dowodzi tą nową, chociaż doświadczoną załogą, oczywiście Al Cisneros. To na szczęście się nie zmieniło, bo zmienić się nie może. Jak brzmi Hemispheres, nowa płyta Sleep? Trochę tak, jak powinna. Jest ciężko, psychodelicznie, transowo, ale zarazem trochę inaczej. I ja jestem na tak. Nie oczekuję bowiem od zespołów, żeby mi nagrywały w kółko te same płyty, a już na pewno nie oczekuję tego od kiedy zabrakło Motorhead. No a nowy Sleep jest po prostu świetny i zarazem brzmi jak nowe otwarcie. Mam skafander kosmiczny, będę podróżował. Utwór o tak pięknym tytule otwiera album i proszę bardzo, dokładnie tak brzmi jak lot przez kosmos bez rakiety.

mówiłem, że od Motorhead nie oczekiwałem nagrywania różnych materiałów. Od AC/DC też oczywiście nie. Podobnie jak nie spodziewam się, że Airborne nagle zaczną grać nowocześnie i progresywnie. Ich pomysłem na siebie jest przecież przygotowanie do sukcesji po AC/DC właśnie. I chyba się uda. Airborne są najlepszym z nowych zespołów grających tę muzykę, czyli podkuty metalem rock and roll, bo to jest nie tylko głośne i przebojowe, ale też buja groove'em, bez którego ta muzyka jest nieznośna. Tymczasem Airborne, bo ich nowa płyta nazywa się tak samo jak zespół, jest więcej niż znośna, a na koncerty walą tłumy, bo można ich zobaczyć częściej niż AC/DC za mniejsze pieniądze i z bliska. No i fajnie, niech im się darzy. Jeśli Państwo już przysypiacie, a jeśli tak się dzieje, to mam nadzieję nie dlatego, że nudzę, tylko dlatego,

klasycznych heavy metalowych brzmień w Ciężko na sercu zwykle nie ma zbyt wiele, a już na pewno nie takich, co pochodzą z nowych płyt, ale przecież dla Cloven Hoof wypada zrobić wyjątek. Ten brytyjski zespół powstał dawno temu, pod koniec lat 70., a zatem trzeba go zaliczyć do nowej fali brytyjskiego heavy metalu, choć wtedy Cloven Hoof wiele nie zwojował. Lepiej im idzie po reaktywacji, już w nowym stuleciu, a płyta Never a Prophet in Your Own Land, 10. w ich dyskografii, uraduje wszystkich fanów tradycji. To drugi album Cloven Hoof, na którym śpiewa Harry Tyrant Conklin, znany również z Jack Panzer. A śpiewa, przynajmniej czasami, heroicznym falsetem, jak na proroka epickiego metalu przystało.

Do kategorii tradycyjny metal grany przez weteranów chciałoby się z rozpędu zaliczyć również Anthrax. Chciałoby się, ale nie można, bo Amerykanie od zawsze wiercą się w ciasnej thrash metalowej szufladce i ciągle z niej wystają. Utwór, którego za chwilę wysłuchacie, to wręcz chwilami Anthrax niemal black metalowy. Czyżby gościnne występy Franka Bello w Satyricon zwróciły ich uwagę na tę estetykę? Tego nie wiemy, wiemy natomiast, a już na pewno wiedzą ci, co słuchali całości, że Cursum Perficio, czyli 12. duża płyta w dorobku Anthrax, zawiera więcej niespodzianek. Podoba mi się to ich podejście dużo bardziej niż strategia takiego na przykład Kreatora czy Megadeth, którzy nawet jeśli nagrywają dobre lub bardzo dobre rzeczy, to już nie szukając nowego muzycznego języka, bo doskonale wiedzą, czego oczekują fani. Anthrax.

też oczywiście wiedzą, ale nie są tych oczekiwań zakładnikami i rzucają swoim słuchaczom wyzwania. Kłaniam się z szacunkiem.

wracamy na chwilę do Australii, tym razem by posłuchać czegoś mocniejszego od Airborne. Kwartet Harlot powstał 20 lat temu w Melbourne. W muzyce odwołuje się jednak do starszego jakieś dwie dekady thrashu z Ameryki i robi to dobrze, moszcząc się gdzieś pomiędzy Slayerem a Overkill. Nową płytę, czyli Exequis, wydali w Metal Blade, a więc są właściwymi ludźmi we właściwym miejscu. Może wielkiej kariery z tego nie będzie, ale smakosze gatunku docenią.

kto słucha Ciężko na Sercu regularnie, doskonale wie, że bardzo lubię Chad Pyle, bo często puszczam ich piosenki i uważam ich za jeden z najciekawszych ciężkich zespołów debiutujących w tej dekadzie. Kwartet z Oklahomy jest przy tym bardzo pracowity, bo Who Loves the Sun to już ich czwarta płyta, jeśli liczyć z albumem nagranym wspólnie z Haydenem Pedigo. Mamy tu więcej tego samego. Brzmienie trochę new metalowe, trochę post-hardkorowe, trochę noise rockowe, ale jest w tym też niezmiennie surowość i taka dobrze pojmowana prowincjonalność, którą można czerpać tylko z gleby amerykańskiego interioru. Jest też dużo trudnych emocji skanalizowanych w dźwięki i słowa. Chad Pyle na swojej nowej płycie opisują to, czego wszyscy na co dzień doświadczamy, czyli napędzaną nowoczesną technologią pełzającą apokalipsę. Nie wiem, czy to jakieś pocieszenie, ale znowu sprawdza się teoria, że paskudne czasy sprzyjają dobrej muzyce.

duński zespół Gradients, który w Metal Blade wydał właśnie swój debiutancki album Anomaly. To rzeczywiście w katalogu tej wytwórni anomalia, bo choć metalu w tej muzyce, w dodatku metalu całkiem brutalnego, nie mało, to drugim żywiołem jest tak zwana muzyka miejska. Rap, trap i różne nurty alternatywy. Oczywiście łączenie metalu z rapem to żadna nowość, ale jednak Gradients robią to w sposób unikalny, rozciągając granice swojego stylu bardzo, czasem wręcz szokująco szeroko. No i Gavin, czyli wokalista grupy, nie jest rockowym śpiewakiem, który próbuje rapować, tylko raperem, który wszedł w taki właśnie dość mocny brzmieniem projekt. Miał zresztą wcześniej zespół bardziej mainstreamowy, z dobrze zapowiadającą się karierą i kontraktem z wielką wytwórnią, ale COVID pokrzyżował mu karierę. Może to i dobrze, bo w Gradients chyba będzie z niego więcej pożytku.

0: fucking apart, I can't dissect it. It's a reflection.
1: Skoro już wypłynęliśmy za sprawą Gradients na niemetalowego przestwór oceanu, przybijemy teraz do wysepki, którą rządzi Emma Ruth Randall. Nie tak chyba jeszcze popularna jak Chelsea Wolfe, bez kariery rozwijającej się w tempie tak oszałamiającym jak Ethel Kane, ale przecież do fanów i fanek jednej i drugiej jej muzyka mogłaby przemówić. Do naszych żelaznych serc oczywiście też, bo Emma kroczy tą wąską, ale uroczą ścieżką pomiędzy tęsknymi, folkowymi pieśniami o ciężarze wyłącznie emocjonalnym, a obszarami bezpośrednio wywiedzionymi ze świata metalu. Jej szósta płyta, zatytułowana This Killing Times, też bardzo metalowy tytuł, to opis naszych nieprzyjaznych życiu czasów i przyczyn nadciągającej katastrofy. Ale jest też w tym nadzieja i wola przetrwania. Emma zadaje też trudne pytania o naszą osobistą odpowiedzialność za to, co złe, nie w sensie ontologicznym, ale na przykład politycznym, a także o rolę artysty, o to, czy i jak powinniśmy reagować. Bardzo piękna to płyta, wojująca, choć na poziomie estetycznym nie wchodząca w demonstracyjną krzykliwość. Jedna z najlepszych rzeczy i w tym miesiącu, i może w ogóle w tym roku.

Norweski zespół Green Carnation został założony przez byłego basistę Emperor i funkcjonował jako satelicki projekt In the Woods, ale to było tak dawno temu, że Green Carnation dawno już zdążyli zyskać własną tożsamość przemawiającą do fanów metalu klimatycznego, lekko progresywnego, ale trzymającego łączność z mrokiem i tajemnicą. Krótko mówiąc, do fanów Opeth czy Katatonii ich nie trzeba.

trzeba namawiać, by sprawdzili, co się dzieje na płycie A Dark Poem Part 3 – The Messiah Complex, która, jak sam tytuł wskazuje, jest domknięciem trylogii inspirowanej m.in. poezją Artura Rimbaud i Szekspirem. Tacy ambitni są metalowcy, a jak? Forma też ambitna. Finał albumu to 16-minutowa suita, do nagrania której Green Carnation zaangażowali orkiestrę symfoniczną i chór operowy. Tego wam jednak oszczędzę, prezentując piosenkę zdecydowanie bardziej rockową, a nawet metalową.

globalizacja płata różne figle, umożliwia na przykład istnienie zespołów australijsko-fińskich, takich jak The Eternal. Dwaj założyciele grupy to panowie z Melbourne, natomiast sekcja rytmiczna to muzycy znani z Amorphis. Obscured Horizons jest ósmą już płytą w dyskografii The Eternal i choć pewnie nie będę do niej wracał, bo to nie do końca moje klimaty, jakości temu nie odmówię oraz wiem doskonale, że taki metal, łączący mrok z subtelnością, nawet romantyzmem, ma duże wzięcie.

To było ładne, ale nie dla mnie. Za to teraz będzie nieładne, ale zdecydowanie dla mnie. I też Finowie, za to już bez Australijczyków, a więc nieokrzesani, brutalni, kłaniający się w pas ciemności bijącej od zimnych, wilgotnych fińskich lasów. Archgoat od prawie 40 lat grają muzykę brutalną, totalną i brzydką. I na nowej płycie Nightbringer, Lightbringer nie są ani trochę bardziej cywilizowani. Wspaniała to muzyka dla smakoszy o mocnych zębach i podniebieniach odpornych na ostre i gorące. Co ciekawe, ale może to moje subiektywne wrażenie, przez dekady fanów takiego grania była naprawdę garstka, a teraz zdaje się, że Archgoat i im podobni witani są entuzjastycznie przez coraz szersze i międzypokoleniowe grono. Dziwne czasy.

Nową płytę we wrześniu wydał również Behemoth i nie mogę tego faktu nie odnotować, choć nie jest to pełnoprawny nowy album z wyłącznie premierowymi utworami, raczej podsumowanie ostatnich lat rozwoju zespołu i zarazem spojrzenie w odległą przeszłość, bo mamy tu dwie nagrane na nowo piosenki z lat 90. przekute w muzykę, w brzmienie, które teraz jest charakterystyczne dla Behemoth. Mamy też covery Venom i Bathory, ale tak, nowości też są i właśnie takiego utworu zupełnie nowego teraz posłuchamy. Nosi tytuł Eye Sculpture i dał tytuł całemu wydawnictwu. I to już jest Behemoth zupełnie współczesny, epicki i bombastyczny, ten, który porywa tłumy na całym świecie.

The Materia też jest zespołem, który mógłby robić karierę zagraniczną z powodzeniem. Mógłby szukać przynajmniej publiczności poza granicami naszego kraju. Nie wiem, czy w ogóle nie próbuje, bo nie wie, jak się do tego zabrać, czy próbuje, ale jest trudniej niż przypuszczam. Muszę zapytać, tak czy owak zespół to bardzo sprawny, po swojemu mierzący się z dziedzictwem Meshuggah, mógłbym powiedzieć z muzyką djent, ale nie lubię tego terminu, dla mnie to żaden gatunek muzyczny, bo chodzi przecież o jeden zespół. Ale The Materia to również sporo innych wpływów, od thrashu po prog metal. Tak czy owak jest ciężko, nowocześnie i technicznie, i ciekawie. To rzeczywiście jest kapela, która potrafi zaskoczyć. Album zatytułowany We Against Us, Prologue, to na pewno top polskich tegorocznych ciężarów.

Decapitated, który niebawem nagrywa nową płytę, stworzył sobie na polskiej scenie metalowej własną kategorię, w której długo harcował sam, bo wpisowe było wysokie, ale już pojawiają się pretendenci do tronu. Przede wszystkim trio Godslad, dowodzone przez gitarzystę i wokalistę Krzyśka Śniadeckiego. Trio, które wydało właśnie swoją drugą płytę, The Art of Deconstruction. Jest brutalnie, drapieżnie, death metalowo, ale jest też w tym zaawansowana trashowa jazda i groove. Tak właśnie dla Decapitated charakterystyczny. Wszyscy tutaj dużo potrafią, ale słychać wyraźnie, że z Krzyśka jest kawał gitarzysty. Technicznie biegłego, ale i charakternego. Już jest znakomicie, a jeśli Godslad utrzymają ten kurs, czekają nas rzeczy wielkie.

To był Godslad, teraz Godflesh. Ale zbieżność nazw przypadkowa, bo muzyka i historia zupełnie inne. Godflesh to potwór, który w 1989 roku wypełzł z matecznika brytyjskiego grindu ku nieodkrytym wtedy jeszcze lądom industrialnego metalu czy pancernego dubu. Zespół pionierski, zawsze bezkompromisowy. Nie inaczej jest i tym razem na Decay, który być może jest najlepszą płytą Godflesh po ich powrocie na scenę ponad 15 lat temu. Jest to zarazem zapowiedź definitywnego końca. Justin Broderick ogłosił niedawno, że nie będzie już koncertował z Godflesh, bo zdrowie mu na to nie pozwala, a Decay jest podobno przedostatnią płytą projektu.

pożegnamy się postmetalem. Niby fale małe, powoli płynące, ale bezmiar i obezwładniająca siła tego żywiołu jest tak wielka, że i tak nie da się nie utonąć. Jak to w oceanie. Niemiecki The Ocean zmagał się ostatnio ze zmianami składu, które prawie zakończyły ich działalność, ale właśnie, prawie, nie definitywnie. Wracają w pełni sił świetną płytą Solaris. Tytuł jest nieprzypadkowy, bo to album koncepcyjny, inspirowany, jak sami mówią, filmem Andrzeja Tarkowskiego, czyli pośrednio opowieścią Stanisława Lema. Mówiłem już dzisiaj, że metalowcy to ambitne plemię. Dobranoc Państwu.